0: niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek.
1: Jarząbek, tak jest, bardzo. Bardzo dziękujemy Kajetanowi za czujność. Jerzyki, Jarząbek, wszystko się zgadza. A w ogóle a propos, wczoraj mieliśmy 45-lecie premiery filmu Miś.
2: Wczoraj?
1: Wczoraj minęło 4-5, więc wszystko się zgadza.
2: Kto by pomyślał?
1: Praca do nas. No widzisz?
2: Jak to na grzybach czas leci?
1: Proszę pana, a propos, no i jerzyków niezupełnie, ale zwierząt. Mija właśnie, wkrótce minie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy antyfutrzarskiej. Jakie są kolejne kroki w zapewnieniu dobrobytu zwierzętom? O tym Klaudia Kowalczyk porozmawiała z Martą Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki, które zabiega o lepszą ochronę zwierząt zamykanych na fermach.
3: Pół roku mija od momentu, kiedy usłyszeliśmy decyzję rządzących, decyzję, na którą długo czekaliście. Decyzję, że futer w Polsce nie będzie, że Polska zostanie wolna od ferm zwierząt futerkowych. Ogłosiliście wtedy sukces? Czy po pół roku, po 6 miesiącach jest to nadal tak duży sukces?
4: Zdecydowanie tak. Teraz już od pół roku tak naprawdę nie mogą powstawać nowe fermy futrzarskie, więc to jest jedna rzecz, która już teraz się dzieje. Natomiast widzimy po samym rejestrze ferm zwierząt futerkowych, że dalej ich ubywa. To jest oczywiście proces, który dział się już wcześniej, na który my zwracaliśmy uwagę, że branża futrzarska była już w kryzysie wcześniej. Natomiast widzimy, że to cały czas postępuje. Czekamy teraz właśnie na najnowsze dane od głównego lekarza weterynarii co do dokładnej liczby pustych i aktywnych ferm zwierząt futerkowych. Więc tutaj też przez najbliższe miesiące będziemy monitorować te zmiany. No i tak jak mówię, widać, że one się dzieją. To jest na razie powolny proces. Tak naprawdę pierwszy rok funkcjonowania tego zakazu, więc też hodowcy muszą się dostosować, muszą sobie wygasić produkcję. Będziemy to wszystko monitorować. Natomiast zdecydowanie sukces, tak jak to był, to na pewno w dalszym ciągu też bym to nazwała dalej ogromnym sukcesem.
3: A jak się czują mieszkańcy, którzy w pobliżu tych ferm mieszkali? Pamiętam historię panią z bodaj z województwa lubuskiego, która zapraszała polityków na kawkę do siebie na patio. Patio oblegane przez muchy.
4: Tak, no mieszkańcy, tutaj w zależności o kim mówimy, są mieszkańcy tacy, którzy odetchnęli z ulgą, bo na przykład obok nich działała ferma, która była zawieszona i teraz ten zakaz powoduje, że jest dużo mniejsza szansa, że ona wznowi działalność, więc oni zdecydowanie odetchnęli z ulgą. Są dalej mieszkańcy oczywiście, którzy wciąż żyją w tych uciążliwościach i będą niestety jeszcze w nich żyli pewnie przez ten okres wygaszania się ferm futrzarskich, natomiast tutaj mamy ogromną nadzieję, że jednak ten system odszkodowań przyspieszy ten proces, niż gdyby to się działo bez tego systemu odszkodowań. Zdecydowanie wśród wszystkich mieszkańców, z którymi my mieliśmy kontakt, ta decyzja o podpisaniu ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra to był po prostu ogromny oddech ulgi. Do dzisiaj piszą zresztą do nas właśnie wiadomości, że się z tego cieszą i zapraszają też do siebie, żeby świętować.
3: Pytam o mieszkańców, bo pojawiały się takie argumenty, że to będzie znaczne zmniejszenie się rynku pracy w tamtych ich okolicach, co dziś no brzmi tragicznie, patrząc też na obecny rynek pracy w całej Polsce. Nie pogłębi to tego kryzysu.
4: Trzeba pamiętać, że na fermach futrzarskich to pracują przede wszystkim osoby ze wschodu, to są imigranci, to jest często praca sezonowa. Tych osób, które faktycznie są z regionu i pracują na fermach futrzarskich jest naprawdę niewiele, a musimy pamiętać też, że obecność takiej fermy futrzarskiej w danym regionie hamuje rozwój innych możliwych usług, innych biznesów, lokalnych biznesów, agroturystyki, no bo to są miejsca, w które nikt nie chce jechać właśnie w celach turystycznych, nikt nie chce tam odpoczywać, więc tutaj wygaszenie tych ferm to będzie jednocześnie ogromna szansa dla lokalnych gospodarstw, dla ekologicznych gospodarstw, właśnie dla turystycznych usług. Także tutaj myślę, że nie ma obawy o to, że tutaj faktycznie ktoś zostanie na lodzie. Zresztą ta ustawa też to gwarantuje właśnie, żeby nikt nie został na lodzie, bo oprócz tego, że hodowcy mogą się ubiegać o odszkodowania, no to też pracownikom również przysługuje system odpraw. Dosyć sprawiedliwy moim zdaniem, więc tutaj nie ma możliwości, żeby ktoś

0: został faktycznie na lodzie.
1: Wracając do samej walki, po drodze musieliście stoczyć wiele takich mini bitew zarówno z politykami, ale także z samymi producentami, z właścicielami. Za sobą mieliście między innymi celebrytów. Ja ostatnio usłyszałam od dziewczyny z organizacji z Nowego Targu, że mamy straszną modę na zwierzęta, niech ona się nie kończy.
0: Walka była długa i intensywna. Tak naprawdę te ostatnie 2 lata to już była taka ostatnia, finalna bitwa, ale ona trwała przez ostatnie 14 lat. Ja też się zdecydowanie zgadzam z tym, że nieważne, czy to jest trend, nieważne, czy to się robi dla zasięgów, czy nie, niech ta moda na pomaganie zwierzętom trwa. Ja pracowałam wielokrotnie ze znanymi osobami w trakcie trwania tej kampanii i te osoby, z którymi ja pracowałam, to ja głęboko od nich czułam, że to jest szczere, że to jest faktycznie chęć pomocy. Wiele osób też jest w szoku po prostu, jak się dowiaduje, w jakich warunkach żyją zwierzęta na fermach futrzarskich, bo to faktycznie nie jest coś, o czym się rozmawia na co dzień. To nie jest coś, co jest widoczne na co dzień. Więc w momencie, kiedy nawiązywaliśmy taką współpracę, pokazywaliśmy zdjęcia, nagrania z ferm futrzarskich, tłumaczyliśmy, jak to wygląda, no to osoby były w szoku i pytały właśnie, dobra, no to co my możemy zrobić, jak my możemy wam pomóc?
1: Kolejne kroki, jak rozumiem, po fermach będą kolejne fermy, tym razem zwierząt gospodarskich.
0: Tak, to znaczy mamy od też już 10 lat kampanię, która ma na celu poprawę losu kur niosek, które dalej w znacznej większości są w Polsce trzymane w klatkach. To jest obecnie ponad 60% wszystkich kur, czyli ponad 30 milionów kur jest dalej trzymanych w klatkach przez całe swoje życie. Tutaj natomiast nie działamy od tej strony legislacyjnej, a bardziej od biznesowej. Od lat współpracujemy, pomagamy firmom w wycofywaniu ze sprzedaży czy z produkcji jaj z chowu klatkowego. W tym roku też opublikowaliśmy taką nową stronę internetową Biznes bez klatek, na której jest świetnie podsumowane, które firmy już wycofały jaja z chowu klatkowego, które są w trakcie, które nie raportują tych zmian, mimo że się zdeklarowały, że będą to robiły, więc można sobie też przejrzeć dokładnie, jak ta sytuacja obecnie wygląda. No i widzimy, że te działania korporacyjne mają sens, bo w przeciągu ostatniej dekady ten udział klatkowego chowu kur niosek zmalał o około 20 punktów procentowych, więc to jest ogromna zmiana. No ale dalej jest to większość kur, także tutaj na pewno ta praca się nie kończy, no ale idziemy w dobrym kierunku.
1: Czyli my konsumenci powinniśmy po prostu patrzeć, czy na te jajka, czy na przykład na inne produkty odzwierzęce, co jest napisane, jak były te zwierzęta traktowane.
0: Tak, najlepiej jest zwracać uwagę, myślę, że w przypadku świeżych jaj to ta świadomość społeczna jest już dosyć duża i też w większości sklepów tych jajek z chowu klatkowego już nie kupimy. Natomiast to, co jest dalej trochę takim szarym polem, to są produkty, które zawierają jajka, ponieważ producenci nie mają obowiązku, żeby napisać na opakowaniu, czy te jajka, które są w ciastkach, w makaronie, w batonikach, z jakiego chowu one pochodzą. Są firmy, które same proaktywnie chwalą się tym, że na przykład używają jajek z wolnego wybiegu, czy tylko z chowu ściółkowego, natomiast większość firm tego nie robi. No i warto jest zwracać na to uwagę i to jest też jedna z informacji, którą można znaleźć na naszej stronie, więc jeszcze raz zachęcam, biznesbezklatek.pl.
2: Z Martą Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki rozmawiała Klaudia Kowalczyk.

0: Nie Ubudubu, nie Sabaty i inne słodkie sercu gitary, ale zapowiedź, że na południowym wschodzie, czyli u mnie, u słuchacza, będzie 28 stopni ciepła, to mnie obudziło. Będziemy głośno i wyraźnie mówić o temperaturze, skoro to Państwa rozbudza, dzięki piękne za wiadomość.
1: No ale przychodzi ochłodzenie.
0: No i to jak rozbudzisz, wiesz co? Nie,
1: dobra. No a co?
0: Nie jest.

0: też wypatruje na niebie. Nietoperze były przed chwilą, ale poleciały, bo się robił świt. No, meble są jak zwykle, bo mieszkam w Gdyni. A jeżyki tak, tęsknię za nimi, bo to są takie nasze miejskie jaskółki. Są cudowne, są przepiękne. Też czekam.
1: Też czekamy. Kto by pomyślał, że jest wśród naszych słuchaczy tylu
2: fascynatów jeżyków,
1: oczekujących na jeżyki, prawda? Proszę się zgłaszać, kto jeszcze na te jeżyki czeka. Jeżyki to są spoko ziomki, bo zjadają owady, więc żyjemy w komitywie. Bardzo to służę, komarów jest mniej i innych takich.
3: Mnie się po raz pierwszy ostatnio, znaczy w ten weekend udało namierzyć, to z zupełnie innej bajki ptasiej, no. Rycyka.
1: Rycyka, gdzie go namierzyłeś?
3: Nad Bugiem.
1: A nie, to kropka.
3: Z takim z bardzo długim dziobem.
1: Właśnie sobie patrzę na rycyki.
3: Brodziła sobie Googluję. Para rycyków. I no, po raz pierwszy, więc miałem taką satysfakcję. Stada żurawi nieprawdopodobne. Gęsi też dzikich nad Bugiem. Także rozlewiska można znaleźć nieprawdopodobne, ciekawe miejsca. Rozlewiska Bugu niedaleko Warszawy to jest fascynujące przyrodniczo miejsce także.
1: Czuję, że właśnie otwieramy bardzo długi i wielowątkowy rozdział. Komu co udało się zobaczyć w ostatnim
3: tak,
1: czasie.
3: Rodzina bekasowatych, tenże rycyk, jak potem doczytałem, rzadkość, bliski wyginięcia ptak.

0: Asia napisała, że od kilku dni cieszę się obecnością jaskółek. Przyleciały wraz z majem. Jeżyków jeszcze nie widziałam, ale również czekam. To jest dzisiaj chyba jakieś takie przynajmniej pierwsze godziny hasło przewodne. Przewodnie, czekam na jeżyki. Było kiedyś takie powiedzenie, nie śpię, bo otrzymam kredens. Co jeden z reperów sparafrazował, nie śpię, bo trzymam poziom. No a my mamy nie śpię, bo czekam na jeżyki.
1: No i trzymamy pion i poziom.
0: I pion i poziom też trzymamy.

tutaj Konrad i Agnieszka, też fani jeżyków. Też wyczekujemy, bo to są naprawdę cudowne ptaki. Nie dość, że te parę tysięcy kilometrów do nas jeżdżą, to one potrafią wyczuć taką małą, wykryć swój domek sprzed roku i trafiają idealnie w to samo miejsce. Przyznam się w sekrecie, że takie lubimy, że nawet zamiast jaskółki mam wytatuowanego jeżyka. I to tylko tyle.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. 27 maja podpisany zostanie polsko-brytyjski traktat dotyczący obronności. Decyzja zapadła na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Premier Donald Tusk spotkał się z premierem Kirem Starmerem, ale także z prezydentem Ukrainy czy premierem Słowacji. Po rozmowach z Robertem Fico szef polskiego rządu wskazywał, że widać zmianę podejścia Bratysławy i szansę na odbudowę współpracy w regionie.
1: Premier Fico podkreślił w rozmowie ze mną, że będzie bardzo pragmatyczny. Jak wiadomo, relacje premiera Fico z Moskwą są lepsze niż średnia europejska, ale bardzo wyraźnie widać taką pragmatyczną korektę w kursie premiera Fico. Rozmawialiśmy też o ewentualnym udziale prezydenta Zeleńskiego w szczycie Grupy Wyszehradzkiej. To Słowacja będzie gospodarzem już niedługo i będzie miała tę prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej.
0: Szef rządu wskazał też na zacieśnianie relacji poza Europą, szczególnie z Kanadą, która ma stać się ważnym partnerem w obszarze bezpieczeństwa i energetyki. List gończy za skazanym łódzkim adwokatem. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi opublikowała informację o poszukiwaniach Pawła Kozaneckiego. To adwokat prawomocnie skazany na rok i 6 miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Prawnik mówił m.in., że ofiary jechały trumnami na kółkach.
2: Sprawdzane są wszystkie adresy, które były w posiadaniu funkcjonariuszy, gdzie mógł przebywać poszukiwany mężczyzna. Natomiast na chwilę obecną nie został jeszcze zatrzymany. Niemniej jednak myślę, że to jest tylko kwestia czasu.
0: Mówiła TVP Info podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej komendy. W serwisie przenosimy się do Lipska w Niemczech. Ponad 20 osób zostało rannych po tym, jak kierowca wjechał samochodem w tłum pieszych. Dwie osoby zginęły. Policja przekazała, że sprawca został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia. Świadkowie zdarzenia relacjonują, że widzieli pędzący samochód, na którego dachu był człowiek. Tymczasem w pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny. Agenci Secret Service natknęli się na uzbrojonego i podejrzanego mężczyznę. Przy próbie zatrzymania otworzył on ogień i zaczął uciekać. Został postrzelony. Ranny został też nastolatek przechodzący nieopodal. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Najpogodniej będzie dziś na południowym wschodzie. W innych częściach Polski zachmurzenie prognozowane jest jako duże i całkowite, choć z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Zachód i północ kraju obejmie strefa opadów deszczu, spodziewane są także burze. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, na południu, a zwłaszcza w górach, bardziej porywisty. Nad morzem dzień zapowiada się chłodno, od 10 do 12 stopni. Cieplej w głębi kraju od 15 miejscami na północy i 20 stopni na zachodzie do 24, a nawet 28 stopni w pozostałych częściach Polski. Ciśnienie atmosferyczne będzie umiarkowanie niskie od 1008 hektopaskali do 1011. Jakość powietrza prognozowana jest jako dobra i umiarkowana, choć na południu i w centrum na jakiś czas dostateczna.

0: ja słucham Państwa audycji i chciałam donieść o jeżykach, że u nas na Żoliborzu w Warszawie już są jeżyki. Była odnawiana elewacja budynku i powstały takie dla nich budki lęgowe i już są jeżyki.
1: Nowy świt.
2: Proszę Państwa, szturmem idziemy na Żoliborz w takim razie. Podziwiać jeżyki.
3: Po jeżyki?
2: Po jeżyki, tak. Przenieść po kilka do innych dzielnic, żeby każdy miał swoje.
3: Kto by przypuszczał, że akurat jeżyki,
2: prawda,
3: u Państwa wzbudzą tyle komentarzy?
2: Ale
3: nie sądziłem.
2: Jaki bunt się pojawił w komentarzach.
3: Jaki?
2: Ela napisała, że rozumiem, że w LNS działa lobby jeżykowe, ale ja staję w obronie innych ptaków, mianowicie słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięciogil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drozd, sikorka i dzierlatka, kaczka, gąska, jemiłuszka, dudek, trznadel, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak ma prawo zaistnieć w Radiu Nowy Świat.
3: To prawie wierszem wyszło. Zauważyłeś?
2: No,
3: że tam się niektóre rzeczy rymowały?
2: Tak, tak, tak. To bardzo w rytmie było napisane.
3: Wszystko w rytmie i... Mm-hmm.
2: Proszę Państwa,
3: każdy inny ptak mamy... ma prawo zaistnieć w Radiu Nowy Świat?
2: Tak, tak, każdy tak? inny ptak ma prawo zaistnieć.
3: Wszystko się jeszcze do tego...
2: Szpak. Znaczy nie, to trochę inaczej. Dobra, nieważne, ale to jest wszystko w Państwa rękach. Telefon jest do dyspozycji.
3: Czy to tak przypadkiem wyszło? Czy to tak miało być ułożone?
2: Myślę, że był w tym jakiś zamysł.
3: Szacun.
2: 224-280.
3: Co ty tam krzyczysz za tej szyby? Kajtek coś krzyczy, ja nie wiem, o co chodzi.
2: Bo on ma swoją listę ptaków, które też chciałby, żeby zaistniały na antenie. Jest wzburzony, że o nich nie mówimy.
3: Ja bym się bał listy ptaków Kajtka.

0: Trochę sobie czytam o jeżykach, że to są...
1: Dodajmy pewne wyjaśnienia.
0: Dodajmy.
1: Że Ptasie Radio to było.
0: Yes, sir.
1: Że państwo mogliby nie wyczuć pewnego sarkazmu w tym wszystkim.
0: Tak, jeżyki podobno potrafią, znaczy pięknie śpiewać, to wiadomo, ale że komunikować się ze sobą i przekazywać konkretne komunikaty, i zacząłem się zastanawiać, o czym takie jeżyki sobie rozmawiają, jak lecą z Afryki w tym kierunku. To jest jednak kawał drogi do pokonania. Na ploty i różne takie. Szacuje się, że długość jeżyka może wynosić nawet 20 lat i że skubany wcinają 20 tysięcy owadów jednego dnia, komarów na przykład. 20 tysięcy. Wyobrażasz sobie?
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy.

0: Daft Punk. Za nami 7:17. Na zegarze za 2 tygodnie, czyli 18 maja, rozpocznie się w Łodzi organizowany od 44 lat Festiwal Szkół Teatralnych. To jest świetna okazja, żeby zobaczyć młodych aktorów, zanim staną się gwiazdami polskich i międzynarodowych scen i ekranów też. Z organizatorem festiwalu, dziekanem Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki, Piotrem Seweryńskim, rozmawiał Robert Kawka.
1: Kiedy pan był studentem, brał pan udział w takim festiwalu?
2: Tak, tak. To była bodaj 4. edycja, czy 5. To był rok 1988 i graliśmy 2 dyplomy. Szkarłatną Wyspę Michaiła Bułhakowa i Następnym razem zaśpiewam dla ciebie Sandersa.
1: A pytam się pana o to dlatego, że zakładam, że pewnie mogą nas słuchać studenci, którzy prawdopodobnie przyjadą tutaj do Łodzi i będą uczestniczyć w tym festiwalu. Co bym pan im doradził? Na co mają się przygotować? Na co zwrócić uwagę?
2: Ja myślę, że powinni się przygotować na to, że tu będzie dużo radosnych spotkań. To jest zawsze nasz cel, nie tylko w czasie pracy tutaj w szkole, ale również podczas tych spotkań festiwalowych, bo to jest właśnie idea festiwalu, zresztą zainicjowanego przez Jana Machulskiego, który był przecież wykładowcą, dziekanem tutaj naszego wydziału. My wtedy, pamiętam, mieliśmy spotkanie z panem Janem Nowickim, który zaprosił nas do hotelu, w którym mieszkał. Tak, było bardzo spontaniczne spotkanie. Było też spotkanie z Adamem Hanuszkiewiczem. Pamiętam, w hotelu Światowit, tu łódzkim, już nieistniejącym, się z nim spotkaliśmy na kilka słów. Więc rzeczywiście no, to są takie intensywne i zapadające w pamięć, w emocje spotkania, które potem się wraca przez wiele lat i które jakoś człowieka też tak inspirują i napełniają jakąś taką jasną energią i zapałem do roboty.
1: Wspomniał pan już, że ten festiwal został zainicjowany przez pana Machulskiego. Gdyby pan mógł troszeczkę więcej opowiedzieć o historii.
2: No, pan Jan Machulski, to był rok 83, wpadł na pomysł, żeby taki festiwal zorganizować, żeby absolwenci, dyplomanci mogli się skonfrontować, co im się udało zrobić, co osiągnęli, w którym są miejscu w swojej drodze jako artyści, jako ludzie i jak ten proces kształtowania ich wyobraźni, ich umiejętności przebiega w poszczególnych szkołach. Wtedy też zaczęły się zarysowywać takie pewne charakterystyczne cechy. Oczywiście to jest trochę pół żartem, pół serio, no, ale mówiło się, że jednak pewne różnice są. No, te możliwości takie filmowe, które my mamy w naszej uczelni, pozwalały na to, żeby być no właśnie takim bardziej bezpośrednim, prawda? A Warszawa była oceniana bardziej może jako taka szkoła, w której niezwykle silnie dba się o słowo, jego wyrazistość. Kraków z kolei no, otoczony był nimbem tego takiego niezwykle dojrzałego, nasyconego głębią teatru, prawda, który tak widzów przyciągał i przyciąga do dzisiaj. Jakoś tak to się szybciutko potoczyło, można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, bo już 44 w tym roku festiwal. On się coraz bardziej rozrastał ze względu na powstające kolejne specjalności, ze względu na otworzenie się festiwalu na wydziały lalkarskie, czy Wydział Teatru Tańca. Powstały wydziały specjalności wokalne również, więc festiwal nabrał troszkę kształtów pełniejszych, powiedziałbym, przez te lata. Odkąd ja to pamiętam, oczywiście festiwal zawsze był niezwykle energetyczny. To jest słowo, które idealnie do niego pasuje. Ta energia jest tak niebywała, że dosłownie i w przenośni sala Teatru Nowego Łódzkiego, w którym co roku odbywa się inauguracja i zakończenie festiwalu, drży w posadach. I jest to też energia wyjątkowa, tak jak wyjątkowe są przedstawienia, które się na tym festiwalu pojawiają.
1: No właśnie, co przedstawiają młodzi aktorzy? Co to są za sztuki?
2: To są przedstawienia, które są realizowane na podstawie tekstów niezwykle różnorodnych. Od klasyki po współczesność to są dramaty adaptowane, pisane wspólnie przez studentów i reżyserów. Jak podkreślają nasi widzowie, to są rzeczywiście wspaniałe spotkania z twórcami, z ciekawymi niezwykle propozycjami, bardzo oryginalnymi, przemyślanymi i atrakcyjnymi od strony zarówno wizualnej, jak i treściowej. Pojawiają się też bardzo ciekawe role, no zresztą nagradzane.
1: A czy taki festiwal pomógł w karierze jakiemuś aktorowi? Pan zna taki przypadek? przypadek, że był wybitny albo wpadł komuś w oko i jego kariera od razu się potoczyła bardzo wartko.
2: Jest wiele takich osób. Robert Więckiewicz, Michał Żebrowski, Jacek Braciak, Agata Kulesza. No niemal wszyscy przez ten festiwal się przewinęli. Ja oczywiście nie chciałbym tutaj twierdzić, że jesteśmy jakąś kuźnią talentów i miejscem, w którym tworzą się niebywałe szanse na kariery dla przyszłych gwiazd. No ale mam sporo takich głosów i też wierzę w to, że festiwal miał, ma i pewnie będzie miał duże znaczenie dla wszystkich tych, którzy w nim uczestniczą.
0: Dodajmy, że jednym z laureatów festiwalu jest nasz redakcyjny kolega Zbigniew Zamachowski. 44. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi rozpocznie się w poniedziałek 18 maja i potrwa do niedzieli 24 maja. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym.

0: Ja tylko chciałem powiedzieć, bo widziałem kiedyś taki kabarek, tam było powiedziane, że Jerzyk nie pije. To prawda? Może pan Klaudiusz będzie wiedział.
1: Czekaj, bo to był kabaret moralnego niepokoju, no, to chyba był?
2: Tak.
1: To był ten sketch a propos Jerzyka, tylko odnosiło się do zupełnie innego Jerzyka, który nie pił.
2: Doprawdy.
1: Natomiast jeżeli chodzi o ptaki Jerzyki, to one piją w locie.
2: One wszystko robią w locie.
1: Korzystają czasem z powierzchni wód, z tego co pamiętam, z kropli deszczu albo sadzającej się wilgoci gdzieś na roślinach. Nawet pamiętam takie instrukcje, że jeżeli znajdziemy leżącego jeżyka, to prawdopodobnie jest odwodniony i należy go delikatnie nawodnić na przykład kropelkami wody przez bok dzióbka i wtedy możemy uratować mu życie. Tak zapamiętałem, ale...
2: Nie miałeś okazji widzieć jeżyka,
1: nie miałem okazji ratować jeżyka, więc nie wiem, czy to działa.
2: Pani Monika napisała, że tak mówicie o tych jeżykach, a ja też czekam na nie co roku i z radością melduję, że u mnie już są. Właśnie dzisiaj się pojawiły, kocham te ptaki, są niesamowite. I to są pozdrowienia z Krakowa. Więc do Krakowa też już doleciały. Fajnie, państwo meldują w kilku miejscach, to znaczy, że udało się to doczekać tych jeżyków. Świetnie, proszę dawać nam znać, gdzie jeszcze są. 224-280-280. A my zmieniamy, znaczy jeszcze nie teraz, za chwilę zmienimy temat, delikatnie. Mniej o lataniu, a więcej o jeżdżeniu będzie. Tak?
1: Tak.

0: W studiu już jest Konrad Schiller, kierownik i współkurator w Muzeum Woli, a będziemy rozmawiać o wystawie, której Radio Nowy Świat jest dumnym patronem medialnym. Bez trzymanki. Jak rower zmienia Warszawę? Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: No to zacznijmy od ogółu i samego tytułu. Jak rower zmienia Warszawę?
1: Rower zmieniał Warszawę, zmienia i zmieniać będzie. Myślę, że bez względu na to, jak potoczy się rewolucja technologiczna i jak rowery będą samobieżne, tak jak początkowo były nazywane, myślę, że cały czas będzie to urządzenie, które wpływać będzie na to, jak postrzegamy miasto. No i jeżeli patrzymy z perspektywy warszawską, no to nawet jeżeli przyjmiemy taką datę umownie od powołania Warszawskiego Towarzystwa Cyklistycznego, Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, WTC, w 1886 roku, czyli mamy 140 lat temu, można powiedzieć, ukonstytuował się rower jako narzędzie zebrane w jakiejś grupie formalnej, przede wszystkim mężczyzn, to zaczęła się taka galopada. To znaczy rower nagle z takiego elitarnego urządzenia stopniowo wraz z rozwojem przemysłu rowerowego, o którym też będziemy na wystawie opowiadać, będziemy pokazywać mapę przemysłu warszawskiego, który był bardzo duży przed wojną, to było naprawdę...
0: To wrócimy do tego tematu jeszcze, dobra?
1: To mamy poczucie, że Warszawa przystosowywała się, nie tylko jego mieszkańcy i rowerzyści, tacy pierwsi, a potem już taki masowy rower, że jednak Warszawa zauważyła, że rower jest jednym z elementów istotnych funkcjonowania miasta. Więc ta zmiana jest my o niej mówimy nie tylko z perspektywy infrastrukturalnej, czyli ile ścieżek, dbamy o bezpieczeństwo, budujemy śluzy, czy nie. Bo to są pewne wyzwania, które cały czas przed nami stoją. Natomiast pokazujemy, jak bardzo mocno społeczeństwo, które wsiadło na rowery, od dzieci po kobiety, robotników, listonoszki, zaczęły to miasto zupełnie inaczej postrzegać. I to myślę, że ma ogromny wpływ też na to, jak zaczęło się komunikować centrum miasta, Śródmieście i pozostałe dzielnice. Więc w tym sensie rower zmienia tą Warszawę, choć my w takim, powiedzmy, krótkim okresie czasu, powiedzmy, dorosłego życia, możemy tego nie zauważyć. No oczywiście dzisiaj, mówię to z perspektywy roku 26, 21 wieku, że coraz więcej widzimy tej zmiany w infrastrukturze. Widzimy coraz więcej rozwiązań, które sprzyjają funkcjonowaniu roweru. Mówi się o koncepcjach miasta 15 minut, o tym, że to miasto w Śródmieściu w zasadzie nie ma sensu wjeżdżać samochodem.
0: Można bo nie ma.
1: Bo nie ma. I rower jest absolutnie...
0: Wygrywa we wszystkich konkurencjach.
1: Dokładnie. Jest to urządzenie absolutnie uniwersalne i ono funkcjonuje też trochę poza takim regularnym obiegiem. To znaczy możemy wybrać sobie różne trasy. Więc te zmiany dotyczą też tego, jak my zaczynamy to miasto postrzegać. Bo ścieżki to jest jedna rzecz, ale no przecież mamy jezdnie. Jak się jeździ z dziećmi, no to jest... Możemy jechać chodnikiem z małymi dziećmi. Więc też tempo tego poznawania miasta jest inne. Zaczyna się też postrzeganie miasta i jego wrażliwość z perspektywy roweru jest zupełnie inna. Natomiast no, jest jeszcze bardzo dużo drogi. No, oczywiście pewnie przy okazji wystawy będą się pojawiać w komentarzach, w rozmowach, porównania, no tak, jak żeby było jak w Skandynawii, żeby było jak w Holandii. Choć będąc w Holandii, myślę, że nawet aktualnie, no to ta jazda rowerem jest, można powiedzieć, bardziej niebezpieczna niż jazda samochodem.
0: I chyba trudniejsza też ze względu na liczbę rowerzystów.
1: Oczywiście. Znaczy, jakby na samej wystawie nie pokazujemy ekstremów, to znaczy nie pokazujemy, co by się stało, gdyby całe społeczeństwo wsiadło na rowery, ani nie pokazujemy tego, co się stanie, kiedy tych rowerów zabraknie. Natomiast staramy się z Piotrem Kubkowskim, drugim współkuratorem, i pomysłodawcą tej wystawy, wskazać, że rower to jest nie tylko zabawka, to nie jest tylko i wyłącznie emanacja statusu, bo trochę jest taki uroboros. W XIX wieku rower był niezbyt dostępny dla nielicznych. No i dzisiaj możemy kupić tanie rowery, ale rynek zaczynają dominować rowery elektryczne, różnego rodzaju hybrydy. I te ceny rowerów nowych no, są porównywalne do cen samochodów.
0: Bywają takie, tak, to prawda.
1: Więc mamy taką sytuację, że oczywiście rower jest dostępny. Jest to takie narzędzie, które jest istotne w poznawaniu nie tylko miasta, ale też samego siebie. No i na wystawie chociażby jest też taki element, i to myślę, że to dotyczy też zmiany. Rower to jest też takie jedno z pierwszych urządzeń, na które nas stać. I z jego perspektywy zaczynamy oswajać miasto. I tutaj na wystawie będzie świetny reportaż fotograficzny, Tomasza Kaczora o gastrokurierach. Mhm. I to są głównie migranci

0: czy Bangladesz, czy kraje afrykańskie, czy Gruzja, ale no nie mniej są to migranci, dla których ten rower nie tylko jest narzędziem pracy, ale to jest też to, jak oni poznają miasto, którego my, większość mieszkańców nawet Warszawy, nie zawsze ma okazję poznawać. I ja sam z takim pewnym doświadczeniem migranckim w Wielkiej Brytanii patrzyłem z jednej strony trochę z przerażeniem na rowerzystów w wąskich uliczkach Londynu, a z drugiej strony widziałem w tym ogromny potencjał, to, że to mi pozwoli poznać to miasto zupełnie inaczej niż taka trasa szkoła, praca, dom.
1: Czyli to jest wystawa od tych 140 lat temu do dzisiaj, bo rozumiem, że dzisiaj tak, że rower tę Warszawę jakoś zmienia właśnie. Dokładnie przez tę mozaikę migrancką. Wróćmy do historii 100 lat temu, czyli dwudziestolecie międzywojenne. Mhm. Przemysł rowerowy w Warszawie kwitnie. Rozumiem, że powstają też małe fabryki, co ma swoje odzwierciedlenie na wystawie.
0: Oczywiście, no mamy Warszawa, o czym często się zapomina, jak patrzymy na Warszawę z dzisiejszej perspektywy.
1: No bo to dzisiaj właściwie nie ma fabryki rowerów.
0: No nie ma, nie ma. No, czyli mamy rodzime marki, takie, mamy mniejsze firmy, też naszym partnerem wystawy jest chociażby Antymateria, będzie pokazywany Urwis Bike, współpracujemy z Next Bike'iem, to jest też partner, czyli od sieci
1: wypożyczalni
0: rowerów Veturillo, gdzie też pracują pasjonaci rowerów. Więc mamy ten rynek, sam rynek rowerów jest bardzo mocno zróżnicowany. Mamy wielkie firmy, wielkie korporacje rowerowe, które oferują nam rowery w takim, może powiedzieć, masowej produkcji. No i mamy szereg niewielkich zakładów, które ten rynek rowerowy trochę bardziej dynamizują, proponują różne ciekawe rozwiązania. I podobnie było w dwudziestoleciu międzywojennym, z tą różnicą, że nawet te mniejsze zakłady, takie na poły nawet rzemieślnicze, nazwą ich kowalami cyklizmu, one stanowiły trzon tej produkcji. No i oczywiście mamy te legendarne marki jak Kamiński i taki rower Kamińskiego oryginalny na drewnianych obręczach wypożyczony z Muzeum Sportu i Turystyki będziemy też pokazywać na wystawie. Będziemy pokazywać rower Adler, który był też rowerem na licencji. Natomiast Warszawa to było wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe ze względu na to pozostałość i dziedzictwo tego przemysłu XIX-wiecznego, który był ogromny. Warszawa była ogromnym centrum przemysłowym carskiej Rosji. No i ta dynamika przekładała się też na wzrost tej produkcji rowerów. Rower stał się nagle powszechnym urządzeniem. W dwudziestoleciu międzywojennym pokazujemy tam świetne zdjęcia. Uważam, że to są takie migawki na miasto, gdzie rower jest nagle w centrum, takim epicentrum społecznej zawieruszki. Bo jest piękna defilada, gdzie idą żołnierze z rowerami, które zostały podarowane przez firmę Kamiński na rzecz Wojska Polskiego. I taki dokument potwierdzający, że Armia Polska kupuje od Kamińskiego rowery, też będziemy pokazywać.
1: No, przypomnijmy, że były oddziały rowerowe też.
0: Oczywiście. No to pokazywało, że potrzebne było zaplecze. No więc te rowery w Warszawie, tutaj warszawska Wola odgrywała, może nie powiedzieć, że kluczową, ale jednak taką przewodnią funkcję tych producentów. I oczywiście pokazujemy mapę, tutaj opracowywał ją Łukasz Kubacki, wybitny specjalista od historii cyklizmu, od tego XIX-wiecznego aż po dzień dzisiejszy. Niedawno napisany przez niego doktorat właśnie dotyczy dwudziestolecia międzywojennego i on wskazuje na to, że nie tylko od wielkie fabryki, ale małe zakłady, które naprawiały rowery, składały rowery, konstruowały rowery, miały ogromne znaczenie dla popularności i rozwoju tej dyscypliny, no, zarówno sportu, ale też takiego życia codziennego.
1: Potem przychodzi wojna, druga wojna światowa. Tak. I co się dzieje z rowerami po drugiej wojnie światowej?
0: No rower po drugiej wojnie światowej staje się, można powiedzieć, taką amplitudą emancypacji społecznej.
1: No bo przypomnijmy, że Warszawa jest prawie duszennie zniszczona.
0: Wyobraźmy sobie krajobraz księżycowy. Znaczy ja to tak, oczywiście to jest, ktoś mógł mnie posądzić o nadużycie, ale wyobraźmy sobie scenę takiego apokaliptyczną, w której jedynym film w drodze, tylko że na rowerach. No i rower nagle staje się tym urządzeniem, które tak łatwo jest się przemieścić, więc jest on na wyposażeniu wszystkich praktycznie. Więc robotnicy też korzystają z rowerów. Rowery służą do przemieszczania się. Czy one będziemy na nich jechać, czy powiesimy na nich siatki, czy będziemy transportować elementy do mieszkań, zakupy, no to ten rower funkcjonuje. I też będą zdjęcia chociażby Zofii Chomentowskiej, pokazujących takie uliczne stragany i takie zakłady naprawy rowerów. Mamy w tle morze ruin, zdewastowane kamienice, wyszczerbione mury. I tutaj mamy po prostu zakład rowerowy, który wygląda jak...
1: No, pod gołym niebem też dodajmy. Bo
0: proszę?
1: Pod gołym niebem, pod bo gołym widziałem nie, to
0: oczywiście
1: zdjęcie,
0: tak, pod gołym niebem. No więc wyobraźmy sobie, że ten warsztat ten pod gołym niebem byłby przykryty halą, no to byśmy mieli taki całkiem dobry salon rowerowy. Więc rower po wojnie niewątpliwie staje się takim utylitarnym i bardzo emancypacyjnym narzędziem.
1: To jeszcze a propos tej emancypacji jeszcze przy okazji, bo wątek kobiecy też jest dość istotny, jeżeli chodzi o rowery, Warszawę i kobiety. Maria Skłodowska-Curie chociażby.
0: Maria Skłodowska-Curie, co prawda przez Warszawę chyba rowerem nie jeździła, ale jej sławetna podróż poślubna z Pierrem Curie przez Francję rowerem wywołała nie lada sensację. Znaczy to było tą informacją i tą podróżą żyła prasa francuska niewątpliwie. No to było też przełamanie pewnego tabu. Znaczy zaczynamy od momentu, w którym, jak wiemy, kobietom nie było najłatwiej. Nie znaczy to, że dzisiaj jest zdecydowanie, że jest dużo lepiej, ale...
1: No w porównaniu z tamtymi czasami.
0: Z tamtymi czasami na 100% tak. Natomiast no, mamy sytuację w XIX wieku, gdzie kobiety niekoniecznie były dobrze widziane na rowerach, w takich męskich towarzystwach. Więc jak Maria Curie
1: Skłodowska... W świecie nauki jeszcze do tego
0: jeszcze,
1: wszystkiego.
0: Tak, dokładnie. Więc mamy Marię Curie Skłodowską, która zamiast wsiąść na transatlantyk i pojechać w podróż poślubną na przykład do Nowego Jorku, wybiera się na wycieczkę rowerową po Francji. I to jest, więc ten wątek się pojawia. No i pojawia się wątek Diablicy Kocięckiej, czyli Karoliny Kocięckiej, polskiej mistrzyni kolarstwa, która no, stanęła w szranki z mężczyznami. Wygrywała wyścigi na trasie Warszawa, Petersburg, Moskwa, Warszawa, Berlin, w Paryżu przy okazji pierwszej czy wystawy światowej, a potem na Olimpiadzie Olimpijskiej również.
1: Podkreślmy, nie w klasie kobiecej, tylko nie, w klasie otwartej.
0: Nie było,
1: open.
0: Tak, nie było klasy kobiecej. Nie były klasy kobiecej. No i też Kocięcka była w ubraniu mężczyzny, w sensie to był jakby strój, który był przeznaczony dla cyklistów, więc to też było przełamywanie tabu. I pomimo wielkich sukcesów, to nie była postać, którą tutaj noszono na rękach. Więc ten wątek też przybliżamy i współcześnie mamy oczywiście całą jakby falę takiego rowerowego wzmożenia. I to jakby od dzieci po kobiety mężczyzn, ale jednocześnie podkreślamy tym właśnie wątkiem emancypacji, że to nie jest zamknięty rozdział. Ta emancypacja dotyczy zarówno tych mniej uprzywilejowanych osób, czy to właśnie będą gastrokurierzy, czy to będą dzieci. I to jest dla nas też bardzo ważna perspektywa. Świat dziecka zmienia się radykalnie w momencie, w którym odczepiamy dwa kółka i tego malucha puszczamy na tym rowerze, w kasku, podkreślam, puszczamy go przed siebie i jego perspektywa poznawania świata jest najlepszym przykładem na to, jak rower właśnie zmienia miasto. Bo dla dziecka to jest poszerzenie horyzontu. Nawet jeżeli on wyjedzie raptem za przecznicę od swojego domu, to dla niego to jest zupełnie inny świat. I ta emancypacja rozgrywa się właśnie na takich polach. I oczywiście zaczyna się to od wielkiej emancypacji kobiet. No i oczywiście amerykańskie sufrażystki, brytyjskie sufrażystki na rowerach. Ale mamy też zdjęcia na przykład na wystawie z manifestacji solidarnościowych, gdzie mamy bardzo dużo rowerzystów. I to nie wydaje się, że to jest jakieś zbiegowisko, po prostu przyjechała drużyna kolarska, bo są panowie na Wigrach, trzy składakach, są na Jaguarze, i wagancie jakby uczestniczą w tym przemarszu Solidarności, w tym karnawale Solidarności, są też rowerzyści. I to nie była akcja zorganizowana, jak w przeciwieństwie w takim momencie, kiedy w PRL-u defilada pierwszomajowa, więc kluby kolarskie wypuszczały swój szpaler, czy jak Warszawskie Towarzystwo Cyklistów na wizytę cara Mikołaja II ustawiło się w honorowym szpalerze ulicami, na ulicy Nowy Świat i widała z pełnymi honorami cara odwiedzającego Warszawę. No więc ten rower jest i polityczny, i emancypacyjny, ale w żadnym momencie tej wystawy nie przechylamy tej szali na to, żeby podkreślić jego polityczność tylko, czy tylko jego emancypację. To cały czas się rozgrywa jakby w takim równoległych uniwersach. W momencie, w którym rower zaczyna być popularny, jest wykorzystywany. I tutaj mamy jakby współcześnie też bardzo mocno podkreślaną tą rolę roweru w tym właśnie zmieniającym się świecie, w kontekście kryzysu chociażby klimatycznego. I ktoś mógłby zarzucić, że to jest upolitycznienie roweru. Ale niewątpliwie, no, w dwudziestoleciu międzywojennym mówiło się o masonach, Żydach i cyklistach. Już w XXI wieku dołączyli wegetarianie i pedały. Więc ten rower gdzieś zawsze będzie ogniskować, bo to jest jego zaleta. Bardzo prosta konstrukcja. Taki rower safe, który my znamy dzisiaj, zasadzie pojawia się pod koniec XIX wieku.
1: Właściwie się nie zmienił.
0: I cały czas jest on takim podstawą takiego jakby ruchu i zarzewia społecznego. I tą wystawę kończy taki wątek podziemia rowerowego. Bardzo ciekawe, o czym mogę powiedzieć tylko pokrótce, że jest
1: to,
0: on...
1: To zajaw, to podziemie.
0: To podziemie jest o tyle ciekawe, że tutaj Henryk Kwiatek, czyli kwiaciarnia grafiki, absolutny fanatyk sportu, jeden z obrońców też takich propagatorów dbania o nowe dynasy, tor kolarski na Pradze.
1: Zaniedbany bardzo mocno, wobec którego ciągle są plany, że będzie odnowiony.
0: Tak, no i tutaj Henryk Kwiatek, czy też właśnie środowisko związane z Kwiatkiem, no doprowadziło do tego, że został wpisany chociażby do rejestru zabytków. Więc będzie on jakby z Marią Menzfeld aranżują część tą piwniczną, gdzie będziemy pokazywać ten rower taki trochę niepokorny. To znaczy i Alej Katz, kurierki rowerowej, która też już powoli zanika z przestrzeni miasta, wyparta przez wszystkie usługi te e-pakowe. Mhm. Będziemy pokazywać też takich zajawkowiczów, którzy konstruują własne rowery, ale również całą kulturę wizualną, która wokół rowerów rozkwita. Więc wystawa będzie zróżnicowana, natomiast jeżeli ktoś liczy na to, że pozna tajniki konstrukcji rowerów od strony technologicznej, to niestety nie Muzeum Woli będzie tym miejscem docelowym. Ale no, niemniej zapraszam.
1: Od kiedy do kiedy wystawę można oglądać?
0: Wystawa dostępna dla publiczności będzie od 29 maja, ale 28 maja o godzinie 18 jest otwarty wernisaż, więc wszystkich serdecznie zapraszam, żeby z nami zacelebrować otwarcie tej wystawy, która potrwa do 3 lipca 2027 roku.
1: Chyba reklamować już więcej nie trzeba. Ja na pewno na tę wystawę też pójdę. Przypominam, że Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tejże wystawy. Konrad Schiller, kierownik i współkurator w Muzeum Woli. Przypominam, bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Taką nazwę ma ta, czy taki tytuł ma ta wystawa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również za rozmowę. Dobrego dnia życzę.

0: Pani Beata napisała, wow, ale pan Konrad ciekawie opowiada.
1: Prawda?
0: Pełna zgoda.
1: Bardzo ciekawe.
0: Tylko pasją, tak, super.
1: Czy ty patrząc na to trochę słuchało. Z boku świata rowerowego, czujesz się zachęcony nawet nie do tego, żeby wsiąść na rower, ale żeby na wystawę pójść?
0: Całą opowieścią? Tak, bardzo, no pewnie. Świetnie, że tego słuchało.
1: A wystawa ma być jeszcze ciekawsza.

0: Za 4,5 minuty będzie 8. A co po 8? Po 8 już nie rowerowo, chociaż będzie osoba, która z rowerami ma wiele wspólnego i wielkie uczucia. Wiąże z tym środkiem transportu.
1: To prawda.
0: Natomiast dzisiaj będziemy kontynuować to, co już w zeszłym tygodniu zaczęło się... było poruszone na naszej antenie. Państwo, jeżeli chcieliby nadrobić, to polecamy się z podcastami, z naszym kanałem YouTube'owym, bo tam można znaleźć spotkania właśnie z profesor Moniką Kresą, która weszła do studia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani profesor.
0: Tak, jesteśmy już wszyscy na miejscu. Pomijając ten przydługi wstęp, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o chorobach i etymologii nazw chorób konkretnych. No i ten zestaw jest tak szeroki, że dzisiaj będzie kontynuacja. Obyśmy tylko rozmawiali o nich w kontekście językowym, a nie żadnym konkretnym, poważnym. Dzisiaj tak po 8 za parę minut ciąg dalszy. Będzie też ostra gra oczywiście po 8, więc trochę sportu. No i taki mamy rozkład jazdy.
1: Nie mogę się doczekać kontynuacji z panią profesorem.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek konflikt na Bliskim Wschodzie. Emirackie Ministerstwo Obrony poinformowało, że przechwyciło 12 rakiet balistycznych, 3 pociski manewrujące i 4 drony wystrzelone z Iranu. Były to pierwsze irańskie ataki na Zjednoczone Emiraty Arabskie od niemal miesiąca. Atak dronów spowodował pożar infrastruktury naftowej w portowym mieście Fujairah, a rannych zostało 3 obywateli Indii. MSZ w Abu Zabi potępiło wznowienie przez Iran niesprowokowanych terrorystycznych ataków wymierzonych w ludność cywilną. Irańskie media państwowe cytują anonimowych urzędników przekonujących, że Teheran nie planował uderzeń na ZEA. Tymczasem prezydent USA Donald Trump ogłosił rozpoczęcie od wczoraj operacji Projekt Wolność, służącej obronie statków handlowych przechodzących przez Ormuz przed irańskimi atakami. Zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje jednostki USA eskortujące statki handlowe. Wojsko Stanów Zjednoczonych potwierdziło, że Iran zaatakował już amerykańskie statki handlowe i okręty wojenne. Resort rolnictwa zapowiada wsparcie rolników w związku ze stratami spowodowanymi przez przymrozki. Przygotowywany jest wniosek do Komisji Europejskiej w tej sprawie. W niektórych gospodarstwach straty obejmują całość plonów.
1: Mam nadzieję, że wszyscy wojewodowie powołają komisję we wszystkich samorządach. Będą komisje tak, żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc po pierwsze wystąpić do Komisji Europejskiej wzorem lat ubiegłych o nadzwyczajną pomoc, ale też zabezpieczyliśmy pieniądze w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, żeby takiej pomocy móc udzielić.
0: Przekazał minister rolnictwa Stefan Krajewski. W związku z suszą Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia przed pożarem. Dotyczy ono lasów na terenach 8 województw: Dolnego Śląska, Lubuskiego, Mazowsza, Opolszczyzny, Podlasia, Warmii i Mazur, Wielkopolski oraz województwa zachodniopomorskiego. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie, apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Bielsko-Biała gościć będzie artystów z całego świata. Przed nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. Jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie. Na scenach Teatru Lalek Bania Luka zobaczymy spektakle z kilkunastu krajów. Organizatorzy stawiają na różnorodność form, od klasycznych przedstawień po nowoczesne projekty łączące multimedia i animacje. Jak wskazuje dyrektor festiwalu Jacek Popławski, wydarzenie to nie tylko spektakle, ale też przestrzeń edukacji i doświadczania sztuki.
2: Oczywiście chcemy proponować najlepsze naszym zdaniem spektakle z całego świata. Przywieźć je tutaj do tego miasta i w jednym czasie, w jednym momencie być takim hubem, katalizatorem wydarzeń, ale nie tylko spektakle, warsztaty również. Warsztaty prowadzone przez rzemieślników pracowni naszej, bo to są i plastycy, stolarze, krawcowe, więc oni przedstawiają tę naszą sztukę, to czego też nie widać na co dzień, ale też edukacja do spektaklu, warsztaty, które mają jakby pogłębić, przedłużyć spotkanie i doświadczenie ze sztuką.
0: Początek festiwalu 15 maja, a Radio Nowy Świat jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W Warszawie i Krakowie będzie dziś najcieplej. W południe termometry w największych polskich miastach wskażą 27 stopni. W Łodzi i Katowicach, Rzeszowie i Lublinie temperatura maksymalna wyniesie 26, w Białymstoku 25, we Wrocławiu 24, a w Zakopanem 22 stopnie. Chłodniej będzie w Poznaniu i Bydgoszczy, 20 stopni maksymalnie, a najchłodniej na Pomorzu i Wybrzeżu, w Gdańsku 15, a w Szczecinie 14 stopni. Zachód i północ, a także w większości centrum kraju przykryją chmury, pojawią się też opady deszczu, a miejscami także burze. Na więcej słońca przez cały dzień mogą liczyć mieszkańcy Polski południowo-wschodniej.

0: No i to już, proszę pana.
1: Zaczynamy trzecią godzinę. Spotkanie jest 8:00, jaka ładna pora, żeby zacząć. Od dżingla oczywiście.
2: Nowy świt.
1: Skład jak co wtorek, Klaudiusz Slezak,
0: Mateusz Andruszkiewicz,
1: profesor Monika Kresa już do nas dołączyła. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pozostałych nie wymieniamy?
1: Nie, już wymienialiśmy to dla zachowania.
0: Wystarczy, dobra. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry.
0: Tydzień temu rozmawialiśmy o nazwach chorób, skąd one się wzięły. Temat wzbudził bardzo duże zainteresowanie naszych słuchaczy. Dosłali kolejne nazwy, które chcieliby także wiedzieć, skąd są.
3: Tak, a poza tym my mieliśmy przygotowanych tych nazw trochę więcej.
0: I pani profesor też zrobiła w zeszłym tygodniu listę taką długą.
3: No tak, bo faktycznie. No właśnie. Może nie aż taką bardzo długą, ale faktycznie nie wyczerpaliśmy
0: tego tematu. No właśnie. Zresztą ten temat chyba trudno jest wyczerpać. Tak, niestety. Przy okazji. Niestety. Bo tych nazw coraz więcej, też mam wrażenie. No to co? Od czego pani profesor chciałaby zacząć? Daję pani profesor wolną rękę.
3: Dzięki, rękę. Przed chwilą rozmawialiśmy o ale...
0: Rękę,
3: tak. Ale porozmawiamy o ospie, może bez ę na końcu. Taka już trochę zapomniana choroba na szczęście. Ospa.
0: No bo są szczepienia.
3: Bo są szczepienia, no właśnie. Ale tutaj słyszę takie... Taką intonację. Nie, taką intonację, bo wszyscy wiemy, jak z tymi szczepieniami jest. To znaczy, szczepienia są, ale mamy też dosyć ostry ruch antyszczepionkowy. Ale w to nie wchodzimy, tak?
0: Nie wchodzimy.
3: Tak, porozmawiajmy o ospie, ponieważ nazwa jest chyba jasna.
0: Swoją drogą, no. Szczepienia to też ciekawe językowo, że coś się
3: wszczepia się bakterie do naszego organizmu, tak? Więc
0: wszczepić samo też jest ciekawe, nie?
3: I zaszczepić i szczepić. Tak, bardzo ładne staropolskie słowo, które występowało na pewno w Sołtarzu Floriańskim, bo tam było drzewo, które szczepiono było podług ciekących wod. Czyli zaszczepia się coś.
0: Czym występował?
3: Psałtyż Floriański. To jest taki jeden z najstarszych zabytków języka polskiego z XV wieku.
0: I już tam było też szczepienie?
3: Tak, i tam nie takie szczepienie.
0: No nie
3: wprawdzie,
0: to, na ospę rozumiem.
3: Ale. Oczywiście. Tak, ale etymologia jest ta sama, tak? To znaczy coś łączymy z czymś, tak? Bo to de facto o to chodzi.
0: Piękne słowo.
3: Tak, i szczypać. Ale my o ośpie.
0: O ospie
3: nawet. Powiedziałam o ośpie, bo jest ośpica też. W sensie ta choroba jest nazywana też ośpicą, więc to się...
0: A to ta sama choroba?
3: Tak, to jest cały czas ta sama choroba. Znowu będziemy trochę rozmawiać o gwarowych nazwach tych chorób. Bo sama ospa w sumie ma nazwę, no właśnie, jakby tutaj panowie ją wyetymologizowali. Skąd ta ospa? Dlaczego ospa to ospa?
0: No albo od osy, ale to raczej nie.
3: Kuje. Że tak kuje, tak? Mm-hmm. Aha.
1: Albo przychodzi do głowy głupie skojarzenie z jakimś takim ospaniem.
0: No właśnie,
3: właśnie, prawda? Zwłaszcza ta ośpica by wskazywała tak, że jesteśmy tacy zmęczeni, ospali. Dobra, myślałam, że to będzie prostsza zagadka. No, próbujemy dalej. Do 3 razy sztuka.
0: Ospa. Nawet Ananiasz nie wie.
3: Bo nas osypuje. Chodzi od wysypki.
0: Że jest wysypka.
3: Jesteśmy osypani tymi krostami, nomen omen, bo zresztą ospa też jest nazywana krostami w gwarach. Więc tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy nazwa choroby pochodzi przede wszystkim od tego, jakie mamy objawy tej choroby. A zatem to jest właśnie ospa, ośpica, ospianka, ospówka, ale też osypaniec, osypka i sypanice. Ten repertuar nazw gwarowych jest bardzo ciekawy, ale widzimy, że koncentruje się wokół takiego jednego gniazda słowotwórczego, tak? Czyli właśnie z tym sypaniem. Ale mamy też takie kolejne gniazdo słowotwórcze, wokół którego gromadzą się te nazwy ospy. To jest jemielce, jemielica i jemiołki. Chodzi o to, że te krosty, które mamy na ciele, przypominają owoce. Właśnie jemioły, więc gdzieś tam takie skojarzenie się też budzi. Warto też pamiętać, że mieliśmy, właśnie chyba na szczęście należy powiedzieć, w czasie przeszłym mieliśmy dwa rodzaje ospy. Jedna to jest ta wietrzna i to jest ta, którą zwykle kojarzymy gdzieś tam jeszcze pewnie z naszego dzieciństwa, a druga to była czarna ospa i to była choroba śmiertelna i była też nazywana czarną zarazą. Tutaj widzimy też, że ten kolor czarny ma taką wymowną symbolikę, tak, że on się kojarzy właśnie ze śmiercią, z czymś bardzo, bardzo negatywnym. Natomiast z drugiej strony kiedy czyta się o tych nazwach chorób, to widzimy taką trochę odwrotną tendencję, bo z jednej strony nazywamy je właśnie, kojarząc je z czymś najgorszym, czyli pojawia się ta czerń, pojawiają się nazwy różnego rodzaju sił nieczystych w odniesieniu do chorób, czyli odbieramy tę chorobę jako coś bardzo, bardzo złego, a z drugiej strony na przykład taką ospę nazwaliśmy gościeją. Czyli kojarzy nam się z gościem i nie bez przyczyny kojarzy nam się z gościem. Monika Buława, która analizowała nazwy chorób w gwarach, pokazała, że nasi przodkowie, czy w ogóle osoby, które stosowały te słowa, kierowali się dwiema tendencjami. Albo właśnie patrzyli na te choroby jako na wrogów, albo starali się tych wrogów trochę oswoić, a zatem nazywało się, zresztą nie tylko ospę, ale różne choroby, o których jeszcze będziemy dzisiaj mówić, gościejami, gościenicami, czyli taki gość, nieproszony wprawdzie, ale może jak go przyjmiemy, to nie będzie dla nas taki straszny. Ja wiem, że to jest pokrętna logika, bardzo. Tak, ale to jest takie myślenie magiczne. Ono też pokazuje wiarę w moc słowa. Że właśnie w zależności od tego, jak my nazwiemy tę rzeczywistość, to ona będzie dla nas albo przychylna, albo nieprzychylna. Jeszcze trochę o tej ospie powiem, bo widzę to pytanie we wzroku.
0: Wisi, tak.
3: Ale boję się, że zgubimy jeszcze nazwy tej ospy wietrznej, czyli wiaterkę, wiatrówkę, wietrzycę. Wiatrówka nam się dzisiaj kojarzy zupełnie z czymś innym.
0: Z pistoletem.
3: A mnie z kurtką. Ładne, wieloznaczne słowo, jak widać. Natomiast ospa była też nazywana pokami. To z niemieckiego. I to właśnie na pograniczu, znowu pokazuję dół, a bardziej powinnam pokazywać tutaj albo tutaj górę, na pograniczu językowym polsko-niemieckim, bo niemieckie poken to ospa, krosta, tak? Więc pojawiają się poki albo owcze poki, ponieważ na ospę chorowały również owce. Zrymowało mi się zupełnie nieświadomie, więc taka nazwa też się pojawiała.
0: Poki?
3: Poki, tak, poki. Albo owcze poki, albo pytocie. I to jest, co ciekawe, zapożyczenie z włoskiego, tak, pytocie, ponieważ z włoskiego petecia pewnie, znowu nie znam włoskiego, więc przepraszam, jeżeli przekręcam, to plamka na skórze. I tak sobie zaadaptowaliśmy tę nazwę. Ojejku, ja widzę tę minę, ja się boję tego pytania.
0: Gdyby ktoś mi powiedział pytocie, to bym tak? powiedział, pytocie mnie o coś tam.
3: Z ładnym podwyższeniem artykulacyjnym w A, ale to, co mnie zainteresowało, to to, że tu się pojawia właśnie słowo z języka włoskiego. To raczej rzadki kierunek w takich zapożyczeniach dotyczących właśnie chorób, bo my tutaj zapożyczamy te nazwy albo z łaciny, albo z greki, albo właśnie z niemieckiego, no bo siłą rzeczy też zapożyczenia łacińskie braliśmy przez niemiecki.
0: Ale te pytocie się chyba nie przyjęły.
3: Nie, te pytocie się nie przyjęły, zresztą gro tych nazw, które ja tutaj podaję, to są nazwy właśnie gwarowe. One funkcjonują gdzieś, albo w ogóle funkcjonowały, ponieważ ten materiał, który zbierała Monika Buława, jest materiałem historycznym, funkcjonowały gdzieś na wsiach i do języka ogólnego nam nie weszły.
0: Na liście mam jeszcze tyfus.
3: Tak.
0: Też mi trudno zgadnąć, skąd się tyfus wziął w polskim języku.
3: No. Jakieś... Rzućmy jakąś etymologię ludową. Ja lubię te ludowe etymologie, ale nie z wujka Google. Nie z wujka Google.
0: Nie.
3: I nie z czata.
0: Tyfus. Mhm. Macie jakieś pomysły?
3: No... Nie od Tytusa.
0: Nie.
3: Zupełnie
0: że
3: nie.
0: Ty.
3: Fuj.
0: Ty fuj, właśnie tak bym, ale jakoś...
1: Fusy coś.
3: Fusy, nie, zupełnie nie. To akurat jest dosyć proste w takim sensie,
0: właśnie,
3: że...
0: polegliśmy na prostych.
3: Że nie ma co szukać w skojarzeniach takich fonetycznych, bo nic nam to nie podpowie, bo to jest zapożyczenie. Bezpośrednie zapożyczenie z łaciny, a łacina wzięła z greckiego, ale ciekawe jest to, że ten łaciński, grecki tyfus, to jest dym, mgła. I tutaj jest, myślę, ciekawe znaczenie, ponieważ nie odnosi się to do tego, co nam się dzieje z ciałem, jakby tak jak ta ospa właśnie, że nas osypuje, czy różyczka, prawda, że gdzieś tam pojawiają się te ślady jak po róży, ale bardziej nawiązuje do tego, co nam się dzieje z naszym mentalem, tak? To znaczy tyfus nas odcina zupełnie od życia, tak? Więc jest właśnie ten dym, mgła w znaczeniu. Pamiętajmy też, że tyfus znowu był, znaczy tak myślę, że możemy z naszej perspektywy powiedzieć, straszną chorobą. I są właśnie takie choroby, które jak, nie wiem, kaszel i katar, one gdzieś tam człowieka aż tak bardzo nie straszą, ale są te choroby jak ta czarna ospa, czy właśnie tyfus, które są straszne dla człowieka. Też mieliśmy różne rodzaje tyfusów, tak? Bo był tyfus brzuszny i ten tyfus brzuszny był nazywany albo durem brzusznym. Dur to też jest ciekawe. Zresztą zapożyczenie, ale tym razem zapożyczenie z języków ruskich, czyli właśnie gdzieś tam bardziej ukraiński, białoruski ten kierunek. Przepraszam, jest 8 w nocy. Dobra, zgubiłam się. Natomiast ten dur jest o tyle ciekawy, że on ma tę samą cząstkę, co słowo durny, durnowaty.
0: Serio?
3: Tak, jak najbardziej. Przynajmniej
0: czyli
3: tak twierdzi Brignel i Sławski.
0: Z durakiem ma też coś wspólnego, tak?
3: Tak. Oh. Cały czas mamy to nacechowanie negatywne. Tak, w wypadku tego słowa. Natomiast właśnie ten dur brzuszny był nazywany też brzusznicą, brzusznym pomorem albo, co ciekawe, macicą. Ponieważ na wsiach nie do końca rozróżniano tak części anatomiczne człowieka, więc ten dur brzuszny, który dotykał zarówno kobiety, jak i mężczyzn, tutaj no nie było różnicy, był nazywany zarówno w odniesieniu do kobiet, jak i do mężczyzn, macicą. Swoją drogą macica to też ciekawe słowo, ale na pewnie inną rozmowę. Dur i tyfus był też nazywany łożnicą. I tu może...
0: Że łóżko, że leżał.
3: Kiedy czytamy, to słowo łożnica pojawia się na przykład, tylko nie w tym znaczeniu oczywiście, tylko właśnie bardziej w znaczeniu łoże, ale też takie łoże trumienne. Kiedy czytamy Treny Kochanowskiego, to tam mamy takie zdanie: nie do takiej łożnice moja dziewko droga miała cię mać ubogo doprowadzić, pisze Kochanowski do Orszulki. Tam mamy i słowo mać archaiczne, tak? I właśnie ta łożnica w znaczeniu łoże, ale też trumna, tak? Czyli tutaj widzimy znowu to takie bardzo negatywne nacechowanie tego słowa i też to, do czego ten tyfus sprowadził. No to była choroba śmiertelna.
0: Kaszel. To kolejne na naszej liście.
3: Tak, kaszel. Akurat kaszel jest bardzo prosty. Ojejku, przepraszam, bo znowu mówię, że wszystko jest proste.
0: Może kojarzyć się z kaszą?
3: O, dobra, no.
0: No bo co? No, no tak słowotwórczo z czym się jeżdżę, może? Z kasztanem? O, nie.
3: Nie.
0: No z czym się kojarzy kaszel?
1: Pewnie jakieś zapożyczenie
0: z
1: niemieckiego.
0: No ale to jest co, że to jest...
3: Szlemy.
0: Nie.
3: Tak.
0: Serio?
3: Tak. To jest prosty wyraz dźwięku naśladowczy. Zobaczmy też, że właśnie o ile...
0: Kaszlecie przez K?
3: I szy jeszcze.
0: Kurczę.
3: Zobaczmy, że o
0: to
3: ile...
0: To jest bardziej takie ek. Ja bym tam bardziej dał...
3: Taki... Przepraszam.
0: Ek bym dał na początek. Czy pani profesor kaszle przez K, naprawdę?
3: Tak.
1: Językoznawcy tak.
0: To chyba tylko językoznawcy kaszlą przez K.
3: Nie, właśnie wrażenie, że kobiety kaszlą przez K, więc przepraszam, ale trochę. Ale no właśnie, zobaczmy, że to jest akurat taka choroba, która ewidentnie kojarzy nam się z tym, że my ją słyszymy, tak? To znaczy i rzeczywiście wśród nas, również gwarowych tej choroby, mamy takie odwołujące się do tych wyrazów dźwiękowych, dźwiękonaśladowczych, bo to jest właśnie kaszlice, to jest też kucaczka, nie dlatego, że kucamy, tylko dlatego, że wydajemy takie dziwne odgłosy. Możemy też charchać albo
0: kucaczka,
3: charkać.
0: Bo wydajemy dziwne odgłosy, ale co no, ma kucać do dziwnych odgłosów?
3: Ale nie kucać znaczy, tak fizycznie, tylko wydajemy takie odgłosy.
0: Ja nie wiem, kto tak kaszle, naprawdę. Może jak będę profesorem, to zrozumiem. Na razie nie rozumiem.
3: Ale to chyba raczej lekarzem. Pewnie.
0: Może, tak.
3: Ja tylko z obserwacji. Ale właśnie, charchamy. A charchamy?
0: No i to jest przez H.
3: No tak, i tu już jest zgoda.
0: Jakby
3: tak,
0: była charchaczka.
3: Że charchaczka jest...
0: Albo charchel. Zamiast kaszel, to bym rozumiał tak, harchel, ale tak, kaszel?
3: Aha. Nie.
0: No nie, bo po prostu szanuję, naprawdę.
3: Ja wychodzę z założenia, że skoro psy mogą szczekać w różnych krajach różnie, to możemy kasłać w różnych miejscach różnie też,
0: to
3: prawda?
0: Prawda.
3: Niektórzy przez K, inni przez H, a jeszcze inni przez R, bo mamy też takie słowo jak żypić, tak? Znaczy gdzieś tam nam rzęzi w tym
0: gardle.
3: No i to
0: rozumiem, rzężenie rozumiem.
3: Aha, aha. No dobrze. To może o kołtunie, bo kołtun jest szalenie ciekawy.
0: O, kołtun jest super.
3: Kołtun jest super, zwłaszcza, że nam się dzisiaj zupełnie nie kojarzy z chorobą.
0: Z włosami się kojarzy.
3: Z włosami się kojarzy, tak. I kiedy właśnie tak czytamy o tym kołtunie, to mamy przede wszystkim skojarzenie z pewnym objawem. I rzeczywiście te skołtunione włosy były kojarzone z objawem choroby, ale z drugiej strony ten kołtun był też takim dowodem na ingerencję sił wyższych, tych złych sił wyższych. Widzę pytanie we wzroku.
0: Nie, myślenie. Bo próbuję sobie przypomnieć, ale to pani profesor mi podpowie. Te posiadające nadprzyrodzone moce z Podlasia kobiety nazywały
3: szeptuchy.
0: Tak. I właśnie tego słowa mi brakowało. To pamiętam, że szeptuchy uwalniały od kołtunów, ale tych kołtunów psychicznych właśnie.
3: Tak, ale właśnie te kołtuny fizyczne, one były też objawem kołtunów psychicznych. Tak, to znaczy, to jest ciekawe, ponieważ ten kołtun jako jednostka chorobowa, ona dzisiaj nie funkcjonuje, tak? O ile mówimy właśnie o kaszlach, o tyfusach i tak dalej, no to znamy te nazwy jako nazwy chorób. Natomiast ten kołtun był taką chorobą, którą trudno było bardzo zdefiniować w ogóle. Był taki Jan Oczapowski, on napisał praktyczny wykład chorób kołtunowych. To była taka praca z XIX wieku, z 1839. I on pisał, że ten kołtun to była taka, tutaj cytat, choroba modyfikacyjna organizmu z działania przyczyn miejscowych wynikająca nieskończoną liczbą dolegań i wad gatunkowych odznaczająca się, która najczęściej kończyć się i przesilać zwykła przez powikłanie włosów nazywa się kołtunem. To znaczy mamy tu wszystko i nic, tak? Tym kołtunem mogło być wszystko, bo to jakaś choroba, którą mamy wewnątrz, ale mamy też wewnątrz duszy właśnie, tak? Ale też mamy właśnie wewnątrz ciała. To jest też pożyczka zresztą, ten kołtun, znaczy słowo jako takie, z ukraińskiego. Natomiast źródło tego słowa tkwi w prasłowiańskim takim czasowniku kltati, który oznaczał tyle, co kołysać się, chwiać, ale też plątać. Tak? Więc to właśnie była ta choroba splątanych włosów, stąd właśnie nazwa. Natomiast co ciekawe, ten kołtun był nazywany też gośćcem. Gościec też choroba, która dzisiaj, no raczej to słowo znowu nie funkcjonuje.
0: Ale już
3: takie.
0: Ta gościna gdzieś była.
3: Tak, była przy ospie.
0: Przy ospie.
3: Tak, właśnie i to jest kolejny przykład tego, jak starano się oswajać te choroby, tak językowo, tak, że jest właśnie ten gościec i on znowu jest od gościa, tak, że to był właśnie gość i tutaj mamy do czynienia z taką ewidentnie eufemizacją, czyli z takim oswojeniem tego zła za pomocą dobrych słów, tak, że nazywamy właśnie tego kołtuna i tego gośćca, bo to też była jednostka chorobowa, właśnie pewnym gościem.
0: Widzę, która jest godzina, ale arcyciekawe jest dla mnie lumbago jeszcze.
3: Lumbago. Pani... Tak, lumbago jest... Też się na tym zastanawiałam, bo dyskutowaliśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale to jest po prostu pożyczka z łaciny. Naprawdę, ja gdzieś szukałam
0: tyle
3: tego.
0: Tyle już teorii w głowie.
3: No właśnie, nie. To jest po prostu pożyczka z łacińskiego lumbalis, czyli lędźwiowy, ale to lumbago było nazywane również postrzałem albo strzałem czarownicy. I myślę, że to są ciekawsze słowa niż samo lumbago. Bo jak nas tak strzeliło w tych lędźwiach, no to już amen. Niech się stanie.
0: Postrzał czarownicy. Brzmi dobrze. Pani profesor Monika Kresa, z czarownicą nie mająca nic wspólnego, żeby nie było
3: Dziękuję
0: tutaj
3: bardzo.
0: Żadnych niedomówień.
3: Ale wiedźma to jest ta, która dużo wie, więc w sumie...
0: To już pani profesor powiedziała. Kaszląca Praska, dialektolożka Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również.
0: Za wizytę w studiu. Do usłyszenia. Do widzenia.
3: Do widzenia. I got a call from my baby. Said she fed her with me.

0: Mam teraz wyznanie.
1: Swoje?
0: Chciałbym, żeby było moje. Bo to całkiem niezłe wyznanie, ale niestety nie. Taki album wydała Carla Dal Forno. Jakiś czas temu z tego albumu pochodzi Alone With You. To będzie to wyznanie właśnie. A później wyśpiewają nam wszystko, a właściwie on wyśpiewa, nasz dziennikarz sportowy Mikołaj Tyczyński, który jest już w studiu i przejdziemy do ostrej gry.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Mikołaj Toczyński, dzień dobry Mikołaju.
2: Dzień dobry panowie, dzień dobry państwu.
1: Co najbardziej ostatnio zajęło twoją uwagę?
2: Słuchaj, dużo rzeczy zajęło moją uwagę. Pytanie rodzi się takie, a co chcesz wiedzieć?
1: Nie wiem, chętnie o muzyce bym z tobą pogadał. Może dzisiaj t-shirt z napisem Omasta. Mam nadzieję, że nie zdradzę za dużo.
2: A nie, oczywiście.
1: Ale to nie jest ta sekcja.
2: Bardzo
1: niestety.
2: Serdecznie pozdrawiam moich dobrych kolegów z Krakowa. Nikodema, Pawła, Wojtka, Antka i jeszcze Bruna.
1: Tak jest, byli jakiś czas temu u nas z koncertem.
2: Byli z koncertem, byli też w Bezkresie, ale nie o tym będziemy rozmawiali. Wrócimy sobie do Mistrzostw Europy w strzelectwie w karabinie. Otóż Karolina Romańczyk zdobyła w chorwackim Osijeku kolejny, tym razem brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. Triumfowała Szwajcarka Marta Szabo-Bouza, a srebro przypadło Brytyjce Sionate McIntosh. To czwarty krążek biało-czerwonych na tej imprezie. W poniedziałek reprezentacja Polski mężczyzn zajęła czwarte miejsce w konkurencji drużynowej w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. 3x40 strzałów triumfowali Austriacy przed Szwajcarami i Czechami. Biało-czerwonym do brązowego medalu zabrakło 10 punktów. A Mistrzostwa Europy w Osijeku potrwają do 18 maja, więc jeszcze będziemy obserwowali to, co się wydarzy. Zaczyna się też turniej WTA w Rzymie. Iga Świątek w nim wystąpi. Ona ostatnio rywalizowała w turnieju w Madrycie, jednak swój udział zakończyła na trzeciej rundzie. Z powodów zdrowotnych kreczowała w meczu z Anli. I tym razem Polka jednak już w pełni zdrowia przystąpi do turnieju w stolicy Italii, w wiecznym mieście. I najprawdopodobniej, na pewno w drugiej rundzie tego turnieju zagra z kimś z wygranej pary, Daria Kasatkina, Katie McNally. To spotkanie zostanie rozegrane jutro, a mecz z udziałem Igi Świątek zaplanowano albo na 7, albo na 8 maja. Więc jeszcze trochę czasu jest, ale na tym etapie też zmierzą się na tym pierwszym, w tej pierwszej rundzie zmierzą się dwie inne Polki. Magdalena Fręche, która zmierzy się z Aleksandrą Ilą, a Magdalinet z Tatianą Marią. Więc tutaj będziemy obserwowali te spotkania jutro. Ale też ostatnio było głośno wokół Polskiego Związku Narciarskiego, bo Adam Małysz nie wie, czy będzie startował na prezesa i on też mówił publicznie w wywiadach, że on by chciał, żeby Stefan Horngacher został koordynatorem szkolenia kadry skoczków, ale nie wiadomo, bo będą wybory i będzie się zmieniał zarząd, więc on nie będzie podejmował takiej decyzji, kiedy będzie nowy zarząd. Ale ta saga związana ze Stefanem Horngacherem i jego pracą w Polskim Związku Narciarskim się zakończyła oficjalnym komunikatem i Austriak został tym koordynatorem szkolenia kadry skoków i to oznacza, że ten doświadczony szkoleniowiec wróci do Polski po 7 latach i być może to będzie jakiś punkt zwrotny patrząc na ubogi stan polskich skoków narciarskich, nie zważając na przebłyski, czy to Pawła Wąska, czy to Kacpra Tomasiaka, którzy tak na dobrą sprawę nie są efektem systemu, tylko są pewną anomalią w systemie i w polskich skokach narciarskich. Więc tak to wygląda. No to są, może piłka nożna, bo tutaj...
1: Piłeczka w końcu.
2: Piłeczka, bo się działo. Dzisiaj czeka nas rewanżowy mecz półfinału Ligi Mistrzów Arsenal

0: na Emirates Stadium zmierzy się z Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi drużynami padł remis 1-1, więc dzisiaj te dwie drużyny dosyć pragmatyczne. To było, patrząc na to, że w zeszły wtorek kibice oglądali mecze Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium, który zakończył się wynikiem 5-4 i następnego dnia ten mecz Arsenalu z Atletico nie był jakoś szczególnie porywający. Tym razem proporcje będą odwrotne. To dwie drużyny, które grają dosyć pragmatycznie i liczy się wynik, a nie widowiskowość, nie to co u Luisa Enrique czy u Vincenta Kompanego, więc to spotkanie dzisiaj o 21:00. No ale mieliśmy dobry weekend, dlatego że polscy reprezentanci zostali mistrzami krajów w swoich ligach. FC Porto jest tym mistrzem Portugalii. Smoki zapewniły sobie mistrzostwo po tym, jak pokonały Alverkę 1-0, a to wszystko po jedynej bramce, którą zdobył Jan Bednarek. Więc Polak przyczynił się do tego oficjalnego potwierdzenia zdobycia mistrzostwa Portugalii. Też piękne obrazki, bo żona Jakuba Kiwiora, Klaudia, poszła na młyn kibiców FC Porto i zarządzała dopingiem. No i Oskar Pietuszewski, który w weekend świętował mistrzostwo Portugalii, teraz pisze matury. Więc wiesz, on musiał prosto z Porto, musiał wrócić na maturę z języka polskiego, teraz z matematyki. Ale no na szczęście już kwestia mistrzostwa jest już zapewniona, więc Oskar Pietuszewski może w pełni spokoju pisać matury. Ale Piotr Zieliński razem z Interem Mediolan został mistrzem Włoch. Też Piotr Zieliński miał spory udział przy tym oficjalnym zdobyciu mistrzostwa Włoch po tym, jak Inter pokonał Parmę 2-0, bo Piotr Zieliński zanotował asystę. Świetny sezon Piotra Zielińskiego. Zresztą to taki nieoczywisty bohater Interu Mediolan, bo zaczynał na ławce rezerwowych u trenera Kiwu, a potem wykorzystał szansę, która narodziła się przy okazji kontuzji Hakana Calhanoglu. No i jak Piotr Zieliński zaczął grać na wybitnym poziomie, to już nie przestawał i no był jedną z najważniejszych postaci Interu, był jednym z najlepszych zawodników tego sezonu Serie A. Ale jeżeli o Serie A, no to faworyci porozczarowywali. Napoli zremisowało z Como 0-0, Atalanta zremisowała z Genoą 0-0, Milan przegrał 0-2 z Sassuolo. No i jedynie z tych drużyn mocniejszych, no to Lazio pokonało Cremonese 2-1, AS Roma wygrała 4-0 z Fiorentiną na stadionie olimpijskim w Rzymie. Ale są jeszcze takie ligi, top 5, które nie wiadomo, kto zostanie w nich mistrzem, bo na przykład w Ligę Paris Saint-Germain po 31 kolejkach ma 70 punktów, a drugie Lens ma tych punktów 64. PSG jest bliżej tego mistrzostwa, no ale to jeszcze matematyka jeszcze działa na korzyść Lens, że Lens ma szansę. Ale w ten weekend możemy poznać mistrza Hiszpanii. I to w wyjątkowym spotkaniu, dlatego że Barcelona może, jeżeli wygra z Realem Madryt w El Clasico, to zostanie mistrzem Hiszpanii. I to będzie pierwsza sytuacja bodajże od chyba lat 70., jeżeli dobrze pamiętam, że mistrzostwo Hiszpanii zostanie zdobyte bezpośrednio w El Clasico, w starciu pomiędzy tymi dwoma odwiecznymi rywalami. Więc to El Clasico, nie dość, że El Clasico zawsze elektryzuje, no to tym razem będzie elektryzować wyjątkowo. Barcelona w tym momencie ma 88 punktów po 34 kolejkach, Real Madryt ma 77. Generalnie Barcelona raczej to mistrzostwo zdobędzie, niezależnie od wyniku z Realem Madryt, no ale pokonanie odwiecznego rywala na pewno będzie takie wyjątkowe. Barcelona w ten weekend wygrała z Osasuną 2-1, Real wygrał 2-0 z Espaniolem, więc tak to wyglądało. W Anglii jest za to ciekawie, no bo w Anglii wydawało się, że Manchester City może powalczyć o mistrzostwo Anglii, jednak podopieczni Pepa Guardioli no zanotowali wpadkę, remisując z Evertonem 3-3, no i Arsenal, który próbowali dogonić, zaczyna im odjeżdżać. Arsenal ma w tym momencie 76 punktów, Manchester City 71, z tym, że Manchester City ma jedno spotkanie zaległe względem Arsenalu, ale to podopieczni Mikela Artety są bliżej bliżej mistrzostwa po tym, jak wygrali z Fulham 3-0. Manchester United w meczu w tak zwanej bitwie o Anglii z Liverpoolem wygrał 3-2, więc tak to się ułożyło, a Tottenham wychodzi ze strefy spadkowej po tym, jak pokonał Aston Villa 2-1. No to na zakończenie ci opowiem o pierwszych meczach półfinałowych w konferencji zachodniej i konferencji wschodniej w NBA.
1: Dawaj.
0: No bo New York Knicks w pierwszym meczu serii do 4 zwycięstw, to trzeba przypominać, w meczu z Philadelphia 76ers wygrali 137-98. Znakomite spotkanie rozegrał Jalen Brunson w barwach New York Knicks. No i generalnie ta przewaga była na tyle duża New York Knicks, że zagrali wszyscy poza Jeremym Sochanem. Coach Brown nie wypuścił na parkiet Jeremiego Sochana i Jeremy Sochan jeszcze w tych playoffach, no niestety, nie zaistniał.
1: Kompletnie się nie znam, przepraszam, że ci wtrącę, ale jestem kibicem New York Knicks. To jest zespół, który kiedyś się przewijał trochę w rapowych zwrotkach
0: tak
1: dalej.
0: Tak, cały Nowy Jork za New York Knicks.
1: No, więc...
0: Chociaż Jay-Z, jeżeli dobrze pamiętam, miał udziały w Brooklyn Nets.
1: A to tego nie wiem. To zerknę sobie za chwilę. No ale tak, więc jak mówisz o Knicksach, to ja im kibicuję.
0: No to, słuchaj, no New York Knicks są w tej korzystnej sytuacji, bo na przykład Detroit Pistons, które zajęło pierwsze miejsce w konferencji wschodniej po sezonie zasadniczym, wydawali się być murowanym faworytem do zagrania w finałach NBA. No jednak ta seria z Orlando Magic przeorała Detroit Pistons i Detroit Pistons nie wyglądają tak zachwycająco jak w sezonie zasadniczym, więc może to wykorzystać New York Knicks, ale na zachodzie są dwie takie drużyny, San Antonio Spurs, które mimo tego, że dzisiaj w nocy przegrało z Minnesota Timberwolves 102-104, to i tak razem z Oklahoma City Thunder są faworytami do potencjalnego zwycięstwa całej ligi. No ale ta seria z Minnesotą będzie o tyle ciekawa, bo wrócił w barwach mini Anthony Edwards jeszcze na ograniczonych minutach, jeszcze z ławki, no ale dorzucił 18 punktów i to było kluczowe. Też bardzo dobry mecz Juliusa Randla, a po stronie San Antonio Spurs, no zawiedli ci, którzy mieli poprowadzić San Antonio Spurs do tego zwycięstwa. Victor Wembanyama tylko 11 punktów dzisiejszej nocy. Co prawda 15 zbiórek, ale przynajmniej o te 3 punkty za mało, jeżeli chodzi o Victora Wembanyamę, bo jakby jeszcze jedną trójkę dorzucił, no to San Antonio wygrałoby ten pierwszy mecz. A dzisiaj w nocy czekają nas kolejne półfinały w konferencjach: Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, a także Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder.
1: I co, będzie grane, nie śpię, bo oglądam NBA?
0: Nie, wiesz co, pewnie jutro w ciągu dnia z powtórek.
1: Mikołaj Tyczyński, na powtórkę twojego wejścia czekam w ostrej grze. Dzięki pięknie.
0: Dzięki.

0: Jeszcze a propos rozmowy z profesor Moniką Kresą, trochę wiadomości przyszło i Paweł napisał, że jakiś czas temu spotkałem się na Kociewiu ze zwrotem dostać gości, co odczytałem, jakby ci goście byli czymś bardzo niepożądanym. Mówię, może więc ci goście w przeszłości nie byli postrzegani pozytywnie. Gościu.
1: Tak, to jeszcze tylko mail od pana Tomasza, który nam przypomina, że Tytus, Romek i Atomek odwiedzili swego czasu krainę, w której wszyscy palili papierosy, cygara i fajki. Mhm. A jeden z uczniów wyrecytował wówczas cały alfabet kaszląc. Akhu, bekhu, cekhu i tak dalej.
0: No tak, i wszędzie K, to się zgadza. Mhm. Czyli można w ten sposób kaszleć przez K. Czy ktoś z państwa też kaszle przez K? Proszę nam powiedzieć koniecznie.

0: Za 8 minut będzie 9 plana. Na kolejną godzinę mamy ambitne, bo wybierzemy się do Afryki, jak jeżyki.
1: O, co za piękny rym, proszę pana.
0: Mikołaj Kierski dzisiaj będzie opowiadał o nowym ambasadorze RPA w Stanach Zjednoczonych. Po 9.30 będzie z nami Radek Chudzia, właściwie będzie rozmowa z Radkiem z Force Entertainment. To jest kolejna rozmowa w ramach współpracy z E-Bilet, o biletach w drugim obiegu dzisiaj. Porozmawiamy właśnie z perspektywy promotora koncertowego. To po 9.30. No i będą też finanse osobiste, za które na naszej antenie odpowiada Paweł Orlikowski. Więc żeby było na koncerty, to my te finanse też poukładamy pod koniec.

0: Wiesz, co będzie za 4 minuty?
1: Dziewiąta?
0: Niezła odpowiedź, tak. A co się wiąże z dziewiątą? Dziś szczególna rzecz.
1: Serwis informacyjny?
0: Nie, tam serwis. Znaczy, serwis jest upiekielnie ważny, ale to będzie. Tak, matematyka dzisiaj. Tak więc, proszę Państwa, zaciskamy bardzo mocne kciuki za maturzystów, którzy dzisiaj będą dużo liczyć. Dobrze wspominasz maturę z matmy? W jednym zdaniu.
1: Tak.
0: Nie? Tak? Dobrze, tak. Ja też. No to dogadamy się. Trzymamy kciuki, za 3 minuty będzie 9:00, po 9:00 wracamy do Państwa.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Drugi dzień matur, dziś matematyka, egzamin właśnie się rozpoczyna, potrwa 3 godziny. Absolwenci, ponad 376 tysięcy osób, rozwiązywać będą zadania otwarte i zamknięte, korzystają z linijki, cyrkla i prostego kalkulatora. Maturalny maraton potrwa do końca maja. W serwisie teraz komentarz premiera do zapowiedzi wycofania wojsk USA z Niemiec. Przypomnę, według informacji przekazywanych przez niemieckie media, armia USA planuje wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z bazy w Bawarii. Wracając ze szczytu w Erywaniu, premier Donald Tusk odniósł się m.in. do możliwości relokacji tych wojsk do Polski.
1: Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Nie można być bardziej proamerykańskim niż ja jestem i to od zawsze. Dla mnie jednak proamerykańskość oznacza wspólne starania o to, aby więzi transatlantyckie były jak najsilniejsze. Między Polską i Stanami Zjednoczonymi, ale także między Europą a Stanami Zjednoczonymi.
0: Burmistrz miasta Wilczek ocenił zapowiedź wycofania części żołnierzy jako poważny problem dla miasta i wezwał do działań, by skłonić USA do zmiany decyzji. W serwisie teraz o pożarze w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Konieczna była ewakuacja 16 noworodków z oddziału dziecięcego. Przeniesiono je na inne piętro. 2 osoby zostały ranne, to pracownicy szpitala. Prawdopodobną przyczyną wybuchu pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej w piwnicy. Akcja strażaków trwała do godziny 3:00 w nocy. Pojutrze w Gdańsku rusza kolejna edycja Festiwalu Filmów Jednominutowych. 30 obrazów zakwalifikowało się do finału. Oprócz pokazów organizatorzy przygotowali także warsztaty i spotkania branżowe. Jak wskazywał na naszej antenie kurator festiwalu Bartosz Filip, ograniczenie do 60 sekund wcale nie zamyka możliwości twórczych.
2: Formuła filmu jednominutowego, ona nie jest taka bardzo zamknięta, bo z jednej strony owszem mamy granicę 60 sekund, ale z drugiej strony, jeśli Państwo do nas przyjdziecie, to zobaczycie, że te minuty w bardzo różny sposób można opracować i odczuwać, także oglądając te filmy na ekranie.
0: Festiwal filmów jednominutowych startuje 7 maja, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: W zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie będzie dziś na ogół duże, choć z przejaśnieniami. Spodziewane są tam opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska po Warmię i Mazury mogą pojawić się burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, na obszarach podgórskich w Karpatach miejscami dość silny. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na północy i około 20 na zachodzie do 28 stopni na południowym wschodzie. Zdecydowanie chłodniej, tylko nad morzem, od 10 do 12 stopni.

0: A$AP Rocky, Punk Rocky z najnowszego albumu. Przepraszam za mało eleganckie wyrażenie, ale bardzo dużo katuję ten kawałek. Bardzo się uradowałem, jak był w playlist pana A$AP-a nowego. Jest 7,5 minuty po 9.
1: Nowy świt.
0: I meldujemy się w ostatniej godzinie dzisiejszego porannego spotkania. Klaudiusz Slezak po mojej lewej.
2: Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Jakub Jędras.
2: I tu musimy...
0: Przepraszam.
2: No właśnie.
0: Teraz będzie kolejny tydzień słuchania, że jak to tak. Proszę państwa, magister Kajetan Strzelczyk realizuje.
2: Zażądał takiego przedstawienia.
0: Wiktoria Wichrowska odbiera telefony, Maciej Zambon układa muzykę, a Mikołaj Kierski opowiada o Afryce.
3: Zaczynamy od informacji dotyczącej dyplomacji, która w normalnych warunkach być może nie wzbudziłaby powszechnego zainteresowania, ale tym razem mianowanie na stanowisko ambasadora Republiki Południowej Afryki w Stanach Zjednoczonej nowej osoby odbiło się szerokim echem. Prezydent Cyril Ramaphosa postawił na Ralpha Mayera, postać jednocześnie bardzo doświadczoną i delikatnie mówiąc wyraźnie nieoczywistą w tej roli. Już z góry wiadomo było, że to nie będzie zwykła nominacja kadrowa, bo relacje między oboma krajami od ponad roku pozostają napięte, a momentami wręcz konfrontacyjne. Punktem zwrotnym był zeszły rok, kiedy administracja Donalda Trumpa zaczęła otwarcie krytykować politykę wewnętrzną RPA, posuwając się do szeroko podważanych twierdzeń o rzekomym ludobójstwie białych oraz wprowadzając u siebie takie rozwiązania jak priorytetowy status uchodźczy dla białych mieszkańców Republiki Południowej Afryki. Sytuację dodatkowo zaostrzyło wydalenie poprzedniego ambasadora RPA, czyli Ebrahima Rasula, po jego krytycznych wypowiedziach na temat ruchu politycznego Trumpa, a także spory wokół polityki gospodarczej, w tym programów wyrównywania szans po apartheidzie oraz decyzji Pretorii dotyczących relacji międzynarodowych, na przykład utrzymania kontaktów z Iranem czy postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie Izraela. W tym kontekście wybór tak doświadczonego polityka jak Mayer staje się bardziej zrozumiały, choć nie mniej kontrowersyjny, bo mamy do czynienia z politykiem białoskórym, który zaczynał swoją karierę w ostatnich latach systemu apartheidu, pełniąc funkcje ministerialne w rządzie białej mniejszości, a jednocześnie odegrał kluczową rolę jako jeden z głównych negocjatorów procesu jego demontażu, co sprawia, że często określany jest jako osoba mająca jedną nogę w przeszłości i jedną w nowej rzeczywistości RPA. Ta biografia jest jednocześnie największym atutem i największym problemem tej nominacji. Z jednej strony pojawia się argument, że Mayer jako biały Afrykaner i były przedstawiciel establishmentu z czasów apartheidu może być trudniejszy do odrzucenia przez administrację w Waszyngtonie, szczególnie w sytuacji, w której narracje o rzekomej dyskryminacji białych w RPA stały się częścią amerykańskiej debaty politycznej. Podejście to pokazuje, jak kuriozalnych czasów dożyliśmy, kiedy to rządy do kontaktów z administracją Trumpa wolą nominować polityków o białym kolorze skóry. Z drugiej strony nie da się pominąć symboliki takiego wyboru, bo w kraju, który wciąż mierzy się z jednymi z najwyższych na świecie nierównościami rasowymi i ekonomicznymi, powierzenie tej funkcji osobie o takim życiorysie jest odbierane przez część opinii publicznej jako krok bardzo problematyczny. Reakcje w samej RPA są zresztą wyraźnie podzielone. Niektórzy uważają ten krok za niezgodny z duchem transformacji po apartheidzie, natomiast, co ciekawe, Mayera spotkała też krytyka ze strony części środowisk afrykanerskich, które określają go jako polityka skłonnego do dostosowywania swoich poglądów do aktualnych interesów politycznych. Jednocześnie trudno nie zauważyć, że stawka tej nominacji jest bardzo bardzo konkretna i wykracza daleko poza symbolikę. Stany Zjednoczone pozostają jednym z najważniejszych partnerów handlowych RPA, a ewentualne ograniczenie eksportu mogłoby przełożyć się bezpośrednio na miejsca pracy i sytuację gospodarczą. Z drugiej strony RPA jest również istotnym partnerem dla USA, między innymi w kontekście dostępu do surowców strategicznych, co pokazuje chociażby kontynuację amerykańskich inwestycji w tym obszarze mimo politycznych napięć. W tym sensie nominacja Mayera wygląda więc jak próba jednoczesnego zagrania na kilku poziomach, wysłania sygnału politycznego do Waszyngtonu, wykorzystania doświadczenia negocjacyjnego człowieka, który brał udział w jednym z najważniejszych procesów transformacyjnych XX wieku, a także pragmatycznej próby obniżenia temperatury relacji, które w ostatnich miesiącach wyraźnie się pogorszyły.

0: No i tego to zamykamy kończyk afrykański. Bardzo dziękujemy Mikołajowi Kierskiemu. Wrócimy tu w stosownym momencie.
1: A właściwie tam.
0: A właściwie tam, tak, to prawda. Jeszcze internet będzie po drodze z Mateuszem Kuśmierkiem, no, ale to państwo wiedzą. Zrobiło się poważnie, bo chwyciliśmy za prasę, więc przeglądamy co i jak w świecie i to nawet tę prasę kolorową, więc proszę się spodziewać niespodziewanego za chwilę.

0: 20 po 9, to było Kaiser Chiefs, czyli ulubiony zespół naszego wydawcy Kuby Jendresa. Nie, Kuba? I'm a fan, wiadomo. Ja w Gazecie Wyborczej znalazłem artykuł na temat kurkumy i to nie jest jakoś szczególnie ciepły opis kurkumy właśnie. Mianowicie może uszkodzić wątrobę. Nie wiem, czy jesteś na bieżąco z tym...
1: Kurkuma?
0: Kurkuma, tak. Ponieważ jak czytam, można nie pić alkoholu i jeść zdrowo, a mieć wątrobę w tragicznym stanie. Winne są preparaty na polepszenie zdrowia, w cudzysłowie. No, artykuł dotyczy tego, że pewne suplementy diety bardzo mogą stanowi zdrowia szkodzić. Szczególnie właśnie jeżeli chodzi o wątrobę. No to jest ciekawostka, bo o szkodliwym potencjale kurkumy zrobiło się ostatnio głośno za sprawą amerykańskiego serialu medycznego The Pitt, który pokazuje realia pracy na oddziale ratunkowym. Jedna z bohaterek trafia z poważnie uszkodzoną wątrobą, mimo że prowadzi nienaganny styl życia. Pacjentka twierdzi, że nie pije alkoholu, unika leków, narkotyków itd., itd. Przełom następuje dopiero wtedy, gdy przyznaje, że każdego dnia przyjmuje wysokie dawki kurkumy w suplementach. No i później pojawiły się reakcje w mediach społecznościowych lekarzy, którzy mówili o jakichś takich podobnych przypadkach, gdzie jakby zgłaszają się pacjenci i wcale nie nadużywają alkoholu i prowadzą raczej zdrowy tryb życia, a się okazuje, że wątroba jest w nie najlepszym stanie. No, tu jest też wypowiedź, że w przypadku polekowych uszkodzeń wątroby 80% przypadków faktycznie wywołują leki, pozostałe 20% to wynik przyjmowania suplementów diety i preparatów ziołowych. To mówi doktor nauk medycznych Jan Gietka, hepatolog i ordynator pierwszego oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. A propos jeszcze tego serialu, autentyczność przedstawionego scenariusza potwierdził również jeden z najbardziej prestiżowych ośrodków medycznych na świecie, szpital Yale New Haven, wskazując, że serialowa fikcja jest w tym przypadku w pełni zgodna z realiami klinicznymi. No i trochę a propos suplementów
1: diety. Fikcja jest zgodna z realiami.
0: Tak. Więc dzisiaj Gazeta Wyborcza w sekcji nauka, jeżeli ktoś chciałby o kurkumie i nie tylko o suplementach poczytać, to taki suplement do dzisiejszej audycji. No a teraz, jeżeli chodzi o muzykę, to wracamy do polskiej sceny jazzującej. Dzisiaj Mikołaj Tyczyński mówił o Omaście. To rejony podobne, jeżeli chodzi o scenę, to będzie Błoto.

0: Jazzy było to.
1: Wiesz, co popełniliśmy? A właściwie czego nie popełniliśmy?
0: Błąd gafę? Nie, do błędów na pewno nie. Co?
1: Nie błędów.
0: Wszystko,
1: nie,
0: ale nie błędy.
1: Ale niedopatrzenie takie małe.
0: No dobra, dawaj.
1: Nie wymieniliśmy, kto ma dzisiaj imieninę, proszę pana.
0: O nie, jak iść dalej w dzień bez tej wiedzy?
1: No właśnie, co z tym zrobić? A być może nie uwierzysz, ale 5 maja to też imieniny anioła.
0: Jest taki muzyk, Michał Anioł. Ale to...
1: trochę więcej zrobił.
0: No to chyba, tak.
1: Jeszcze Benvenut, Chociemir, Eulogia, Eulogiusz, Eutymiusz, Geroncjusz, Gotard, Hilary, Irena, Ireneusz, Iryda, Jowinian, Maksym, Nicetas, Penelopa, Peregryn, Pius, Stanisław, Stanisława, Teodor, Waldemar, Zdziebor i Zenobiusz. Oni wszyscy jeszcze obchodzą dzisiaj imieniny oprócz anioła.
0: No tak, czyli my pomyśleliśmy o dwóch różnych Michałach Aniołach. Dobrze, to dwaj niech będą wyróżnieni w takim razie dzisiaj. 28 minut mamy po 9, to ja pozostałych formalności dopilnuję, ponieważ za chwilę będzie rozmowa, to ja państwu zapowiem, że naszym gościem będzie Radek Chudzio z Force Entertainment, promotor koncertowy, z którym w ramach współpracy z e-bilet porozmawiamy o rynku biletów z drugiego obiegu, mianowicie jak ten rynek wygląda właśnie z perspektywy promotora koncertowego, jak wygląda współpraca pomiędzy promotorem a bileterią, jak bardzo użyteczne dla promotorów jest takie narzędzie jak e-bilet od sprzedaż, o którym państwu opowiadamy. No i jak ważna jest edukacja uczestników koncertów i internautów w kwestii właśnie uważania, wystrzegania się różnych skamów i oszustw, na które można trafić właśnie, jeżeli chodzi o ten drugi obieg. To wszystko już za moment.

0: Na rozmowę zaprasza e-bilet. Największy serwis biletowy w Polsce. Teraz także z możliwością bezpiecznej odsprzedaży biletów.
1: Radek Chudzia jest moim gościem. Cześć.
2: Cześć.
1: Z Force Entertainment. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Bartkiem Trońskim, prezesem e-biletu, o nowym rozwiązaniu, które się pojawiło w e-bilecie, czyli e-bilet odsprzedaż. I dzisiaj ciąg dalszy rozmowy o biletach z tak zwanego

0: który zajmuje się organizacją kompleksową wydarzeń. Najczęściej koncertów, to znaczy kontraktuje artystę, robi promocję, sprzedaż biletów, produkcję, czyli tak po prostu od A do Z organizuje koncerty.
1: Wszystko dopinacie.
0: Tak.
1: Okay.
0: Booker na przykład, który wspomniałeś, no to najczęściej bukuje jakieś konkretne wydarzenie, to znaczy tylko kontraktuje artystów i na tym się kończy jego rola, a my robimy jeszcze po prostu od początku do końca wszystko.
1: Dla namalowania szerszego kontekstu, powiedzmy jeszcze trochę o dynamice współpracy pomiędzy bileterią a promotorem. Mhm. Jaki to jest rodzaj relacji?
0: No my jesteśmy klientem bileterii, czyli w tym przypadku rozmawiamy dużo o e-bilecie, więc jesteśmy klientem e-biletu i oni świadczą na naszą rzecz usługę sprzedaży biletów. Mhm. Oczywiście jest to dużo szersze niż tylko taka czysto sprzedaż, bo też mają swoje kanały promocyjne i często nam też pomagają w różnych innych kwestiach. To są kwestie scalingów, też AREN i tego typu rzeczy, ale generalnie tak wygląda relacja, że jesteśmy klientem.
1: Okej, okay. Jakieś zaplecze bazodanowe, statystyki, które się później zwracają ze sprzedaży biletów?
0: Tak, no oczywiście to jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne, dane, więc tak, również dzielimy się danymi, no i działamy do wspólnej bramki, bo i zarówno bileterii, jak i nam zależy na tym, żeby zmaksymalizować liczbę sprzedanych biletów na dane wydarzenie, więc jest to jakiś rodzaj symbiozy.
1: No tak, to przy tym segmencie współpracy z bileterią się dzisiaj będziemy skupiać przede wszystkim. No bo zacznijmy od ogółu. Jest tak, że zawsze jak się ogłasza koncerty, bez względu na to, czy to jest sold out, czy nie, to gdzieś pod postami w tym wydarzeniu pojawiają się zaraz komentarze, sprzedam bilet. Mhm. I z waszej perspektywy biznesowej, jakie masz zapatrywania na ten rynek? Jak bardzo to jest, nie wiem, niekorzystne dla biznesu? Jakie to są zagrożenia?
0: Znaczy, jeżeli jest to odsprzedaż taka sprawiedliwa, to znaczy, że ktoś kupuje bilet i faktycznie nie może pójść na wydarzenie, no bo wiadomo, że bilety często kupuje się z półrocznym, rocznym wyprzedzeniem bardzo często, no to jak najbardziej jest to zrozumiałe i jest to potrzebne, żeby były możliwości odsprzedaży tych biletów innym ludziom, którzy często też bardzo chcą zobaczyć jak danego artystę, ale już nie ma takiej możliwości zakupu biletów, ponieważ na przykład koncert jest wyprzedany. Albo bilety z jakiejś kategorii, na której akurat klientowi zależy. No problem zaczyna się w tym momencie, jeżeli ktoś zaczyna czerpać z tego zyski, co jest też w Polsce nielegalne.
1: No właśnie, to podkreślmy. Tak zwani konicy, konicy.
0: Konikowie. Tak, więc kodeks wykroczeń, mówię o tym wprost, to już nie chcę teraz jakoś w prawo wchodzić, ale faktycznie jest to zakazane. Jest to oczywiście szara strefa, to są przepisy, które ciężko się egzekwuje, ale faktycznie grozi za to kara i finansowa i nawet może grozić pozbawienia wolności. Mhm. Chociaż chyba to nigdy nikt nie został skazany, ale przestrzegam. Więc w tym momencie, jeżeli faktycznie te bilety zostają, wiesz, sprzedane z taki pasożytniczy sposób, że ktoś czerpie zysk z tego, że po prostu kupił bilet wcześniej, no to w tym momencie jest to dla nas problem.
1: Tak zwany resell.
0: Tak, bo problem polega głównie na tym, że jest ograniczona liczba pieniędzy na rynku i każdy konsument też ma ograniczoną ilość pieniędzy, którą może wydać na koncerty, na rozrywkę w danym miesiącu, roku. No i w momencie, jeżeli te bilety są w cenie nominalnej i ktoś je sprzedaje, no to wiadomo, że tyle samo pieniędzy by wydał, ile wiesz, jeżeli by kupił w normalnej sprzedaży. No ale w momencie, jak już się pojawia konik, który sprzedaje bilety razy 2, 3, 4, 5, a tak jak ci wcześniej wspominałem poza anteną, że mój rekord, który pamiętam, to było razy 10.
1: To był koncert Lil Peepa, to było.
0: Tak, tak, to nasze koncerty. Wow. No to w tym momencie taki konsument ma dużo mniej pieniędzy na wydanie na inną rozrywkę, nie? I oddziałuje to po prostu na cały ekosystem i to jest to coś, z czym staramy się walczyć.
1: No tak, bo traci i organizator, i widz koncertu.
0: Tak, tak.
1: A czy mierzyliście, jak duża to jest skala w przypadku waszych koncertów?
0: Ciężko to tak naprawdę określić, ponieważ tak naprawdę ciężko jest prowadzić statystyki, bo bilety przez to, że jest, no, tak na szczęście e-bilet i inne systemy biletowe starają się temu przeciwdziałać i robić oficjalne kanały resale'owe i odsprzedażowe, no to w tym momencie jest jakby bardzo ciężko, wiesz, stwierdzić, jaka to jest skala, bo bilety są sprzedawane przez TikToka, przez grupy na Facebooku, przez różnego rodzaju dziwne portale w internecie i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki to jest procent.
1: No tak, bo z jednej strony sprzedaż po zawyżonych cenach, a z drugiej strony też po prostu oszustwa i scam, które się
0: dokładnie
1: na nie zdarzają.
0: Dokładnie tak. No i to też jest jakby duży bardzo problem, że jeżeli nie ma, to nie jest w jakikolwiek sposób skodyfikowane i możesz kupić bilet gdziekolwiek, no i masz artystę, którego strasznie lubisz, szczególnie jak jesteś młodą osobą, jeszcze może nie do końca doświadczoną w tym, jak działa cały proces zakupu biletów, jak to wszystko wygląda i z czym to się je. Bardzo dużo ludzi daje się nabrać, nie? No bo widzi jakieś ogłoszenie gdzieś właśnie pod post,

0: tam, wiesz, pod wydarzeniem, gdzieś pod jakimś, wiesz, medium coś wrzuca, jest, o, sprzedam bilet. No i często ludzie kupują te bilety 2-3 razy droższe i okazuje się, że nie dość, że przepłacili razy 3, to jeszcze bilet jest po prostu nieważny, a dowiadują się o tym przy wejściu.
1: Na bramce, tak. To są takie mikrodramaty, bo często to się wiąże, nie wiem, z pokonaniem dużej liczby kilometrów, z zorganizowaniem całego wyjazdu. Masz jakieś takie anegdotyczne sytuacje, takich, no nie wiem, dramatycznych zawrotów na bramce, że ktoś nie wszedł?
0: No, właściwie przy każdym dużym koncercie, nawet nie dużym, przy każdym wyprzedanym koncercie zdarzają się na takie sytuacje. Ostatnio organizowaliśmy koncert Hany Banks, to taka sytuacja dosłownie sprzed kilku tygodni i przyjechała mama z córką, już nie pamiętam skąd, ale przebyli właśnie jakąś długą drogę. Córka kupiła bilety właśnie gdzieś na TikToku czy z nielegalnego źródła, no i się okazało, że bilet są nieważne. No i w takim sytuacji, no to ulubiona artystka córki, jej pierwszy koncert, ona płacze, mama płacze, razem płaczą, my to obserwujemy z boku, chcielibyśmy pomóc, ale tak naprawdę nie możemy wpuścić większej liczby ludzi na wyprzedany koncert, no z tego względu, że to po prostu są regulacje prawne, i nie możemy tego zrobić, no ale bardzo dużo takich dramatów widziałem.
1: Ajajajaj. Czy z perspektywy na przykład, no, nie wiem, mierzenia danych i wykorzystania tego w biznesie, czy rozwiązania, które prowadzą, to znaczy, które wdrażają taką odsprzedaż w oficjalnym obiegu, czy to jest dla was biznesowo korzystne, żeby móc to mierzyć, sprawdzać i wdrażać w ten sposób?
0: Myślę, że to jest, w jakiś sposób jest korzystne, ale jest to zdecydowanie drugorzędne dla nas, bo nam zależy najbardziej na tym, żeby fani mogli kupić bilet z bezpiecznego źródła i żeby mieli pewność, że odkupując bilet, wejdą na wydarzenie i bilet będzie sprzedawany w nominalnej cenie, nikt nie będzie po prostu pasożytniczo żerował na rynku, tylko że, wiesz, będzie to w jakiś sposób uregulowany sprawiedliwie dla całego ekosystemu. I jakby to jest dla nas największa wartość całego systemu odsprzedażowego.
1: No dobra, a masz takie poczucie, że do tej pory był właśnie deficyt takiego sensownego rozwiązania, które by to uregulowało bardzo sensownie, że to po prostu wołało o to, żeby coś się pojawiło?
0: Wiesz co, no szczególnie jeżeli są takie duże biletarie jak e-bilet, który jest potężnym graczem na polskim rynku, no jest to jakby bardzo, bardzo istotne, żeby posiadali takie rozwiązanie własne, więc bardzo się cieszę, że to też oczywiście jest bardzo długi, skomplikowany proces, żeby to wdrożyć, więc, ale bardzo się cieszę, że to otwierają, no bo wtedy nie musisz szukać, nie musisz zastanawiać, wiesz, masz bilet, nie możesz pójść, bo z wielu powodów rozchorowałeś się, wiesz, cokolwiek, sytuacja losowa. No i nie musisz myśleć, nie? Co ja z nim zrobię, co jak go sprzedam. Tylko masz jakby oficjalną platformę, która daje ci taką możliwość i w sposób sprawiedliwy pozbycia się twojego biletu i drugiej stronie kupienia go z pewnością, że jest ważny i wiesz.
1: No tak, bo a propos prawnych ograniczeń, zwroty też są prawnie zakazane, bo to jest coś, co mnie zastanawiało. Wydawało mi się to zawsze, że po prostu biznesowo to jest nieopłacalne i to jest logiczne, że jakby nie można zwrócić biletu i że to jest kwestia takiego konsensusu rynkowego, a to jest uregulowane prawnie, że
0: jest,
1: nie wolno.
0: Tak, jest to enumeratywnie wymienione w ustawie dokładnie, że biletów nie można zwrócić, mimo tego, że zostały zakupione poza lokalem.
1: Są też takie miejsca, które oferują możliwość odsprzedaży biletów właśnie z drugiej ręki, mając jakieś, Bartek o tym wspominał ostatnio, programy ochrony kupujących. Jakie do tego masz usposobienie? Bo to też pewne ryzyko wprowadza.
0: No, wprowadza, ale jeżeli jest to już mniejsze ryzyko, jeżeli są na przykład odsprzedający bilet, musi podać swoje dane. No bo wtedy wiadomo, że no jest mniejsze jakby ryzyko oszustwa, jeżeli ktoś poda ci wszystkie swoje dane, imię, nazwisko i jest jakakolwiek weryfikacja tych danych, niż, wiesz, kupię bilet na grupie na Facebooku od kogoś, kto ma 3 litery zamiast imienia i nazwiska i, wiesz, zdjęcie Pokemona w tle.
1: No tak, bo chyba gdzieś tak między wierszami zarysowuje się to, że po prostu edukacja chodzących na koncerty jest najważniejsza w tym wszystkim.
0: Tak, mi się wydaje, że to jest klucz tego wszystkiego, żeby ludzie mieli świadomość tego, co zrobić z takim biletem. Bo faktycznie myślę, że tacy stali bywalcy koncertów wiedzą, jakie są możliwości, ale myślę, że cała masa ludzi nie ma pojęcia o tym, co zrobić. Kupują te bilety i są po prostu zagubieni w momencie, jak wydarzy się coś losowego i nie mogą, wiesz, wziąć udziału w wydarzeniu, to myślę, że po prostu są zagubieni i nie wiedzą, co mają zrobić. Więc no bardzo się cieszę, że takie pomysły powstają, jak pomysł biletu, gdzie będzie to faktycznie, gdy tak duży gracz posiada takie rozwiązanie i zaczyna edukować ludzi i dawać taką możliwość i to reklamować, no to myślę, że ta świadomość też będzie będzie większa i bardzo się cieszę z tego powodu.
1: No tak, a wspominałeś też o, poza anteną, o statystyce, jak duży to jest rynek.
0: Tak, szacuje się, że to jest dziesiątki milionów euro rocznie w Polsce. Rynek
1: bilet z drugiej ręki.
0: Tak, tak.
1: Przeogromne.
0: Tak, to jest duży rynek, dlatego też myślę, że jest dużo ludzi, którzy z tego dobrze żyją, jak wiesz, kupują bilety na wydarzenia, które wiadomo, że się wyprzedadzą, które cieszą się dużą popularnością. Jak teraz, wiesz, są te systemy botowe, które kupują dla ciebie ileś biletów, jakiś premium w dobrych kategoriach. No i wiadomo, że ludzie będą szukać tych biletów. Mhm. Więc no, jest to proceder, który jest ciężko ukrócić i to nie tylko jest polski problem, to jest światowy problem.
1: No właśnie, bo jak się na świecie z tym radzi?
0: Właśnie
1: się nie radzi.
0: No właśnie mało się radzi. No, są rozwiązania na przykład czysto, jeśli chodzi o systemy biletowe, to znaczy sprzedaż biletów przez aplikację, gdzie masz dynamiczny kod do skanowania, albo bilety imienne, gdzie po prostu musisz z dokumentem tożsamości przyjść i wtedy, wiesz, ktoś sprawdzi, wiesz, to cię wpuści. Więc są to rozwiązania po stronie bileterii, które istnieją. No ale dla chcącego nic trudnego. Udaje się cały czas obejść te systemy, więc więc myślę, że głównie jest to edukacja, no i ciężko walczyć z taką nieuczciwością. No,
1: no tak. Szczególnie, że niektórzy łączą bycie konikiem i skamowanie, czyli sprzedawanie po zawyżonych cenach fejkowych biletów, to jest w ogóle jakieś kombo.
0: To jest w ogóle totalnie, no to jest po prostu zwykłe oszustwo. No tak. To już jest inna klasyfikacja prawna, bo to jest po prostu oszustwo. Nie Więc wiem, też jak... namawiam, jeżeli ktoś z Państwa został kiedyś oszukany, to namawiam, żeby to zgłaszać, bo faktycznie no to już jest strasznie niemoralne działanie.
1: Nie wiem, jak się później chodzi z takim ciężarem moralnym.
0: No właśnie, też nie rozumiem tego.
1: Jak ludzie tak żyją.
0: I w ogóle, że sprzedajesz coś, co nie należy do ciebie. Bo no, to jest bardzo specyficzna oczywiście branża, ale kupując bilety, i, no już o oszustwach to już w ogóle nie mówię, ale nawet taka sytuacja, że kupujesz coś, co nie należy do ciebie, czego nie organizujesz, co tak naprawdę nie jesteś z tym w żaden sposób związany, poza tym, że udało ci się kupić bilety i próbujesz je sprzedać często kilkaset procent drożej.
1: Tak jak mówiłeś, że 10 razy drożej, tak?
0: To było 10 razy tak, drożej. To jest mój rekord.
1: Czyli jaka to była cena ostatecznie?
0: No wtedy też trochę był inny rynek, bo to już było z 2017 rok.
1: Okay.
0: Więc wtedy bilet kosztował 79, a za nawet po ponad 800 zł kosztowały bilety.
1: Oj.
0: No a to był koncert, który się wyprzedał w 15 minut i był bardzo duży popyt.
1: Mhm. Moment był mu Lil Pipa.
0: No właśnie.
1: No dobra, bo powiedzieliśmy o tej edukacji, to chciałbym, żebyśmy zostawili kilka takich tipów, na co uważać, gdzie nie wchodzić, kogo się wystrzegać.
0: No pierwsza rzecz taka, na którą bym zwrócił uwagę ogólnie osobom kupującym bilety, to nie wrzucać skanów biletów, zdjęć biletów, czegokolwiek, co posiada kod QR albo kod kreskowy na social media. Bo to jest bardzo częste, że ludzie kupują bilet, są podekscytowani, wrzucają zdjęcie z kodem, no i potem, jeżeli ktoś przyjdzie wcześniej, ten kod zeskanuje, no to twój bilet już nie będzie ważny. Więc to jest jakby pierwsza rada. Kolejna, no używać właśnie oficjalnych kanałów, żeby... No to jest tak naprawdę jedyna bezpieczna ścieżka, ponieważ nawet my mamy zewnętrznych sprzedawców, jak właściwie wszyscy promotorzy i my nawet nie jesteśmy w stanie zweryfikować biletu, jak ktoś nam wyśle i spyta, czy możecie dla nas zweryfikować ten bilet. Nie możemy tego zrobić, bo my nie jesteśmy sprzedawcą, tylko bileteria. Więc no, jeżeli nie jest to ktoś, kogo znasz i komu ufasz, no to zastanów się, czy kupiłbyś od niego cokolwiek, albo czy powierzyłbyś komuś pieniądze na takiej zasadzie, że nie wiesz, nie znasz... i dajesz komuś kilkaset złotych, powiedzmy. No więc sugerowałbym, po pierwsze, sprawdzenie najpierw, czy bilety nie są dostępne w oficjalnej sprzedaży. Bo często ludzie widzą, sprzedam bilet, zakładają, że wydarzenie jest wyprzedane, a często nie jest i często jakieś bilety wracają, często jeszcze jakby pule się pojawiają, więc sprawdziłbym oficjalne kanały sprzedaży. Często jest dwóch, trzech sprzedawców do jednego wydarzenia, więc sprawdziłbym wszystkich przed podjęciem takiego kroku. No a po drugie, no... sugerowałbym po prostu oficjalne kanały resale'owe, takie właśnie jak e-bilet teraz, czy też oficjalne ogólnie kanały resale'owe sprzedawców biletów.
1: I tu postawimy kropkę. Radek Chudzio z Force Entertainment był moim gościem. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Na rozmowę zaprosił e-bilet. Największy serwis biletowy w Polsce. Teraz także z możliwością bezpiecznej odsprzedaży biletów.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Od 5 dni mamy maj, piękny to miesiąc, ale z perspektywy finansów osobistych dość istotny. Zarówno dla rodziców, jak i opiekunów dzieci, ale też dla wszystkich rozliczających podatek dochodowy. Zacznijmy od 800+. Świadczenie przyznawane jest rokrocznie od 1 czerwca do 31 maja. Jednak wnioski przedłużające świadczenie do ZUS należało wysłać do 30 kwietnia. Jest już więc po terminie. Co jeśli ktoś zapomniał? Nic strasznego, choć może być miesiąc przerwy od przelewu, ale później przyjdzie podwójny, już tłumaczę. Jeszcze w maju i czerwcu można się spóźnić, by dostać świadczenie z wyrównaniem. Wnioski składane od lipca to wypłata świadczenia za miesiąc złożenia wniosku. Czyli tak, wniosek złożony od 1 lutego do 30 kwietnia, ciągłość wypłat. Wnioski składane w maju, ZUS rozpatrzy dopiero do końca lipca i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec. Czyli w lipcu przychodzi przelew za czerwiec i za lipiec. Idąc dalej, wnioski z czerwca będą rozpatrzone do końca sierpnia, wypłata z wyrównaniem za czerwiec i lipiec, a późniejsze wnioski rozpatrywane standardowo do 2 miesięcy, ale wypłata tylko od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli chodzi o noworodki, świadczenie przysługuje od dnia urodzenia. Po wszelkie szczegóły, jeśli dla kogoś to pierwszy raz albo ktoś zapomniał, to warto wpisać hasła 800+ i ZUS w wyszukiwarce. Przekieruję do zakładki, w której wszystko jest jasno wytłumaczone. Tutaj nie ma tyle czasu, by tak spokojnie to przekazać, zresztą może umknąć, a co przed okiem, to oczywiście zostanie w pamięci. No i na koniec PIT, czyli podatek dochodowy za 2025 rok, na którego rozliczenie czas również minął 30 kwietnia. Przede wszystkim dla osób zatrudnionych na umowach nie trzeba nic robić, PIT rozliczany jest automatycznie, choć zawsze warto to sprawdzić. Jeśli ktoś ma zwrot z nadpłaty, pieniądze trafią na konto i właściwie nawet nie trzeba się logować. Ale znowu podkreślę, że warto. Jednak jeśli ktoś musi zapłacić, a zostawił rozliczenie PIT samemu sobie i teraz budzi się w maju, to takie osoby powinny uiścić należną kwotę z ewentualnymi odsetkami, a do tego warto dołączyć czynny żal, czyli donos na samego siebie, że się z jakiegoś powodu spóźniło, ale już się sprawę załatwiło. No to powodzenia z rozliczaniem się z podatków za zeszły rok, jeśli jeszcze to przed państwem, mimo że już po czasie. Tyle na dziś. Do usłyszenia.

0: Ach, jak to na grzybach czas leci.
1: Prawda? Za 4 minuty będzie już 10:00. Myślę, że szczególnie szybko leci tym, którzy siedzą właśnie na maturze.
0: O, im to tak, rędziutko.
1: Zasuwa, nie wiadomo kiedy. My to wrócimy w przyszłym tygodniu, we wtorek.
0: Będziemy.
1: O godzinie 6:00. Będziemy z Klaudiuszem.
0: Wszystko się zgadza.
1: W podobnym rozkładzie jazdy. A po 10:00 będzie z
0: Będzie też więcej jeżyków.
1: Na pewno.
0: Nie może więcej telefonów na ich temat.
1: Tak. To jest ciekawe, że te jeżyki nam dzisiaj zdominowały.
0: Ja nie wiem.
1: Jak to wyszło. Ale dobrze. Dobrze, to
0: mi
1: znaczy,
0: się bardzo temat podobał.
1: Po 10:00 audycja i granie z graniem Zuzanny i Łędy. Dzisiaj z gościem, gościnią właściwie, będzie to Natalia Mujanga, więc proszę koniecznie z nami zostać i nasłuchiwać tego, co Zuza dzisiaj przygotowała. A my dziękujemy.
0: Magister Strzelczyk coś tam macha, więc już chyba to jest ten moment.
1: Żeby kończyć.
0: Mateusz Andruszkiewicz.
1: Kończ właśnie. Klaudiusz Slezak. Jakub Jędras. I Wiktoria Wichrowska i Maciej Zambon. I niech ma wiele satysfakcji. Powtórzę raz jeszcze. Pan magister Kajetek Strzelczyk. Bardzo dziękujemy.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Matury w serwisie na początek, funkcje równania potęgi pierwiastki, ciągi, geometria, prawdopodobieństwo, wykresy i diagramy. Absolwenci piszą egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Maturalny maraton trwa od wczoraj. O tym, dlaczego maturę warto zdać, mówił w TVP Info doktor habilitowany Robert Zakrzewski, dyrektor CKE.
1: Nie tylko dlatego, że ona poświadcza średnie wykształcenie, czy poświadcza umiejętności, wiadomości z zakresu przedmiotów, do których się podchodziło, ale generalnie jest to etap rekrutacji na studia wyższe. Jeżeli ktoś chce studiować, to taką maturę musi zdobyć. Ale z drugiej strony ten egzamin sprawdza umiejętności logicznego myślenia, kreatywnego myślenia, krytycznego myślenia, więc to są takie umiejętności, które są potrzebne w życiu codziennym, w biznesie, czy w dalszej drodze edukacji.
0: Na rozwiązanie zadania z matematyki absolwenci mają jeszcze czas do 12:00. W serwisie teraz o tragicznym zdarzeniu w Lipsku w Niemczech. Około 20 osób zostało rannych, a 2 osoby zginęły po tym, gdy rozpędzony samochód wjechał w tłum pieszych.
2: Nie był to wypadek, był to raczej czyn szaleńca. Wczoraj około godziny 17:00 samochód osobowy z wysoką prędkością 70-80 km na godzinę wjechał w samo centrum miasta. Tam jest taki deptak pomiędzy rynkiem a innymi zabytkami. Sprawca został ujęty na miejscu. Jest to 33-letni obywatel Niemiec, urodzony i mieszkający w Lipsku. Był on leczony psychiatrycznie, więc tutaj jakby śledczy w tej chwili koncentrują się na tym wątku.
0: Przekazał TVN24 Bartosz Dudek, szef polskiej redakcji Deutsche Welle. Od północy z wtorku na środę Ukraina wprowadza zawieszenie broni z Rosją, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Uważamy, że ludzkie życie jest znacznie cenniejsze niż jakiekolwiek obchody rocznicy. Wprowadzamy zawieszenie broni, które będzie obowiązywało od północy z 5 na 6 maja, napisał Zełenski. Wcześniej Władimir Putin zapowiedział wstrzymanie ognia 8 i 9 maja na czas obchodów Dnia Zwycięstwa. Według prezydenta Ukrainy dotychczas nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie o przerwanie działań bojowych. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Wyładowaniom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Niebezpiecznie będzie w województwach lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. W kolejnych dniach front burzowy obejmie także inne rejony kraju. Mazowsze, Lubelszczyznę, Ziemię Świętokrzyską, Podkarpacie, Małopolskę oraz Górny Śląsk. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Och Teatr. Producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.

Dzień dobry, szanowni państwo. Chwila po godzinie 10. Zuza i Łęda przy mikrofonie. Po przerwie zdrowotnej lekko, ale w miarę już w pełni sił wracam do państwa i wspaniale zaczęliśmy od Bem i Bem. I nie bójmy się wiosny, gdyż, jak nie wiem jak państwo, ale mi to słońce przyświeciło bardzo w weekend i uważam, że ten maj i ta wiosna byłaby niezaliczona, gdybyśmy nie posłuchali w Radiu Nowy Świat Nie bójmy się wiosny. I dzisiaj będzie dużo o cieszeniu się chwilą i będzie dużo o życiu, które jest jak film, albo o filmach, które są w naszych głowach. Ale to wszystko przed nami. Kajetan Strzelczyk realizuje. Za moment gościni pojawi się w studiu, ale jeszcze zanim to Jordan McKay i Femi Coleso. It never ends.

0: Natalia Mujanka razem ze mną w studiu Radia Nowy Świat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Natalia jest w związku z dzisiejszą premierą singla Ile snów nam zostało. I chciałam zacząć od tego, jak ci idzie cieszenie się tą chwilą dzisiaj?
1: No, jesteś pierwszą osobą, z którą mogę się podzielić tą moją radością dzisiaj. I pierwszy raz odwiedzam właśnie Radio Nowy Świat na żywo, więc jest mi ogromnie miło. Bardzo się cieszę. Zawsze mnie tak na początku stresują te dni premierowe, ale jak już się zacznie,
0: to już leci.
1: Jestem podekscytowana i się bardzo cieszę. Tak.
0: Nie bez przyczyny pytam o to łapanie chwili, bo ten utwór w zasadzie o tym jest. Żeby cieszyć się tym, co mamy, bo nie wiadomo, co będzie później.
1: Tak.
0: Więc wydaje mi się, że to jest trudna sztuka. To znaczy, czy to jest jakiś proces, który się w tobie odbył, żeby nauczyć się tego i czy jesteś już w tym mistrzynią? Bo ja nie.
1: Ja też nie, więc myślę, że napisałam ten utwór po to, żeby o tym pamiętać. Nie tylko dla odbiorców, ale przede wszystkim też dla mnie. Żeby cieszyć się każdą chwilą. Taką na przykład jak dzisiaj. Mm-hmm. Właśnie po co się stresować? Tylko właśnie cieszyć się tym, że powinnam się cieszyć tym, że dzielę się w końcu czymś nowym z widzami, ze słuchaczami. I żeby doceniać to każdą najdrobniejszą rzecz. Doceniać obecność drugiej osoby. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy zrobimy coś po raz ostatni, kiedy zobaczymy, spotkamy kogoś po raz ostatni i doceniajmy, żyjmy po prostu tą każdą chwilą jak najlepiej.
0: A jak to jest z tą nowością? Bo z tego, co wyczytałam, ty pierwsze wersy tego utworu napisałaś 4 lata temu.
1: Dokładnie tak.
0: I które to są wersy? Czy to był fragment refrenu, czy to jest jakiś bardzo przypadkowy moment tej piosenki?
1: To był fragment refrenu.
0: Okej, czyli
1: tak,
0: klasycznie.
1: Dla ciebie będę powietrzem, abyś mnie wdychał i kroplą wody, byś mógł mnie dotykać, tak. No więc stwierdziłam, że po prostu czas to trochę dokończyć. Wtedy miałam zupełnie inną melodię w głowie. Nawet gdzieś tam próbowałam ją nagrywać. Mm-hmm. I dla mnie też w tej piosence po prostu kryje się pewien proces, jakaś historia. Właśnie, że zaczęłam to jako zupełnie inna Natalia wtedy, która dopiero co zaczynała gdzieś tam pisać ledwo co swoje piosenki. A dzisiaj dokończyłam ten utwór już mając swój zespół, grając koncerty i wciąż debiutując, ale już jestem bardziej świadoma niż wtedy.
0: No zdecydowanie, 4 lata pracy jednak, a nie tylko przecież siedzenia, to jest bardzo duża różnica. Ja miałam przyjemność usłyszeć, ile snów nam zostało przedpremierowo w trakcie twojego koncertu na Next Feście w Poznaniu 2 tygodnie temu.
1: Dzięki, że byłaś.
0: Ja również dziękuję, był to bardzo piękny koncert i też ty świetnie wyglądałaś i świetnie wypadłaś. Bardzo mnie rozczulił, jak już opowiadamy o koncercie, bardzo mnie rozczulił twój fragment urodzinowy na koncercie.
1: Och, tak.
0: Co pokazuje,
1: to było słodkie.
0: Świetną relację masz po prostu z muzykami, to chyba też nieczęsto się zdarza.
1: Gramy ze sobą już naprawdę długo, poznaliśmy się na studiach, więc jesteśmy przyjaciółmi. No i to było wielkie zaskoczenie dla mnie, jak na początku przerywali po prostu koncert. Ja mówię, co się dzieje? To nie było zaplanowane.
0: Co się zepsuło, przepraszam.
1: Co się zepsuło? Halo, chłopaki, co wy robicie? Szefowa się włączyła. Ale okazało się, że chcieli mi zrobić po prostu prezent i to było mega, mega miłe.
0: I dobrze, że wspominasz o studiach, bo dla tych, którzy nie wiedzą, ty kończyłaś wokalistykę jazzową.
1: Tak, na Akademii Muzycznej.
0: I w trakcie tego koncertu dużo tej jazzowej energii było. Mi się to bardzo podobało i ten numer też w tym wydaniu koncertowym, on był bardziej jazzowy, prawda, niż to, co my mamy na albumie.
1: To prawda, na żywo testujemy po prostu utwory. Mm-hmm. Czasami je trochę przeranżowujemy. Dlatego pojawiło się też wiele utworów, których w ogóle jeszcze nie wydałam. Mm-hmm. Na koncertach dzielę się po prostu sobą tak szerzej.
0: Szerzej, więcej.
1: Tak, bo sama sprawdzam, co ja czuję śpiewając, co czują odbiorcy. I dopiero wtedy dzielę się tak tym na streamingach. Więc to jest taki mój proces.
0: Zastanawiałam się, bo coś takiego padło w trakcie tego koncertu, że masz wątpliwość, czy jeszcze jest, czy w ogóle jest miejsce na tego typu muzykę w Polsce. Masz odpowiedź na to? Czy jest miejsce na takie, bo to jest coś w okolicy soulu, trochę popu, bo na pewno to, co państwo słyszą, jest na pograniczu soulu i popu, ale to, co jest na koncertach, zdecydowanie jest bardziej jazzowe. Mm-hmm. I czy myślisz, że gdyby to było bardziej jazzowe w sobie w singlu, to by nie poszło aż tak?
1: Myślę, że jestem po prostu sobą i na tą autentyczność stawiam. Mm-hmm. I ta jazzowość gdzieś tam czuję, że jest we mnie. Może nie muzyki jazzowej w pełni nie wydaję, bo jest to w okolicach soulu wciąż. Mm-hmm. I gdzieś tam po granicy może popu, ale ta nuta tak zwana jazzu, mm-hmm, gdzieś we mnie płynie zawsze. I kocham jazz. Ale zastanawiałam się, czy jest na to jeszcze miejsce i pojawiło się to pytanie jeszcze przy moim poprzednim singlu Beznamiętnie, gdzie zadałam pytanie odbiorcom moim na Instagramie, wstawiając filmik, taki urywek właśnie z koncertu, bo uwielbiam koncerty. I zapytałam się, co wy o tym sądzicie, czy jest jeszcze miejsce na taką muzykę w Polsce? I pojawił się tam duży odzew pozytywny.
0: Że tak, że rób, wydawaj.
1: Tak.
0: Po swojemu.
1: Tak. I to mnie tak ucieszyło, uspokoiło, że warto po prostu być sobą i iść tą swoją drogą. Nawet jeżeli idzie trochę wolniej, ale żebym była po prostu sobą i wydawała to, co najlepiej czuję. No więc teraz się tym dzielę.
0: Wspaniale. Powiedz, czym będziesz się jeszcze dzielić? To znaczy, jaki jest plan na to, co po... Czy to jest jeden singiel, będą kolejne? Czy to zmierza w kierunku większego wydawnictwa, czy jeszcze nie możesz się chwalić?
1: Przejęłam taki proces na razie, na ten moment wydawania singli, bo chcę się jak najszybciej dzielić tym, co tworzę.
0: A dużo piszesz? Jesteś tą osobą, która jak nie napisze, to umrze?
1: Dużo gramy koncertów i mnie tak motywuje to, żeby na przykład coś nagle wymyślić na dzień przed.
0: O, to jest adrenalina.
1: I testujemy to wtedy z zespołem na koncercie. Oni wtedy, o Boże, znowu coś wymyśliła na ostatnią chwilę. Ale ja mówię, chłopaki, damy radę. Prosto, bardzo prosto, bardzo prosto lecimy. No. Więc lubię testować w ten sposób. Mam, jak byłaś na koncercie, widziałaś pewnie, że jest trochę jeszcze utworów, które nie zostały wydane.
0: Tak.
1: Trochę balla, trochę również takich żywszych utworów, bardziej rozrywkowych. I są już niektóre nagrane. Mhm. Czekam już na odpowiedni moment, ale przyjmuję na ten moment taką formę wydawania singli, a za jakiś czas myślę, będę już mogła dzielić się czymś więcej, ale na ten moment single.
0: Czyli w dobrą stronę i proces, z kontentem.
1: Żeby było szybciej po prostu, no bo też sama jestem wydawcą, więc tak to wygląda, że ten proces jest dla mnie na ten moment.
0: No tak, jak też sama wydajesz, to łatwiej jest się skupić na każdym jednym singlu osobno, niż od razu na całym wielkim projekcie. To jest
1: tak
0: łatwiejsze
1: jest.
0: Do po prostu ogarnięcia. No to posłuchamy, ile snów nam zostało. Natalia Mujanga. Natalia była moją gościnią. Zapraszamy i na koncerty, i na sociale, żeby sprawdzać, kiedy co nowego.
1: Serdecznie zapraszam. I właśnie teraz kliknęłam już, że teledysk jest publiczny. Więc...
0: A!
1: Zapraszam.

Natalia Mujanga to za nami, a nie bez przyczyny jako kolejna pojawia się Amy Winehouse. Nie mówiłam o tym Natalii, ale jak jej powiedziałam, to się bardzo ucieszyła, bo powiedziała, że kocha Amy. I ja miałam poczucie, że ja tutaj widzę jakieś połączenie i ono mi się bardzo spodobało. I nie mówię o tym, że to jest jakaś bardzo wielka inspiracja, ale jest rodzaj tego połączenia soulu i popu i pięknego wokalu, który Amy też po prostu reprezentuje. I tej energii chyba. Takiej, że tak się człowiek buja, jak słucha. He can only hold her. Posłuchamy.

Kłaniam się nisko patronom. Nie przywitałam się, ale widzę wszystkie dzień dobry i przywitanie na grupie patronackiej. Zawsze mnie cieszy, że Państwo słuchają i dają znać, że słuchają. Przypominam, że można też pisać maile. Zuzanna.iwenda@nowyświat.online. W sprawie piosenek, w sprawie tego, czy się podoba, czy nie podoba, albo najchętniej czytam o skojarzeniach, co w Państwu te piosenki wywołują, bo ja się lubię też tym dzielić. Spin the Bottle, teraz przed nami Paula i Karol. Brzmi jak duet, ale to nie jest duet, tylko cała duża rodzina muzyków, która jest rozsiana między Berlin, Warszawę i wschodnią Szwajcarię. I wydali singiel w 2025 roku, pierwszy raz od chyba 2 lat, a wcześniej też długo nic, więc posłuchamy.

W związku z moją zeszłotygodniową nieobecnością kilka premier mi umknęło. To znaczy one były zwarte i gotowe, żeby się Państwu zaprezentować już tydzień temu, ale musiały poczekać bardzo niecierpliwie. No i teraz będziemy to nadrabiać niniejszym. Julita Ziela-Zielińska przed nami wydała pod koniec kwietnia epkę Smutek w stadzie. Jak sama pisze, jest to jej katalog, muzyczny katalog lęków. Do każdego utworu z tej epki przypisała jakiś swój lęk i o tym jest ten utwór. I posłuchamy utworu Kabaty, który jest, uwaga, o lęku przed śmiercią, a jest to, ten tekst oparty jest na ostatnich słowach pilotów przed katastrofą. Dobranoc, do widzenia, cześć. Giniemy.

Kolejna premiera spóźniona przed nami to Kaja Frank i Bartek Miller. W tym duecie Kaja odpowiada za wokal i za teksty, a Bartek za całą piękną warstwę instrumentalną, którą Państwo usłyszą, która naprawdę jest wyjątkowa, bardzo przykuwa ucho, bo w takim, powiedziałabym, zalewie piosenek, które są do siebie podobne w dzisiejszych czasach, to jest utwór, który naprawdę się wyróżnia. Jest, powiedziałabym, ambitny, bo ten tekst też jest bardzo gęsty. Znowu się robi filmowo, bo w refrenie, który bardzo szybko wpada w ucho, Kaja śpiewa, że marzyło mu się Dorsey albo Louvre. I ten refren ma coś w sobie takiego z energii tanga dla mnie, ale jednocześnie brzmi znajomo, a nie umiem przywołać, do czego to jest podobne. Nie jestem w stanie, jeżeli z Państwu coś się nasunie, wydaje mi się, że chodzi mi o piosenkę polską, to będę bardzo wdzięczna za podrzucenie tego tytułu, bo sama tkwię z tym utworem od kilku dni i nie umiem przyporządkować.

Patronka Anna słusznie wysłyszała Skyfall na refrenie. Wydaje mi się, że ta progresja akordów może mieć coś podobnego, bo tam jest in the Skyfall, da-da-da-da, i to faktycznie będzie podobnie. Natomiast Kajetan tutaj mówi o Renacie Przemek i myślę, że to też jest jakiś dobry kierunek, no bo jednak przy takim gęstym tekście nasuwa się piosenka poetycka, literacka, którą Renata Przemek jednak robiła. A to w sumie komplement, bo pani Renata przecież wspaniałą piosenkarką jest. Kolejny debiut przed nami, tym razem debiutancki album Michała od Kości i utwór Piątki.

dobroci serca, mądrości ducha, dobroci serca, mądrości ducha.

Nie bez przyczyny wybrałam ten utwór jako reprezentację debiutanckiego albumu Michała od Kości, gdyż tytuł albumu to jest piosenki z filmów, których nie było, i ten wątek w tej pieśni się pojawia. I teraz będzie utwór, który dla mnie jest też soundtrackiem filmu, którego nie było z mojego życia filmu, bo wydaje mi się, że akurat ten utwór to w jakimś filmie był na pewno. Wonderwall i Oasis.

Powraca na antenę Radia Nowy Świat i do igrania z graniem Maciek Bąk. Do tej pory Maciek jest tak zdolnym artystą, że każdy jego singiel, który się ukazuje, mi się podoba i chcę go Państwu zagrać. I tak jest tym razem. Kolejny rok upłynął. To utwór, który znowuż jest autoironiczny, co mi się bardzo podoba. To znaczy to, że Maciek ma dystans do tego, kim jest, jaki jest zapewne, który gdzieś w tych utworach się wyłania. A tutaj powiedziałabym, że nawet nie jest tylko lekka autoironia, tylko niezła drwina z naszych ludzkich przywar i z tego, że tkwimy sobie w tych samych schematach, nie patrząc w ogóle na to, że one nie działają i tkwimy w tym samym miejscu, tylko kolejne lata mijają. I to znowu jakieś kolejne koło się zatacza w dzisiejszym programie o tym, że lata mijają, więc właśnie może trzeba łapać te chwile i się orientować, gdzie jesteśmy, dlaczego, co robimy i cieszyć się tym, a jeżeli się nie cieszymy, bo jest jakoś fatalnie, to coś po prostu zmienić. I tym samym sposobem ja, pomimo tego, że utwór miał dopisek jazgotliwa, jako jazgotliwa drwina, i nie powiedziałabym, że ja lubię jazgotliwe piosenki, a to mi się podoba, więc nie użyłabym tego słowa, no ale mogą Państwo stwierdzić, czy tak, czy nie.

No i minęła nam ta wspólna godzina. Bardzo Państwu dziękuję, że byli Państwo ze mną. Przypominam, że słyszymy się we czwartek w Szczycie Wszystkiego. A skoro zaczęłam bardzo tanecznym krokiem, to i tanecznym krokiem też wyjdę. A poza tym, że tanecznie, to też w sumie temat się będzie zgadzał, bo to będą Beatlesi i to będzie Obladi, Oblada. No i oczywiście, co następuje wreszcie po Obladi, Oblada? Life Goes On, czyli ten sam temat, tylko zupełnie inaczej. No i dobrych kilka dekad temu. Zuza i Wenda, bardzo dziękuję. Magister Kajetan Strzelczyk, do usłyszenia.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
1: Minęła 11. Dzień dobry, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Dwa amerykańskie niszczyciele przepłynęły przez cieśninę Ormuz i weszły na wody Zatoki Perskiej. Siły USA odparły zmasowany atak ze strony Iranu. Tak podaje stacja CBS News, powołując się na źródła w Pentagonie. Oba kraje znów prowadzą walki o kontrolę nad strategicznym szlakiem wodnym. Iran przeprowadził skoordynowany atak z użyciem łodzi motorowych, rakiet i dronów. USA odpowiedziały ostrzałem z okrętów wojennych i były wspierane m.in. przez śmigłowce Apache. Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohamed Bagher Ghalibaf napisał, że równowaga w cieśninie na Ormuz jest w trakcie stabilizacji. Dobrze wiemy, że utrzymanie obecnego stanu rzeczy jest dla Ameryki nie do zniesienia, podczas gdy my jeszcze nawet nie zaczęliśmy. Oświadczył tak irański polityk Donald Trump. Przypomnę, wczoraj ogłosił rozpoczęcie operacji Projekt Wolność, której celem jest zapewnienie bezpiecznego tranzytu statków handlowych przez cieśninę Ormuz. Alarm lotniczy nawet w głębi Rosji. Ogłoszono go aż na Syberii. Minionej nocy alarm obowiązywał w 18 rosyjskich obwodach oddalonych od Ukrainy nawet o 2000 km. Kolejne 16 regionów objęto ostrzeżeniami o niebezpieczeństwie rakietowym, a na kilkunastu lotniskach ograniczono ruch. Przypomnę, od północy z dziś na jutro Ukraina wprowadza zawieszenie broni z Rosją. Tragiczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Na Jeżycach zmarł mężczyzna, wobec którego funkcjonariusze użyli gazu pieprzowego. Policjanci i ratownicy medyczni udzielali pomocy innemu mężczyźnie z poważną raną szyi. Ten człowiek miał rozcięte gardło. W trakcie akcji na miejscu pojawił się postronny mężczyzna. Jak relacjonują funkcjonariusze, jego agresywne zachowanie utrudniało udzielanie pomocy, dlatego został obezwładniony, użyto też gazu. Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z poznańskiej komendy.
2: Później, po niedługim czasie, okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność. Policjanci udzielali mu pomocy, była przeprowadzona reanimacja, która okazała się, że była nieskuteczna, nie udało się przywrócić funkcji życiowych tego 40-latka. Tam na miejsce oczywiście wysłaliśmy naszych oficerów Wydziału Kontroli, została powiadomiona prokuratura, był także lekarz medycyny sądowej, biegły sądowy, który wstępnie nie określił przyczyny zgonu, natomiast także nie wskazał, aby ktokolwiek przyczynił się do tej śmierci.
1: Prokuratura wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Dokładną przyczynę śmierci ma ustalić sekcja zwłok. Zmieniamy temat. Jeden dłuższy weekend za nami, kolejny tuż. 4 czerwca, święto Bożego Ciała. Dla wielu Polaków to oznacza 4 dni wolne od czwartku do niedzieli. I już teraz wszystko wskazuje na to, że o wiele więcej osób w te dni gdzieś wyjedzie, mówi przedstawicielka jednego z internetowych biur podróży Joanna Kwiatkowska, a wzrost jest znaczny.
3: Czerwcowy długi weekend to kolejny w roku kluczowy moment dla branży turystycznej. Z danych internetowego biura podróży Sky.pl wynika, że w podróż podczas Bożego Ciała wybierze się ponad 3 razy więcej użytkowników niż przed rokiem. Jako branża widzimy, że Polacy coraz sprawniej zarządzają krótkimi urlopami i traktują długie weekendy jako okazję do podróżowania.
1: Wśród najchętniej wybieranych kierunków wyjazdów na długi weekend są Włochy, Hiszpania, Malta oraz Cypr. Dominuje południe Europy, bo pogoda jest już niemal wakacyjna, a koszt wyjazdu bardziej przystępny niż w szczycie sezonu. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. W dzień w zachodniej i północnej części kraju zachmurzenie na ogół duże, okresami większe przejaśnienia, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na północy i zachodzie przelotne opady deszczu. W pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury także burze mogą się pojawić. Temperatury maksymalne od 14 stopni na północy, około 20 na zachodzie, do 28 stopni dziś na południowym wschodzie, chłodniej tylko nad morzem, od 10 do 12 stopni. No a tutaj u nas przy ostrej pogoda, jak Tomek powiedział przed chwilą, nie Cypr, nie Włochy, nie Hiszpania.
5: Ale wakacyjna to jest
4: wakacyjna pogoda, proszę Państwa, u nas, więc z wakacji pozdrawiamy.

0: Fool's Gold to zespół legenda The Stone Roses, proszę Państwa. Na początek dziś 1989 rok, wtedy on się ukazał, ten utwór jako utwór autonomiczny, no ale później na części wydań płyty The Stone Roses, tak samo zatytułowanej jak nazwa zespołu, na niektórych jej wydaniach również można było go znaleźć.
1: W środku dnia.
0: A teraz porada na początek, chociaż może zanim porada, to się przywitamy. Kajtek jest, Agnieszka jest, Jan jest, są, wszyscy znaczy się. No i jeśli nie chcą Państwo natknąć się na modę, na zbytek, na przepych, na luksus i na różne modowe żarty oczywiście też, no to proszę unikać mediów społecznościowych dzisiaj zwłaszcza, jutro pewnie jeszcze przez chwilę też, no bo dzisiaj to wszystko pod znakiem Met Gali. Ta wielka impreza doroczna w Nowym Jorku odbyła się w nocy. Święto mody, święto sztuki, święto tego wszystkiego, o czym powiedziałem, choć pewnie trochę cieniem kładzie się udział i jak się domyślam, pewnie udział nie tak po prostu przypadkowy, tylko związany jednak z jakimś czekiem na całkiem niezłą sumę. Udział oczywiście Jeffa Bezosa z małżonką. Protesty towarzyszące, film wyświetlany na ważnym dla Jeffa Bezosa adresie w Nowym Jorku, na fasadzie kamienicy po prostu. Film z pracownikami Amazona mówiącymi o trudnych warunkach pracy i tak dalej, i tak dalej. No ale nadal wiele, wiele gwiazd się pojawiło. Niektórzy właśnie z żartem podeszli. To oczywiście gwiazdy i ich sztaby i projektanci mody słynni. Madonna na przykład ewidentnie nawiązała do czasów Frozen, a więc czasów płyty Ray of Light, no ale też tam na jej głowie statek się znalazł, taki welon, kilka, nie wiem, nie policzyłem tych wszystkich osób, które jej pomagały nieść te suknie, ale to było 5-6. Takie druchny po prostu za Madonną szły. Właściwie chyba tak to należy określić. Tutaj w tym utworze żadna z pań nie jest dla drugiej druchną.

Tak, tak, musimy o czymś porozmawiać. Madonna i Sabrina Carpenter, proszę Państwa, Bring Your Love i Confessions, rozdział drugi, już naprawdę niedługo. No i Królowa Pop wczoraj musiała pewnie trochę, bo musi się pojawiać w takich miejscach, żeby było o niej głośno przed premierą płyty, w takich miejscach jak Met Gala. Hasłem Met Gali było w tym roku, no może nie jakieś wyszukane hasło i oryginalne właściwie hasło, które zawsze towarzyszy tej imprezie, Fashion is Art. Więc tak, z kolei hasłem innej imprezy, o której będziemy mówić, jest pochwała szaleństwa. Ale co to za impreza, to za chwil kilka się wyjaśni. Na razie jest kwadrans po godzinie 11.

No i tak właśnie, proszę Państwa, Spoon i Wild, 18 minut po 11. Właśnie czytam, że szef związków zawodowych w firmie na A został aresztowany podczas Met Gali. No wspaniała informacja, natomiast oczywiście żartuję, cudzysłów, proszę Państwa, no to się zdecydowanie kładzie cieniem na tej imprezie. Ale ponieważ obiecałem, że będziemy już o czymś innym mówić, to jeszcze tylko jeden akcent Met Galowy, bo była i świetnie, wspaniale wyglądała muza domu mody Saint Laurent, Antoniego Vaccarello, Charlotte Gainsbourg. To teraz Charlotte śpiewa, a za chwilę już o festiwalu szekspirowskim, na razie o jego prologu będziemy rozmawiać.

0: Charlotte Ginsburg, Sylvia Says z płyty Rest, znakomitej. No i wczoraj także Charlotte Ginsburg zadała szyku na Met Galie. Teraz z nami już Agata Grenda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Teatr Szekspirowski, oczywiście festiwal szekspirowski, o którego prologu teraz będziemy mówić, ale ja tak chciałem się jeszcze na chwilę przy temacie kostiumów zatrzymać i ubioru. Bo mam wrażenie, że teatr Szekspira, co też pewnie widać w różnych realizacjach, no jest jakimś szczególnym w ogóle w całym teatrze polem do popisu dla kostiumografów i kostiumu. I myślę, że taka impreza jak Met Gala jakoś dobrze nas może skojarzeniami przywołać do tego szekspirowskiego świata. Nie wiem, jakie wy macie z tym doświadczenia, jakie pani ma z tym doświadczenia.
1: Ja bardzo śledzę co roku wszystkie stroje na szekspirowskiej gali i w tym roku Heidi Klum przebrana za rzeźbę zrobiła na mnie
0: największe... Statuę wolności chyba, prawda, czy nie?
1: Tak, za statuę wolności, tak, rzeczywiście, to przecież statua wolności, jasne. Natomiast z pewnym żalem pod kątem kostiumów jakby doświadczam co roku, że niestety te najbardziej spektakularne wystawienia Szekspira w klasycznych kostiumach, takich naprawdę z epoki, są coraz rzadsze. Bardzo ten Szekspir jest już teraz współczesny, często w trampkach i w jeansach, co oczywiście merytorycznie i bardzo często tak wystawienniczo, że tak powiem, jest ciekawy, ale jeśli chodzi o kostiumy, czasami żałuję, że nie cofamy się do epoki tak często, jak bym sobie tego życzyła, jeśli chodzi o wizualną stronę spektakli.
0: No ale musimy się po prostu nachodzić w trampkach, widać, żeby można było wrócić do kostiumu już tego przez tak. od wielkiej litery pisanego. No dobrze, tak. Będziemy rozmawiać oczywiście o festiwalu szekspirowskim, ale konkretnie chcielibyśmy dzisiaj zwrócić uwagę na prolog, bo prolog już na początku czerwca, prawda, w tym roku.
1: Tak.
0: No i ja też wspomniałem o haśle Met Galie, później o haśle festiwalu szekspirowskiego i właściwie tam mogłyby te hasła być, bo tam jest Fashion is Art, a tutaj jest pochwała szaleństwa i to jest też hołd dla bardzo ważnej osoby dla tego festiwalu, prawda?
1: To tegoroczny festiwal jest dla nas szczególny, dlatego że to jest jego 30. edycja i to będzie naprawdę takie święto pełne dla nas znaczeń i symboliczne domknięcie 30 lat artystycznych poszukiwań i taki powrót do źródeł wizji, która zapoczątkowała cały ten projekt. Odwołuje się bowiem to motto do niezwykłej determinacji profesora Jerzego Limona, który był marzycielem, wizjonerem, który pewnego dnia w latach 90. odkrył, że w centrum Gdańska stała szkoła fechtunku, w której angielscy aktorzy odgrywali wieczorami przedstawienia i postanowił ten teatr odbudować.
0: I to nie była legenda, państwo, prawda?
1: Tak, no jak państwo sobie legenda. Pomyślicie, pomyślcie sobie coś takiego, że znajdujecie taką rycinę, że w centrum jakiegoś dużego miasta stał teatr, kościół, wieża, którą postanawiacie po prostu w tym centrum miasta odbudować, żeby było tak jak kiedyś. No, wydaje się to absolutnie niemożliwe. Wszystkie pozwolenia, koszty, no w ogóle realizacja czegoś, co nie ma prawie mieć miejsca, odbudować teatr dokładnie tam, gdzie stał w środku miasta. A profesorowi Limonowi się to udało, ale zanim odbudował ten teatr, ponieważ sam budynek powstał w 2014 po 30 latach starań, dotacji, walki i zaangażowania najważniejszych osób na świecie, w tym księcia, dzisiaj króla Karola, który patronował idei powstania teatru, profesor w 1997 roku stworzył festiwal szekspirowski, a przed nim Dni Szekspirowskie, które właśnie miały rozsławić ideę budowy tego teatru, a same stały się jednym z najciekawszych letnich wydarzeń w Polsce. I dzisiaj świętujemy ten furor divinus, jak mówił sam profesor, czyli twórcze szaleństwo profesora Limona, które stało się motorem powstania naszej instytucji i festiwalu szekspirowskiego. Stąd to motto, będziemy wspominać tego wspaniałego człowieka i będziemy mieć mnóstwo atrakcyjnych, ludycznych, głośnych wydarzeń towarzyszących oraz wiele gwiazd i sakrum będzie przeplatać się z profanum, jak to u Szekspira.
0: Oczywiście co roku wydarzeniem jest konkurs Złoty Jorik, prawda? Nagroda dla Złotego Jorika. Przypomnijmy, Jorik był, to był posiadacz, no właściwie Jorik występuje w Hamlecie, chociaż
1: tak.
0: Można powiedzieć częściowo, prawda?
1: W postaci takiej nieożywionej.
0: Nieożywionej postaci, tak. No jest rekwizytem bardzo często, proszę Państwa. Też mam, tak. Mam nadzieję, że nigdzie nie wystąpił prawdziwy jakiś rekwizyt. Jest to, ta czaszka należy do Jorika. Po prostu, jeżeli ktoś nie pamięta, to tak mówię. Natomiast okej, Złoty Jorik to jest najlepsza polska inscenizacja dzieł Szekspira. Szekspir Off i Nowy Jorik, więc to też pokazuje na przykład Nagroda Nowy Jorik, że debiutanci, młodzi twórcy wchodzący na rynek, że tak powiem, że ciągle gdzieś ten Szekspir jest no, językiem po prostu do wypowiadania się albo do jakimś medium, żeby swój język pokazać.
1: Tak. Niestety nie możemy jeszcze Państwu ogłosić, kto znajdzie się w finale Złotego Jorika, ponieważ reżyserzy i dyrektorzy teatrów robią nam chyba na złość i jeszcze w maju robią premiery, więc musimy poczekać, aż te premiery się odbędą i wybrać najlepszego. Łukasz Drewniak, nasz kurator, wybiera tutaj spektakle do finału Złotego Jorika. Natomiast możemy już wiele powiedzieć, a właściwie wszystko o tym, jakie teatry zaprosiliśmy do współpracy przy konkursie Nowego Jorika oraz kto znalazł się w finale konkursu Shakespeare Off, to oczywiście również można znaleźć na naszej stronie, ale bardzo się cieszymy, że w konkursie dla nowych, dla zdolnych młodych reżyserów zaprosiliśmy do współpracy Teatr Jaracza w Olsztynie, Teatr Współczesny w Szczecinie i Teatr Nowy imienia Izabeli Cywińskiej w Poznaniu. Co roku wraz z teatrami i z laureatami wyłonionymi w konkursie o Nowego Jorika, reżyserami, pokazujemy trzy adaptacje razem z ekipami, z aktorami tych teatrów, które są takim work in progress na naszym festiwalu, ale potem bardzo często znajdują się w repertuarach tych teatrów jako pełnowartościowe spektakle, więc to jest taka win-win situation, jakby powiedział Szekspir, gdzie teatr może współpracować z młodym, wyłonionym w konkursie reżyserem. Ten może mieć prezentację Szekspira na festiwalu szekspirowskim, kto ma taką okazję. A my zyskujemy kolejne adaptacje Szekspira w polskich teatrach. Myślę, że w ogóle ten konkurs jest świetnym pomysłem.
0: Za chwilę będziemy dalej rozmawiać, bo jeszcze prolog do zaproszenia. Jeszcze bardzo chcę panią zapytać o jeden film. Myślę, że też tytuł na H się zaczyna. Samo.
1: O Hamlecie mówimy?
0: Tak. Mm-hmm. To będę mógł, czy nie? Zapytać?
1: Można mnie o ten film zapytać? Jasne, chętnie się wypowiem.
0: Dobra, to za chwilę w takim razie pytanie postawię, ale wcześniej Odyssey i Many Heads.

0: co widać w Gdańsku świetnie. Zresztą z różnych miejsc na świecie one przychodzą. Przychodzą też z kina oczywiście. I czy jest taki film już nawet... Okej, mamy tego Hamneta Chloe Zhao z ubiegłego roku film. Myślę, że bardzo, bardzo na jakimś poziomie istotny, dzielący też publiczność. Ale na jakim poziomie można rzec, że też kino w jakiś sposób zasila te refleksje, te języki, które później na teatralnej scenie widać? No bo, nie wiem, można też sobie Romeo i Julię przypomnieć, Baza Luhrmanna, prawda?
1: Jasne. Dla nas tak naprawdę kino jest nieustanną inspiracją i nawet puszczamy co roku, przypominamy klasyki lub puszczamy nowe wystawienia. W tym roku również chcielibyśmy pokazać Hamneta, bo to jest jednak bardzo, bardzo ciekawy... Bardzo ciekawa propozycja opowiadania o śmierci i w ogóle ujęcia tematów szekspirowskich w nieco inny sposób, czyli tak naprawdę nie opowiada o śmierci, często też śmierci w sposób spektakularny, tylko pokazuje intymność, fizyczność, ciało, żałobę, brak. To jest bardzo piękna inscenizacja.
0: I do tego też wszystkiego, ja tylko jeszcze pozwolę wtrącić jakąś swoją jedną refleksję, że Chloe Zhao też opowiada pięknie w wywiadach do tego filmu o tym, jak Zachód po prostu wyparł fakt śmierci. To znaczy mamy z tym problem, że i ona mówi w tych wywiadach, że to widać też, dając do zrozumienia, że widać na szczytach władzy w różnych miejscach, w różnych stolicach świata w tej chwili, że to są tacy ludzie, którzy jakby chcieli odsunąć myśl o śmierci poprzez... No to takie, nie wiem, złudzenie kontroli, tę zabawę pionkami na szachownicy, odsunąć myśl o własnym przemijaniu, prawda?
1: Ciągnąc ten temat, ten wątek dalej, bo myślę, że też przez dekady kultura Zachodu jakby wypierała śmierć, nie wiem, czy się pan redaktor zgodzi, zamykała ją jakby w statystyce, w szpitalach, w języku medycznym, prawda? A dzisiaj ona wraca nie jako jakiś temat filozoficzny w tym filmie, tylko jako doświadczenie po prostu. I myślę, że to jest bardzo ważne tak naprawdę.
0: No i tutaj też jesteśmy częścią natury, z natury wychodzimy, do natury wracamy. Tak. Jest też z nami duch, prawda? No to wszystko też są niezwykle jakieś takie szekspirowskie motywy, aż mi się przypominają sceny z tego filmu teraz, ale dobrze, nie będziemy o filmie dłużej mówić, tylko prolog festiwalu szekspirowskiego, jak będzie wyglądał, no bo to w czerwcu już.
1: Jasne, ponieważ tegoroczne motto to pochwała szaleństwa, postanowiliśmy zaszaleć i zacząć festiwal nieco wcześniej, czyli zapraszamy widzów w czerwcu do Warszawy i to jest, ja jestem bardzo podekscytowana, bo uwielbiam takie wycieczki i takie akcje, że widzowie wsiadają w autokar, jedziemy razem na spektakl, oglądamy go, a potem w tym autokarze wracamy i pewnie najciekawsze będzie to, co się będzie działo w autokarze, kiedy wszyscy z wszystkimi będą rozmawiać, bo jedzie grupa osób, które naprawdę chcą zobaczyć spektakle szekspirowskie. Wybierzemy się 6 i 11 czerwca kolejno do Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie zobaczymy historię Henryka IV w reżyserii Iwany Aleksandry z wybitną rolą Andrzeja Seweryna, czyli spektakl władzy, dojrzewaniu, namiętnościach, które jak zawsze jak zwykle wymykają się spod kontroli. Krytycy mówią, że to jest takie jedno z najdojrzalszych i najczystszych formalnie odczytań Szekspira ostatnich lat. A kilka dni później zabierzemy widzów do przesłynnego z różnych względów Hamleta w reżyserii Jana Englerta, który tym wielkim dziełem kończył swoją ponad 20-letnią dyrekcję artystyczną w Teatrze Narodowym w roli Hamleta Hugo Tares, okrzyknięty przez krytyków sensacją sezonu, a także Helena Englert w roli Ofelii. Ja jestem wielką fanką tego spektaklu. Widziałam go na premierze i dawno nie widziałam tak czystego, klasycznego i tak w sumie nowatorskiego w kilku momentach odczytania Hamleta. Postać Ofelii i to, jak jest poprowadzona, bardzo była dla mnie ciekawa.
0: Helena się nie zgodziła z Ofelią trochę, prawda?
1: Tak.
0: Że Helena Englert trochę się nie zgodziła z tym, jaka Ofelia jest, jaką ją zastała i trochę dała jej siebie,

0: coś ze swojego buntu być może, prawda? Takie też są jakości tutaj. Też mam
1: ale
0: wrażenie...
1: to nie tylko to w tym spektaklu. Myślę, że można chyba robić spoilery w Hamlecie. Trochę wiemy, o czym ten spektakl jest, ale tutaj Ofelia jest w ciąży. To znaczy jest bardzo silna sugestia Ofelii w ciąży i to jest rzadkie odczytanie, aczkolwiek nie nigdy nie występujące. I tam jest parę takich smaczków. Ja już tych Hamletów podczas festiwalu widziałam tyle i w ogóle w ciągu roku, że właśnie wyłapywanie tych smaczków. Chyba to jest to, co publiczność lubi najbardziej, kogo zabrakło, jakiego zdania nie było, w jaki sposób jakaś postać była odebrana. Ja kiedy zaczynałam dyrekcję Festiwalu Szekspirowskiego, miałam takie poczucie, czy to się w ogóle nie nudzi? Czy ludzie naprawdę będą przez kolejne lata chcieli przychodzić i oglądać zawsze te same spektakle tego samego autora? No okazuje, że nie dość, że się nie nudzi, tylko to jest w ogóle, zaczyna być pewnego rodzaju grą. Co jeszcze wymyśli reżyser? Co jeszcze wymyśli scenarzysta? I co jeszcze wymyśli Szekspir, czego nie odczytaliśmy do tej pory? Więc i na ten prolog, i na cały festiwal bardzo się cieszę, a na 30 to już szczególnie.
0: Agata Grenda, proszę Państwa, Gdański Teatr Szekspirowski i Festiwal Szekspirowski. Oczywiście bardzo dziękujemy za tę rozmowę. No i czekamy. Czekamy na festiwal i na prolog. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Ja również dziękuję i zapraszam do Gdańska na festiwal. We'll be right back.

Morning Sound to oczywiście Grizzly Bear prosto z Brooklynu w Nowym Jorku. 14 minut do godziny 12, a teraz wracamy na nasze rodzime podwórko muzyczne. To znaczy, to nie jest chyba ładne określenie, na scenę muzyczną naszą wracamy, bo na scenę też wraca tym utworem, czuję, Misia Furtak.

Tak jest. Album Otuchy wkrótce, proszę Państwa, no a to czuję. To czuję, to Misia Furtak. Nie czuję, wiem, że to Misia Furtak. 10 minut do godziny 12 pozostaje i cóż my z tym czasem zrobimy? Wiem.

No właśnie, czyli jedną z tych rzeczy może być spotkanie z twórczością Roya Ayersa, Slip and Slide. No i to nam skraca czas, proszę Państwa, bo każde spotkanie, trzeba się dobrze decydować z kim i z czym się spotykać, bo czasu coraz mniej. I mówię oczywiście o naszej audycji dzisiaj. W tej chwili z kolei People of the Moon to jest najnowszy album projektu New Genea, a więc Neapol i różne zwariowane dźwięki do jego muzycznej tradycji dodane. To jest efekt.

No właśnie, te różne dźwięki, funk, jazz, wszystko to, co można było na tanecznych parkietach usłyszeć. Italo disco nawet, no ale i afrobeat wśród wielu, wielu inspiracji, które stosują do tego, żeby poprzez dawny Neapol, jego tradycyjne melodie, czy też teksty, pieśni, się artystycznie wypowiedzieć. New Genea i People of the Moon to już na koniec prawie pierwszej godziny, bo teraz jeszcze oni. Przed chwilą patrzyła na mnie z jakiejś reklamy festiwalu Open Air twarz Davida Byrna, no to Talking Heads na koniec.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. A na początek afera korupcyjna związana z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jest nowy komunikat Europejskiej Prokuratury Publicznej. Śledczy podali, że trwa postępowanie w sprawie inwestycji finansowanej z funduszy unijnych. Chodzi o kwotę prawie 2 miliardów złotych. Prokurator złożył w związku z tą sprawą wniosek o uchylenie immunitetu jednemu z polskich posłów. Jego dane nie zostały ujawnione. Jak ustalono, polityk przekazywał poufne informacje wybranej firmie, by pomóc jej zdobyć kontrakt. Dochodziło także do zatwierdzania zawyżonych kosztów i fikcyjnych prac. Dzięki śledztwu przetarg został unieważniony. Wiadomo, że w ostatnich tygodniach Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło przeszukania w mieszkaniach osób prywatnych oraz w biurze posła. 6 osób zostało zatrzymanych i usłyszało zarzuty. Teraz w serwisie Zagranica. 3 osoby zamarły, a jedna przebywa na oddziale intensywnej terapii po wykryciu zakażenia hantawirusem na pokładzie statku wycieczkowego płynącego z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła jeden przypadek infekcji i prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Władze Republiki Południowej Afryki i Zielonego Przylądka apelują o zachowanie spokoju, ale i wzmożoną czujność do obywateli w związku z podejrzeniem wybuchu epidemii hantawirusa, mówi Foster Mohal, rzecznik Ministerstwa Zdrowia RPA. Nie chcemy wzbudzać strachu w ludziach, zwracamy się jednak do osób, które miały bliski kontakt z osobami ze statku, z prośbą o to, by zgłosili się. Wszyscy, którzy doświadczyli któregokolwiek z objawów, takich jak bóle głowy, gorączka, bóle ciała, proszę, nie traćcie czasu, tylko udajcie się do najbliższej placówki służby zdrowia na badania przesiewowe, abyśmy mogli potwierdzić, że nie zaraziliście się tym śmiertelnym wirusem. Ministerstwo Zdrowia Wysp Zielonego Przylądka poinformowało, że na razie nie zezwoli statkowi na cumowanie z uwagi na obawy dotyczące zdrowia publicznego i że statek pozostanie na otwartych wodach blisko brzegu. WHO deklaruje, że współpracuje z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami w celu opanowania sytuacji na pokładzie statku i skoordynowania ewakuacji. A na koniec nagranie zerwania, które robi furorę na całym świecie. Zamieścił je w mediach społecznościowych premier Armenii Nikol Paszynian. Widać na nim, a przede wszystkim słychać, jak podczas oficjalnego dyplomatycznego obiadu prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Armenii Vahan Khachaturian oraz wspomniany szef rządu wspólnie wykonują utwór wielkiego artysty, ważnego dla obu państw. Tak nieśmiało się zaczyna. Od dźwięków fortepianu, przy nim zasiadł prezydent Khachaturian, potem pojawia się głos, jak państwo usłyszeli, śpiewa głównie prezydent Macron, a po chwili wchodzi kolejny instrument, na nim zagrał premier Paszynian. Teraz? Teraz. To oczywiście La Bohème, Charlesa Aznavoura, jednego z najważniejszych piosenkarzy w historii Francji, aktora także z pochodzenia Ormianina, którego rodzice uciekli z ojczyzny z powodu ludobójstwa Ormian. Wczoraj w Erywaniu odbył się 8 szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej z udziałem szefów państw i rządów ponad 40 krajów. Podczas tego spotkania prezydent Francji dziękował władzom Armenii, że w ostatnich latach zdecydowały się zwrócić ku Europie, choć przez lata przyzwyczajono się, że była niejako satelitą Rosji. Nowe wybory w Armenii odbędą się w czerwcu. Z Erywania dość często docierają sygnały o próbach wpływania na kampanię ze strony Moskwy. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. A przed nami kolejny ciepły, miejscami nawet upalny dzień. W zachodniej i północnej części kraju zachmurzenie na ogół duże, okresami większe przejaśnienia, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, a na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Kujawach, Warmii i Mazurach możliwe także burze. Temperatury maksymalne od 14 stopni na północy, około 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Nad morzem dziś chłodniej, 10-12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: Little Monster i Royal Blood, proszę Państwa, na początek drugiej godziny.
1: W środku dnia.
0: A to już czeka grupa Editors, jeden z singli tygodnia, trzech. Call It In, proszę bardzo.

Called it in, jeszcze raz powiem Państwu, bo tak może najpierw powiem, że editors, a później powoli oddech i tytuł Call It In. O właśnie, tak jest tytuł jednego z trzech singli tygodnia, 12 minut po godzinie 12. W tej godzinie między innymi Komitet Rodzicielski, Agnieszka Lipka-Barnett Państwa zaprosi, ale zanim Agnieszka Państwa zaprosi, to może ja jeszcze Państwa też zaproszę. Tydzień temu pan nadredaktor tu był i pan redaktor z gitarą Bukartyk. No i razem wyruszają w trasę. Nie wiem, czy Państwo pamiętają i pierwszy odcinek tej trasy w Gdańsku. I coś mi mówi, że za chwilę będziemy mieć bilety i zaproszenia na te wydarzenia.

Submotion Orchestra i Always, 17 minut po godzinie 12. No a teraz, proszę Państwa, tak jest, intuicja Państwu dobrze podpowiedziała. Zaproszenia na trasę, skończyły się żarty Mann i Bukartyk. Jeszcze dodałbym do tego Rymu, bo już jest Rym przecież, no ale jeszcze Ayagore, no bo tam będzie tak i piosenka, i tekst, i rozmowa oczywiście. Pan nadredaktor wspominał także, że być może jakieś elementy choreograficzne się pojawią. Tutaj nie Piotr Bukartyk, a właśnie Wojciech Mann. Jeśli któryś z nich zatańczy, to właśnie będzie to nadredaktor. Więc pierwsza okazja, żeby zobaczyć, jak to może wyglądać, proszę Państwa, brzmieć. 9 maja Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Dzień później także tam, 10 maja. No i dwa dni później, albo dzień później po drugim gdańskim koncercie w Toruniu, w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Na każdy z tych koncertów teraz mamy dla Państwa zaproszenia. W środku dnia nowyświat.online. Proszę w tytule wiadomości o wpisanie nazwy miasta i daty koncertu. A więc raz jeszcze 9 maja i 10 maja Gdańsk, 11 maja Toruń.

Rodzeństwo, które wszyscy brali za parę albo za małżeństwo, albo małżeństwo, para, którą wszyscy brali za rodzeństwo. Jedna z tych wersji jest prawdziwa, ale oni, zwłaszcza Jack White, bardzo, bardzo lubili się tymi wersjami bawić, bardzo to rozmywając, jak tylko się dało. The White Stripes, proszę Państwa, no a Jack White oczywiście wkrótce już w przyszłym miesiącu, na początku, dokładnie w dzień dziecka, w dniu dziecka i dzień później, Warszawa i Kraków. W tych miastach się Jack White pojawi. Tak jest. 23 minuty po godzinie 12 tymczasem, a u nas pojawi się w tym tygodniu Barbara Wrońska.

0: i tak się składa, że Barbara Wrońska pojawi się u nas w piątek, proszę Państwa. Piątek to jest nasz wspólny antenowy dzień z Agnieszką, która dzisiaj nad wszystkim czuwa i którą, to właściwie można powiedzieć, że wtorek to jest też nasz wspólny dzień z Agnieszką. Tym bardziej, że za chwilę, nie za chwilę, teraz już Komitet Rodzicielski. Halo Agnieszko.
1: Komitet Rodzicielski.
2: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Dziś Komitet Rodzicielski skupi się na agresji. A dlaczego? O tym zaraz Państwu opowiemy. Jest ze mną doktor psychologii pani Teresa Jadczak-Szumiło z Polskiego Instytutu Traumy, patrona akcji Zatrzymaj Agresję, postaw na umiejętności. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
2: Często jak myślimy, jak rozmawia się w mediach generalnie o agresji wśród tego młodego pokolenia, to głównie słyszymy o ofiarach tej agresji. Rzadziej zwraca się uwagę na to, że no, tę agresję ktoś wywołał, tego czynu ktoś się dopuścił. Wyobrażam sobie, że rodzic, którego dziecko okazuje się sprawcą takiej przemocy, no ma jeszcze trudniejszy orzech do zgryzienia niż rodzic dziecka, które stało się ofiarą tejże przemocy. Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy są to rodziny, no nazwijmy to, funkcjonujące normalnie, o może tak.
3: Tak, jest to niewątpliwie trudna sytuacja, bo oczywiście emocje, w tym te emocje społeczne też częściej są przy ofierze, rzadziej przy agresorze, ale trzeba jasno sobie powiedzieć, że jeżeli ktoś tak zachowuje się, że jest agresywny wobec innych osób, no to zawsze lubimy zadać to pytanie, co mu się przydarzyło w życiu, że tak jest, jakie doświadczenia go ukształtowały, że jest mu niezwykle trudno wzbudzić empatię wobec innych ludzi i że jest w stanie ich krzywdzić.
2: Tak jest. Celem kampanii Zatrzymaj Agresję, postaw na umiejętności, to jest kampania Fundacji Drabina Rozwoju. Jednym z celów tej kampanii jest właśnie zwrócenie uwagi na przemoc, która występuje wśród dzieci, młodzieży, ale i dorosłych, no i profilaktyka tej przemocy. Ja się zastanawiam, czy jest jakaś taka magiczna różdżka, którą można machnąć i ta przemoc nagle nam zniknie i wszyscy będziemy się porozumiewać w sposób, będziemy używać o komunikacji bez przemocy najnormalniej w świecie. Byłoby pięknie, tylko że tak się pewnie nie da.
3: No to tak nie działa. My zdecydowaliśmy się patronować tej akcji, którą prowadzi Fundacja Drabina Rozwoju. Między innymi dlatego, że oni właśnie mówią, zatrzymaj agresję, postaw na umiejętności. I ich hasło kampanii pokazuje, że chcą skupić się na tym, aby nauczyć ludzi trochę lepszego dialogu, będą się opierali właśnie o dialog motywujący i żeby nauczyć ludzi zastępowania agresji i będą opierali się na treningu zastępowania agresji. I to jest skierowane tu i teraz. Oczywiście pani pytanie jest nieco szersze, bo ono pyta o źródło, o fundament, o to, kiedy się to zaczyna. I to się zaczyna bardzo wcześnie, dlatego że my jako ludzie uczymy się regulowania emocji, kiedy jesteśmy dziećmi. To jest nasza pierwsza szkoła po urodzeniu, to jest szkoła regulacji emocji. Uczymy się jej od naszych bliskich, od mamy, od taty i czasami ta szkoła nam się nie udaje, ponieważ ludzie, którzy mają nas uczyć, sami mają niskie kompetencje w tym zakresie. I to jest pewien problem. Trzeba też może pamiętać, że w psychologii jest takie pojęcie jak przemoc zawiniona i przemoc niezawiniona, czyli ta przemoc zawiniona wynika czasami z jakiejś sytuacji naprawdę niezależnej od ludzi, no bo dziecko doznaje opuszczenia, ale dlatego, że jego mama rozchorowała się, tak? To jest zupełnie inna sytuacja niż ludzie opuszczają dzieci, bo się po prostu nimi nie zajmują, bo się zajmują realizacją swoich potrzeb w jakiś sposób kompletnie nieodpowiedzialny w stosunku do dzieci. To są dwie różne sytuacje i powinniśmy zwracać uwagę od początku, w jakich warunkach my żyjemy, w jakich wzrastamy.
2: Czyli znów zacząć trzeba od dorosłych i to jest też jeden z celów kampanii, ponieważ fundacja postawiła sobie na cel wzmocnienie odpowiedzialności dorosłych oraz podniesienie kompetencji reagowania na przemoc. To jest wszystko, bardzo dobrze to brzmi, natomiast ja się zastanawiam, jak do tego dojść, jak my dorośli, którzy jesteśmy no już ludźmi jakby nie było ukształtowanymi, czy jest w ogóle jeszcze jakaś nadzieja na to, żeby nasze nawyki na przykład zmienić?
3: Nie wiem, czy to jest kwestia nawyków, czy to jest właśnie kwestia zdolności pomieszczania trudnych emocji, czy to jest właśnie taka umiejętność radzenia sobie ze złością, z napięciem, z pobudzeniem. I oczywiście część osób, wystarczy im to, że nauczą się, jak to robić, ale część osób ma za sobą takie doświadczenia, gdzie ich układ nerwowy, cały ich sposób funkcjonowania nie pomieszcza tak dużych emocji i dla nich potrzebne są jakieś formy bardziej zaawansowanej terapii. Natomiast myślę, że u podstawy wszystkiego leży wola i trzeba chcieć. Jeżeli ktoś nie chce zmienić się, no to choćbyśmy nie wiem co robili, to się ani nie nauczy, ani nie będzie pracował nad sobą, żeby zwiększać swoją pojemność emocjonalną. Jeśli chcemy zatrzymać agresję, to warto zwrócić uwagę na to, że powinniśmy reagować nawet na najdrobniejszą przemoc. Nie ma czegoś takiego, że a tutaj to tylko pani się zdenerwowała, to wsadzając dziecko na krzesełku mocniej nim szarpnęła i że to nic nie jest. Ponieważ jeżeli tak ona będzie robiła, no to dziecko wiadomo eskaluje w nim lęk. Jeżeli będzie mogło oddać, odda zwiększoną agresję, no to ona szarpnie go mocniej i tak to się zaczyna. Chcąc zatrzymać agresję, musimy być wrażliwi na drobne formy agresji i nie mówić, że one nic nie robią, że one nie szkodzą.
2: Miejmy nadzieję w każdym razie, że przynajmniej wśród słuchaczy Radia Nowy Świat są tacy z Państwa, którzy zwracają uwagę na to, jak się zachowują Państwa dzieci. Zwracają Państwo uwagę na to również, jak Państwo sami się zachowują, no bo nasze zachowania modelują zachowania naszych dzieci. Polecam Państwu przyjrzenie się kampanii Zatrzymaj Agresję, Postaw na Umiejętności. To jest projekt Fundacji Drabina Rozwoju. Być może znajdą Państwo w niej coś, co Państwu pomoże. Ja nie mówię, że to się stanie od razu, bo od razu to się nic nie dzieje. Natomiast być może rozpocznie to jakiś proces, no bo nie chcielibyśmy obudzić się i dowiedzieć się, że nasze dziecko było sprawcą przemocy w jakiejkolwiek formie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moją gościnią dziś była doktor psychologii Teresa Jadczak-Szumiło z Polskiego Instytutu Traumy, patrona akcji Zatrzymaj Agresję, Postaw na Umiejętności Fundacji Drabina Rozwoju. Dziękuję raz jeszcze.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

What are we doing here? Co my tu robimy? Co tu się dzieje? Co tu się do jasnej anielki odbywa? I tak dalej, i tak dalej. A wykonawca later, to znaczy tak się nazywa wykonawca, nie, że później podam nazwę wykonawcy, tylko later wykonywał ten utwór. 20 minut do 13:00.

cykl nazwy geograficzne. Bejrut, Gibraltar. Proszę Państwa, no to jeszcze pewnie dwie konieczne nazwy geograficzne. Malta od Jeziora Maltańskiego, nie od wyspy akurat. I Poznań od Poznania. W Poznaniu Bejrut wystąpi i pewnie usłyszymy na festiwalu Malta także utwór Gibraltar. Żeby tak te kropki jakoś połączyć ze sobą jednak. Ralf Kamiński.

Boję się bliskości, boję samotności, boję się bać, kogoś kochać, boję się umierać, życia też się boję, boję się, boję, za nas

Nie bój się na zapas, Ralf Kamiński z płyty Góra. No a skoro przy takiej tematyce jesteśmy jakoś wywołanej przez utwór Ralfa, no to przypomnę, a nie, właściwie powiem Państwu pierwszy raz, bo tego jeszcze nie mówiłem dziś, że po godzinie 13 dziś będziemy rozmawiać o wiośnie w kontekście uważności. Tak enigmatycznie na razie powiem. Bruce Springsteen, no i to jest ten protest song, proszę Państwa, z ulic miasta Minneapolis. A po Bruce'ie Springsteenie, profesoru Rusinku.

0: Sypcie na języku. Właściwie wszystkie rocznice katastrofy w Smoleńsku przebiegają w dość podobny sposób. W tym roku jednak Jarosław Kaczyński wprowadził pewne językowe i teologiczne nowum. Powiedział mianowicie, że mamy politykę, która jest najlepszym dowodem, mówię tu o polityce władz, że zło jednak istnieje, że naiwnością jest sądzić, że go nie ma, że zło, także to zło osobowe, jest częścią naszej rzeczywistości. Cóż to jest zło osobowe? Według demonologów biblistów przyjmuje różne postacie, m.in. demona, szatana, diabła, smoka, węża, Belzebuba, kusiciela, Beliara, Asmodeusza, Azazela lub wampira, czyli pijawki. Profesor Jan Krasicki, filozof z Uniwersytetu Wrocławskiego, w wywiadzie udzielonym swego czasu teologii politycznej, mówił, że pojęcie zła osobowego pojawia się w filozofii chrześcijańskiej, na przykład u świętego Augustyna i świętego Tomasza, ale myśliciele nowożytni go unikają. Występuje w myśli oświecenia, ale raczej w znaczeniu prześmiewczym, jako przesąd, relikt świadomości mitologicznej. Co więcej, zło uważa się raczej jako bezosobowe, bo jest rozkładem czy rozbiciem osoby. Opętany z Gerazy na pytanie Chrystusa, jak ci na imię, odpowiada słynną frazą, na imię mi legion, bo jest nas wielu. Według wyznawanej przez Jarosława Kaczyńskiego przedoświeceniowej demonologii, diabeł jest upostaciowiony wprawdzie nie za pomocą legionu, ale władzy wykonawczej, czyli ministrów obecnego rządu. Już w 2007 roku sugerował on, że protestujące wówczas pielęgniarki mogły nie zdawać sobie sprawy, że są manipulowane i strawestował Kornela Ujejskiego. Inni szatani są tam czynni. Ujejskiemu chodziło zapewne o Austriaków, którzy podżegali chłopów do rabacji, a Kaczyńskiemu prawdopodobnie o tych, którzy wtedy byli w opozycji, a dzisiaj są w rządzie. Jest to więc demonologia wyznawana przez niego od dawna.
1: Odszkodowanie za pracę w uciążliwych warunkach, proszę Państwa, to są zawsze od kilku odcinków, chociaż właściwie od początku takie domyślne słowo komentarza do felietonów profesora Rusinka. Bardzo za nie dziękujemy. No i po 13 się słyszymy, a to jest kolejny protest, Massive Attack i Tom Waits.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Rząd nie składa broni w kwestii ustawowego uregulowania kontroli państwa nad rynkiem kryptowalut, tak zapewnił Donald Tusk.
3: Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowo, ale w tej chwili to już nie są tajne notatki, w tej chwili to nie jest dyskretne dochodzenie prokuratury. Wszystkie fakty, także dzięki dziennikarskim śledztwom, nie tylko dzięki pracy instytucji, są już na stole.
2: Zonda krypto rozhulała się na dobre w czasach, kiedy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, podkreślał premier. Wskazywał też na dowody, iż źródeł tej firmy można się doszukać w pieniądzach rosyjskiej mafii. Dlatego, mimo już dwóch decyzji prezydenta o wecie, rząd po raz kolejny złoży projekt w tej sprawie w trybie natychmiastowym. Jeszcze w tym tygodniu zapowiedział Tusk.
3: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank, a oszukują tych ludzi, którzy chcą zainwestować swoje oszczędności.
2: To jest mój ostatni apel. Nie wiem, jakie jeszcze argumenty mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego czy do panów Mencena i Bosaka. Liczę na opamiętanie, podsumował premier. Pozostajemy przy doniesieniach z polskiej sceny politycznej. Paweł Kukiz dołącza do Rady do Spraw Nowej Konstytucji, jaką tworzy Karol Nawrocki. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, pierwsi członkowie Rady już otrzymali akty powołania. To m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy byli marszałkowie Sejmu Józef Zych oraz Marek Jurek. Paweł Kukiz w rozmowie z Faktem zapowiedział, że chce, aby w projekcie nowej konstytucji znalazły się rozwiązania wzmacniające demokrację bezpośrednią. To m.in. obniżenie progu referendalnego, czy możliwość konsultacji zmian ustrojowych przez internet. Donald Tusk jednoznacznie odmówił udziału w pracach Rady. Prezydent Nawrocki nie wydaje mi się politykiem, któremu naprawdę zależy na ładzie konstytucyjnym, ocenił premier. Równo przed godziną setki tysięcy uczniów zakończyły zmagania z maturą z matematyki na poziomie podstawowym. Ponad 8 tysięcy uczniów zdawało maturę w tzw. miasteczkach egzaminacyjnych szkoły w chmurze.
4: Kiedy uczeń wejdzie do mojej największej sali maturalnej, to usłyszy wielkie hej, wielkie witaj i wielkie fajnie, że jesteś, bo doskonale wiem, z czym mierzy się, zanim te matury się odbędą. Żyję w takiej narracji, że to jest takie duże wydarzenie, duży egzamin, a my z całym zespołem tutaj nauczycielskim próbujemy trochę zminimalizować jego stres, mówiąc, to jest matura, ale to jest przygoda, którą będziesz pewnie po latach wspominać jako coś niebywałego w twoim życiu, pod wieloma względami. Oczywiście pod względem tym, że możesz iść dalej w świat, na studia, robić inne rzeczy, ale też pod takim względem wyjątkowości naszych matur.
2: Tak mówiła koordynatorka zespołu nauczycieli Otylia Dziadosz-Bolak. Te miasteczka egzaminacyjne szkoły w chmurach powstały m.in. w Poznaniu i Warszawie, gdzie egzamin odbywa się na stadionie Legii. No i jest inaczej. Egzaminy odbywają się z pełnym zapleczem organizacyjnym i wsparciem psychologicznym. Organizatorzy podkreślają, że kluczowe jest ograniczenie stresu i komfort zdających, a zdający mówią, że to zupełnie inne doświadczenie.
5: W pewnym sensie się stresuje, no bo to jednak coś nowego, coś nieznanego, ale to jest taki stres, który zamienia się w adrenalinę i chęć do działania. Słuchając wypowiedzi zeszłorocznych maturzystów, którzy wchodzenie i skanowanie biletów na maturę porównują do wejścia na koncert, to jest w ogóle dla mnie coś niewyobrażalnego i czuję taką też dużą wdzięczność za to, że chmura właśnie robi z matur fajną przygodę, której nigdy bym nie przeżyła będąc w szkole stacjonarnej.
2: Tak swoimi wrażeniami dzieliła się maturzystka Michalina Sieracka. Dodajmy jeszcze do tego parę liczb. Dziś do egzaminu z matematyki przystąpiło ponad 340 tysięcy tegorocznych abiturientów oraz prawie 30 tysięcy absolwentów z poprzednich lat, a jutro język obcy. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Pogoda.
7: Czyli można na żylecie siąść i pisać maturę, albo można w szaliku przyjść?
2: To nie dokładnie się odbywa na samych tych trybunach.
7: W szaliku Polonii, oczywiście,
2: tam
7: Warszawa.
2: Jeszcze też pomieszczeń jest sporo, ale tak, tak.
7: W szaliku Polonii? Nie.
2: Nie, chyba nikt się by nie odważył.
7: Proszę państwa, w nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy oraz miejscami w centrum opady deszczu. Możliwe także burze. Temperatury minimalne od 5 stopni na Pomorzu, około 10 na zachodzie, do 13 w centrum i 16 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na południu i zachodzie, miejscami porywisty. I ja teraz czytałem dla wszystkich przerażonych temperaturą, powtórzę się, temperaturę i pogodę na noc, proszę Państwa, bo w ciągu dnia ciepło.

0: Buddy Rock i Moby, proszę Państwa, który, przypomnę, wszystkie swoje honoraria z festiwalu Coachella przekazał na rzecz organizacji działających na rzecz praw zwierząt.
1: W środku dnia.
0: A niedługo, za 3 miesiące już niespełna, wystąpi w Warszawie. Będzie okazja, by legendarnego artystę usłyszeć, zobaczyć na żywo. Podobno wspaniały koncert ten na Coachelli. Całego nie widziałem, ale to, co widziałem, było rzeczywiście imponujące. Natomiast jeszcze wrócę, proszę Państwa, do Met Gali, no bo już i klucz, że tak powiem, krytyczno-kapitalistyczno-prześmiewczy tutaj się pojawił. No ale można tak, a można też oczywiście zajmować się kolejnymi dziełami sztuki, kolejnymi stylizacjami tego wieczora i jednak coś tam dostrzegać. No więc na przykład u Madonny to jest przyspieszona lekcja historii sztuki. Kreacja Madonny projektowana przez Antoniego Vaccarello była, jak się okazuje, no ja tego nie wiedziałem tak od razu, była cytatem właściwie z Leonory Carrington, a więc surrealistki, malarki i pisarki też. No i tak się składa, że już Muzeum Sztuki Nowoczesnej pochwaliło się faktem, że pracę tej artystki już w czerwcu będzie można oglądać na kolejnej dużej wystawie pod koniec czerwca właśnie. A to była praca Kuszenie Świętego Antoniego, którą inspirowana była stylizacja Madonny ze statkiem na głowie, z takim welonem trzymanym przez druhny, a chociaż trochę jest taką muzą też. No więc można też i w Met Gali zobaczyć to, co dobre, sztukę po prostu. I na tym zakończę chwilowo swoją wypowiedź, bo o Bezosach nie będę dłużej mówił.

A Million Ways i OK Go, albo jakby powiedziała generacja Z, OK Go. 14 minut po godzinie 13, proszę Państwa, za chwilę będę parafrazował tytuł pewnej znanej pieśni, mówiąc, a właściwie mogę już to zrobić, bądźmy uważni na wiosnę. A to nowy Sir Peter Gabriel.

0: Sir Peter Gabriel Won't Stand Down. No i to jest nowość, proszę Państwa. Mam nadzieję, że słuchaliśmy jej z uważnością. Ja na pewno. 20 minut po 13, a dlaczego tego słowa uważność używam? No bo teraz będziemy rozmawiać z panią Ewą Oszek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam halo, serdecznie.
0: Dzień dobry, tak. Pani Ewa Oszek napisała na łamach pisma Charaktery, i to ta rozmowa w ramach naszej comiesięcznej współpracy, artykuł zatytułowany Dlaczego tak bardzo czekamy na wiosnę? O potrzebie odkrywania nowych perspektyw i praktyce uważności. Pani Ewa jest filozofką z wykształcenia, ale to był dopiero początek pani drogi, prawda? Pojawiła się gdzieś na pewnym etapie tej drogi właśnie uważność, właśnie mindfulness. Może proszę o tym powiedzieć, jak to się stało i co za tym poszło.
1: Jasne. No, dziękuję za to pytanie, bo to takie pytanie, myślę, odkrywające, skąd w ogóle w naszym życiu pojawia się mindfulness i dlaczego się pojawia. Zazwyczaj jest tak, że uważność i potrzeba bardziej uważnego życia pojawia się w momencie jakiegoś kryzysu, w którym jesteśmy. Podobnie było w moim przypadku, gdzie wiele lat pracowałam w korporacji i tą pracę sobie chwaliłam pod wieloma względami, ale dopadł mnie kryzys, który był po prostu wypaleniem zawodowym. I żeby gdzieś ruszyć, ja mówię, że trzeba się najpierw zatrzymać i poprzyglądać sobie, co tam się dzieje ważnego.
0: Czyli były i jakieś Bieszczady po drodze na przykład, albo wyjazd daleko gdzieś, czy bez czegoś takiego się obeszło?
1: Nie, obeszło się bez czegoś takiego, było zdecydowanie bardziej przyziemnie i prozaicznie. Było L4, było zwolnienie lekarskie, które po prostu no, pozwoliło tak zatrzymać się trochę mimo woli i popatrywać się sobie, zobaczyć, co ja mogę, czego ja potrzebuję w czasie tego zatrzymania, jak ja chcę zadbać o siebie. No i tutaj gdzieś pojawiła się najpierw książka z płytą CD, bo wtedy to był jeszcze świat nieco bardziej analogowy i zamiast MP4 były płyty CD, tak były różne nagrania medytacyjne wydawane i sobie zaczęłam praktykować to w domu, no i zobaczyłam, że to działa, że ten stres jakoś jest inny, bo on nie znika z naszego życia, nie da się go wyeliminować, po prostu tak jesteśmy my ludzie skonstruowani, tak jest skonstruowany nasz mózg, świat, ale coś możemy z nim zrobić. Jakoś mamy wpływ na coś, na to, jak podchodzić do tego, co nam się w życiu różnego, trudnego przydarza, a uważność, praktyka uważności nam w tym pomaga.
0: I tej uważności można się też nauczyć. To już przejdźmy może w takim razie do tego, co jest w tekście, w charakterach, ponieważ chciałem powiedzieć, że cała na biało wjeżdża wiosna, chociaż wiosna to właśnie nie na biało, ona kwitnąca, ona w zieleniach bardziej. A na biało to jest zima i od zimy pani ten tekst zaczyna, więc...
1: Tak.
0: Zadam może takie pytanie, czy ktoś, kto nie potrafi cieszyć się zimą, potrafi cieszyć się wiosną?
1: No, powiedziałabym, że nie jest taka jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, że ewidentnie tak lub ewidentnie nie. I chciałabym może też, bo tak trochę odczarować to takie cieszenie się wiosną i to, z czym ona się kojarzy w większości z nas, czyli też z takim pełnym rozkwitem, nadzieją, energią, bo w dużej mierze jest ten artykuł, o którym pan wspomina w charakterach. Natomiast no, wiosna, bym powiedziała, ma różne oblicza. Ja zaczęłam artykuł w charakterach od zimy, dlatego że był pisany gdzieś na przełomie tych dwóch pór roku i pamiętam ten czas, kiedy ta zima w tym roku była taka długa, było bardzo mało światła, mało śniegu jednocześnie i to siłą rzeczy. Wiemy, jak wpływa na nas, więc gdzieś im bliżej wiosny, tym bardziej już gdzieś właściwie od stycznia zaczynamy mówić w różnych miejscach, w różnych środowiskach, oby do wiosny, że za chwilę wiosna, gdzieś tam się pojawia odliczanie poniedziałków, ile jeszcze poniedziałków do wiosny. I to tak z jednej strony wszystko się pozytywnie nakręca, bo gdzieś mamy wszyscy taką potrzebę, żywimy taką potrzebę, że gdy będzie ta wiosna, będzie więcej światła, dni będą dłuższe, będzie więcej aktywności, możliwości na te aktywności, na przykład na zewnątrz, że to jest tak naprawdę najpewniej to, czego my potrzebujemy. I tutaj bym powiedziała, odpowiadając na pana pytanie, że to zależy, bo istotnie tego światła przybywa, tych możliwości jest coraz więcej. Możemy wyjść na rower, możemy biegać, możemy zrobić grilla ze znajomymi, a to wszystko powoduje, że gdzieś teoretycznie jest nas więcej, albo właściwie nie teoretycznie, po prostu jest nas więcej energii. Ale jest też druga strona medalu i uważność, praktyka uważności pozwala to zauważyć, a mianowicie, że mimo tego rozkwitu, tej zieleni pięknej, tych zapachów, wiosna jest też takim czasem, kiedy no właśnie mamy maj, to jest czas matur, dosłownie, to jest czas egzaminów ośmioklasisty, to jest czas majówek, komunii i z jednej strony można by było pomyśleć, że to jest coś fajnego, przyjemnego, no majówka super. Natomiast to wszystko też nas konfrontuje do spotkania z tym, co czasem trudne i niewygodne. Bo kiedy wszyscy pokazują w mediach społecznościowych i nie tylko, tylko te pozytywne strony medalu, czyli te grille, te wspólne ogniska, te rowery, te wycieczki nad morze, wszystko nagle wybucha. To gdzieś włącza się w nas takie porównywanie, a co jeśli ja tak nie mam, a co jeśli ja tak nie czuję? I wtedy ten nastrój, kiedy miało być nam lepiej, bo dzień jest dłuższy i jest więcej możliwości, nam się obniża. Więc powiedziałabym, że uważność nam pozwala z jednej strony rzeczywiście doceniać to, co wiosna przynosi, zauważyć tą porę roku, wziąć z niej tyle, ile możemy w danym momencie naszego życia, ale też wiosna pozwala, ale przepraszam, uważność pozwala nam pobyć ze sobą trochę inaczej, czyli tak przyjąć to, że może ja teraz, może to nie jest moja najlepsza wiosna mojego życia. I to, że inni się cieszą i spędzają czas na dworze z przyjaciółmi, etc., to nie znaczy, że ja też tak muszę, że coś jest ze mną nie tak, jeśli ja akurat tej wiosny nie mam.
0: Za chwilę wrócimy, bo są bardzo ciekawe rzeczy, które pani mówi. Za chwilę wrócimy zatem do tej rozmowy, no bo myślę, że warto jeszcze podrążyć ten temat. Ale wcześniej jest Scarlett Johansson, Pythion i Relator.

0: Pityon, Scarlett Johansson. Bardzo dziękujemy. No a teraz wracamy do rozmowy z Ewą Oszek, nauczycielką w Polskim Instytucie Mindfulness, wykładowczynią tamże. Ale też jest pani w trakcie, tak czytamy w notce, w charakterach, w trakcie szkoły, prawda, w psychoterapii ACT. No więc tak. To wszystko, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, pani droga, ona ma swoje konkretne też etapy i oblicza. Natomiast wróćmy do tematu, bo rozmawiamy o wiośnie jako czasie no, nieoczywistym. Nieoczywistość zdecydowanie wyłania z tego tekstu jako oblicze wiosny, ale też właśnie rola podczas tej pory roku uważności. Czyli uważność może nam się tak samo przydać wiosną, kiedy jest oczywisty sposób, świat bardziej, wydaje się, przyroda bardziej przyjazna i przystępna dla człowieka. Tak samo może się nam uważność przydać jak zimą, prawda? To znaczy zimą może się przydać, żeby przetrwać zimę. Wiosną może się przydać, żeby, nie wiem, znaleźć przestrzeń po prostu dla siebie i żeby może skorzystać z tej wiosny tak, żeby nosić ją w sobie później. Nie wiem, czy dobrze czytam to, co...
1: Dobrze, jak najbardziej.
0: Ale przestrzeń, prawda? Uważność to przestrzeń też w człowieku, mam wrażenie.
1: Tak, uważność to przestrzeń, zdecydowanie to robienie tej przestrzeni. Kiedy my możemy robić tą przestrzeń? Wtedy, kiedy zatrzymujemy się i wyłączamy wtyczkę autopilota i działania na autopilocie, bo kiedy działamy szybko, jesteśmy w nieustającym pędzie, czy to takim sensu stricte, pędzimy od miejsca A do miejsca B, czy nawet w takim pędzie w naszej głowie, kiedy my cały czas jesteśmy właśnie w głowie, czyli w myślach, w analizowaniu przeszłości, w myśleniu o przyszłości i jesteśmy tylko między tymi dwoma trybami, to brakuje w naszym życiu zatrzymania i dostrzeżenia teraźniejszości. Bo automatycznie pojawia się myśl, co będę robiła po naszej audycji, co będę robiła wieczorem, co będę robił jutro. Mało tego, to nie są tylko myśli o obowiązkach i jakichś takich trudniejszych rzeczach do wykonania, ale my często na przykład myślimy o przyjemnościach, czyli myślimy na przykład już w maju, a nawet wcześniej o tym, co będziemy robili w wakacje. I nie ma nic w tym złego, bo jakby planowanie jest jak najbardziej w porządku i jest potrzebne, ale my jakby żyjemy od takich dwóch punktów.
0: No tak, tak, tak.
1: Od do,
0: albo
1: prawda?
0: Dam jeszcze inny przykład, wchodząc na chwilę w słowo, za co przepraszam.
1: Jasne.
0: Przykład, który obserwuję nagminnie u swoich znajomych. Wszystkich was teraz

0: do ludzi, którym nie wyszło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale w piątek, no to wtedy będzie impreza, wtedy wyjedziemy gdzieś. No, ja się z tym nie zgadzam radykalnie, to jest, teraz chciałem to powiedzieć. Oczywiście żartując trochę, no ale jakby wiemy, o czym mówimy, prawda, że kiedyś to będzie życie, teraz to nie ma życia w tym momencie, właśnie ono teraz jest, wyłącznie.
1: Tak, tak, jak najbardziej tak, choć przyznam szczerze, że mimo tego, że ja nie jestem jakby teraz na etacie, a mam jakby swoją działalność, to mimo wszystko ten piątek ma coś w sobie. Okay. Nawet jeśli ten rytm tygodnia jest inny i może być taki po swojemu, to magia piątku rzeczywiście do mnie trochę przemawia, tak powiem szczerze, czy nawet gdy obserwuję emerytów, to kiedy oni mają wolny czas i jakby tutaj nie żyją od do, to rzeczywiście w piątek jakoś jest inaczej. Ale wiem, o czym pan mówi, bo rzeczywiście jesteśmy często w takim trybie przetrwania, byle do piątku, byleby do jakiegoś okresu. I to powoduje, że my wewnętrznie jakby przyspieszamy, że sobie sami robimy to przyspieszenie, nie zauważając tych chwil pomiędzy. Czasami, gdy są święta, to nie wiem, pierwszy dzień świąt się kończy, a my mówimy święta, święta i po świętach, mimo
0: tak
1: że
0: jest, jesteśmy
1: w połowie, prawda? Bo gdzieś ten nasz umysł wybiega ciągle do przyszłości. I co to powoduje? No powoduje to, że jesteśmy gdzieś na własne życzenie w takiej gotowości, w napięciu. I później mówimy, że żyjemy szybko, że czas przecieka przez palce. I uważność jest taką odpowiedzią na to, żeby poczuć, że każdy z nas ma możliwość i ma tą sprawczość, by trochę zwolnić, może czasem bardziej, ale zaczynając po trochu, zaczynając od tego i przechodząc właśnie do tej wiosny, o której rozmawiamy, że jeśli pójdę na spacer, to chociaż mam telefon na przykład, bo lubię robić zdjęcia, to na chwilę go schowam i będę szła, nie wiem, chociażby przez 15 minut bez tego telefonu, tylko słuchając ptaków, nie wiem, szumu drzew, wdychając zapachy lasu, łącząc się w ten sposób ze swoimi zmysłami, korzystając z tych zmysłów, bo dzięki temu, że łączymy się z powrotem z ciałem, czyli ze światem naszych zmysłów, wychodzimy na kilka chwil chociaż z głowy, czyli z tego trybu myślenia, co nas często oddala właśnie od tej chwili obecnej.
0: Bądźmy, to jest postulat wielki, on może nie jest do zrealizowania, chyba, że są tacy ludzie, którzy tego dokonali, żeby naprawdę być tu i teraz, ale takie dążenie do tego, chociaż na chwilę, jest naprawdę, myślę, że czymś niezwykle ważnym, i osiągnięcie tego stanu, chociaż na kilka minut, jest niezwykle pożyteczne, tak. I się nam zwróci później po prostu. Będzie nasze zdrowie budowało. Takie mam poczucie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Proszę Państwa, tekst Ewy Oszek można znaleźć w najnowszych charakterach. Tekst o wiośnie. No to czego możemy sobie życzyć na przykład wspomniała Pani wcześniej o planach po naszej rozmowie, to czego sobie życzymy? Spaceru? Zatrzymania się?
1: Ja bym powiedziała, że życzymy sobie dobrej kawy, ale wypitej z uważnością, czyli z uważnością na zapach, na konsystencję, na spojrzenie w niebo, a nie w monitor laptopa, nie w telefon. 3 minuty z tą kawą będzie w porządku, bo to jest takie bardzo realne. Jesteśmy teraz pewnie w większości w domach, w biurach, a może po południu ten spacer.
0: No to ja bym polecał w takim razie alternatywne metody parzenia, bo jak ekspresem to nie będzie to samo. Dobrze, dziękuję bardzo. Ewa Oszak była z nami.
1: Dziękuję.
0: I do usłyszenia. Dziękuję
1: za rozmowę.
0: Bardzo.

Lady Blackbird i Reborn. No właśnie, wiosna, nowo, jak nowo narodzeni. 16 minut do godziny 14. Teraz Devendra Banhart, którego zobaczymy, usłyszymy na festiwalu Malta.

0: Jeszcze nie ucichły wszystkie echa po koncercie Antoniego Szmierka w Warszawie i noszeniu go na rękach przez redaktorów Radia Nowy Świat, a już nowa piosenka, no i proszę Państwa, Czok, tak się ona nazywa, no a 21 sierpnia już płyta.
1: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns and winks.

Antony Szmierek. No i tak to świetnie brzmi, szczerze mówiąc. 21 sierpnia, zatem czekamy na płytę, no i się żegnamy już zarazem, ponieważ na zegarach już taka pora, że żegnać się trzeba. Słyszymy się jutro w audycji w środku dnia, a na koniec jeszcze sezonowy utwór bardzo, Caught a Little Sneeze, właściwie Light Sneeze tutaj jest, przepraszam, Tori Amos. No więc do usłyszenia i do jutra. Dziękujemy bardzo.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Polska jako pierwsza podpisze umowę o pożyczce SAFE, tak podaje polska agencja prasowa, powołując się na źródła w Komisji Europejskiej. Ma to nastąpić jeszcze w tym tygodniu, dokładnie w piątek rano w Warszawie. W uroczystym podpisaniu umowy mają wziąć udział dwaj unijni komisarze budżetu Piotr Serafin i do spraw obrony Andrius Kubilius. Z polskiej strony umowę podpiszą minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Według nieoficjalnych informacji unijni komisarze z Warszawy pojadą do Wilna. Polska i Litwa będą też prawdopodobnie pierwszymi krajami, które dostaną pieniądze z SAFE. Nasz kraj czeka na zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro. Zmieniamy temat teraz o kilkunastu unieważnionych egzaminach maturalnych z języka polskiego.
3: Mówimy o przypadku wtedy, kiedy na salę egzaminacyjną zostało wniesione niedozwolone urządzenie albo przedmiot. Mówimy tutaj o telefonach komórkowych, ale również o smartwatchach, które mogą się połączyć z internetem. I w skali kraju to jest kilkanaście osób, zostało im wczoraj unieważniony egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym i ten egzamin może być powtórzony dopiero za rok.
2: Tak w rozmowie z TVN24 mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Czy podobnie będzie dziś? Po południu do CKE będą spływać protokoły ze szkół. Wtedy będzie wiadomo, gdzie u maturzystów znaleziono telefony i ile. Niezależnie od tego dyrektor CKE przyznaje, że dziś również tuż po godzinie 9 w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych i w tej sprawie nie wyklucza zawiadomienia policji. Szymon Hołownia komentuje doniesienia, że lada dzień do Sejmu ma wpłynąć wniosek o uchylenie mu immunitetu.
4: Przede wszystkim go przeczytam, bo to należy zrobić, jeżeli taki wniosek wpłynie, a następnie podejmę decyzję co do tego, jakie powinny być moje dalsze kroki.
2: A chodzi o sprawę afery prywatnej uczelni Collegium Humanum. Do odpowiedzialności miałby zostać pociągnięty także europoseł Polski 2050 Michał Kobosko. Pytany przez dziennikarzy Hołownia tłumaczył, że cała ta sprawa wydaje mu się dość dziwna.
4: Mamy z jednej strony prokuraturę pisowską, która prokuruje tego typu historie, która tego typu rzeczy kręci, z bandytą, trzeba to sobie powiedzieć jasno, który tysiące ludzi, najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, oszukał, odzierając ich z marzeń i pieniędzy, udając prowadzenie działalności edukacyjnej. A z drugiej strony ci, którzy te przecieki najchętniej podłapują, to zwolennicy obecnego rządu Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej. To pokazuje idiotyzm tej polaryzacji, w której jesteśmy.
2: Były marszałek zapewnia, że na tej uczelni nie studiował. Jego zdaniem przecieki z prokuratury mogą być manipulacją. Według medialnych doniesień Hołownia figurował na liście studentów Collegium Humanum na kierunku psychologia. Informatorzy dziennikarze twierdzili, że wystawiono mu dyplom, mimo że nigdy nie chodził na zajęcia. Jeszcze krótka wiadomość z ostatniej chwili. Z Bukaresztu parlament Rumunii przegłosował wotum nieufności wobec proeuropejskiego rządu Ilie Bolojana. Do głosowania doszło po utracie przez koalicję większości w parlamencie, gdy odeszła z niej rumuńska partia socjaldemokratyczna. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.

Weekend majowy to już historia, ale nie maj. Na szczęście i nie wiem jak Państwa, ale mnie to bardzo cieszy, a będzie tylko lepiej. I wcale nie mam na myśli tego, że będziemy tu razem przez 2 godziny najbliższe. To też, ale odrobinę tylko, raczej to, że mamy już prawdziwą obietnicę lata, długich dni, krótkich nocy i to jest jak najbardziej wizja bardzo przyjemna. Jan Janczy, dzień dobry. W samym środku dnia, nie w nocy. Cieszę się akurat, że o tej porze jesteśmy razem i że wspólnie temu dniowi będziemy stawiać czoła, czymkolwiek akurat Państwo teraz się zajmują. Mam nadzieję, że to będzie miła ścieżka dźwiękowa do tych właśnie zajęć, tym bardziej, że dość szeroka, bo od końca lat 70. przez George'a Michaela na rzeczach bardziej nam współczesnych, kończąc takich jak płyta Full Circle, na przykład Toma Misza. On zawsze jest dobrym wyborem, będzie też taki zespół, może w Polsce niezbyt znany jak Weird Nightmare, no a jeśli nieznany, to sprawimy, że będzie bardziej znany. No i sprawdzimy też, co tam dobrego słychać w londyńskim Brownswood Records. Bardzo przyjemny album ukazał się w piątek ich nakładem. Pan nazywa się Easy Coffee i to jest muzyka pomiędzy reggae, broken beatem, a jungle, no i muzyką bardzo, bardzo do tego dodajmy brytyjską. To wszystko po 15 w dalszej części naszego spotkania, a zaczniemy je tak. Spirit of the Beehive.

Ta nazwa może coś Państwu mówi, bo w latach 70. w drugiej połowie chyba był taki hiszpański film Duch Roju i od tego właśnie tytułu nazwę pożyczył sobie ten amerykański zespół Spirit of the Beehive. Zespół, który gdy usłyszałem ich po raz pierwszy, to od razu właściwie narzucił mi skojarzenia z Dry Cleaning, czyli grupą z drugiej strony oceanu, tej naszej strony, której muzyka to jest bardziej, właśnie muzyka to jest bardziej słowo niż muzyka, słowo mówione, też raczej mówione niż śpiewane, a tylko gdzieś tam w tle słychać, że to, co ich szczególnie interesuje, to jest muzyka rockowa, ale ta bardzo mocno alternatywna, może nawet lekko punkowa. No i tak samo wygląda to w wypadku tego zespołu Ducha Roju. Takie ładne zdanie przeczytałem o nich gdzieś, że na przestrzeni tych paru lat kilku albumów raczej wyrośli na tych, którzy zajmują się dekonstrukcją muzyki tak naprawdę, bo częściowo też pracują na samplach, najdziwniejsi, ale też i najlepsi w swojej kategorii. Korzystając z tej okazji, bo w końcu jest dobry moment chyba, żeby sięgnąć po tę płytę, chodzi o zespół English Teacher i do tej pory no właśnie nie było takiej do końca okazji, a nadarzyła się, bo to jest zespół, który no próbował i w końcu doczekał się nagrody Mercury Prize. A w uzasadnieniu powiedziano, że nagroda ta im należy się za przede wszystkim oryginalność, charakter i bardzo świeże podejście do formatu tradycyjnego zespołu gitarowego. To takie okrągłe trochę i mądre, ale wydaje mi się, że będę miał jedną uwagę do tego, ale te moje mądrości powiedzmy zostawimy sobie na potem, a na razie posłuchamy, co tam mają nam do powiedzenia English Teacher.

Płyta zatytułowana jest This Could Be Texas, ale zespół wcale nie jest z Teksasu, ani nawet z Ameryki, bo z Wielkiej Brytanii, English Teacher. I mówiłem, że mam jedną uwagę, może nawet nie uwagę, ale taką powiedzmy wolną myśl, wolną do tego wszystkiego, do poziomu oryginalności, tego nowego podejścia, do formatu zespołu muzycznego. Ja tak być może jestem w jakiejś bańce albo mniejszości, ale obserwuję sobie coraz więcej grup, które tworzą właśnie tak, to znaczy można powiedzieć, że to jest jakieś trochę wymyślanie muzyki, koła muzyki na nowo zespołu i może nawet nadmierne udziwnianie, a być może żyjemy po prostu w jakimś takim czasie, w którym formuła tradycyjnego zespołu się wyczerpała, albo trzeba walczyć o uwagę słuchaczy. No i nie ma co się oszukiwać także internautów, bo sztuczna inteligencja nie śpi. No i trochę w tym sosie są English Teacher, są Spirit of the Beehive, jest Dry Cleaning, także znani Państwu z naszej anteny i parę innych takich zespołów. Spokojnie można by jeszcze znaleźć, pewnie i nawet tutaj. No ale dobrze, jeśli to jest trochę za dużo i za ciepło, za duszno, za ciężko dla Państwa, to uspokajam od razu. Pogramy dziś też bardziej w klimacie ciepłym i wiosennym, nie takim chłodnym i metalicznym. Pogramy, a nawet właściwie zrobimy to już teraz, bo na dobre rzeczy to chyba nie za bardzo jest co czekać.

Tina Thomas Ambersley, ale do znalezienia jest raczej jako Tina Major Nine. Tak jazzowo nam się lekko zrobiło, nie bez powodu zresztą, bo Tina Ambersley związana była, a może nawet nadal jest, z Motown i z takich dużych haseł świata muzyki. To już właściwie nazwisk, będę miał jeszcze jedno. Zapowiadane na początku do przypomnienia tego artysty, też moim zdaniem kompletnego, skierowała i sprawiła, że w ogóle zacząłem o tym myśleć, skierowała mnie niedawna rocznica śmierci Prince'a. Mówiłem wtedy, co dalej zresztą podtrzymuję, że na niektórych muzyków, na niektóre piosenki nie trzeba szukać szczególnych okazji, bo po prostu ich to warto zawsze przywoływać. Jeśli słuchali Państwo wtedy, te parę tygodni temu, to pewnie już większego wprowadzenia raczej nie trzeba. No i w tym roku to też będzie 10 lat od jego śmierci.

0: Do you trust me?
1: Yeah. To już prawie 40 lat od wydania płyty Faith. To był rok 87, ale dokładnie 40 od nagrywania, bo to z kolei był rok 86, no ale do premiery jeszcze chwila wtedy minęła. No tak, George Michael to też jest postać, którą w tym roku będziemy pewnie nie raz wspominać. Pod koniec roku minie 10 lat od jego śmierci. 2016 rok zabrał nam jego i Prince'a, którego wspominaliśmy tu z kolei w kwietniu, i będziemy jeszcze na pewno wracać do tej muzyki, bo tak jak mówiłem, dla mnie to są artyści kompletni. To w przyszłości, a teraz, czyli w takiej przyszłości bardzo bliskiej, wrócimy sobie do wspaniałej, choć innej, bardzo ciepłej muzyki Sei Shishi. To trochę a propos tego brzmienia Hard Day, zresztą zaraz Państwo się sami przekonają, a będę miał też coś nowego od pana nazwiskiem Joshua Eden, ale żeby to usłyszeć, to jeszcze cierpliwością będą się Państwo musieli przez parę chwil wykazać.

Joshua Eden to jest historia trochę podobna do tej naszego Antka, czyli Antoniego Szmierka. Na marginesie dziś ukazał się nowy singiel, który słyszeli Państwo w środku dnia. No i zapowiedź płyty 21 sierpnia, jeśli pamięć mnie nie myli, ten album się ukaże. A dlaczego mówię, że to jest historia podobna? No bo to też tak zwane spoken word, słowo odgrywa tutaj główną rolę, ale przy okazji no nie da się ukryć, że te inspiracje, fascynacje, tudzież zaciekawienie muzyką elektroniczną akurat u tego artysty, no podobnie jak i u Tonego Szmierka, wyjątkowo jest dobrze widoczne i tak to też jest na jego najnowszej płycie o bardzo długim, skomplikowanym tytule, jak przystało na człowieka miłującego się w poezji. I know you're hurting, everyone is hurting, everyone is trying, you have got to try. Ale już tytuły nagrań są dużo, dużo krótsze. W ostatnich tygodniach, pozostając w tym klimacie jeszcze, tak i było Nourished by Time, i było o jeszcze paru innych wykonawcach z tego podobnego, powiedzmy, kręgu. No i padło też

ten zuchwały Kanadyjczyk. Zapowiadałem parę tygodni temu, że na pewno jeszcze będzie okazja, aby nie tylko wspomnieć o nim na antenie, bo była to jakaś historia związana z wokalistką kanadyjską, zdaje się, no ale też, żeby coś zagrać. I jakie wielkie było moje zaskoczenie, a raczej niepamięć wczoraj wieczorem, kiedy przypomniałem sobie, że przecież z Pharrellem Williamsem razem coś swego czasu zrobili. No i tak, to była płyta Bubba. I tym tropem dotarłem do lat 70. i płyty o właśnie takim tytule, One Nation Under a Groove, i po tym tytule to już chyba zespołu zupełnie nie trzeba wprowadzać.

No nie trzeba podawać nazwy, ale jednak zróbmy to. Oczywiście Funkadelic i płyta One Nation Under a Groove. No obok Maggot Brain z początku z kolei dekady lat 70. to chyba jedna z tych najważniejszych ich płyt, zresztą na różnych listach, na które może niekoniecznie trzeba aż tak bardzo patrzeć. Na listach typu 500 najlepszych albumów wszechczasów obie te płyty się pojawiają, no i także 1001 albumów, które powinnaś usłyszeć przed śmiercią. Na marginesie też to dotyczy George'a Michaela, który bardzo Państwu się spodobał, no i nie za bardzo mnie to, mówiąc szczerze, dziwi. Zmienimy nieco regiony i klimaty, ale cały czas z takim samym tłem, to znaczy tłem z okolic funkowych, Funk Getting Ready to Roll, to właśnie słowo o Funkadelic, tytuł tego nagrania. Gabriel Jacoby, może znają go Państwo bardziej z odsłony hip-hopowej i to prawda, ale tam w tle cały czas trochę funku też jest.

Same sign, to teraz będzie znak, żeby po Gabrielu Jacobim szeroko się uśmiechnąć. I to naprawdę, bo przeniesiemy się ponownie na Wyspy Brytyjskie, jest ku temu całkiem sensowny powód. W listopadzie, 10 listopada tego roku Jungle wystąpią w Polsce i to jest wiadomość bardzo dobra. No i pomyślałem, że z tej okazji, już trochę przypominając o tym koncercie, będziemy to robić pewnie jeszcze nie raz, naprawdę się uśmiechnąć, czyli powiedzieć sobie smile po prostu.

Z jungle to jest zawsze tak niebezpiecznie trochę, bo jak się chce coś podobnego do nich lub pod nich dobrać, to jednak wybór jest lekko ograniczony, ale Leisure nigdy nie zawodzą. Na koniec tej godziny jeszcze pozostaniemy w tych klimatach, ale będziemy zmierzać bardziej w stronę, czy ja wiem, rockową. Jeśli Blossoms można określić w taki sposób, to jak najbardziej, a będziemy kończyć tę godzinę tuż przed 15 w Hiszpanii. Naprawdę będzie gorąco, więc taki to początek.

Blossoms. To hasło mogą Państwo nieźle znać, bo wydali właśnie nowy singiel. Ale ja zupełnie nie o tym zapowiadałem Hiszpanię, czyli dziewczynę z Heinz. Tu z gościnnym udziałem Beka wracam po 15 do Państwa.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła godzina 15 w Radiu Nowy Świat. Pora na serwis. Tomasz Ławnicki, zapraszam. Jest wniosek o uchylenie immunitetu jednemu z polskich posłów, tak podaje Europejska Prokuratura Publiczna, a chodzi o aferę korupcyjną związaną z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. W grę wchodzi suma niemal 2 miliardów euro z funduszy unijnych. Śledczy nie ujawniają, o jakiego posła chodzi, a rzecznik rządu Adam Szłapka informuje.
3: To jest normalna procedura. Jeżeli prokuratura składa taki wniosek, no to informuje marszałka Sejmu i on rozpoczyna procedurę. Tak, no to jest efekt tego, że Polska zdecydowała się przystąpić do prokuratury europejskiej. No to, że są sytuacje, kiedy jest podejrzenie, że może dochodzić do nieprawidłowości, to takie sprawy będą wszczynane także przez prokuraturę europejską i musimy się do takich spraw przyzwyczaić. Z jakichś powodów Zbigniew Ziobro bardzo, bardzo konsekwentnie przez lata blokował przystąpienie Polski do prokuratury europejskiej.
2: Jak ustalono, polityk, którego nazwiska na razie oficjalnie nie znamy, przekazywał poufne informacje wybranej firmie, by pomóc jej zdobyć kontrakt. Dzięki śledztwu przetarg został unieważniony. W ostatnich tygodniach CBA przeprowadziło przeszukania w mieszkaniach prywatnych oraz w biurze posła. 6 osób zostało zatrzymanych i usłyszało zarzuty. Kolejne doniesienia o nieprawidłowościach w trakcie egzaminów maturalnych. Tak było wczoraj podczas matury z języka polskiego, tak było i dziś. Tuż po godzinie 9 do internetu trafiły zdjęcia arkuszy z matematyki. Więcej szczegółów zna Olga Szygenda.
4: Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że do godziny 9 materiały były w pełni zabezpieczone, a ewentualne naruszenia to pojedyncze przypadki łamania zasad już w trakcie egzaminu. Przypomnijmy, że wniesienie na salę telefonu czy innego urządzenia z dostępem do sieci oznacza unieważnienie matury i brak możliwości poprawki w tym roku. Sprawa jest teraz analizowana i niewykluczone są dalsze kroki prawne. A co na to dyrektor CKE? Posłuchajmy, jak sprawę skomentował Robert Zakrzewski.
5: Żadnych przecieków nie było. Materiał jest tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu. Po godzinie 9 materiał przestaje być tajny, bo rozpoczął się egzamin i w tym momencie odpowiedzialność za procedowanie tego egzaminu spoczywa na dyrektorach szkół i na zespołach nadzorujących. Zawsze nieuczciwość egzaminacyjna może się zdarzyć i się zdarzyła w tym momencie. Te doniesienia analizuję. Jeżeli będę miał wątpliwości, że zostało złamane prawo, to oczywiście wniosek do odpowiednich służb, żeby się tym zajęły.
4: CKE sprawdza teraz skalę zjawiska i zapowiada, że ewentualne decyzje zapadną już po zakończeniu całej sesji egzaminacyjnej.
2: W kilkunastu przypadkach wczorajszy egzamin z języka polskiego został unieważniony, zaznaczmy, na niemal 350 tysięcy osób zdających. Dziś od północy Ukraina wprowadza zawieszenie broni z Rosją. Wcześniej Władimir Putin zapowiedział wstrzymanie ognia 8 i 9 maja na czas obchodów Dnia Zwycięstwa. Uważamy, że ludzkie życie jest znacznie cenniejsze niż jakiekolwiek obchody rocznicy, tak poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i zaznaczał, że z Moskwy nikt się nie zwracał o przerwanie działań bojowych. To Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja. Czy będzie zawieszenie broni, czy jego brak. Nikt oficjalnie z nami się nie kontaktował, nikt oficjalnie niczego nie zaproponował. Zawieszenie broni na jeden dzień, a wcześniej zabijanie naszych ludzi jest nieuczciwe. To znaczy, dajcie im wolne, a rano po 9 maja Rosjanie znowu nas będą zabijać. Dlatego zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. W ostatnich godzinach odnotowano wiele ataków Rosji na terenie Ukrainy, ale i Kijów informuje o sukcesach. W nocy ukraińskie drony zaatakowały jedną z największych rafinerii ropy naftowej w Rosji, w obwodzie leningradzkim, a także zakłady przemysłu zbrojeniowego w Czeboksarach. To około 1500 kilometrów od granicy Ukrainy. To był serwis Radio Nowy Świat.

Wesley Franklin dziś zaczyna drugą godzinę i bardzo chciałbym Państwu poopowiadać o nim więcej, ale niezbyt mogę, bo to muzyk stażem raczej młody, no taki nie debiutujący, ale zaczynający jeszcze przed pierwszą płytą pełnoprawną, ale już ciekawy, nieco w tym muzyki R&B, może nawet jakby głębiej poszukać i poskrobać, to jakieś patenty jazzowe też by się tam znalazło. No ale to sobie może zostawimy na inny raz. Na razie w ramach takiej zapowiedzi Where You Wanna Go jakoś bardzo tego nagranie przy mnie zostało i tego się trzymam. Kto wie, może przy Państwu też ono będzie jeszcze przez dłuższy czas. Kilka podobnych brzmień będę jeszcze miał na początek tej godziny, ale nie będziemy się oczywiście ograniczać. Na początek Caleb Odidi, ale chyba woli bardziej, jak mówi się na niego, Avenoir.

Caleb Odidi, czyli Kanadą, w tej godzinie się witamy, ale jeśli słychać w tej muzyce, albo inaczej, jeśli ktoś z Państwa w tej muzyce słyszy może południe, może muzykę Afryki, to bardzo słusznie, bo urodził się w RPA, ale to były tylko początki, bo dorastał później w Edmonton w Kanadzie. A co było dla mnie zaskoczeniem, to jest to, że i mówił o tym wielokrotnie sam muzyk, że to fortepian jest dla niego absolutną podstawą w muzyce i w tym, jak komponuje. To zaskoczenie dla mnie, bo jakoś tak zawsze kojarzyłem jego muzykę raczej z okolicami R&B, choć z drugiej strony przecież i czasami tam klawisze też słyszymy, więc to może tylko sprawa moich wyobrażeń. A układając ten program i nie ukrywam, błąkając się też trochę różnymi ścieżkami, natrafiłem na album mi dobrze znany, ale już raczej zapomniany, przeze mnie zapomniany. Bardzo się cieszę, że wpadł mi w ręce akurat teraz. Nintendo Soul, a postacią stojącą za tą płytą jest Terrace Martin, którego znamy z albumu Kendricka Lamara To Pimp a Butterfly. No i bardzo dobrze myślę, że w końcu zaczął pracować także solowo.

No ale się pięknie ta trąbka zaśmiała. Wyciągnął to, ciągnął, ale wytrwał. Teres Martin, no jest to zupełnie inna niż Kendrick Lamar, niż To Pimp a Butterfly. I dlatego myślę, że to też dobrze, że zaczął robić swoje rzeczy, chociaż on je od dawna robił. Zresztą Kendrick Lamar też nie był jedynym, z którym pracował Teres Martin. Udzielał się też przy płycie Dinner Party, na której słyszymy samego Kamasiego Washingtona, więc towarzystwo... O, godne pozazdroszczenia, naprawdę. I cieszę się też, że zdecydował się na własną muzykę, nieco inną może od tego, do czego nas przyzwyczajał, bo to, jak mówi się o nim, takie jazz fusion, ale jest bardzo pracowity i pewnie jeszcze ciekawe rzeczy z tego powychodzą. I od pewnego czasu też widać, że, a raczej słychać, że mocno inwestuje czas i energię twórczą we własne nagrania. Ciekaw jestem bardzo, dokąd to i jego, i nas, przede wszystkim może nas zaprowadzi. Właściwie to wiem, dokąd nas to zaprowadzi, bo już jestem trochę na to przygotowany, układając ten program. Na pewno zaprowadzi nas do połączenia takiej muzyki, czyli powiedzmy lekko jazzującej z muzyką hip-hopową, a będzie to duet Nelson Dialect i Alexander Flood.

To teraz tak, podział obowiązków. Pan za perkusją to Alexander Flood, a za tę warstwę mniej jazzową, a powiedzmy bardziej hip-hopową odpowiada Nelson Dialect. Też bardzo przyjemna, ciekawa płyta, którą tak mi się odkryła przy okazji, bo nie za bardzo planowałem The Space Between, All for the Pocket. Pamiętam, kiedyś miałem okazję spotkać się z muzykami ze Scary Pockets, którzy zajmują się głównie coverowaniem innych artystów, piosenek. No i pamiętam, że powiedzieli mi wtedy, że ta perkusja i granie in the pocket to jest bardzo ważna sprawa. Pofankujemy sobie jeszcze trochę. Mam nadzieję, że nie będą Państwo mieli nic przeciwko temu. Jamiroquai, Blow Your Mind, a po nich taka trochę może zapowiedź tego, co nastąpi dzisiaj po godzinie 18. Dla niektórych może szok, dla niektórych wcale nie, ale to więcej za parę minut.

To była chyba jedna z pierwszych, nie, pierwsza 21-wieczna już płyta The Rolling Stones, A Bigger Bang. No oczywiście później trochę jeszcze tego było. Ponad dekadę czekaliśmy na Blue and Lonesome, a nie tak dawno temu ukazała się też najnowsza ich płyta. A dlaczego o tym wszystkim? Bo dziś, jak dosyć enigmatycznie zespół informował wczoraj na swoim profilu facebookowym po 18 naszego czasu, wydarzy się coś pod tytułem zapewne nowa piosenka, nowy singiel. Od dłuższego czasu oni już dają wyraźnie znać, że coś w tym kierunku robią, pracują. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, a raczej brzmiało, czy będą to typowi Stonesi, czy raczej nie. No a z drugiej strony, czy można od nich wiele wymagać? Już i tak napracowali się za 10, jak nie więcej, takich naprawdę porządnych zespołów od tego roku 62, jeśli to dobrze wyliczyłem. Gitar nie zostawiamy, Keitha raczej nie przebijemy, a raczej Tom Misch nie przebije, ale jego niedawna płyta też jest całkiem niczego sobie.

Może się z tym zgadzam także, że brakuje może prawdziwych piosenkarzy, ale to znaczy takich ludzi, którzy tworzą piosenki. Nie tylko tekst pod muzykę, czy też muzykę pod tekst, ale opowiadają jakąś historię tą i muzyką, i tekstem. I wydaje mi się, że Tom Misch właśnie należy do tego grona, które takie rzeczy robi. Płyta nagrywana była raczej dość długo i to w bardzo różnych miejscach. W Londynie, w Kornwalii, w Portugalii, nawet do Nashville Tom Misch się udał. No i to jest płyta, która w jakiś sposób odzwierciedla jego życie z tamtego okresu. Rodzinę, przyjaciół, naturę też, to bardzo ważne. No i ta natura znajduje swoje odzwierciedlenie na albumie, w zasadzie na każdym jednym zamówieniu, które być może też i Państwo sporządzą po tym programie. Za każde jedno zamówienie tego albumu artysta deklaruje, że zostanie posadzone jedno młode drzewo, które pomoże zmniejszyć ślad węglowy, ale też wesprze procesy zalesiania, ponowne procesy zalesiania na całym świecie. To taka nowość, powiedzmy nowość dla mnie, bo miałem ten album odłożony na tej słynnej już, na tym słynnym stosiku moim, może trochę wstydu, a może wcale nie. To będzie już zespół, który rzeczywiście w ostatni piątek wydał nową płytę i to płytę całkiem porządną i całkiem ciekawą, o której więcej opowiem Państwu za 3 minuty z małym haczykiem.

Zespół łamany na przedsięwzięcie solowe Alexa Atkinsa, czyli Weird Nightmare, z nową, naprawdę nową, bo piątkową płytą Hopla, czy raczej Hupla, jak to chyba powinno się przeczytać. Takie połączenie alternatywnego, rockowego grania, ale też i power popowego. Co cieszy, bo miałem okazję o tym porozmawiać parę tygodni temu z Landy Hecht. Tutaj też słychać i Replacements, ale też i Beatlesów do pewnego stopnia. Takie Beatlesowskie brzmienie, jeśli są Państwu bliskie, to na pewno warto ten album sobie przywołać. Gdzieś już poza audycją płytę Hoopla, Weird Nightmare albo Alex Atkins, do znalezienia jakkolwiek. Mówiłem, że nie pozostawimy gitar, to już po Stonesach. No to wrócimy sobie do jednego z moich ulubionych zespołów, chyba przynajmniej tamtego okresu, czyli Primal Scream.

Mówiąc o tamtym czasie, miałem na myśli nieco być może oczywiste, a może nie, lata 80., 90. i ten czas właśnie w twórczości, w muzyce Primal Scream, w szczególności Screamadelica z lat 90., ale na tej ich ostatniej płycie to już trochę inaczej jest. To powiedziawszy, nie brak może też takich momentów, które o tych czasach przypominają. No ale dobrze, gitary na bok, odkładamy na to, na co odkłada się gitary, czyli chyba na stojak. Mówiłem, zapowiadałem, że sprawdzimy sobie też, co słychać w wytwórni Brownswood, a słychać jak zawsze dużo i dobrze Easy Coffee, londyński DJ-producent, taką piękną płytę nam dostarczył ostatnio.

Nie zapowiadałem, ale oni pewnie są Państwu nieźle znani. Butcher Brown przez moment. Nawet prawie byłem pewien, że tam Terrace Martin z nimi coś przygrywał, ale jednak okazuje się, że nie. I bardzo dobrze też mi to pasuje do muzyki i z jego Coffee, a tu z gościnnym jeszcze udziałem Melanie Charles. I na prawie sam koniec naszego spotkania jeszcze jedyna wokalistka z taką zapowiedzią wystąpi.

Dr. Woody tak zapowiada swój czerwcowy album Naturally. Czekam i oczywiście gdy tylko się ukaże, to pewnie go sobie tutaj posłuchamy. A na koniec John Batiste nam zagra Master Power. Pięknie Państwu za dziś dziękujemy. Grzegorz Muranowicz, Jan Janczy i Michał Porycki z całym zespołem programu popołudniowego już za moment do Państwa dołączą.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 16. Tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. Nowe sygnały o eskalacji konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej. Jeśli Iran zaatakuje wojska USA lub niewinne statki handlowe, odpowiemy z przytłaczającą i niszczycielską siłą. Tak ostrzega amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth.
4: We're not looking for a fight.
3: Nie szukamy walki, ale nie można Iranowi pozwolić na blokowanie dostępu do międzynarodowych szlaków wodnych. Iran jest jawnym agresorem, nękającym jednostki cywilne, handlowe, bezlitośnie grożącym marynarzom z każdego kraju i wykorzystującym krytyczny punkt kontrolny w cieśninie jako broń dla własnych korzyści finansowych, a przynajmniej próbuje. Już zbyt długo atakuje tankowce ze wszystkich krajów i próbuje narzucić swój system opłat. Plan Iranu jest formą międzynarodowego wymuszenia i to jest niedopuszczalne. USA i Iran ponownie prowadzą walkę o kontrolę nad cieśniną Ormuz. W ostatnich godzinach amerykańskie siły odparły zmasowany atak wojsk Republiki Islamskiej. Dobrze wiemy, że utrzymanie obecnego stanu rzeczy jest dla Ameryki nie do zniesienia, podczas gdy my jeszcze nawet nie zaczęliśmy. Tak po tych atakach oświadczył przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf. Jeszcze w tym tygodniu w trybie natychmiastowym do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Po raz trzeci, zapowiada premier Donald Tusk.
5: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takiego oszustwa się podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad.
3: Dotychczasowe dwie propozycje zawetował Karol Nawrocki. Z Pałacu Prezydenckiego płynęły deklaracje, że głowa państwa byłaby w stanie zaakceptować projekt w sprawie kryptowalut autorstwa Polski 2050. Szymon Hołownia, pytany, czy nie ma żalu, że premier forsuje projekt rządowy, tak odpowiadał.
6: Projekt, który zaproponowaliśmy i który, jak słyszymy, mógł być podpisany przez prezydenta, poprawiałby sytuację od już. Natomiast jeżeli będzie kolejny projekt, który przez prezydenta nie zostanie podpisany, nawet jeżeli będzie to projekt rządowy, no to trzeba sobie powiedzieć jasno, jaka jest tutaj korzyść użytkownika tego systemu legislacyjnego. Czy tylko i wyłącznie taka, że po raz kolejny my pokażemy, że prezydent jest jakoś umoczony w kryptowaluty, a prezydent się odwinie w ten sposób, żeby pokazać, że nie jest i że to jest niemiecki rząd Donalda Tuska, który gnębi obywateli. Ten cyrk już był.
3: Wiele razy rozmawiałem z premierem, że to nie jest dobre dla koalicji, żeby publicznie pokazywać swoją słabość przez to, że nie jesteśmy w stanie odrzucić weta prezydenta. Tak zaznaczył Hołownia. Obywatel Polski wśród pasażerów feralnego statku na pokładzie wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, jest jeden Polak, tak mówi rzecznik MSZ, powołując się na informacje Armadora. Jednostka płynęła z Argentyny na Wyspę Zielonego Przylądka. Do tej pory na pokładzie zmarły 3 osoby. Dr Maria van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że WHO ma plan, co dalej. Obecnie plan zakłada, że statek będzie kontynuował podróż na Wyspy Kanaryjskie. Współpracujemy z hiszpańskimi władzami, które oświadczyły, że przyjmą ten statek. Przeprowadzone zostanie pełne dochodzenie epidemiologiczne, będzie pełna dezynfekcja statku. Oczywiście ocenione zostanie ryzyko dla pasażerów znajdujących się na pokładzie. Jak już wspomniałam, na pokładzie nie ma innych pacjentów z objawami, więc taki jest plan. Agencja Reutera podaje, że wbrew zapewnieniom WHO, Ministerstwo Zdrowia Hiszpanii oświadczyło, iż nie podjęto jeszcze decyzji w tej sprawie. Obecnie statek stoi zakotwiczony u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Kraj ten nie zamierza go przyjmować w obawie o zdrowie swoich obywateli. To był serwis Radia Nowy Świat.
7: Za wiadomości bardzo dziękujemy. Do niektórych wątków poruszonych w serwisie wrócimy dziś jeszcze w popołudniowym programie, ale po kolei najpierw 4,5 minuty po 16 przedstawimy się dźwiękowo.
0: Nowy Świat po południu.
7: A tak naprawdę Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Olga Bubienko, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura i Klaudiusz Slezak oraz Olga Szygenda, Grzegorz Muranowicz realizuje. Kuba Ferlin zajmie się muzyką, piosenkami poukładanymi, jak zawsze od początku do końca, według klucza. Według takiego klucza, żeby otworzyć Państwa serca, dusze i umysły i żeby radość panowała po drugiej stronie głośnika. Michał Porycki przed mikrofonem do 19:00. Jesteśmy razem.

0: The Smile. I tak zaczynamy piosenkowo. Do godziny 19 o wielu rzeczach Państwu opowiemy. Państwo nam opowiedzą o wielu ważnych tematach z Państwa perspektywy. Popołudnie małpanowyświat.online. Ten adres już działa, a tymczasem rząd też działa i pracuje nad przepisami dotyczącymi kontroli kryptowalut.
1: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy projekt. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
2: Ten cyrk już był. To przedstawienie już oglądaliśmy. Oglądaliśmy je bardzo wiele razy. Niczego dobrego z tego dla ludzi nie ma.
0: I to jest właśnie ten wątek z serwisu informacyjnego, który rozwiniemy wraz z Klaudiuszem Slezakiem za kilka minut. A po 17:00 amerykański plan na obronę flanki wschodniej.
3: Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim.
4: A jaka będzie przyszłość, to zależy od decyzji rządów, ale przede wszystkim od decyzji prezydenta Trumpa.
0: Dlaczego Amerykanie podjęli decyzję o redukcji swoich oddziałów w Niemczech i dokąd trafią wycofani żołnierze? Czy to odpowiedź na decyzję europejskich przywódców w sprawie ataku na Iran, a może wstęp do kolejnej militarnej eskapady prezydenta Trumpa? Olga Bobienko zajmie się tym tematem w drugiej godzinie, a po 17:30 naszym gościem będzie pułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca jednostki specjalnej GROM. Co dla naszego bezpieczeństwa może oznaczać redukcja amerykańskich oddziałów w Europie? A w trzeciej godzinie czyste życie.
5: Jakiś czas temu ukazały się badania naukowe, które dowodzą, że powierzchnia naszego telefonu, z którego korzystamy na co dzień, jest powierzchnią około 5 razy bardziej zanieczyszczoną, jeżeli chodzi o bakterie i wirusy, niż deska klozetowa.
0: Gdzie zaczyna się czystość i odporność, czy na naszych dłoniach, a może na ustach, albo na telefonie? Olga Szygenda przygotowała relację na ten temat, a moim i Państwa gościem będzie po 18:30 dr Wojciech Szędzikowski, specjalista chorób wewnętrznych, z którym porozmawiam o tym, jak skutecznie budować swoją odporność i czy higiena rąk powinna być kluczowym elementem naszego planu. 10 minut po 16:00 i jeszcze telefon 224 280 280.

0: Natalia Mujanga, z którą ostatnio zaprzyjaźniliśmy się nie tylko goszcząc jej piosenki, ale także goszcząc ją osobiście w redakcji. Ile snów nam zostało? To popołudniowy program. Tu się Państwu kłaniamy, Państwo kłaniają się nam, ale proszę pamiętać także o portalach społecznościowych, w których treści tworzone przez osoby związane z redakcją wciąż pojawiają się, wciąż są nowe. Od naszego YouTube'owego kanału przez Motylkownię, czyli Blue Sky, aż po X, dawny Twitter i facebookową grupę osób patronujących. Jestem, zapraszam, czytam i czekam. 13 minut po 16. A tymczasem premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu komentował dziś tak zwaną aferę związaną z giełdą Zonda Krypto. I mówił m.in. tak. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent, prawicowe partie opozycji i bezpośrednio finansowani politycy z tej opcji. Szef rządu zapowiedział też kolejny projekt w sprawie regulacji rynku kryptowalut i to właśnie ten projekt wzbudza najwięcej kontrowersji, no bo jaki powinien być, aby w ogóle był podpisany przez prezydenta. Co wiemy o tej najnowszej propozycji? Klaudiusz Slezak jest razem z nami. Klaudiuszu, Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam ci się bardzo nisko. No co, to do ilu razy sztuka?
0: Co wiemy? Ach, ty od tego chciałbyś zacząć. Wiesz, ja zawsze powtarzam, że jeśli cel jest ważny, jeśli to, dokąd chcemy dotrzeć, to miejsce, do którego warto zmierzać, to do skutku.
1: Ach, do skutku. Ale ile razy można podejmować tę samą próbę?
0: Ale pytanie, czy to ta sama, bo do tego samego miejsca można dotrzeć różnymi drogami. Jako wytrawny podróżnik, nie tylko rowerowy, wiesz to bardzo dobrze.
1: No wiem, tak, oczywiście. No, to jest właśnie pytanie takie trochę teoretyczne.
0: Trochę, tak.
1: Trochę filozoficzne.
0: A trochę politologiczne.
1: A najbardziej polityczne przede wszystkim. No bo tak. O co w tym wszystkim chodzi? No tu nie będę jakoś bardzo odkrywczy, jeżeli powiemy, że o złoto oczywiście. I tym razem tak, polityczne złoto, oczywiście, tak. Że tak. No bo przecież o co chodzi w całej tej rozgrywce?
0: Choć
1: no,
0: złoto rymuje się z błoto, to niestety nie chodzi o to samo, a widzę, że tutaj takie przerzucanie się winą, błotem trwa. A może coś się przyklei?
1: A właśnie. I może komuś uda się przypiąć łatkę. Od razu mówię wszystkim bardzo wyczulonym na to, co my tu sobie rozmawiamy, że ja w tej chwili nie rozstrzygam, czy ktoś jest umoczony, czy nie jest umoczony. Mówimy teraz o warstwie politycznej tego całego działania, bo gdyby rząd chciał faktycznie jakieś zmiany przeprowadzić, wiedząc, że prezydent dotychczasowe ustawy wetuje, no to być może napisałby to jakoś inaczej, tak żeby ta ustawa przeszła. Ale na razie jednak nic nie zamierza z tym zrobić. Zamierza po raz trzeci właściwie taką samą ustawę jak do tej pory wysłać do parlamentu, a później na biurko pana prezydenta. Po raz trzeci przypominam, że dwie poprzednie ustawy już zawetowane przez pana prezydenta. Odbywały się próby, po pierwsze, odrzucenia tego weta. No ale wiadomo, jak te próby się skończyły. Nie ma większości w tym parlamencie do odrzucenia prezydenckiego weta. Były też posiedzenia tajne, gdzie premier przedstawiał informacje, no właśnie, tajne, oklauzulowane. Były też wystąpienia pana premiera, w których mówił, że no już część informacji dotyczących Zonda Krypto i tej giełdy i powiązań może ujawnić za zezwoleniem służb dotyczących powiązań z rosyjską mafią. Zresztą dzisiaj też o tym mówił, że pierwsze pieniądze, które były tam zainwestowane, to właśnie pochodziły z rosyjskiej mafii, że wiąże się to z zaginięciem założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, czyli Bitbay, pana Suszka. Zaginięciem i prawdopodobnym, no mówimy prawdopodobnym, bo ciała ciągle nie odnaleziono, morderstwem, bo wiele na to wskazuje. Przepraszam, wiąże się to z wieloma innymi sprawami i w końcu z wyprowadzeniem pieniędzy, czyli tych bitcoinów, ale tych tokenów także oferowanych przez tę giełdę, bo chociażby poszkodowani polscy olimpijczycy, bo przypomnę, że Polski Komitet Olimpijski, bardzo mocny pan Piesiewicz, zaangażowali się we współpracę właśnie z Zonda Krypto. Mhm. No i ostatni akt tego wszystkiego to jeszcze ucieczka, wyjazd, niech ktoś sobie, każdy nazywa jak chce, pana Krala, czyli...
0: Nauczyliśmy się już to interpretować. To nie jest ucieczka, tylko niechęć do powrotu.
1: Aha, tak. I walka z zagranicy o praworządność. Ja wiem, tak, już te argumenty znamy. Tak, przypominam. pana Krala. Zresztą dzisiaj media też rozpisują się o tym, że być może pan Kral był tylko słupem w tym wszystkim, a pieniądze i przez wszystkim innym sterował zupełnie inny jegomość, więc tak to wszystko wyglądało. Mimo to pan premier, mimo tych dwóch wet, mimo tej całej dyskusji, która się odbyła i wszystkich konferencji, które się odbyły i pana prezydenta nagranych filmików i ministra Boguckiego z kancelarii prezydenta, uznaje, mówię, pan premier uznaje, że może coś się zmieni w tej sprawie. To znaczy, zdaniem pana premiera być może to, że Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak w tym ostatnim akcie, w tej ostatniej sekundzie zmienili zdanie i nie głosowali za odrzuceniem weta. Co przypominam, że przy odrzucaniu weta nie ma wielkiego znaczenia, jeżeli chodzi o matematykę czy arytmetykę sejmową, bo wychodzi na to samo, ale jest pewnym symbolem. No więc Donald Tusk tłumaczy, że może coś do nich dotarło i może będą chcieli teraz inaczej do tej sprawy podejść i może w związku z zapowiedziami Jarosława Kaczyńskiego, że on to w ogóle by te wszystkie kryptowaluty zlikwidował, no to może za tym trzecim razem się już uda.
2: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takiego oszustwa się, takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo no, nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie. Dziękuję bardzo.
1: Czy to opamiętanie faktycznie przyjdzie? I czy faktycznie będzie jakaś zmiana, jeżeli chodzi o Pałac Prezydencki? No trudno przypuszczać, że faktycznie tak może być.
0: Wiesz, przepraszam, ale słupki jednak ostatnio nie podskoczyły i podejrzewam, że to jest jeden z tych elementów, który sprawił, że choć sam pan prezydent oczywiście cieszy się sporym zaufaniem społeczeństwa, to jednak środowisko polityczne, z którego się wywodzi, ostatnio obserwuje spadek popularności. Czy to może mieć związek z giełdą? Nie wiem, podejrzewam, że tęgie głowy to analizują, liczą i obserwują. Może warto byłoby iść na jakieś ustępstwa i spróbować wyrazić zgodę na jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o kryptowaluty.
1: Tak, okej, Michale, tylko przypominam, że te spadki dotyczą Prawa i Sprawiedliwości.
0: Zgadza się.
1: Rzecz tu się rozgrywa o Kancelarię Prezydenta,
0: oczywiście,
1: a nie o samo Prawo i Sprawiedliwość. Bo
0: zgadza się.
1: To ewentualnie mogłoby przyłożyć się do odrzucenia weta, ale to w to też trudno uwierzyć, że taka będzie droga. Dlatego były marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, on jest tu postacią o tyle ważną, że to właśnie Polska 2050 po pierwszym wecie prezydenta złożyła projekt, który szedł czy wychodził naprzeciw, o może tak, tym sugestiom prezydenta Karola Nawrockiego i miał kilka spraw rozwiązać. Dlatego Szymon Hołownia twierdzi, że po raz trzeci składanie projektu jest tylko i wyłącznie graniem na, no raz, że polaryzację oczywiście i na to, żeby pokazać, że prezydent będzie wetował, a my tutaj coś chcemy robić, ale ze świadomością skutku takiego działania.
3: Projekt, który zaproponowaliśmy i który, jak słyszymy, mógł być podpisany przez prezydenta, poprawiałby sytuację od już. Natomiast jeżeli będzie kolejny projekt, który przez prezydenta nie zostanie podpisany, nawet jeżeli będzie to projekt rządowy, no to trzeba sobie powiedzieć jasno, jaka jest tutaj korzyść użytkownika tego systemu legislacyjnego. Czy tylko i wyłącznie taka, że po raz kolejny my pokażemy, że prezydent jest jakoś umoczony w kryptowaluty, a prezydent się odwinie w ten sposób, żeby pokazać, że nie jest i że to jest niemiecki rząd Donalda Tuska, który gnębi obywateli. Ten cyrk już był. To przedstawienie już oglądaliśmy. Oglądaliśmy je bardzo wiele razy. Niczego dobrego z tego dla ludzi nie ma. Jeżeli jest możliwość dogadania się w jakichś kwestiach i posunięcia tej sprawy choćby o centymetr do przodu, a nasz projekt posuwa tę sprawę znacznie więcej niż o centymetr do przodu, to należy go uchwalić i pracować nad kolejnym.
1: No, przy czym Szymon Hołownia dodaje, że oni oczywiście jako wierny koalicjant także karnie zagłosują za projektem rządowym, jeżeli ten się w Sejmie pojawi, bo innego wyjścia nie mają. Taka jest umowa. Wszyscy koalicjanci mają głosować za projektami rządowymi, koniec, kropka. Więc zagłosują, nawet jeżeli uważają, że ten ich projekt, no, autorstwa posła Gomały, jest lepszy. No i faktycznie też dodajmy, że ostatnio omawialiśmy zresztą tę konferencję Zbigniewa Boguskiego, na której on tłumaczył, że to wcale nie jest afera, czy ta kryptoafera powiązana z Pałacem Prezydenckim, tylko z kancelarią premiera. No więc wtedy minister Bogucki chwalił ten projekt posła Gomoły, Polski 2050, mówiąc, że no w tym przypadku byłoby nad czym pracować i być może prezydent rozważyłby jego podpisanie.
4: To nie jest projekt idealny, ale to jest projekt bliższy temu, do czego dąży pan prezydent. Tam są przynajmniej rozwiązania niektóre, które można powiedzieć usuwają pewne wątpliwości pana prezydenta. Pytanie, czy marszałek Sejmu będzie w stanie procedować ten projekt?
1: Projekt na razie od wielu miesięcy jest w takiej komisyjnej zamrażareczce. I tam sobie spokojnie tkwi, bo na razie nikomu nie jest na rękę jego procedowanie, bo przecież, tu Michale, dochodzimy do sedna, nie do końca komukolwiek chodzi, a może nawet nie do końca. Po prostu nikomu nie zależy na jakimś kompromisie w tej sprawie. Raczej wszystkim, podkreślam, z politycznego punktu widzenia, zależy na tym, żeby swoje stanowiska utrwalać.
0: Zawsze mnie zastanawia, skąd bierzesz tę pewność, bo słyszę ją w twoim głosie, że nikomu, a w polityce przecież mieliśmy nigdy nie mówić nigdy, nikomu, zawsze.
1: Dobra, może masz rację. Nikomu z tych, którzy o tej sprawie decydują. No bo gdyby zapytać pewnie posła Gomołę, no to jemu by zależało na tym, żeby jego ustawa weszła w życie.
0: No właśnie, choćby on.
1: Natomiast przy całym szacunku do posła Gomoły ma no w tej sprawie niewiele do powiedzenia po prostu. Rzecz rozgrywa się trochę ponad jego głową. Dodam, że na początku grudnia rozmawialiśmy z posłem Gomołą o założeniach jego ustawy, no i wtedy mówił tak.
5: Ten projekt, który my składamy, to jest ulepszona wersja projektu rządowego. Wprowadzamy tam istotne poprawki, które idą po myśli uwag, które były składane przez Kancelarię Prezydenta.
6: Czyli na przykład?
5: Czyli po pierwsze pięciokrotne obniżenie maksymalnych opłat za nadzór nad emisją tokenów. Drugie to jest usunięcie zapisów nadregulacyjnych w postaci tego bloku legislacyjnego dotyczącego lex cinksiarz, co jest zmianą potrzebną, ale ona nie dotyczy tego rynku, więc nie chcemy, że tak powiem, łączyć tych dwóch spraw w jednym projekcie ustawy, który ma dotyczyć tylko i wyłącznie implementacji MiCA, czyli unijnego rozporządzenia w zakresie kryptoaktywów. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest czas przyjęcia tej ustawy, bo dzisiaj rynek to jest pacjent w śpiączce. Od pół roku nie możemy już zakładać nowych działalności w zakresie rynku kryptoaktywów, a z kolei od 1 lipca przyszłego roku ten pacjent ze stanu śpiączki przejdzie w śmierć kliniczną, bo nawet te podmioty, które mają stare licencje, nie będą mogły funkcjonować.
1: I to też wszystko prawda. Na razie żyjemy w prawnej próżni, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Nie ma właściwie żadnych rozwiązań, stąd też taka zonda krypto, przypominam, zarejestrowana w Estonii, sam pan Kral, rezydent Monako, no a jak się okazało, obywatel Izraela potem po czasie. To rozporządzenie unijne MiCA, no właśnie, które weszło już jakiś czas temu, też u nas powinno już dawno obowiązywać, no ale co też już jakiś czas temu, Michale, omówiliśmy, od 23 roku, jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, potem przez 2 lata tego rządu nie udało się wprowadzić także tego rozporządzenia. Szkoda. I jego działania w Polsce. Czy jest jakaś szansa na to, że może projekt posła Gomoły razem z tym rządowym może tak by je połączyć w jedno, żeby prezydenta zachęcić do niewetowania, tylko jednak, żeby ci klienci mieli na czym się oprzeć i żeby były jakieś rozwiązania? Trudno na to liczyć, słuchając chociażby rzecznika rządu Adama Szłapki dzisiaj.
7: To są ścieżki, które są równolegle wobec siebie. Ścieżka poselska i ścieżka rządowa. Rząd, przede wszystkim Ministerstwo Finansów, będzie przygotowuje już w zasadzie w tym tygodniu, będzie przekazywać do Sejmu projekt ustawy, który jest podobny do tego, który już składaliśmy, tylko będzie miał najprawdopodobniej kwestię zaostrzenia przepisów dotyczących kar. I ten projekt będzie po prostu realizowany i normalnie będzie przechodził procedurę parlamentarną. Co z projektem poselskim, na przykład Polski 2050, no to jest kwestia decyzji marszałka. No, większość parlamentarna na pewno będzie głosowała za rozwiązaniami rządowymi. Te rozwiązania niekoniecznie muszą być w 100% zbieżne. Myślę, że projekt rządowy będzie po prostu dalej idący.
1: No i projekt rządowy będzie tym, który z Sejmu wyjdzie do pana prezydenta. A pewnie projekt posła Gomuły będzie sobie tam, czy Polski 2050, nadal leżał i czekał na jakiś moment, w którym obie strony, te największe strony sporu politycznego, będą chciały się w tej sprawie porozumieć. Więc konkludując, Michale, to jest jeden z tych przykładów, kiedy być może dobre rozwiązania, ale gdzieś giną w natłoku no, pewnej polaryzacji i wojny politycznej w tym wszystkim.
0: Ktoś mógłby zapytać, ktoś, kto od niedawna śledzi naszą polityczną rzeczywistość tak obrazowo przez ciebie opisywaną, to jak myśmy mogli dotrwać do tego momentu? Ja się zastanawiam bardziej nad tym, jak my dotrwamy do kolejnych momentów, a chcielibyśmy jeszcze przetrwać trochę. Trzymając kciuki, zastanawiam się, co dalej. Także z tą ustawą i z tymi regulacjami. Oczywiście w swojej naiwności chciałbym wierzyć, że to tym, którzy obracają kryptowalutami albo zachęcają nas do tego, abyśmy w nie inwestowali, powinno zależeć na regulacjach, bo gdy teraz mówi się głośno o tym, że ktoś stracił pieniądze zainwestowane w cyfrowe pieniądze, straszyć możemy tych, którzy być może chcieliby zainwestować, ale tego nie zrobią, bo nie czują się bezpieczni i nie czują, że ich pieniądze będą bezpieczne. Ale jak rozumiem, nie do naiwnych świat należy. Z pewnością nie. Klaudiusz Solezak, dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję. Pięknego dnia.
0: Pięknego dnia. Wszystkiego dobrego. Jak zawsze, mimo wszystko. A co z poszukiwaczami? Poszukiwacze politycznego złota, podcast Ekstra.
1: Jutro.
0: Dawno nie pytałem, ale wszystko zgodnie z rozkładem jazdy. Jutro zostanie...
1: Wszystko zgodnie z rozkładem.
0: Kręcone.
1: Jeżeli tak, wszystko na swoim miejscu przyjedzie punktualnie, to tak.
0: Dobrze. A zatem tego życzymy tobie i nam, sobie także, odbiorcom podcastu Ekstra. Przy okazji polecam państwu zakładkę z podcastami, tymi z anteny i tymi Ekstra. Klaudiusz o poranku może państwu przypadnie do gustu. Może rozmowa z Konradem Schillerem, która jest na YouTubie, bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę, to też z porannej audycji rozmowa redaktora Klaudiusza.
1: Podobała ci się?
0: O rowerowaniu. Jeszcze całej nie posłuchałem, a niezwykłem oceniać dzieła, nie obejrzawszy albo nie wysłuchawszy do ostatniej nutki. Zatem wstrzymam się jeszcze z wyrażeniem swojej opinii. Spotkamy się, to porozmawiamy. Bardzo.
1: Czyli unik.
0: No przecież wiesz, zawsze ile
1: tym
0: razy.
1: Tym bardziej polecam, tym bardziej
0: tym
1: polecam.
0: Tym bardziej polecam, bo długa, tak.
1: Tym bardziej polecam.
0: Posłuchać. Ile razy naśmiewaliśmy się, chyba nawet mogę użyć tego słowa, z osób, które nie widząc jakiegoś produktu, wytworu, czyjejś wyobraźni artystycznej, wyobraźni na scenie albo na płótnie, krytykowali i mówili, że jest niepoważne albo nie przystoi. Tymczasem sam miałbym taki krok wykonać nigdy. Posłucham i odpowiem. Niemniej polecam. To na naszym YouTubie, o którym już też wspominałem. Prognozą pogody zajmę się za chwilę. Szykują się zmiany nad Polską. Właściwie już tu i ówdzie widać te zmiany na północy i na zachodzie, o czym będę opowiadał. Klaudiuszu, wszystkiego spokojnego, popołudniowego. Trzymaj się dzielnie i usłyszymy się następnym razem. Jutro też jest dzień, dziś wtorek, 5 dzień maja, za 28 minut 17.

0: Pogoda.
1: Przeglądam prognozy i przeglądam. Nic się nie zmieniło. W zachodniej i w północnej połowie kraju sporo zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Tak jak przyleciały, tak i odlecą, ale jeszcze nie teraz. W pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmię i Mazury mogą się pojawiać już teraz albo wieczorem burze, a w ich trakcie spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu chwilami porywisty. Podczas burz powieje do 60 km na godzinę, a w górach do 75. Najniższa temperatura teraz w Elblągu 8 stopni, najwyższa w Tarnowie prawie 28. W nocy deszcz popada na zachodzie i na północy oraz w centrum kraju. Wieczorem na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej oraz na zachodzie burze, podczas których może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Nocą najchłodniej będzie na Pomorzu, mniej więcej 5 stopni Celsjusza, cieplej do 10 na zachodzie, w centrum do 13 i do 16 stopni Celsjusza na wschodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i zachodzie miejscami porywisty. Podczas burz może powiać do 65, a wysoko w Karpatach i w Bieszczadach nawet do 90 km na godzinę. Piszą Państwo o pomysłach na regulację rynku kryptowalut. Wypowiedział się jeden z naszych słuchaczy. Ustawa jest potrzebna, ale każda z partii ma swoją wersję. Prezydent ma swoją, czyli ustawy podpisanej nie będzie, a kombinatorzy się cieszą. Choć z drugiej strony wiem, że tak jak każdy nieregulowany albo nie nadmiernie przeregulowany rynek, także rynek kryptowalut to są pewnie osoby uczciwe. Musimy i o nich pamiętać, ale mam wrażenie, że całe to zamieszanie nie służy. Im nie służy najbardziej. To dlatego właśnie zastanawiałem się z Klaudiuszem, dlaczego nikomu nie zależy na tym, aby ta ustawa, te regulacje powstały jak najszybciej. Piszą Państwo o różnych sprawach, piszą Państwo na każdy temat. Popołudnie popołudnie@nowyświat.online, a ja właściwie nie robię niczego innego, tylko siedzę i czytam i mówię i sprawdzam, która godzina, sprawdzam. Do 17:24. A telefon czuwa dziś

To na przykład z korespondencji od państwa dowiedziałem się, że pani Katarzyna odebrała, a mąż pani Katarzyny właśnie uruchomił zupełnie nowy, pachnący świeżością internetowy radioodbiornik. Poprzedni przestał działać i jak pisze pani Katarzyna, rodzina żyła jakby prądu nie było. Jaka radość móc słuchać ulubionych audycji, słuchają i pozdrawiają. Podejrzewam, że tak to sobie wyobrażam, że wszyscy skupieni wokół tego odbiornika. Teraz trochę to wygląda jak w czasach, kiedy pierwsze odbiorniki radiowe pojawiły się pod strzechami. Pani Katarzyno, gdyby mogła pani jeszcze jakąś fotografię załączyć. Jesteśmy w kontakcie, stałym kontakcie facebookowym, rzecz jasna, w grupie facebookowej Radia Nowy Świat, ale poza tym, poza Facebookiem mają państwo do dyspozycji jeszcze X, jeszcze Blue Sky, jeszcze YouTube'owe, nasze konto YouTube'owe, zwane radiową telewizją nowoświatową i tam sporo różnego rodzaju treści. Czasem piszą państwo różne komentarze, my odpowiadamy. Tak to właśnie wygląda. Popołudniowy program India Shown.

Wystarczy włączyć odbiornik internetowy ukryty w telefonicznym aparacie przenośnym typu komórka i Radio Nowy Świat też gra. Niekoniecznie z aplikacji, także z przeglądarki, podpowiada słuchacz, ale pozdrawia tych, którzy właśnie zainwestowali w nowe, poważnie grające internetowe urządzenie radiowe. Są i tacy wśród naszych słuchaczek i słuchaczy. Pamiętam, jak na samym początku inwestowali Państwo w takie urządzenia, bo okazywało się, że osób słuchających Radia Nowy Świat w domu, czy też w gospodarstwie domowym jest więcej i jedna para słuchawek, nawet najlepszych bezprzewodowych, już nie wystarczy. popołudnie@nowyswiat.online swoje radio, interneto, odbiorniki proszę trzymać jak najbliżej siebie i dbać o nie jak najbardziej, żeby nie trzeba było kupować nowych. Po co takie inwestycje? To nie są tanie rzeczy. 224, 280, 280. Nikt jeszcze nie wymyślił takiego odbiornika, zwykłego internetowego odbiornika, który odtwarzałby przy okazji podcasty. No chyba, że te podcasty się zaimportuje i na przykład z przenośnej pamięci typu flash, typu pendrive gdzieś odtworzy. The Cure, to jest High.

Pan Sobiesław odezwał się w sprawie bardzo ważnej. Otóż teściowie i szwagrowie, tak w skrócie Państwu opowiem, są na wyjeździe, a pan Sobiesław zajął się, no, został ozadaniowany pilnowaniem domu, pilnowaniem zwierząt oraz pilnowaniem ogródka, właściwie grządki kwiatowej i jeszcze krzaczki też są do podlania. A pan Sobiesław napisał, że on nie jest ekspertem, a poza tym to tak naprawdę to mu się nie chce. I chciałby, abym ja coś z pogodą zamieszał, żeby w Starachowicach, bo rzecz się dzieje właśnie tam, popadało. No bo jemu się oczywiście z konewką za bardzo nie chce, a ja przecież i tak nie będę musiał osobiście tych chmur przeganiać. Proste, prawda? On mógłby sobie siedzieć, ja bym to wszystko załatwił. Proszę, obwarzanka wyślę, jak do Krakowa wrócę. Ach, gdybym ja mógł za obwarzanki Państwu takie rzeczy załatwiać. Panie Sobiesławie, przymknę oczy i pomyślę, że to się właśnie dzieje, ale czy się stanie, tego nie mogę obiecać. Za 11:17.

Pani Małgorzata z Warmii też ozadaniowana pilnowaniem przychówku kociopsiego, ale to akurat sąsiedzi postanowili wyjechać na krótką wycieczkę i pani Małgorzata napisała, że też czeka na deszcz. Panie redaktorze, to pan nie wie, jak obwarzanki dostać i to prosto z Krakowa. Niech pan podłączy jakiś zraszacz, kran odkręci, kwiatki zadowolone, patron zadowolony, robota zrobiona. Po pierwsze, chyba z rury nie wypada, no bo przecież oszczędzamy wodę, o tym wczoraj rozmawialiśmy, a po drugie, takie rzeczy robi się chyba wieczorem. O tym mówiła mi ostatnio w bezpośredniej poufnej, więc nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów. Rozmawia Anna Rokicińska, nasza ekspertka, redakcyjna ekspertka od podtrzymywania kwiatów przy życiu, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, panie Hubercie. Popołudnie małpanowyświat.online, czekam na kolejne.

0: Muzycznie Alicia Keys to przed momentem, a za moment jeszcze Biały Falochron. Piosenka z zestawu do głosowania Tip Top Lista. Polecam do piątku do 19 głosowanie oczywiście. I pierwszą dwudziestkę w sobotę. Piszą Państwo jeszcze w nawiązaniu do regulacji związanych z kryptowalutami. Nawet swoje projekty Państwo przesyłają. Pan Chris zaproponował w grupie osób patronujących projekt bardzo krótki, bo zaledwie dwuartykułowy albo dwupunktowy. Artykuł pierwszy to kupujcie tokeny do woli. Artykuł drugi to rozwinięcie artykułu pierwszego. Muszą Państwo sprawdzić w grupie osób patronujących i ewentualnie zareagować albo się wypowiedzieć. Pani Irena zastanawia się, jak to podcasty można skopiować na pendrive'a, nawet jeśli się patronuje, czyżbym była w błędzie. Pani Irena, ja miałem na myśli ogólne takie zapisywanie. No, jak ma Pani aplikację, dostęp do aplikacji, to czasem można tam sobie coś zapisać i odtwarzać w dowolnym momencie. Ale są i tacy, którzy robią nie takie cuda, muszę przyznać. Tak, Biały Falochron, czekam na Ciebie. Piosenki w zestawie do głosowania, 11 nowych utworów, wśród nich właśnie to nagranie. Ja do Państwa wracam po serwisie informacyjnym. Alicja Krawczyk będzie z nami niebawem.
1: Szukam sobie znowu miejsca, na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek. Sam nawet nie wiem, gdzie ostatnio byłem. W kieszeni jakiś bilet, w kalendarzu mamy styczeń i to byłoby na tyle. I tak dzień za dniem, i tak uciekł nam czas.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym. To nowe wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, które potrzebują pomocy w codziennych obowiązkach. Bon nie będzie gotówką do ręki, a formą opłacenia konkretnych usług. Seniorzy będą mogli liczyć na pomoc w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku czy dotarciu do lekarza. Świadczenie trafi do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Program ma być wprowadzany stopniowo. W pierwszej kolejności tam, gdzie dostęp do opieki jest najtrudniejszy. Za koordynację nowych przepisów będzie odpowiadać pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej. Widmo pustych baków paraliżuje światowe lotnictwo. Przewoźnicy tną siatki połączeń, bojąc się, że konflikt na Bliskim Wschodzie, że w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie zabraknie paliwa lotniczego. Tylko w majowych rozkładach ubyły 2 miliony miejsc, informuje Financial Times. Największe cięcia ogłosiła Lufthansa, która do jesieni skreśliła aż 20 tysięcy lotów. Problemy nie omijają też Air France czy Ryanaira. Powód: blokada cieśniny Ormus, przez którą przepływa 20% światowych dostaw ropy naftowej. Eksperci ostrzegają, Europa ma zapasy paliwa lotniczego na zaledwie 6 tygodni. Pasażerowie muszą przygotować się na mniejszy wybór połączeń, wyższe ceny biletów i dodatkowe dopłaty paliwowe. Festiwal Szekspirowski świętuje jubileusz. To już 30. edycja jednego z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce. Zanim główne wydarzenia rozpoczną się na Pomorzu, widzowie mogą wziąć udział w prologu w formie wyjazdów na spektakle do Warszawy, gdzie zobaczą Henryka IV i Hamleta. Tegoroczne motto festiwalu to pochwała szaleństwa, a organizatorzy podkreślają symboliczny charakter tej edycji i jej nawiązanie do idei twórcy wydarzenia.
2: To będzie naprawdę takie święto pełne dla nas znaczeń i symboliczne domknięcie 30 lat artystycznych poszukiwań i taki powrót do źródeł wizji, która zapoczątkowała cały ten projekt. Odwołuje się bowiem to motto do niezwykłej determinacji profesora Jerzego Limona, który był marzycielem, wizjonerem, który pewnego dnia w latach 90. odkrył, że w centrum Gdańska stała szkoła fechtunku, w której angielscy aktorzy odgrywali wieczorami przedstawienia i postanowił ten teatr odbudować.
1: Mówiła na naszej antenie dyrektorka wydarzenia Agata Grenda. Główna część festiwalu tradycyjnie odbędzie się w Gdańsku pod koniec lipca. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Trzy minuty po godzinie 17, wracając jeszcze do obwarzanków lub też różnego rodzaju pożywienia, którym miałbym być obdarowany w zamian za sprawienie, że deszcz popada tu i ówdzie. Tak, była taka próba próba obdarowania mnie przed godziną 17. Jeszcze pani Ela podpowiada, panie redaktorze, niech pan uważa z tymi obwarzankami z Krakowa, bo córka była ostatnio w Krakowie i chciała kupić obwarzanki, takie zwykłe, z solą. Nie było, za to wszędzie były precle z różnymi dodatkami. Proszę sprawdzić, co miałby pan ewentualnie dostać. Pani Elu, nie dojdzie do tej transakcji, już wcześniej o tym wspominałem, nie zajmuje się takimi sprawami. Takimi, czyli jakimi, panie redaktorze? Ktoś pewnie teraz słuchając nas uważnie mógłby zapytać. Otóż takimi właśnie się nie zajmuje, a prognozą pogody zajmę się o 17.30.
0: Nowy Świat po południu.
3: Swoją drogą pomylić obwarzanki z preclami to trochę tak jak pomylić zapiekankę z focaccią. Ale to już zupełnie inna historia. Jeśli chcą państwo dopisać jej ciąg dalszy albo dopowiedzieć, to 224 280 280 popołudnie małpanowyświat.online. Właśnie, a propos historii tej muzycznej, bardzo proszę.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Tak, bo to właśnie 25 lat temu ukazała się dosyć krótka, bo zaledwie czteropiosenkowa płyta. Płyta typu epka albo, jak czasem mawiam, płyta, no skoro nie singiel i niedługo grająca, to średnio grająca, ale to nie jest ocena jakości muzycznej, absolutnie nie. A na tej płycie, a właściwie otwierając tę płytę, utwór Już Nigdy. No to teraz już Państwo wiedzą, że to formacja Ścianka z epki zatytułowanej Sława.

0: Tak, ta wersja ma 25 lat, ale jak się Państwo domyślają, a niektórzy być może pamiętają, ale nie chcą się do tego przyznać, sama kompozycja jest o wiele starsza, bo to rok 1930. U nas ścianka, już nigdy srebrne wesele, czyli wszystko to, co po 25 latach pięknie brzmi, jeszcze lepiej muzycznie smakuje. Wszystko to, co muzyczne, dziś przygotowuje Kuba Ferlin do godziny 19 w popołudniowym programie. Czuwa nad całością Anna Rokicińska, nad Państwa głosami, telefonami czuwa Franek Wójcicki, 224 280 280, a nad wszystkimi czuwającymi czuwa Grzegorz Muranowicz. Jak Państwo słyszą, to wielowarstwowa taka konstrukcja czuwających. Grzegorz Muranowicz realizuje dziś audycję. Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Olga Szygenda, Klaudiusz Slezak i Michał Porycki, serdecznie zapraszamy. A już za moment, co dalej ze wschodnią flanką NATO w momencie, w którym Amerykanie zapowiadają wycofanie części swoich wojsk z Niemiec.
1: Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim.
2: A jaka będzie przyszłość, to zależy od decyzji rządów, ale przede wszystkim od decyzji prezydenta Trumpa.
0: Bo jak się Państwo domyślają, pytanie brzmi, dokąd trafią amerykańscy żołnierze, jeśli nie będą stacjonowali w Niemczech. Być może jest to zapowiedź jakiejś kolejnej militarnej, tu cudzysłów oczywiście, wycieczki prezydenta Donalda Trumpa. A może coś zupełnie innego. Olga Bobienko spróbuje nam to wszystko wytłumaczyć, a po godzinie 17.30 pułkownik Krzysztof Przepiórka, współtwórca jednostki specjalnej GROM, w rozmowie z Anną Rokicińską, co ta decyzja, no, zapowiadana decyzja strony amerykańskiej, oznacza w kontekście naszego polskiego wschodnio-flankowego bezpieczeństwa.

0: 14 minut po 17. Fantastic Negrito za nami, a przed nami spotkanie z Olgą Bobienko, bo Stany Zjednoczone wycofują część swoich żołnierzy z Niemiec. W ubiegłym tygodniu Pentagon ogłosił plany redukcji liczby oddziałów i żołnierzy o 5 tysięcy, co już wpisuje się w szerszą politykę zapowiadaną od jakiegoś czasu przez amerykańskiego prezydenta. W tle napięcia między europejskimi sojusznikami a Ameryką i możliwe kolejne decyzje dotyczące Włoch i Hiszpanii. Nie wiadomo na razie, gdzie trafią wycofywane siły, czy wrócą do Stanów Zjednoczonych, czy zostaną przerzucone w inne części świata, może Europy. Polska liczy na wzmocnienie obecności amerykańskiej, ale rząd podkreśla, że nie ma dziś sygnałów o relokacji na wschodnią flankę NATO. Olga Bobienko jest już razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Są tacy, którzy zastanawiają się, czy to zapowiedź planów amerykańskiego prezydenta, na przykład podbicia Kuby.
1: No, tak jak patrzymy na wypowiedzi Donalda Trumpa, to przyznam szczerze, że równie dobrze można by było to pewnie opisać jako wróżenie z fusów, bo jednego dnia prezydent mówi jedno, a drugiego mówi drugie. No ale rzeczywiście, no bo nawet patrząc na to, jak wygląda cała sytuacja z wojskami amerykańskimi w Europie, no to okej, decyzja zapadła w Pentagonie, ale jej polityczne tło sięga właśnie Białego Domu. No i mowa o tym, że te 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy ma być wycofane, to jest taki efekt, nazwijmy to, przeglądu rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. No ale jednocześnie ta decyzja wpisuje się w szerszą linię polityczną prezydenta Trumpa. Według tych nieoficjalnych informacji część wycofywanych wojsk może wrócić do Stanów Zjednoczonych, a następnie zostać przerzucona do regionu Indo-Pacyfiku. To jest też taki sygnał, że dla Waszyngtonu rośnie znaczenie rywalizacji w Azji kosztem obecności w Europie, ale też ta decyzja dotyczy konkretnej jednostki, czyli brygady bojowej i oznacza redukcję sił, które zostały wcześniej zwiększone po inwazji Rosji na Ukrainę. I tak jak na razie nie mamy żadnego oficjalnego sygnału, gdzie mają trafić wycofywani żołnierze, no to jest to kluczowa kwestia z punktu widzenia naszego kraju, no i polityki, więc grzmi i zawrzało w tym naszym politycznym świadku. No bo premier Donald Tusk jasno mówi, że nie ma tych sygnałów, by żołnierze mieli być przeniesieni na wschodnią flankę NATO. No ale podkreśla też, że ta sprawa jest delikatna.
2: Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, co mi chodzi. Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną i ja wiem, że czasami moi przeciwnicy polityczni albo ludzie nie bardzo rozumiejący geopolitykę uważają, że powinienem być bardziej proamerykański. Nie można być bardziej proamerykańskim niż ja jestem i to od zawsze. Dla mnie jednak proamerykańskość oznacza wspólne starania o to, aby więzi transatlantyckie były jak najsilniejsze. Między Polską i Stanami Zjednoczonymi, ale także między Europą a Stanami Zjednoczonymi.
1: No, także tutaj Donald Tusk mówił o tym, że stawia na inną rolę Polski, czyli nie jako kraju w cudzysłowie podbierającego wojska, ale jako pośrednika między Europą a Stanami Zjednoczonymi. I w praktyce oznacza to takie balansowanie między dwoma interesami, no bo z jednej strony między realnym zwiększeniem bezpieczeństwa poprzez obecność amerykańskich żołnierzy, no a z drugiej strony między utrzymaniem spójności NATO i relacji z europejskimi partnerami. No ale sam ruch Stanów Zjednoczonych ma wyraźny kontekst polityczny, no bo Donald Trump sugerował, że może to być forma nacisku na sojuszników. Krytykował wcześniej Niemcy, ale krytykował też Hiszpanię i Włochy za postawę wobec amerykańskiej polityki wobec Iranu. No i także ograniczone wsparcie dla działań Stanów Zjednoczonych. Także tutaj też już się pojawiły takie doniesienia o nieformalnym podziale państw NATO, nieformalnym podziale, który gdzieś tam istnieje w kajeciku Donalda Trumpa, czyli państw NATO na te lojalne i na te proaktywne. problemowe państwa. No ale też, tak jak wspomniałam, te wypowiedzi Donalda Trumpa no, bywają różne i między innymi tak bardzo krótko na lotnisku odpowiadał na to pytanie dotyczące przeniesienia żołnierzy z Niemiec. I chociaż Pentagon sam w sobie informował o 5000, no to Donald Trump mówił tak.
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
1: A to oznacza, że wycofujemy zdecydowanie więcej niż 5000. To jest dokładnie to, co powiedział Donald Trump. Także tutaj można by było się też zastanowić nad tym, co to oznacza i czy rzeczywiście jest to jakaś taka konkretna zapowiedź, czy wkładanie palca w żebra sojuszników?
0: Myśleć, tak. Skąd i dokąd żołnierze zostaną przerzuceni, przepraszam za to określenie, ale to się tak czasem określa, tak się czasem nazywa.
1: No ale właśnie, na tym polega cały problem, no bo ze strony naszego rządu oczywiście jest mowa także o tym, że ta prawdziwa proamerykańskość polega na wzmacnianiu relacji transatlantyckich, a nie tylko bilateralnych. Więc z jednej strony oczywiście, jeżeli się pojawiłaby taka decyzja o relokacji, no to Polska byłaby gotowa zwiększyć obecność wojsk Stanów Zjednoczonych u nas tutaj na miejscu. I o tym też mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Wojska amerykańskie w Europie są potrzebne. My niezależnie od tych decyzji, pewnie jeszcze one nie zapadły do końca, bo tu sekretarz generalny NATO jasno daje komunikat, że jest w kontakcie i dyskutuje na temat tego, jakby to mogło wyglądać, więc jest na razie hasło. Jakie będzie wypełnienie tego hasła, to zobaczymy.
1: No i chyba to zdanie też, jakie będzie wypełnienie tego hasła, to zobaczymy. Chyba najlepiej opisuje to, na jakim etapie jesteśmy jako kraje sojusznicze i czy w ogóle wiemy, co się będzie działo, jeżeli chodzi o decyzję Donalda Trumpa i czy cokolwiek się tutaj zadzieje rzeczywiście, realnie, ale także czy się wydarzy, no i na jaką skalę, bo to jest chyba najważniejsza kwestia, no ale póki co jest to raczej sprawa delikatna, zarówno jako, że pojawiają się w przestrzeni, już dawno pojawiały się te zapowiedzi o tym wycofaniu wojsk amerykańskich z Niemiec, no to także te, o których wspominałam, czyli Włochy i Hiszpania. I to też właśnie te Włochy i Hiszpania, to, że mają być wycofani stamtąd żołnierze, albo przynajmniej na tę chwilę Donald Trump rzucił w ten sposób informację, no to też podkreślał, że Hiszpania i tutaj cytując, nawet nie do końca parafrazując, powiedział, że Hiszpania zachowała się bardzo źle w stosunku do Stanów Zjednoczonych i to chodzi o wsparcie w ataku na Iran. Natomiast jeżeli chodzi o Włochy, to mniej więcej padł dosyć podobny komentarz. Także tu wychodzi na to, że jeszcze jesteśmy na etapie monitorowania tej całej sytuacji i tak też o tym mówił Donald Tusk.
2: My potrzebujemy obecności amerykańskiej nie tylko w Polsce, ale także w innych miejscach, bo to służy tak czy inaczej polskiemu bezpieczeństwu i mam nadzieję, że te napięcia niedługo trochę opadną. Polska na pewno zrobi wszystko i tu ja się bardzo cieszę z aktywności prezydenta Nawrockiego i mówię o tym serio, bo musimy grać na wszystkich instrumentach, jakie są w naszej dyspozycji, a Polska jest dobrze predestynowana do roli tego państwa, które ma ułatwiać i doskonalić te relacje między Europą a Stanami Zjednoczonymi.
1: Także jeszcze tak podsumowując, no to wychodzi na to, że Stany Zjednoczone, przesuwając ten ciężar swojej strategii poza Europę, no pozmieniają niemało, jeżeli chodzi o liczby, które dotyczą naszego kontynentu, no bo dziś w Europie stacjonuje około 80 tysięcy amerykańskich żołnierzy, z czego około 36 tysięcy w Niemczech, prawie 10 tysięcy rotacyjnie w Polsce. To planowane wycofanie 5 tysięcy albo ewentualnie zdecydowanie więcej, jak powiedział Donald Trump, no to nie tylko redukcja jednego kontyngentu, ale taki sygnał, że ta skala obecności Stanów Zjednoczonych w Europie może się zmniejszać, co oczywiście wpływa na układ sił i poczucie bezpieczeństwa w całym regionie. No a do tego jeszcze dochodzi to, że Waszyngton także ostrzegł nas, no bo Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, europejskich sojuszników, że musimy liczyć się także z opóźnieniami w dostawach amerykańskiej broni.
0: Tak, o czym opowiadała Olga Bobienko, ale to nie koniec tej historii, no bo jak tu mówić o jakichś konkretach, skoro czasem nie mamy do czynienia, często nie mamy w tych sprawach do czynienia z konkretnymi decyzjami zapadającymi, być może na papierze zapisanymi, tylko ze zdaniami, znowu użyję slangowego określenia, rzuconymi gdzieś wsiadając do samolotu, wysiadając ze śmigłowca. To polityka obronnościowa prowadzona przez amerykańską stronę, która wygląda tak, jak wcześniej nie wyglądała. Olga Bobienko, bardzo dziękujemy. My wrócimy do tego tematu po godzinie 17.30. Anna Rokicińska do rozmowy zaprosiła pułkownika Krzysztofa Przepiórkę, współtwórcę jednostki specjalnej GROM, co wycofanie 5000 żołnierzy amerykańskich. Amerykańskich żołnierzy z Niemiec może oznaczać w praktyce dla naszego polskiego bezpieczeństwa. O tym będziemy rozmawiać. 25 minut po 17. Pani Hania jeszcze pisze w sprawie pogody. Panie Michale, proszę pamiętać, proszę pomyśleć o tym, że w Katowicach też mogłoby popadać. Nie chce mi się już chodzić z tymi wszystkimi butelkami i podlewać. Pani Haniu, sprawdzę, niczego nie obiecuję, ale z tego, co widzę w prognozie pogody, to jest szansa, że u pani trochę pokropi, ale butelki proszę mieć gdzieś w zanadrzu.

0: pogoda.
1: Gdyż pani Haniu i szanowni państwo, burze mogą się dziś pojawiać w pasie od północnego wschodu po południowy zachód kraju, a także na Dolnym Śląsku może popadać. Najczęściej będą to tak zwane pojedyncze komórki konwekcyjne, a opady nie powinny być większe niż 15 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru do 65 km na godzinę, oczywiście podczas burz tak będzie wiało. Przez północną część kraju przemieszcza się strefa opadów deszczu, jednak tym opadom już nie będą towarzyszyły wyładowania atmosferyczne. I widać to także na mapie temperaturowej, na termomapie naszego kraju. Polska podzielona nierówno na północny zachód i południowy centrum i południowy wschód. Tam właśnie najcieplej Częstochowa i Włodawa. To są najwyższe temperatury, 27 stopni. Najchłodniej w tej chwili w Elblągu, 8 stopni Celsjusza. Od jutra synoptycy zapowiadają opady i burze w całym kraju. Na południu i zachodzie może padać dość intensywnie. Druga połowa tygodnia przyniesie również ochłodzenie, najbardziej odczuwalne na północy Polski, ale opadów deszczu nie powinno być już tak dużo. Anna Rokicińska niebawem razem z nami tu w studiu i pułkownik Krzysztof Przepiórka, były żołnierz jednostki specjalnej GROM, specjalista do spraw bezpieczeństwa. Z panem pułkownikiem połączymy się, aby porozmawiać o przyszłości naszego polskiego bezpieczeństwa. Obserwując to, co dzieje się w Europie i plany, amerykańskie plany wycofania żołnierzy z Niemiec, pytań jest co niemiara. Spróbujemy na nie wszystkie odpowiedzieć. Za 28 minut 18.

0: popołudniowy program, a w nim o bezpieczeństwie w kontekście Europy, całego świata, no ale oczywiście o polskim bezpieczeństwie też chcemy rozmawiać. Tylko jak tu rozmawiać o konkretach, gdy mamy niewiele konkretów? Teraz tak się właśnie robi polityka. Anna Rokicińska zerka na mnie i zerka także w swoje notatki z pytaniami, o których wcześniej Państwu opowiadałem. Jak tu odpowiedzieć na pytania, gdy danych jest tak niewiele?
1: Dużo zmiennych.
0: Albo zmiennych coraz więcej i wszystko takie jakieś ulotne, a nie chcielibyśmy, żeby w kontekście bezpieczeństwa uleciało
1: mieć pewność
0: to i owo. Tak, zaprosiliśmy eksperta. To już teraz zapraszam Państwa na rozmowę.

0: nie da rady.
1: Gościmy pułkownika Krzysztofa Przepiórkę, byłego żołnierza jednostki specjalnej GROM, specjalistę do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry panu.
2: Witam serdecznie panią i słuchacz.
1: Tak, Stany Zjednoczone chcą wycofać 5 tysięcy swoich żołnierzy z Niemiec, a prezydent Trump mówi, że nawet więcej. Co to w praktyce oznacza dla naszego bezpieczeństwa?
2: No nie wiadomo, nie wiadomo, gdzie ci żołnierze będą relokowani, czy będą rozmieszczeni w poszczególnych krajach, tak jak Polska, Rumunia, które są na wschodniej flance NATO, czy zostaną wycofane do Stanów Zjednoczonych. Przypomnę tylko, że w Niemczech stacjonuje w tej chwili około 40 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Jest to wiodąca baza. Tych baz w Europie mają Amerykanie, to są ich żywotne interesy i te relokacje tego wojska, no myślę, że to jest związane z takim niekonwencjonalnym podejściem do swoich partnerów przez prezydenta Trumpa. On jest egocentrykiem, jest narcyzem, on się bardzo obraża, obraził się na Brytyjczyków, na Hiszpanów, na Niemców. No, myślę, że to jest powodowane tym, że uważa, że cały świat należy do niego, a Europa i przywódcy krajów NATO europejskich powiedzieli dość, stop. Mamy niestabilnego sojusznika w postaci

0: Pani redaktor, teraz myślę, że będzie taka specjalna do czasu trwania rządów administracji Trumpa, będzie specjalny program rekrutacji i wyszkolenia analityków, którzy zajmują się właśnie polityką globalną, oceniają ryzyka i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tutaj no, trzeba być bardzo ostrożnym w tym, co się mówi. Żaden ekspert w tej chwili nie pozwoli sobie na to, żeby spekulować, co będzie, gdy. Nie mamy stabilnego, jeszcze raz powtarzam to z pełną mocą, nie mamy stabilnego sojusznika w postaci prezydenta Trumpa. Uwikłał się razem z Izraelem na Bliskim Wschodzie w konflikt z Iranem, nie potrafi tego zakończyć. To ma swoje odniesienie nie tylko do Bliskiego Wschodu i do Europy, gdzie wiadomo, ropa drożeje. Ceny ropy skaczą. Emiraty Arabskie wycofują się z OPEC, czyli będą same to robić, handlować swoimi surowcami energetycznymi. Z drugiej strony mamy dwa najludniejsze kraje na naszej kuli, czyli Chiny i Indie, które są uzależnione w jakiś sposób od dostaw gazu i ropy z Zatoki Perskiej. No i to powoduje, że te napięcia nie tylko w regionie Bliskiego Wschodu, nie tylko na naszej granicy z Ukrainą, ale i również Daleki Wschód wchodzi w grę. Chiny na razie się bardzo mocno przyglądają temu wszystkiemu, no ale oni mają również swoje interesy, na przykład Tajwan, na przykład z Japonią mają różne terytorialne spory. Więc jeżeli Trump może sobie tak hasać, jak chce, to dlaczego nie my? To jest taka okazja dla satrapów tego świata, żeby ten moment wykorzystać i uczynić swoje. Społeczność międzynarodowa jakoś nie działa. Wszystkie te kraje, które są zaangażowane w ten konflikt, czyli stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, mają prawo weta. I cokolwiek byśmy tutaj, jakąkolwiek rezolucję nie była podjęta przez ONZ i Radę Bezpieczeństwa, byłaby na pewno przez któryś z krajów zawetowana. Więc jesteśmy tak naprawdę w bardzo nieciekawych czasach, świat mocno przyspieszył i nie nadążamy za tym, politycy również.
1: No właśnie, ale jeśli te słowa amerykańskiej administracji się sprawdzą i dojdzie do tego wycofania, to jak wygląda taki proces? Czy to jest pstryk i żołnierzy nie ma, czy to jest dłuższy proces?
0: Nie, no, no oczywiście to jest proces, bo to nie jest tak, że relokacja ma przebiegać bardzo szybko. Nie ma na razie takiej potrzeby. Trzeba przypomnieć, że amerykańscy żołnierze stacjonujący mają swoje rodziny. Jest bardzo dużo sprzętu, który trzeba razem z wojskiem wywieźć stamtąd. Logistycznie jest to bardzo znaczące przedsięwzięcie, które no, nie może być robione na szybko. Na szybko wycofywali się Amerykanie z Afganistanu, pozostawiając mnóstwo drogocennego sprzętu i to do niczego nie doprowadziło. Talibowie to przejęli. Więc ja myślę, że to jest taka nauczka na przyszłość, że tego typu operacje mają przebiegać zgodnie z zasadami, ale również i z takim logistycznym reżimem, bo to jest najważniejsze.
1: Tak też się zastanawiam, jak ta zapowiedź wpływa na Rosję, jaki to daje sygnał Rosji, bo to jest chyba nasze największe zmartwienie, jeśli chodzi o naszą geopolitykę.
0: No, cała polityka Trumpa jest ukierunkowana na to, żeby odciążyć Putina, zlikwidować sankcje.

0: które są nałożone na Putina. I to jest naprawdę, Trump jest akolitą Putina. Niestety, niestety, mówię to z wielką przykrością, ma również tego typu współpracowników, albo może nie współpracowników, tylko takich ludzi w Polsce również, którzy bezkrytycznie, ten serwilizm bezrefleksyjny mnie przeraża. Tutaj mówię o kancelarii prezydenta, mówię tutaj o PiS-ie. No przecież te głupie, durne wypowiedzi, bo to trzeba nazwać po imieniu. Takie zupełnie komunikaty bez składu i ładu, nawzajem się wykluczające. W ciągu jednej odpowiedzi, jednego przekazu mamy kilka komunikatów, które się wykluczają. No to jak, jeżeli nie ma tej refleksji, no to gdzie my zabrniemy? No, będziemy cały czas liczyć na Stany Zjednoczone? Nie, my mamy liczyć na Europę. Polska wtedy będzie silna, jeżeli będzie silna Europa. Oczywiście mamy swoje interesy, to są kluczowe przedsięwzięcia, mówię o takich militarnych zaangażowaniu również ze Stanami Zjednoczonymi. Nikt nie chce tego sojuszu rozkładać. Natomiast jeżeli przez cały czas docierają do nas sygnały, że nasz sojusznik największy jest niestabilny, no to co mamy robić? Już są przecież sygnały o tym, że po zaangażowaniu się na Bliskim Wschodzie, no i niestety trzeba będzie się również zaangażować na Dalekim Wschodzie, więc dostawy sprzętu do poszczególnych krajów, które są już zakontraktowane, będą opóźnione kilka lat, co najmniej. I to już puszczają Amerykanie taki sygnał. Więc gdzie my jesteśmy? Musimy się sami zbroić i dywersyfikować zagrożenia, które istnieją w naszym regionie.
1: Wirtualna Polska pisze i tu cytuję: wycofywani z Niemiec amerykańscy żołnierze mogliby zostać przeniesieni na wschód, wzmacniając linię frontu NATO. I Wirtualna Polska powołuje się na dwóch amerykańskich polityków. Według wojskowego portalu Stars and Stripes jedną z rozważanych lokalizacji jest Polska. Jednak jest warunek. Potrzebne byłoby małe miasteczko z pełną infrastrukturą, czyli od koszar po szkołę dla dzieci wojskowych. Stać nas na taką inwestycję obecnie, czy powinniśmy w coś innego jednak inwestować?
0: I oczywiście, że każda obecność amerykańskich wojsk na naszym terytorium jest pożądana. Udźwigniemy coś takiego. To nie jest problem. Natomiast mnie jak gdyby, to mówił zresztą premier Tusk, że my powinniśmy wyciągać piersi, łapki do tego, żeby u nas, tak, to tutaj u nas dajcie te wojska tutaj do nas, bo my chcemy, bo nam potrzeba. No nie, no w takich, to tak się polityki, geopolityki nie robi. To jest tak, jakbyśmy no współpracujemy z członkami NATO europejskimi bardzo mocno. Podpisaliśmy kontrakty i traktaty już z Francją, teraz z Wielką Brytanią, z Niemcami, z poszczególnymi krajami nawiązujemy tego typu relacje. One są dla nas ważne i nie można w ten sposób, zresztą Amerykanie będą i tak decydowali o tym, gdzie chcą, dadzą propozycję, gdzie takie wojsko ma być. Jeżeli Polska dostanie taką propozycję od Amerykanów, absolutnie, tutaj nie ma o czym gadać, bierzemy, przygotowujemy to logistycznie i to będzie miało sens. Natomiast wyciąganie, podnoszenie łapki teraz ja, teraz ja, teraz ja, no to w jakim świetle stawia nas, postawimy się na przykład wobec Niemiec, wobec innych krajów, z których może akurat, a z Włoch dlaczego nie, baza może być przeniesiona, żołnierze z bazy Aviano na przykład, tak? Czy z Hiszpanii, gdzie Amerykanie również mają swoją bazę, czy z Turcji, bo się pogniewają, bo Turcy są przecież przeciwko inwazji, temu konfliktowi
1: z Iranem.
0: amerykańsko-izraelskiego na, na Iran. Więc no nie, no tak się nie robi. Będą chcieli, złożą nam propozycje, jak najbardziej tak. Natomiast wyciąganie tej ręki w pierwszej kolejności, jesteśmy gotowi, trzeba o tym mówić. Natomiast baczmy również na to, co nas otacza, tak? Jakie kraje, żeby nie było czegoś takiego, że o, proszę bardzo, Polacy grają przeciwko nam, bo chcą przyjąć. Nie, tak się polityki nie robi i te głosy płynące na przykład od prezesa PiS-u, że tutaj Tusk absolutnie, znowu ta Bruksela, znowu Niemcy i tak dalej. Nie. No właśnie na tym sprawa polega, żebyśmy się nie poróżnili w Europie. Bo Europa to jedność.
1: No
0: i tak ma
1: właśnie,
0: być.
1: Na ile Europa jest w stanie sama zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo? Ja pytam bardziej w kontekście tego, jak długo trzeba budować taką samowystarczalność.
0: Ja myślę, że jesteśmy, jeżeli mamy tego najbliższego wroga, mówię tutaj o Putinie i o Rosji imperialnej, którą chce odzyskać Putin. Myślę, że tutaj kraje absolutnie dałyby sobie z tym radę. Zresztą no, mamy przykład Ukrainy, gdzie siedzą Rosjanie bez żadnych postępów już 4 lata. Tak? No więc poradzilibyśmy sobie z tym. No, oczywiście Putin może użyć broni masowego rażenia. Będzie chciał przejść do historii w spektakularny sposób. Wataszkowie mają coś takiego w swojej psychice, że jak jest osaczony takim matni, to podejmuje właśnie takie decyzje. No to z tym się też musimy liczyć. No ale mamy się zbroić, przygotować strategię obrony, doktrynę, przećwiczyć to we współpracy właśnie z naszymi najbliższymi sojusznikami i wtedy jeżeli to zobaczy nasz wróg, że jesteśmy zdeterminowani, że jesteśmy całością, no to na pewno tutaj nie będzie swoich łap wyciągał. Natomiast jeżeli nasz najbliższy sojusznik próbuje rozgrywać Europę na korzyść Putina, dając mu w jakiś sposób luz, jeżeli chodzi o handel jego kopalinami. Wreszcie ta sytuacja, gdzie Putin wyłuskuje sobie takich akolitów w postaci Fico, Orbana, czy wreszcie oni się nie przyznają do tego. Ale wreszcie no PiS, no PiS i kancelarię prezydenta. Ja mówię to otwartym tekstem. No jak można robić interesy z gościem, który próbuje rozbić Unię Europejską, bo jemu się łatwiej jest dogadać z poszczególnymi krajami niż z całą Europą, zdeterminowaną całą Europą, która gra do jednej bramki.
1: Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, to ze względu na obchody Dnia Zwycięstwa. Co daje wojsku dwudniowe zawieszenie broni? Oczywiście, jeśli takie dojdzie do skutku, bo pamiętamy też Wielkanoc Prawosławną i tam też panowało wtedy zawieszenie broni, niemniej było łamane chyba z 10 tysięcy razy, jak dobrze pamiętam.
0: A Putinowi myślę, że tutaj chodzi mu o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, żeby Ukraińcy nie zaatakowali dronami, nie zrobili jakiegoś rajdu na maszerujące wojska na Placu Czerwonym, bo już parę razy Rosjanie się przekonali, że na takie głębokie zaplecze swoich i wojsk, ale również i systemów energetycznych Ukraińcy są w stanie wykonać uderzenie. No i tutaj się boi, że to może nastąpić właśnie w trakcie tej defilady. Drugi aspekt jest taki, że no, każdy rozejm, każde zawieszenie broni ma na celu między innymi relokację, przegrupowanie i relokację wojsk. No i tutaj Ukraińcy muszą być bardzo, bardzo czujni. Ja nie wierzę w zapewnienia Putina, że ten rozejm się utrzyma. Nie do końca również wierzę Ukraińcom, że nie wykorzystają tego, tej sytuacji. Sam bym to zrobił.
1: A
0: Więc
1: kto pana zdaniem teraz?
0: To są takie przemyślenia nie tylko moje, ale wielu, wielu ludzi, którzy znają się na tej robocie, na tej żołnierce.
1: A da się teraz powiedzieć, kto obecnie wygrywa tę wojnę?
0: Na pewno Ukraińcy nie przegrywają tej broni, tej wojny. Putin przelicytował. Był przekonany, że w ciągu tam tygodnia czasu zdobędzie Kijów, posadzi sobie jakieś marionetki, będzie miał tutaj możliwość oddziaływania na cały naród ukraiński. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Ja zawsze powtarzam, tego nas nauczył generał Petelicki, że zanim cokolwiek zrobisz, przyjmuj najczarniejszy scenariusz. Do tego scenariusza podejmij działanie, ale wcześniej należy dobrze ocenić sytuację swoich wojsk, ukraińskich wojsk. No tutaj wszystko, co mogło być, to u Putina zawiodło, bo nie docenił determinacji Ukraińców, nie docenił albo przecenił w tym momencie, przecenił sposób dowodzenia armii rosyjskiej, dostając cały czas baty od Ukraińców. Nie docenił pomysłowości Ukraińców w postaci właśnie już tych wojsk dronowych. One są, taktyka użycia tych wojsk dronowych, ona poszła bardzo mocno do przodu. Mamy do czynienia z innym teatrem działań wojennych i to się również przenosi na wszystkie kraje zagrożone, między innymi właśnie Polskę. Przecież my już mamy część z tego SAFE, mamy zaangażować bardzo mocno w systemy antydronowe, ale również i dronowe, tak, żeby to umiejętnie wykorzystać. Ukraińcy szkolą specjalistów dronowych w krajach natowskich. Oni sprzedają swoją technologię, więc proszę zwrócić uwagę, że w ciągu tak naprawdę 4 lat takie
1: przemodelowanie całego wojska i armii.
0: Dokładnie tak, bo to są nie tylko drony te powietrzne, ale również nawodne, podwodne i wreszcie lądowe.
1: Panie
0: I
1: pułkowniku.
0: Ta taktyka zmienia się bardzo mocno, bardzo szybko, diametralnie i musimy za tym nadążyć.
1: Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę, panie pułkowniku. Gościliśmy pułkownika Krzysztofa Przepiórkę, byłego żołnierza jednostki specjalnej GROM, specjalistę do spraw bezpieczeństwa. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Bardzo dziękujemy. Anna Rokicińska, no i nasi słuchacze telefonujący.
3: W 2022 roku Rosja napadła na Ukrainę. Był to dla nas komunikat dramatyczny. Rosja jest zagrożeniem dla Europy. Ale z punktu widzenia Amerykanów ten komunikat jest zupełnie inny. Rosja jest słaba, gdyż Ukraina się obroniła. Dla Amerykanów jest to koniec zimnej wojny. I dlatego wojska amerykańskie Europie są nadmiarowe.
2: Tak, to jeden z głosów. Przypomnijmy, Rosja tak naprawdę na wschodzie Ukrainy pojawiła się w 2014 roku, choć jeszcze wtedy nie w takiej wersji jak
1: Zielone
2: w
1: ludziki.
2: 2022. Anna Rokicińska, bardzo dziękujemy. Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w tej dyskusji, w tej i w każdej innej do 19. Popołudniowy program trwa. Alicja Krawczyk za chwilę z serwisem informacyjnym przybędzie, bo to będzie 18.00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Zaczynamy od ważnej informacji dla podróżujących na trasie Katowice-Wrocław. Trwa pożar nasypu kolejowego w pobliżu Kleszczowa. Ruch pociągów został wznowiony, ale pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami. Choć składy ruszyły, w rejonie Kleszczowa obowiązuje ograniczenie prędkości do zaledwie 20 km na godzinę. Strażacy wciąż walczą z ogniem, który objął kilka kilometrów nasypu kolejowego. Na miejscu jest już około 20 zastępów Straży Pożarnej, a akcję wspierają samoloty gaśnicze. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną ognia były iskry spod kół pociągu. Zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wciąż obowiązuje, zapewnia szef Pentagonu Pete Hegseth. To odpowiedź na ostatnią serię ataków na amerykańskie okręty i terminale naftowe. Choć wczoraj irańskie rakiety uderzyły w statki handlowe i port Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Waszyngton nazywa to jedynie zawirowaniami. Amerykańscy generałowie oceniają, że ataki są mało groźne i wynikają z podziałów wewnątrz irańskiego dowództwa. Ostatecznie prezydent podejmie decyzję, czy cokolwiek przerodzi się w naruszenie zawieszenia broni, ale z pewnością apelujemy do Iranu o rozwagę w działaniach, które mają utrzymać to poniżej punktu granicznego. Chodzi o cieśniny, chodzi o wolność żeglugi, chodzi o międzynarodowe drogi wodne, chodzi o swobodny przepływ handlu. Wszystko to, co wydarzyło się wcześniej i tylko Iran to kwestionuje. Tak więc zawieszenie broni z pewnością obowiązuje, ale będziemy to bardzo uważnie obserwować. Mówił amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth. Pentagon kontynuuje operację Projekt Wolność, która ma siłowo odblokować cieśninę Ormus. Szef resortu obrony ostrzegł jednak Teheran, jeśli agresja przekroczy czerwoną linię, USA odpowiedzą niszczycielską siłą ognia. Na koniec znamy smutny finał walki o życie Humbaka Timiego. Choć operacja jego ratowania przyciągnęła uwagę całych Niemiec, naukowcy zaangażowani w akcję przyznają dziś, że zwierzę prawdopodobnie utonęło. Ważący 12 ton wieloryb został w sobotę wypuszczony do Morza Północnego u wybrzeży Danii. Mimo optymizmu prywatnych darczyńców, którzy sfinansowali transport Humbaka na specjalnej barce, eksperci z niemieckiego Muzeum Morskiego są pełni obaw. Zwierzę było skrajnie wyczerpane, od kilku dni nie ma żadnych sygnałów z nadajnika, który miał monitorować jego trasę. Biolodzy morscy już wcześniej ostrzegali, że tak trudny transport dla chorego ssaka to ogromny stres. Ostatni raz Timiego widziano na zdjęciach z drona w sobotę. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Trzy minuty po godzinie 18:00 to już teraz część trzecia i ostatnia popołudniowego programu we wtorek.
3: Nowy Świat po południu.
2: Muzycznie, jak zawsze, muzycznie zaczynamy. Kuba Ferlin dziś to wszystko projektuje, ustawia i kalkuluje. If Heaven Exists.

0: The Bullseyes. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Olga Szygenda, Klaudiusz Slezak, Michał Porycki przed mikrofonem, Rafał Lewandowski wszystko realizuje do godziny 19 w popołudniowym programie, a Kuba Ferlin przygotowuje to, co muzyczne. I do tego, co muzyczne, piosenkowe, za chwilę wrócimy, bo mam dla Państwa taką informację petardę, ale 8 minut po 18 zapowiem krótko o to, o czym będziemy rozmawiać w ostatniej godzinie dziś popołudniowego programu, bowiem chcemy trochę w oparciu o różne teorie, mniej lub bardziej sprawdzone metody związane z utrzymywaniem naszych dłoni w czystości, porozmawiać w ogóle o ludzkiej odporności i o tym, gdzie się zaczyna.
1: Jakiś czas temu ukazały się badania naukowe, które dowodzą, że powierzchnia naszego telefonu, z którego korzystamy na co dzień, jest powierzchnią około 5 razy bardziej zanieczyszczoną, jeżeli chodzi o bakterie i wirusy, niż deska klozetowa.
0: Ciekawe, czy zastanawiali się Państwo nad tymi zagadnieniami, bardzo ważnymi z perspektywy naszego zdrowia, no i życia oczywiście, pod kątem przechowywania telefonów komórkowych bardzo blisko naszych uszu i naszych ust. Relację na ten temat przygotowała Olga Szygenda. I jej głos usłyszą Państwo już niebawem, a po 18.30 dr Wojciech Szędzikowski, specjalista chorób wewnętrznych, z którym będziemy rozmawiać o budowaniu odporności, o tym, w jaki sposób ją wzmacniać i czy higiena rąk to coś kluczowego, najważniejszego, a może tylko jeden z elementów bardziej rozbudowanego planu, jaki powinni Państwo wprowadzić w swoim życiu. 224 280 280, o tym rozmawiamy słuchając, o tym także rozmawiamy, czy pytając popołudniem małpa.nowyświat.online mogą Państwo pisać. No a już teraz wracam do zapowiedzi poczynionej przed chwilą. Otóż 10 dzień lipca w tym roku będzie wyjątkowy, nie tylko dla osób skupionych wokół Radia Nowy Świat. 10 lipca zawsze jest dla nas bardzo ważny, ale także dla fanów grupy The Rolling Stones, bowiem to właśnie tego dnia poznamy szczegóły muzyczne, szczegóły i całą nową płytę Foreign Tongues. Natomiast już dziś, przed momentem, w serwisach streamingowych, w elektronicznej, komputerowej, internetowej otchłani pojawiło się pierwsze nagranie The Rolling Stones z nowego krążka, którym z pewnością już teraz możemy się z Państwem podzielić. Czy wszyscy gotowi? In the Stars, tak nazywa się ten utwór.

0: Tak, chyba mogę tak powiedzieć, że już Państwo znają pierwszą z nowych piosenek, które w najbliższą sobotę po 20 pojawią się w zestawie do głosowania. W oczekiwaniu na płytek. Początek lipca to będzie ten moment. I The Rolling Stones in the Stars z nowym nagraniem na antenie Radia Nowy Świat w popołudniowym programie. Kwadrans po 18, a już teraz temat prosty, ale wcale nie błahy, bo dotyczy nawyków, naszych nawyków, mających realny wpływ na zdrowie i życie. W Światowym Dniu Higieny Rąk sprawdzimy, czy wiemy, jak i kiedy myć ręce, żeby to miało sens, a do świata wszechobecnej czystości zabierze nas Olga Szygenda.
1: Na początku XX wieku poeta i satyryk Jerzy Paczkowski mówił: są dwa powody, dla których Polska mi zbrzydła. Za dużo wody święconej, za mało zwykłego mydła. Od tamtej pory zmieniło się wiele, nie tylko społecznie i politycznie, ale też w naszym podejściu do higieny. A jednak problem wciąż jest w jakimś stopniu aktualny. Dziś Światowy Dzień Higieny Rąk i choć brzmi to banalnie, eksperci podkreślają: nadal myjemy ręce nie tak, jak powinniśmy. Za krótko, niedokładnie albo po prostu w złych momentach. A to właśnie ręce są najczęstszym nośnikiem bakterii i wirusów. Jakie błędy popełniamy? O tym mówi Katarzyna Dziurna z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
2: Jeżeli chodzi o błędy przy myciu rąk, to myślę, że najczęstszy błąd to zdecydowanie zbyt krótki czas mycia rąk, bo w praktyce często trwa to zaledwie kilka sekund, a żeby tak naprawdę to było skuteczne, to powinno trwać to około pół minuty. Myślę, że drugim problemem jest też niedokładność, bo bardzo często pomijamy miejsca, w których gromadzi się najwięcej drobnoustrojów, czyli te przestrzenie między palcami, kciuki, opuszki palców, czy na przykład okolice paznokci. No i myślę też, że wiele osób używa jednak zbyt małej ilości mydła i nie rozprowadza go dokładnie po całej powierzchni dłoni. No i częstym błędem jest również to, że my tych rąk nie osuszamy, a wilgotne dłonie sprzyjają przenoszeniu drobnoustrojów, dlatego ręce powinny być wytarte do sucha, najlepiej jednorazowym ręcznikiem.
1: Problemem jest nie tylko to, czy i jak myjemy ręce, ale też czego dotykamy, bo właśnie najbardziej brudne miejsca często wcale na brudne nie wyglądają.
3: Jakiś czas temu ukazały się badania naukowe, które dowodzą, że powierzchnia naszego telefonu, z którego korzystamy na co dzień, jest powierzchnią około 5 razy bardziej zanieczyszczoną, jeżeli chodzi o bakterie i wirusy, niż deska klozetowa. Miejscem, w którym również mogą namnażać się bakterie, a o którym czasami zapominamy, są chociażby zmywaczki, z których korzystamy podczas mycia naczyń. Taki zmywaczek jest również idealnym miejscem do namnażania się różnych drobnoustrojów, ponieważ zazwyczaj jest wilgotny, a oprócz tego oczywiście dotykamy go również brudnymi rękami. Różnego rodzaju drobnoustroje spotykamy także w przestrzeni publicznej. Dokładnie te same drobnoustroje, które mamy na naszych rękach, znajdują się również na przykład na poręczach w komunikacji miejskiej, znajdują się na przyciskach ogólnodostępnych urządzeń, biletomatów, bankomatów czy ekranów dotykowych.
1: Mówił Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego. A jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak naprawdę wygląda brud, może zajrzeć do nietypowego muzeum w Bydgoszczy, gdzie higiena pokazana jest z zupełnie innej perspektywy. Dowiemy się tam na przykład, jak zmieniło się nasze podejście do czystości na przestrzeni wieków. O tym mówi Mikołaj Drzymalski z Muzeum Mydła i Historii Brudu.
4: Pierwotnie higiena była bardzo mocno związana z magią i rytuałem, na przykład w starożytnej Grecji, za czasów Homera. Wierzono, że czystość fizyczna jest związana bardzo mocno z strefą pośmiertną, że warto dbać o swoje ciało, żeby mieć kontakt z bytem pozafizycznym. Potem z czasem to się zmieniało w kierunku tak zwanego morowego powietrza, w sensie, że wierzono, że efektorem choroby jest zapach gnijącej materii i że to przez gnijącą materią musimy się chować, musimy ją dezodoryzować. Na przykład noszono w XVI wieku jakieś rękawiczki zapachowe, żeby oddzielić się właśnie od tego morowego powietrza. Na przykład w Wersalu się w ogóle nie myto, ale się perfumowano. I to była definicja higieny w tym XVII-XVI wieku. W XIX wieku dopiero to się zaczęło wszystko zmieniać i wtedy za pomocą odkryć doszliśmy do tego, że czystość, że higiena to jest stan sterylności, oddzielenia się od bakterii, od wirusów.
1: Eksperci jednak podkreślają, że w życiu codziennym nie chodzi o sterylność, tylko o dobre nawyki. Dokładne mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem i po powrocie do domu, to wciąż najprostszy sposób, żeby zadbać o zdrowie. Niby oczywiste, a jednak często o tym zapominamy. Dlatego warto przypominać nie tylko dziś. Dla Radia Nowy Świat, Olga Szygenda.
0: Ale jak się pewnie Państwo domyślają, to nie jedyny sposób i o tym porozmawiamy po 18.30, bo razem z nami będzie dr Wojciech Szędzikowski, specjalista chorób wewnętrznych. Jak budować odporność, jak ją wzmacniać, gdzie na drabinie w tej hierarchii budowania odporności znajduje się mycie rąk i co z innymi nawykami, o nie też będziemy pytać. 224, 280, 280. Państwo pytają już teraz.
5: Bardzo mnie zaintrygowała informacja o ilości bakterii na jednostkę powierzchni telefonu i deski klozetowej, ale zastanawiam się, czy to są tylko dane ilościowe, czy też jakościowe, bo wydaje mi się jednak, że bakterie kałowe w porównaniu z tym, co mamy na powierzchni telefonu, to jednak jest coś innego.
0: A w takim razie i tym pytaniem spróbuję zainteresować naszego gościa i odpowiedzią Państwa zainteresować po 18.30. Gdyby były kolejne, bardzo proszę przesyłać popołudnie@nowyswiat.online. Bardzo proszę umieszczać na przykład w grupie facebookowej grupie osób patronujących. The Cranberries.

Nasza słuchaczka odezwała się w sprawie jednorazowych ręczników, które rzeczywiście zaistniały w relacji Olgi Szygendy przed momentem, jako coś, co mogłoby być najlepszym wsparciem dla higieny naszych dłoni, tak aby po umyciu rąk ręce, a właściwie skóra dłoni, jak najszybciej była sucha. Pani Ania napisała: ja mówię wszystkiemu, co jednorazowe, nie. Ręcznikom jednorazowym także. Co począć? Pyta w krótkim liście do redakcji. Być może o tym też powinniśmy porozmawiać z naszym gościem po 18.30. Popołudnie małpa nowyświat.online. Jestem z Państwem także w grupie osób patronujących, jak już wspomniałem, tu także przemyślenia związane z pandemią. Tak, ten wątek też powróci. Co zostało nam z tamtych czasów? Pan Marek napisał: gdybym musiał znaleźć plusy pandemii, to to, że moje dziecko do dziś myje ręce tak jak nikt inny. Ale czy wszyscy postępują tak jak dziecko pana Marka, naszego słuchacza i patrona? Może już ktoś zdążył o tym, że warto myć dłonie i dbać o higienę, zapomnieć? A może przypomniał sobie w inny sposób? Jednorazowe akcje? A może pamięć, zbiorowa pamięć popandemiczna? Co działa lepiej? Tym tematem też się zajmiemy. Wcześniej prognoza pogody już za 3 minuty.

0: Pogoda.
1: Już Państwo wiedzą, że dzisiaj przemieszczając się po Polsce można w jednym momencie znaleźć się w punkcie, w którym termometry pokazują kilkanaście stopni, 14 na przykład, a za chwilę 26 stopni Celsjusza. Ja to wszystko sprawdzam, może być nawet jeszcze mniej, bo niecałe 10, 8 dokładnie w Elblągu i w Helu na Helu. Tam jest w tym momencie najchłodniej, najcieplej. W Łodzi 26 stopni, pani Alicja napisała. Z okna pociągu obserwuję deszcz, a ja jadę z temperatury 26 w stronę miejsca, gdzie jest 14 stopni. Podobno, gdzie pani może jechać? Dokąd pani się udaje? Być może do Olsztyna albo w stronę Szczecina? Mniej więcej tak na oko to wszystko próbuję ocenić. Pani Alicjo, niemniej proszę się trzymać ciepło. Jutro słońce zobaczymy jedynie na południowym wschodzie kraju. Przelotne opady deszczu synoptycy zapowiadają na Pomorzu, gdzie może jednak spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Natomiast na południowym wschodzie i w centrum wrócą burze, spadnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna jutro od 8 stopni nad morzem i na Kaszubach, 10 stopni na północy, 22 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. W Karpatach dość silny, w porywach do 65, a wysoko w górach nawet 90 km na godzinę. Gdzie zaczyna się nasza odporność? Czy zaczyna się tam, gdzie uświadamiamy sobie, że należy dbać o czyste ręce? A może to zupełnie inny fragment tego całego planu na nasze zdrowie i coraz silniejszą odporność powinien nas zainteresować. Doktor Wojciech Szędzikowski, specjalista chorób wewnętrznych, niebawem będzie razem z nami w popołudniowym programie.

0: Przepytanie.
1: Doktor Wojciech Szędzikowski już razem z nami. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Specjalista chorób wewnętrznych. Zacznijmy może od tego, czy myślał pan, przyglądając się temu, co działo się podczas pandemii, że kiedyś już po pandemii będzie pan musiał, czy trzeba będzie w ogóle nam przypominać o myciu rąk?
2: Tego nigdy za dużo. Te rzeczy są często, jak sami widzimy, bardzo szybko zapominamy o różnych dramatycznych sytuacjach, które nam się zdarzają i wracamy do czasem bardzo niedobrych nawyków.
1: Mm-hmm. Przed momentem w relacji naszej redakcyjnej koleżanki Olgi Szygendy pojawiła się historia związana z tym, ile tych drobnoustrojów nas otacza. Na 1 cm2 skóry naszych rąk może znajdować się od 40 tysięcy do nawet 10 milionów mikroorganizmów. Wspominaliśmy też o tym, co żyje na naszych deskach klozetowych i telefonach komórkowych. Ale, panie doktorze, czy to wszystko jest dla nas równie groźne?
2: Gdyby, dajmy na to, telefony komórkowe i flora bakteryjna na nich była groźna, to połowa społeczeństwa by już dawno nie żyła. Nie miałby kto chodzić na cmentarz. Także nie przesadzajmy, miejmy odrobinę zdrowego rozsądku. Niemniej, od razu nawiązując do telefonów komórkowych, to, co my wydalamy na przykład mówiąc, czyli ta kropelkowa składowa zanieczyszczenia naszego telefonu, to są nasze bakterie. I zazwyczaj nie są dla nas groźne. Niemniej używamy również rąk w różnych miejscach, nie tylko w domu, ale i na zewnątrz. Także od czasu do czasu nie byłoby niczym zdrożnym przetrzeć ten telefon jakąś szmatką z płynem dezynfekującym.
1: Ale był taki moment w naszej najnowszej historii. Znowu wracam do pandemii oczywiście,
2: w którym
1: sięgaliśmy po te płyny dezynfekujące. Mam wrażenie nadmiernie, bardzo często po nie sięgaliśmy. Może przywiązywaliśmy się do tego dezynfekowania wszystkiego za bardzo. Czy płyny do dezynfekcji zastąpiły nam mydło i zdrowy rozsądek? Czy nadmiar dezynfekcji może nam zaszkodzić?
2: To znaczy tak, jeżeli mówimy o pandemii, nigdy ostrożności za dużo. Dlatego, że pamiętam, ile ofiar było, niezależnie od różnych obostrzeń.
1: Tak.
2: Natomiast nie przesadzajmy w czasach normalnych. Zwykłe mycie rąk mydłem wystarcza. Oczywiście pod warunkiem, że umyjemy je porządnie, to znaczy nie będzie to tylko nasmarowanie i spłukanie mydłem, tak? To trzeba te ręce porządnie tam wytrzeć. Jak ktoś chciałby szczególnie się dowiedzieć,

0: Dokładne mycie rąk po prostu jest dobrym zwyczajem, który powinniśmy mieć zakodowany od dziecka. Zresztą to nam kodują, mycie rąk przed jedzeniem, po wyjściu z ubikacji.
1: Tak.
0: Ja bym dodał do tego również mycie rąk po powrocie z jakiegoś wyjścia poza dom, ponieważ szczególnie wtedy, kiedy witamy się z dużą ilością osób, no bo po prostu wtedy na rękach możemy przenieść cudze bakterie, na które tamte osoby są odpornione, a my możemy mieć z tym pewien problem. Nie demonizujmy sprawy oczywiście.
1: Rozumiem. I zresztą w podobnym tonie pan Marek, nasz słuchacz, wypowiada się w liście, który do nas przesłał przed momentem. Tylko trochę brudu nikomu nie zaszkodziło. Przywołuje historię swojego brata, jak rozumiem, który podczas pandemii tak pucował dłonie, że teraz jak w kuchni przygotowuje obiad, to musi rękawiczki gumowe nakładać, bo ma problem z wodą na dłoniach. Ten wątek też się pojawił przed momentem. Dłonie czyste to dłonie suche. Była podpowiedź, że jednorazowe ręczniki zapewniają nam największe bezpieczeństwo, jeśli chodzi o wilgoć. Jednorazowe ręczniki z kolei nasza słuchaczka trochę skrytykowała, podpowiadając, no przecież wszystko, co jednorazowe, mieliśmy wykluczyć z naszego otoczenia.
0: Nie, no nie przesadzajmy, bo zdrowy rozsądek jest wskazany
1: we wszystkim
0: naszych
1: działaniach. Tak.
0: Jeśli idzie o nadmierną higienę, nazwijmy to w ten sposób. Zacznijmy od tego. Są rodziny, w których dzieci są chronione przed wszystkim. Mm-hmm. Każda łyżeczka przemywana 3 razy spirytusem przed nakarmieniem dzieciaka. Dzieciak nie wypuszczany do zabaw na dworze z rówieśnikami. Nie chodzi do żłobka. No, nie chodzi do przedszkola, ale już w szkole nagle zaczynają się ogromne problemy. Nasz układ odpornościowy musi się nauczyć otoczenia. W związku z tym kontakty między dziećmi, takie jak w piaskownicy, prawda, jak kontakt z różnego rodzaju drobnoustrojami, uczy nasz układ odpornościowy, przed czym bronić nas swoimi możliwościami.
1: Tak.
0: Także jeżeli ktoś myje się, bierze 4 razy dziennie prysznic i zmywa się jeszcze jakimiś substancjami, mydłami z odkażaczem, to pomijając to, że zmywa całą florę bakteryjną ze skóry, zmywa również to ochronne sebum. Może doprowadzić do całkiem poważnych schorzeń skóry, jeżeli będzie w nadmierny sposób tę higienę prowadził. Tak? Tak samo jest z tymi dziećmi, które są tak chronione, że potem w zderzeniu z rzeczywistością, no bo to musi nastąpić, to nie będę w jakimś kloszu chodził, czy kombinezonie kosmicznym, dojdzie do dramatycznych sytuacji, częstokroć bardzo poważnych.
1: Nie wiem, czy pan doktor słyszał, ale fizycy przeprowadzili analizę tego, jak energicznie i jak długo należy myć ręce. To są informacje sprzed kilku lat. Ja dotarłem do nich dzisiaj, przygotowując się do tej rozmowy. 20 sekund napisali, tak wyliczyli. Dopiero wtedy można dostatecznie usunąć bakterie i wirusy. Matematyczny model mycia rąk przedstawili na łamach magazynu Physics of Fluids, o czym kilka lat temu można było przeczytać na stronie Polskiej Agencji Prasowej. A trzeba tu zaznaczyć, że te konkretne obliczenia nie uwzględniały chemicznych ani biologicznych skutków użycia mydła. Ale panie doktorze, zastanawiam się, bo specjaliści powtarzają, częste prawidłowe mycie dłoni, szczególnie w tych kluczowych momentach, to o czym pan mówił, toaleta, wyjścia na zakupy, powrót do domu, wszystko jest bardzo ważne. Dzięki myciu rąk można uniknąć ponad połowy zatruć pokarmowych i wielu chorób dróg oddechowych. Ale dlaczego w dobie wynalazków, które odpowiadają na wszelkie nasze potrzeby, nikt nie wymyślił jakiegoś sprytnego urządzenia do mycia czy do dezynfekcji rąk w kilka sekund? Wkładamy dłonie na chwilę, a tam jakaś magia elektroniczna, chemiczna, no fizyczna i po kilku sekundach czyste ręce.
0: Tylko po co?
1: Żeby było szybciej.
0: Jak mamy mydło, którym wystarczy porządnie umyć ręce, umówmy się, no nie przeginajmy, jak mówi młodzież, nie przeginajmy. Owszem, tego typu urządzenia są niezwykle ważne na blokach chirurgicznych. Mm-hmm. W tym okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego, do przygotowywania personelu do procedur medycznych. Tak, czasem potrzebna jest szybkość, bo jest chory z nożem w brzuchu, którego trzeba natychmiast operować. Samo mycie rąk przed zabiegiem trwa jednak parę ładnych minut. Bo to jest specyficzna procedura i na pewno bardzo odbiega od tego, co robimy na co dzień. Natomiast normalnie w domu czy w normalnych warunkach wystarczy porządnie umyć ręce. Nie spłukać tylko raz, po prostu kilka razy te

0: ręce, porządnie tam z tym mydłem wymieszać, porządnie skórę pokryć i spłukać. Czy wytrzeć do sucha? Oczywiście. Ręczniki jednorazowe, owszem, tak, ale w miejscach publicznych. W domu wystarczy nam ręcznik, który będziemy prali raz, dwa razy w tygodniu i nie przesadzajmy. Tak? Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby go uprać, bo w momencie, kiedy zaczyna wydawać metaliczny podźwięk, raczej już nie nadaje się.
1: Tak, to wtedy zdecydowanie za późno. Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia wskazywali, że nieprawidłowo wykonane procedury związane z myciem rąk akurat, ale one były przyczyną zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Pan już wspomniał o blokach operacyjnych, o przychodniach. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że w przychodniach, szpitalach odrobiliśmy te lekcje?
0: To znaczy, jeśli idzie o wskazania i procedury, tak. Natomiast ich przestrzeganie, no to już jest kwestia indywidualna każdej osoby, która w tym bierze udział, tak? Ale w zasadzie, z tego co ja wiem, te procedury są przestrzegane. Mhm. Także to się wiąże z używaniem jednorazowego sprzętu, rękawiczek i tak dalej, i tak dalej.
1: To porozmawiamy na koniec o budowaniu naszej odporności. Już w szerszym kontekście skupiliśmy się na dłoniach, pomówmy o wszystkim, co mamy wokół nas. Co pańskim zdaniem jest najważniejsze, gdy wspominamy o dobrej odporności? Zaczynamy od genów pewnie, ale czy geny, czy styl życia, czy właśnie dbanie o higienę?
0: Wszystko ma swoje znaczenie, ale musimy zdać sobie sprawę przede wszystkim z jednej podstawowej rzeczy. Głównym mózgiem naszego układu odpornościowego i rezerwuarem są jelita. O czym bardzo mało osób, o czym może nie wszystkie osoby wiedzą. Dbanie o higienę, nie zawyżajmy dbania o higienę do mycia rąk, czy do mycia się, czy mycia zębów, tak? Dbanie o higienę to jest znacznie szerszy problem i zawiera, poza tymi ablucjami, o których mówiliśmy już wcześniej, zawiera również pewien zdrowy styl życia, w którym dbamy o to, żeby się wyspać, dbamy o to, żeby właściwy sposób jeść, dbamy o to, żeby mieć dostateczną dawkę ruchu codziennie, ale również dbamy o tak zwaną higienę jelit. I tutaj zwracam szczególną uwagę na ten aspekt, ponieważ bardzo wiele osób to pomija. To jest istotne. Mała flora bakteryjna jelit pracuje na rzecz naszego układu odpornościowego i dbanie o to, żeby ona była we właściwym stanie i we właściwej ilości, jest podstawą dbania o to, żeby nasz układ odpornościowy działał prawidłowo. Co jest potrzebne tej florze bakteryjnej? Błonnik. Poza tym różnego rodzaju kiszonki, kefiry, jogurty, takie, że tak powiem, artykuły spożywcze zawierające, fermentujące składniki w tym kierunku, jak właśnie kiszonki, jogurty z bakteriami naturalnymi. Poza tym potrzebne jest nawodnienie, prawidłowe nawodnienie, przy którym błonnik może rozwinąć swoje zalety i bardzo istotne kwasy omega-3 w diecie. Do prawidłowego działania układu odpornościowego potrzebny jest prawidłowy poziom witaminy D3. Uwaga, tutaj 60-latkowie i starsi już nie są w stanie jej wytworzyć poprzez naświetlanie ciała promieniami słonecznymi.
1: Więc czyli jakaś suplementacja się pojawi.
0: Suplementacja witaminy D3 po konsultacji z lekarzem co do dawki jest bardzo istotna i oczywiście po wykonaniu wstępnego badania poziomu tej witaminy D3, bez którego lekarz nie powie dokładnie, jaką dawkę trzeba brać. Uwaga, nie róbcie tego na własną rękę. Po drugie, suplementacja magnezu. Magnez jest bardzo istotnym czynnikiem dla układu odpornościowego, a niestety wystarczy wypić kawę, mocną herbatę, denerwować się, przeżyć silny stres i poziom magnezu nam znacznie spada. Więc to jest takie wahanie tych poziomów magnezu w organizmie, w zależności od różnych sytuacji, już byłoby długo wymieniać, że warto go suplementować na stałe. Pamiętajcie, kłania się tylko cytrynian magnezu. Są różne preparaty magnezu, ale te, które zawierają cytrynian magnezu, najlepiej w z dodatkiem witaminy B6, która ułatwia zarówno wchłanianie, jak i dystrybucję tego magnezu, powinniśmy sobie przynajmniej 2 razy dziennie taką większą dawkę brać. To jeszcze nie koniec, przepraszam. Jeszcze pozostaje kwestia...
1: Bo koniecznie muszę pana zapytać już teraz, żeby pan o tym wspominał, że suplementowanie nie oznacza przecież tylko tabletek i różnego rodzaju sztucznych
0: składników. Tego za moment. Przepraszam bardzo, ja pamiętam o tym, ale chciałem skończyć tą najważniejszą rzecz. I cynk. Cynk jest bardzo istotny. Pamiętajmy, że cynk jest w podrobach, w mięsie czerwonym, w żółtym serze. Ja mówię tych rzeczach, które możemy na co dzień zjeść. W roślinach strączkowych, orzechy, migdały, czy pestki dyni, różnego rodzaju ziarna takie, które większe typu podobne do pestek dyni. Również w kaszach różnego rodzaju. Także pamiętajmy, że właściwa dieta jest rodzajem higieny jelit. Ja mówię to w dużym skrócie, niemniej bardzo istotne. I teraz pytanie. Czy suplementować bakterie jelitowe? Na pewno tak, jeżeli stosujemy antybiotykoterapię z powodów chorobowych. Nie stosujmy jej bez jednoczesnej suplementacji, ale nie zakończmy suplementacji tymi bakterii jelitowych zaraz po zakończeniu antybiotyku, ale przynajmniej jeszcze ze 2 tygodnie bierzmy tą suplementację po zakończeniu brania antybiotyku, tak? No bo tam wtedy jest walka 1:1, a uzupełnienie będzie potem, kiedy antybiotyk już przestanie działać, prawda? Natomiast uwaga, drodzy Państwo, bardzo dużo osób bierze mnóstwo różnego rodzaju suplementów, bez głowy, bez porozumienia, często szkodliwych w ogóle samych w sobie. Nie suplementujmy wszystkiego na dziko. Pamiętajmy, że najlepiej wchłaniają się rzeczy z produktów naturalnych. Naturalnych. Rada suplementacja, z wyjątkiem suplementacji witaminy D i magnezu, praktycznie nie wchłania się tak, jak powinna. W tabletkach, w płynach, czy w jakichś tam różnych innych substancjach. To, co sztuczne, nie działa tak dobrze, jak to, co naturalne, ponieważ proces wchłaniania jest związany z różnym, tak dużą ilością zależności wewnętrznych w organizmie, że danie czegoś w tabletce, a nie w otoczce tego, na przykład jak w podrobach, czy w tym mięsie czerwonym, czy w tym żółtym serze, na przykład jeśli idzie o cynk, nie będzie właściwie działać. Prosty przykład, witamina D3 skłania się bardzo dobrze, jeżeli będziemy ją łykać w trakcie spożywania czegoś bardzo tłustego. Niech to będzie żółty ser, niech to będzie ser topiony, większa ilość masła, smalec, cokolwiek. Nie odmawiam do witaminy D3 smalec na przy okazji. Ona się bardzo dobrze wchłania w tłuszcz. No, także to jest istotne.
1: Panie doktorze, zatem bardzo dziękuję za te wszystkie podpowiedzi, rady, sugestie. Panią Mariolę, która jest naszą słuchaczką i patronką, pragnę uspokoić, bo odebrała naszą rozmowę jako straszenie bakteriami, które mamy w sobie. Przecież pan doktor wspominał, że te, które mamy w sobie, akurat są dla nas najczęściej, do nas najczęściej bardzo przyjaźnie nastawione, ale bardzo dziękuję, że podpowiedział pan, że warto dbać o naszą odporność na wielu poziomach. Dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Doktor Wojciech Szędzikowski, specjalista chorób wewnętrznych, był z nami.
0: Dziękuję bardzo.

0: dzwonię w sprawie czystych, a nawet brudnych rąk. Otóż kwestia definicji. Muszę przyznać, że podam jeden przykład, kiedy, no, z wyjątkiem tego, kiedy muszę iść do szkoły i po prostu trzeba mieć te ręce, muszą wyglądać jakoś, to jest taki wypadek, kiedy mi nie przeszkadza, że mam brudne ręce od pracy właśnie przy pszczołach. Bo wtedy one co prawda nie wyglądają ładnie, ale przepięknie pachną i woskiem, i propolisem, i nektarem.
1: To pan Jacek, pszczelarz, nauczyciel. Dlatego właśnie ta szkoła pojawiła się w starciu z pasieką. Tak, to rzeczywiście jest coś zupełnie inaczej.
2: Są takie troszkę opuchnięte te ręce.
1: Nie, pan Jacek jest tak zaprzyjaźniony z tymi dziewczynami. Odpowiada tu, tak, one tu uwielbiają go po prostu. Współpracują.
2: Jak widzę pszczołę, to uciekam.
1: Bo pan być może nigdy nie pracował z nimi na tym poziomie właśnie.
2: Gdyż się bałem podchodzić, gdyż mnie żądliły ze dwa razy w życiu.
1: Mnie kiedyś też.
2: Agresywny.
1: Tylko mi się należało akurat, bo ja się za bardzo zbliżyłem do ich. Do
2: też może, ale jak tu zobaczyć, czy się człowiek zbliża, jak czasami nie widzi.
1: No potem już czuję, oczywiście, tak. Bardzo państwu dziękujemy za popołudniowe rozważania, także dotyczące czystości, nadczystości i nieprzesadzania z tą czystością. Kończymy. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Olga Szygenda, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin i Michał Porycki. A za chwilę, bo to przecież wtorek po 19:00, redaktorowie Waglowie.
2: Piękna muzyka będzie, dobry wieczór. Piękna.
1: Będzie, nareszcie.
2: Bo to przecież koniec lata mamy, nie? Niebawem. To się od czwartku mamy znowu taka...
1: No tak, w zasadzie tak. Po co nam tyle tego lata?
2: Troszkę właśnie taki pięknej urody, żeby jeszcze podkreślić te piękne...
1: Żeby nie odwaliło po prostu, to kończymy.
2: Tak.
1: A ja przy okazji polecam portale społecznościowe, tam gdzie można spotkać redaktora WW, bo chyba mogę to powiedzieć, Krypto reklamuje bardzo ładny nowy model telefonu przenośnego.
2: Ja?
1: Tak. Ja widziałem to osobiście dzisiaj. Polecam. Proszę szukać. Tak, rozmawiając z artystką i namawiając do wzięcia udziału w różnych tam wydarzeniach artystycznych.
2: Coś takiego robię?
1: Tak. A ja przy okazji polecam też głosowanie na różne piosenki z WW w nazwie oczywiście. A pan tego nie widział? To z ukrycia zrobili.
2: Ach, to kiedyś to było... Ach, to Daria, tak bym rzeczywiście nie widziałem tego.
1: No właśnie, to się dzisiaj...
2: Żeby dzwonię przy pomocy owocu.
1: A, owocnej pracy panu życzę.
2: Dlaczego ja pomyliłem owoc z telefonem, nie wiadomo. Nie jest.
1: Mnie nie było przy tym, więc...
2: Ja ale nie widać.
1: Szczegóły nie są znane, nie.
2: Rozumiem.
1: Także muszę państwa zostawić z tą niepewnością. Niemniej zapraszam zespół WW na Instagramie na przykład. I Radio Nowy Świat na Instagramie też polecam państwu. Różne rzeczy ja państwu polecałem. Dzisiaj koniec z tym polecaniem. Niech zacznie się teraz.
2: Ale dobra. Jeszcze jakąś piosenkę piękną pan miał przecież.
1: Marka Niedzielskiego zagramy.
2: Dobrze.
1: Może być?
2: Tak.
1: Bardzo dziękuję. Cieszę się. W imieniu Kuby Ferlina, redaktora muzycznego, współpracującego z Popołudniówką, bardzo dziękuję. Do usłyszenia jutro o 16:00.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. W zmasowanym ataku na centrum Kramatorska i Zaporoże zostali zabici cywile, a wiele osób jest rannych. Rosjanie uderzyli w samo serce Kramatorska, zrzucając na miasto 3 bomby lotnicze. Jak przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski, bomby spadły w miejscu, gdzie przebywali cywile. Na ulicach płonęły samochody, a służby wciąż przeszukują gruzy. Potwierdzono śmierć 5 osób, ale ofiar może być więcej. Niemal w tym samym czasie rosyjskie lotnictwo zaatakowało Zaporoże. Tam bomby kierowane trafiły w przedsiębiorstwa i lokalny sklep. W wyniku tego nalotu zginęły kolejne osoby, ostateczny bilans nie jest jeszcze znany. Ukraińskie władze podkreślają, że oba ataki były wymierzone w infrastrukturę cywilną. I pozostajemy w temacie Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaproponował władzom Bahrajnu specjalne porozumienie dotyczące technologii dronowych. Podczas wizyty w Manamie prezydent Ukrainy zaoferował królowi Bahrajnu umowę Drone Deal. Kijów chce dzielić się doświadczeniem nabytym w wojnie z Rosją. Jak skutecznie strącać bezzałogowce, które paraliżują region Zatoki Perskiej? Podczas spotkania w Manamie Zełenski zadeklarował, że ukraińscy eksperci są gotowi od zaraz wzmocnić obronę Bahrajnu. To strategiczny ruch Ukrainy. Od lat odpiera ona ataki Rosji, z którą Teheran rozwija współpracę militarną, przekazując m.in. technologię produkcji bezzałogowców, które są później wykorzystywane do ataków na Ukrainę. Szczegóły kontraktu mają zostać dopracowane w najbliższych dniach. Teraz wracamy do kraju, a tutaj internet szybszy niż procedury. Zdjęcia arkuszy maturalnych pojawiły się w sieci tuż po rozpoczęciu egzaminów. Jak przypomina Centralna Komisja Egzaminacyjna, wniesienie telefonu na salę to poważne naruszenie zasad. Grozi unieważnieniem matury i konsekwencjami prawnymi, a komisja trzyma rękę na pulsie.
1: Te doniesienia analizuję. Jeżeli będę miał jakąś wątpliwości, że zostało złamane prawo, to oczywiście wniosek do odpowiednich służb, żeby się tym zajęły.
0: Mówił dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Jak dodawał, doniesienia spływają, ale na konkretne kroki przyjdzie czas po egzaminach.
1: Myślę, że dopiero po całej sesji egzaminacyjnych, wtedy kiedy zbiorę cały ten materiał, przeanalizuję dość dokładnie, to wtedy złożę jeden wniosek do odpowiednich służb, a nie każdego dnia.
0: Na razie komisja analizuje sprawę i ustala, gdzie mogło dojść do naruszeń. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry po raz kolejny. Już, bo się chyba z Państwem witam, a może nie witam. Jeśli nie witam, to przepraszam, jestem pani Bumbą i dzisiaj mamy higienę ucha. I przybąbiliśmy od razu, Schubertem, takim entuzjastycznie zagranym, gdyż wykonanie świetne, zrealizowane w 1951 roku przez wiedeńskich filharmoników pod dyrekcją Wilhelma Furtwanglera. Furtwängler to postać troszkę dwuznaczna w czasie przed wojną drugą. Był łaskaw mieć zmienne humory, jeśli chodzi o sympatię wobec faszystów, ale w sumie po wojnie, gdzie wyjechał do Szwajcarii, zdaje się, został rozgrzeszony, to znaczy zarzucono mu współpracę z Niemcami, ale został uniewinniony, w związku z tym widocznie nie był do końca świntuchem, z tego wniosek. Ale dyrygentem był wybitnym, orkiestra zagrała wybitnie, a utwór mnie zaciekawił dosyć, bo historia tego utworu jest dosyć intrygująca. Mianowicie Schubert został poproszony o napisanie muzyki do spektaklu przygotowanego przez panią Helminę von Czesi, dziennikarkę niemiecką. Do spektaklu pytałem Rozamunda, księżniczka Cypru. Premiera tego spektaklu odbyła się w Wiedniu w 1823 roku. Okazała się być, delikatnie mówiąc, sukcesu nie odniosła. Żeby nie powiedzieć, że była klapą zupełną. Niemniej jednak, o ile ze spektaklu nie zostało nic, z tego co wiem, nie był już później, nie podejmowano już prób zainteresowania publiczności owym spektaklem. Natomiast utwór pozostał w pamięci. Został nieco przerobiony przez Schuberta i stał się jednym z najczęściej grywanych utworów Schuberta. Ta uwertura, bo Państwo usłyszeli, rzeczywiście taka buńczuczna, pełna optymizmu, ale jeszcze za chwilę posłuchamy części drugiej, bardzo ładnej, już takiej typowo schubertowskiej, króciutkiej, ale za to pięknej.
1: Dobry wieczór Państwu, jestem Hrabia Miecudnika, tak numer PESEL, dzisiaj w higienie ucha, czyli muzyce wyciszonej, nie zawsze z bębnami, chociaż bębny się też pojawiał. U mnie akurat będę sobie jeździł po świecie. Tak jak przeglądam, cóż za płyty także winylowe przyniosłem, to jest i Beirut, i dużo Indii będzie dzisiaj. Tak, głównie też Indie, ale nie tylko, bo pojawi się troszkę takiej minimalistyki, powiedzmy to, z pogranicza muzyki nowoklasycznej, a ambientu. Pierwszy utwór to taki znany utwór, bo był kiedyś znany podobno zespół The Beatles i to ich jest piosenka, tylko bardzo ładnie zaaranżowana pieśń, gdzie w oryginale pojawia się sitar, czyli Within You, Without You. Pieśń pochodzi z płyty White Light, The Space Between, bardzo ładnej płyty Hugo Ticati. Na tej płycie utwory Arvo Pärta, kto tam jeszcze się
0: przewija. Ale co ty mówisz o tym sitarze? Czy mówisz o tym Within, Without You? Bo nie.
1: Amjad Ali Khan, że chyba w oryginale tam się nie pojawia jakiś sitar na
0: George Harrison. Tak,
1: to właśnie mówię, że tam się też sitar.
0: A tu jest Within, Without You na tej płycie właśnie, o którym już nie.
1: No tak, no właśnie, że będzie zaraz przed nami. W aranżacji, jakbyś nie przysypiał, to byś
0: nie,
1: słyszał.
0: Nie, ja czytałem akurat.
1: No wiem.
0: Pozdrówki wysyłałem. Ktoś musi odpowiadać Państwu czasami albo przylajkować, prawda?
1: No ja nie mogę, bo no, zabrałeś mi komputer i mnie uniewolniłeś, więc co ja mam powiedzieć?
0: Masz telefon, no. No powiedz,
1: ale Państwu, dzień dobry, mam telefon. Mówiłeś.
0: Tak, to mówię. A mówiłeś, że jaką masz podkoszulkę już? Ładną? Kolorową?
1: Tak, najpiękniejszą, bo to jest Holandii.
0: Ale przepiękna, nie da się.
1: Ja bardzo lubię kraj Holandia, bardzo kibicuję temu, co się tam dzieje, bo lubię.
0: Mówisz o coffee shopach. Ale ten kolor nie, trudny jest.
1: W ogóle
0: jest
1: o tej takiej otwartej, liberalnej społeczności. Bardzo ładny kraj. Nie, Amsterdam oczywiście jest taką wizytówką, no ale każde takie miasto jak Berlin, Nowy Jork, to nie mówi o całym kraju, bo to są takie wyjątkowo troszkę turystyczne miasta, chociaż Amsterdam też ładnymi miastami jest. No dobra, ale poczekaj, bo mnie zbiłeś z pantałeku.
0: Jak ty mnie zbiłeś tam pod koszulką.
1: Within you, without you. Tak, bo się świecę, bo ona jest pomarańczowa i jak jadę na rowerze, to mnie widać z odległości i nie zostałem jeszcze przejechany, chociaż próby takie były. Aha. Proszę bardzo.

0: No i ładna.
1: Ładna wersja, ładna. Bo to taki dobry początek na to, co ja poprzynosiłem
2: no
1: dzisiaj.
2: Dobrze, to posłuchajmy sobie teraz drugiej części owej Rozamundy Nieszczęsnej. Bardzo ładny temacik chciałem Państwu powiedzieć. Bardzo proszę.

0: No przepiękne, jednak Schubert to Schubert, jeśli chodzi o samą kantylenę, tak zwaną linię melodyczną, mistrzowskie te jego utwory. Dobrze, że się udało, bo nazwana jest cały ten utwór incidental music, czyli przypadkowa, bo coś trzeba było z tą muzyką zrobić, tak widocznie bywa czasami.
1: Ravi Shankar, który pojawia się w naszych audycji już od jakiegoś czasu, natomiast tutaj troszkę takim innym wcieleniu, bo będzie i Tim Baker, Barry Finkler, Miyuki Fuchura, Offering, taki nosi tytuł, utwór. A to wszystko z takiej podwójnej płyty winylowej, to chyba były nawet i 4 płyty, dzisiaj już troszkę nie do dostania, nie ma reedycji, z 2005 roku. Gdzie skompilowane są utwory z przeróżnych okresów, ale także często w duetach. W duetach, nie tylko solo i także kiedy Ravi Shankar był zapraszany do współkomponowania muzyki filmowej. Proszę bardzo, Offering to jest właśnie jakiś taki temat z tego, co tutaj próbuję wyczytać, właśnie, który pojawił się gdzieś w filmie. Nie wiem tylko, czy specjalnie napisany, czy wykorzystany, ale proszę bardzo, bo oczywiście jest też słynna płyta, a właśnie ciekaw jestem, czy ja przyniosłem ją dzisiaj, teraz patrzę.
0: No sam jestem ciekawy bardzo.
1: Z Filipem Glassem, a mam to na winylu, ale dzisiaj nie wziąłem.
0: Mam też na winylu.
1: Też masz z Filipem Glassem.
0: Był prezentowany.
1: No, bo tylko, że są tam ze dwa, nie? Czy ze trzy, bo są te Passages, jeszcze jest taka właśnie filmowa. No,
0: Passages mam, tak.
1: No to proszę bardzo, to teraz Ravi Shankar zagra na tej dziwnej takiej gitarze, nie wiem, co to za instrument jest.

0: Offering, to właśnie z płyty Ravi Shankar, Philip Glass, Passages. No więc tak właśnie bezpiecznie udaje się w stronę wschodu, Indii, ale nie tylko, nie tylko. I właśnie dzisiaj przyjechałem, tylko się pochwalę rowerem i otworzyłem sezon i bym bez roweru, proszę ciebie, nie wiem jak można żyć bez roweru. Przepięknie się jeździ na rowerze.
1: No nawet, jeszcze te pomarańczowe.
0: Nawet się aż tak nie zmachałem. Nie wiem, co będzie jutro, bo dzisiaj pierwszy dzień, więc z tego, co pamiętam, się cierpi następnego.
1: Ja troszkę
0: szczególnie w okolicach, tam gdzie kręgosłup się kończy,
1: się układy,
0: a może zaczyna
1: jak
0: nawet.
1: Nie do ciebie, do kina. No to teraz płyta, która zawładnęła moim jestestwem przez ostatnie dni. Dostałem ją w prezencie od pana Fisza. Pan Fisz już Alabastra
0: De Plume
1: prezentował.
0: Mało tego, nawet go poznałem. Uścisłem mu na chwilę rękę.
1: Tak. Naprawdę?
0: Tak, dlatego
1: i normalnie podszedłeś, powiedziałeś dzień dobry, a on po polsku rozumiał, czy nie?
0: No wszystko po polsku. Nawet wiedział, że gdzie Warszawa jest i gdzie Gdańsk jest i że Szczupak to

0: Czupak.
1: No co ty?
0: No naprawdę. Ale go rzeczywiście poznałem, bo on w Trójmieście grał koncert, na którym niestety nie byłem i przyszedł na próbę Wojtka Mazurewskiego, a ja byłem tam gościem i akurat przejazdem, taki młody człowiek z samymi frykami. No i te koncerty mają taki uduchowiony, fajny klimat.
1: Właśnie, bo ja wtedy się tak, przyznam się szczerze, jak go prezentowałeś w radiu, tak...
0: Bo ma bardzo różne płyty.
1: Różne, czasami, natomiast płyta...
0: Czasami opowiada, czasami gra free jazz, a czasami właśnie takie japońskie, lekkie. To najbardziej lubię.
1: Ta, którą państwu zaprezentuję, nosi tytuł... Ona się składa z dwóch części. Dear Children of Our Children jest na części A i I Knew Cremison, to jest druga część. No, artysta dla mnie fantastyczny, z powodów paru. On rzeczywiście funkcjonuje, no, Brytyjczyk, jak się już słowo rzekło. Saksofonista, poeta, no w ogóle multiinstrumentalista właściwie, ale jest człowiekiem, gra też na gitarze, podśpiewuje. Tu w trzyosobowym składzie ta płyta nagrana. On funkcjonuje w Wikipediach rzeczywiście jako muzyk jazzu awangardowego. Na tej płycie tego jazzu awangardowego w ogóle nie ma, bo przez jazz awangardowy rozumiem przede wszystkim takie struktury free, granie na skalach całotonowych, harmonicznych i tak dalej, i ostry tenorowy saksofon, czyli wiecie państwo, o co chodzi. Natomiast ta płyta jest niezwykle urokliwa. Ujęła mnie tym, że jest bardzo delikatna. To jest niezwykle, jak to mawiają Angole, sophisticated muzyka, taka, której by się chciało słuchać bez końca. Ma ten przedziwny, fantastyczny brzmienie tego saksofonu. Pewnie ci zawodowi saksofoniści co potężnym brzmieniu robią sobie troszkę bekę, bo on gra z takim wibratkiem, troszkę jak Coleman Hawkins, ale tak jakby nie no bardzo delikatnie, tak to nazwę. Posługuje się bardzo krótkimi fraskami i prostymi skalami. Tutaj te fraski się tak często multiplikują, podobnie jak u Glassa, którego słuchaliśmy przed chwilą, że powtarza się jeden motyw kółko. To wszystko jest zagrane w pięknym pulsie. Do tego są no niezwykła delikatność i jakaś taka szlachetność tej muzyki wyziera. W związku z tym posłuchamy sobie najpierw utworu pierwszego utworu pod tytułem Honeycomb. To jest, proszę posłuchać, jaka urokliwa melodia, a potem sobie wysłuchamy jeszcze pewnie czegoś.

0: No właśnie, Alabaster de Plume, on no, niesamowity ten soundik tego saksofonu. Rozmawialiśmy tu na temat jego fascynacji muzyką japońską, może z jakimś takim zadęciem typu shakuhachi, bo to tak ulotny, fajne to brzmienie. Na fortepianie grał sami Elanani w tym utworze, potem będę Państwa namawiał do wysłuchania jeszcze może ze dwóch utworów. I żebyście sobie posłuchali, a może potem i kupili kiedyś, byłaby przepiękna płyta, naprawdę.
1: To ja taki utwór, proszę ciebie, Medraż, Thibaut Cawin. Ja później opowiem troszkę o tym utworze, bo zastanawiam się, czy tam będzie głos ludzki, czy wybrałem instrumentalny. Wydaje mi się, że jednak instrumentalny. Proszę bardzo, w oryginale to też jest Philip Glass. No tylko w takiej nietypowej odsłonie. Proszę bardzo.

0: No i pięknie. Oj, to tu nie wejdzie nam cały utwór, bo to niewiele nam zostało minutek. To szkoda go bardzo, bo to piosenka bardzo piękna. To nic, to może ja zagadam,
1: No to może ja następną w takim razie. Ale co, trójka jest ile? 3 minuty, nie?
0: No. No to daj ty króciutką jakąś, bo mi
1: szkoda. No to bardzo ładny utwór. Tylko co, nie zdążę w ogóle o nim nic opowiedzieć.
0: No to opowiedz na początku.
1: Henry Texier. L'éléphant, proszę bardzo.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Prawie 300 strażaków walczy z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień rozprzestrzenia się na styku trzech powiatów – Biłgorajskiego, Zamojskiego i Tomaszowskiego. Sytuacja w nadleśnictwie Józefów jest krytyczna. W akcji bierze udział 70 zastępów straży pożarnej, dwie cysterny oraz śmigłowce gaśnicze. Silny wiatr i najwyższy stopień zagrożenia pożarowego sprawiają, że płomienie są niezwykle trudne do opanowania. Całkowicie zablokowana jest droga wojewódzka numer 849 w miejscowości Kozaki. Policja wyznaczyła objazdy przez Aleksandrów i Łukową. Służby apelują do kierowców o umożliwienie przejazdu wozom gaśniczym i niezbliżanie się do rejonu pożaru. Walka z ogniem może potrwać jeszcze kilka godzin. Dziś wieczorem dowiemy się, kto zostanie pierwszym finalistą tegorocznej Ligi Mistrzów. W Londynie niepokonany w tej edycji Arsenal podejmie Atletico Madryt. Po remisie 1-1 w Hiszpanii sprawa awansu pozostaje otwarta, choć statystyki sprzyjają kanonierom. Oczywiście, że to jest niesamowite grać ten mecz u siebie. Wiemy, o co gramy i mamy niesamowitą okazję, żeby rozegrać jutro świetny mecz i cieszyć się nim z kibicami. Ale tak, musimy zrobić, co do nas należy na boisku i ze wsparciem fanów myślę, że tak, to będzie wspaniały wieczór.
1: Do it on the pitch and of course with their amazing support, I think yeah, it can be a great night.
0: Zapowiadał napastnik Arsenalu Londyn, Victor Gyökeres. Równie optymistycznie komentował wczoraj nadchodzące spotkanie napastnik Atletico Madryt, Antoine Griezmann. Jesteśmy o krok od rozegrania kolejnego finału, co jest czymś historycznym i myślę, że drużyna o tym wie. Widać, że jest wśród zawodników dużo spokoju, dużo pewności siebie, żeby jutro zagrać i czuć wzajemne zaufanie wszystkich. Początek spotkania już o 21:00. Prawdziwa uczta czeka nas jednak jutro w Monachium. Bayern spróbuje odrobić stratę po meczu w Paryżu, który zakończył się zwycięstwem PSG 5-4. Spotkają się dwie najskuteczniejsze ekipy rozgrywek. Pierwszy raz w historii Ligi Mistrzów dwa różne kluby strzeliły w jednym sezonie ponad 40 goli. PSG 43, a Bayern 42 bramki. Finał w Budapeszcie już 30 maja. 110 metrów średnicy i prędkość 50 tysięcy km na godzinę. W nocy w pobliżu Ziemi przeleci ogromna asteroida. Obiekt został odkryty zaledwie miesiąc temu. Choć naukowcy uspokajają, że minie nas w bezpiecznej odległości 3,5 miliona kilometrów, to jego rozmiary robią wrażenie. Hipotetyczne uderzenie tak dużego obiektu mogłoby zmieść z powierzchni Ziemi całą metropolię. Maksymalne zbliżenie nastąpi około 3 nad ranem czasu polskiego. NASA podkreśla, że mimo sporej aktywności na niebie w tym tygodniu, żadna z przelatujących planetoid nam nie zagraża. Obecnie agencje kosmiczne monitorują blisko 2000 takich obiektów, które w przyszłości mogłyby znaleźć się na kursie kolizyjnym z naszą planetą. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Zaśpiewał dla państwa Alabaster de Plume. No, ta płyta, której słuchamy, ma pewien podtekst polityczny. Płytę wydała w ogóle chicagowska wytwórnia International Anthem. Częściowo nagrywana była w Londynie, częściowo w Brooklynie, w Nowym Jorku. A znaczna część została nagrana w Betlejem w Palestynie i poświęcona jest pomocy, wsparciu ludności Gazy. Utwór, który państwo usłyszeli przed chwilą, to jest wiersz napisany przez Refata Al-Harira. To był wybitny profesor, tłumacz na Uniwersytecie w Gazie. Poeta, bardzo zresztą postać znana, lubiana, w wieku 43 lat, zdaje się, tak. W wieku 44 lat, 6 grudnia, dokładnie wieczorem, samoloty izraelskie zbombardowały dom jego siostry, w którym przebywał, i zginął w owym zamachu. No to tyle, jeśli chodzi o tę stronę społeczno-polityczną, która, jak wiadomo, zawsze muzykom była bardzo bliska i zawsze bardzo chętnie zabierali głos w tych sprawach, bo nie wyobrażam sobie ludzi o pewnej wrażliwości, którzy mogą patrzeć na wszystko to, co się dzieje wokół nas, udając, że ich to nie dotyczy. No ale to tak na marginesie naszych tu rozważań. Płyta przepiękna. Jeszcze jednego utworu wysłuchamy, po to, żebyście państwo docenili i ten ton piękny, i tą delikatność, i ten spokój, który ta muzyka niesie.
1: Polecam państwu wytwórnię Altercat, bo jeszcze o tej wytwórni chyba nigdy nie wspominałem. To jest wytwórnia z Berlina. Proszę sobie gdzieś tam odszukać, jeżeli ktoś lubi muzykę z całego świata, bo to niesamowite reedycje płyt, o których świat zapomniał. Między innymi mamy tam Marley Fatime, jeżeli chodzi o Brazylię. Jest troszkę jazz rocka, Contactos, Luis Vecchio, to też Brazylia. Jest dużo Afryki, na przykład Afrodisiaj Orkiestra. Bardzo ciekawa rzecz. No i płyta, którą gdzieś w pod... Lubię podróżować i odwiedzać sklepy z płytami winylowymi, żeby zobaczyć, jak one na świecie wyglądają. I to była jakaś taka dziurka, chyba wydaje mi się, że w Hiszpanii, dokładnie na Majorce. Tak, na Majorce. I okazało się, że sklep niesamowicie wyposażony w płyty przeróżne. Od całej półki z garage rockiem po właśnie muzykę z całego świata, źródłową. I bardzo ładna płyta łącząca dwa światy. Balik Hamdi, urodzony w Kairo, który, no, jeżeli chodzi o taką scenę muzyki z Egiptu, to bardzo istotna, ważna postać. A z drugiej strony Magid Khan, grający na sitarze, który właśnie odwiedzał Egipt i tam panowie się poznali i nagrali rzecz, która nosi tytuł Indio Arabic Variation, bo rzeczywiście tu są takie wariacje na temat i muzyki hinduskiej, i tureckiej. Bardzo okazuje się to ładnie współgra. Próbuję znaleźć datę, z którego roku pochodzi nagranie. Wydaje mi się, że 60. Tutaj widzę wspominane, że spotkali się w 62 roku, ale sama płyta może koniec lat 60. Tak więc polecam sobie zerknąć dla tych, którzy interesują się muzyką wszelaką, nie do końca tą, która lata po TikTokach tu i tam i po różnych audycjach radiowych, gdzie się mówi wow, ale ekstra nuta to jest. Bo tam ciekawe rzeczy są i stare, i nowe, pięknie wydane, z dużą dbałością, bo płyta brzmi fantastycznie. Proszę bardzo, Balik Hamdi, Magid Khan z płyty Indio Arabic Variation.

0: No i właśnie taka piękna płyta, utwór, który wysłuchaliśmy, to Gazairia. Tak się rozpoczyna całość. Całość skomponował i zaaranżował Balighi Hamdi. Pojawiają się takie instrumenty oczywiście hinduskie, jak sitar, tambura, tabla. No i arabskie instrumenty, czyli kwanun, ney, arkhol, mizmar, darbuka i także skrzypce.
1: No tak sobie pomyślałem, to zmieniłem w tej chwili. Na razie chwilka przerwy z panem Alabastrem, może jeszcze do niego wrócimy, ale pomyślałem sobie, że skoro wchodzimy w taką ezoteryczną część, to może pora na Ganawię, której w zasadzie w żadnej audycji nie powinna zabraknąć. Posłuchamy sobie utworu, którego chyba jeszcze nie słuchaliśmy, El Kebda, tytuł Let It Go. On mi się jakoś kojarzy z moimi utarczkami śpiewno-gwiznanymi z kosem podczas pobytu na wsi. Coś jest w tej melodii i w tym dialogu takiego. Bardzo proszę.

0: No to tak właśnie się przykomarzaliśmy z kosem kiedyś w naszym domu na wsi. Tu w roli kosa wystąpił oczywiście Szabaka. Przepięknie sobie dialogowali.
1: No przepięknie. A ja mam płytę, nie wiem właśnie, zastanawiałem się, czy prezentowałem ostatnio, czy nie. Barbarę Kingą Majewską z Marcinem Maseckim.
0: Mało dość. Ja nie przypominam sobie.
1: No to proszę posłuchać, a później opowiem, cóż to za kołysanki piękne na tej płycie się znajdują.

0: Chociaż świąt nie mamy teraz. Tak, to płyta, która właśnie, która gdzieś wyskoczyła mi, bo zapomniałem, że w ogóle mam.
1: Że były święta.
0: Z 2018 roku kolędy przetłumaczone na język, bo chodzi tutaj o arabski dialekt z okolicy Aleppo, Syrii. Marcin Masecki, Barbara Kinga Majewska.
1: No a teraz płytka, która mam nadzieję wzruszy państwa do łez niemalże, tak jak i mnie wzruszyła. No niesamowite, że taką płytę udało mi się nabyć drugą kupna i to u nas w Polsce. Wydana w 2022 roku przez wytwórnię nazwaną Death is not the end. Ładna nazwa wytwórni. Płyta zawiera pieśni zwane Rujkoka. To są to jest muzyka popularna japońska, śpiewana, taki rodzaj balladek, wykonywany w latach 20., między 20. a 50. ubiegłego wieku. No i uroda w tych pieśni jest niezwykła, przynajmniej z tego, co na ile się zdążyłem zapoznać, bo jeszcze całej nie posłuchałem. Jest tam miks różnych artystów. Rozpocznie pani Seki Tanako, pieśniarka, sopranistka, bardzo popularna w latach 30. i z tego okresu pochodzi ta pieśń. Charakterystyczne jest to, że te pieśni nie są specjalnie charakterystyczne, w sensie dosyć bliskie melodycznie muzyce europejskiej, bardzo oszczędnie akompaniowane albo przez gitarę, albo przez ichniejsze instrumenty typu koto. Ale są japońskie. No. I tyle, to chciałem powiedzieć. Bardzo proszę.

0: No coś wspaniałego. Coś przepięknego. Piękna gitarka, troszkę niestrojąca, ale tak jak już rozmawialiśmy o tym, dużo rzeczy nam zaczęło nie stroić. Także był u Marcina też masy też były niestrojące instrumenty. To jakaś nowy trend, myślę, że w porę, no ale nieważne. Piękne te pieśni, będziemy do nich wracać, będę Państwa nimi raczył, ponieważ na to zasługują. Może za chwilę posłuchamy jeszcze jednej piosenki, zobaczymy.
1: Nowa płyta debiutancka, ale taka nowa z zeszłego roku. Bhai Ravi Raman i Nandhesh Sivarayah, Syncretic. Syncretic, artyści związani z Australią, bo widzę, że płyta nagrywana gdzieś tutaj mi mignęło, że gdzieś w Australii. Melbourne, tak. To całość zakorzeniona jest w kulturze tamilskiej, czyli Sri Lanka, czyli takie dziedzictwo Indii południowych, muzyka karnatycka. No i stąd pewnie też tytuł Syncretic, czyli synkretyzm, bo rzeczywiście, jak tutaj z opisu też wyczytałem, jest to połączenie muzyki karnatyckiej i zachodniej klasyki. Ja słyszę też takie połączenie tradycji ze współczesnością, z muzyką elektroniczną, z dronami. Bardzo ciekawa płyta. Pojawiają się tu skrzypce, ale także tradycyjny południowo-indyjski bęben budujący cały ten rytm, który często jest samplowany, powtarzany, czyli mridangan, tak?
0: Mridangan.
1: Mm-hmm. No i proszę bardzo, bo płyta bardzo interesująca. Rozpoczynam od utworu otwierającego całość, bo na płycie też tradycyjne pieśni pochodzące ze Sri Lanki, na przykład Hunban Nergail, no ale Awaking jako takie otwarcie, trochę oparte właśnie na dronach, ale takim typowym podobno dla muzyki karnatyckiej. Bardzo ciekawa płyta. Proszę bardzo. Syncretic.

No i pięknie. Kasumuki Shigeru, teraz pan zaśpiewa. Dla państwa Longing for the Shadow. Rajkoka, pieśń. Bardzo proszę.

0: No bardzo jestem ciekaw, nie znam się na tym kompletnie. Może ktoś z Państwa wie, czy ten język japoński z lat 20., 30. Brzmi archaicznie teraz, jak... No bo po polskiej pieśni przecież przedwojenne, to tam jest wszędzie to L, przedniojęzykowe. I mnie na przykład irytują próby śpiewania przez młodych ludzi z tym, z tą manierą przedwojenną, bo ona się bardzo, no brzmi troszkę jak parodia. To miało swoje miejsce i swój czas akurat ten język. Nie wiem, jak to jest z japońskim, czy on uległ. Na pewno jakieś modyfikacje uległ, ale czy taki jak nasz język, tego nie wiem. Gdyby ktoś z Państwa wiedział, to bardzo byłbym ciekaw.
1: Ciekaw. Ja jestem w Libanie, będę teraz. Postać no bardzo, bardzo zacna, jeżeli chodzi o scenę i to teatralną, i polityczną, bo to komentator społeczny, pianista, kompozytor, dramaturg Ziad Rahbani, urodzony w 1956 roku w Bejrucie.

0: skrócie. Zresztą to jest, no, znaczy nie tylko oczywiście w Libanie, ale to akurat tam jest bardzo charakterystyczne, że całe rodziny tworzyły wszelaką sztukę, bo syn legendarnej wokalistki Fairuz, wydaje mi się, że kiedyś właśnie Fairuz, panią Fairuz przynosiłem jakieś płyty. Jego ojciec to Asi Rahbani, czyli współtwórca słynnego duetu braci Rahbani. Więc dorastał w takim centrum arabskiej kultury muzycznej. No i mam tutaj płytę. Problem mam tylko taki, że popatrz, że trudno jest odczytać, jaka pieśń będzie. Bardzo chciałem, żeby to była pieśń Esma Yareda, ale tu na mojej wersji winylowej nie ma w ogóle, nie ma tych angielskich tłumaczeń. Mam nadzieję, że trafiłem, bo widzę, że coś tutaj jest typu Reda, że trafiłem. A cóż to jest? To jest właśnie Józef Zayed Rahbani, jego muzyka, jego słowa zaśpiewane przez Józefa Sakrę do spektaklu. Te spektakle były też troszkę takim stand-upem, kończącym właśnie jakimś takim komentarzem społecznym, politycznym, do spektaklu Benezbech La Bokraciu. Płyta jest, czasami można gdzieś wyszukać reedycję, dlatego że jest to uznawana za jedną z najważniejszych płyt i w historii nowoczesnej muzyki arabskiej. Jest to rok 78, kraj Liban. I pierwotnie muzyka do sztuki teatralnej Rahbaniego, ale żyła sobie też swoim życiem. I to, co ciekawe, właśnie tak sobie czytam, skąd też taka inspiracja muzyką nie tylko arabską, ale muzyką brazylijską. To już nie jest pierwsza płyta w mojej kolekcji, gdzie pojawiały się jakieś samby bosanowe, właśnie pochodzące z Libanu. Więc muszę się wgłębić, skąd się w Bejrucie pojawiła samba na przykład. Proszę bardzo, Zayed Rahbani.
1: أوف أوف أوف تغير هواك

0: No i pięknie. No to tak, żeby troszkę w podobnym klimacie się odnaleźć. Taki ciekawy duet. Mianowicie Lakshmi Shankar, którą Państwo doskonale już, mam nadzieję, znacie i pokochaliście. W duecie z Kamalą Chakrabarty. Zaśpiewały ludową pieśń z Pandżabu.
1: A który to numer?
0: Jak to, który
1: numer? No ten, co wybrałeś.
0: Drugi. Czy ja nie mówiłem, że nic nie mówiłem? Nie, trzeci, co ja mówię.
1: Trzeci. No to jak nie drugi, to trzeci, albo pierwszy, albo czwarty.
0: A na tym rzeczywiście możliwości jest sporo. W każdym razie taka pogodna, wesoła pieśń ludowa. Bardzo proszę.

0: I widzę, że Państwu się spodobała dzisiejsza linia, po jakiej prezentowaliśmy utwory, że powiem tą starą nowomową. W przyszłym tygodniu muzyki czarnej troszkę, gdyż troszkę płyt nabyłem też drogą kupna fajowskich, więc z mojej strony będzie jak zwykle reggae troszkę i troszkę tego, czego się nie da słuchać, czyli normalka.
1: Na koniec ode mnie postać, o której bym chciał jeszcze kiedyś dłużej opowiedzieć. Craig Leon. Jego płyty Namos i Visiting są, pojawiły się jako taka całość Anthology of Interplanetary Folk Music. Część pierwsza. Ja przyniosłem dla Państwa część drugą, czyli The Canon. Postać niesamowita, bo właściwie współtwórca brzmienia zespołu Raymonds, bo produkował wytwórni Sire Records i produkował takie rzeczy właśnie jak Raymonds, ale także nagrania z Blondie, współpraca z Talking Heads, więc był jakby postacią przy narodzinach punka i new wave'u. No i co? Ale sam był pionierem obok właśnie takich postaci jak Brian Eno, muzyki ambient. I to jest taka ciekawa muzyka ambient, bo stworzył właściwie taką swoją właśnie interplanetarną muzykę folkową. Słychać tam troszkę Afryki, troszkę jakby Indii. Całość jest też opowieścią pewną o takiej mitycznej jakiejś krainie wymyślonej, nierealistycznej. Więc bardzo ciekawa postać. Płyty, które cały czas cieszą się ogromną popularnością wśród osób, które chociażby kontynuują nowoczesną muzykę, a pan cały czas coś ciekawego robi także i dziś. Do usłyszenia za tydzień ode mnie płyty same winylowe właściwie, bo dawno nie grzebałem w swoich płytach akurat funkujących, bo niedawno przenosiłem Brazylię i tak przypomniałem sobie, że tych płyt też nazbierałem bardzo, bardzo sporo, więc to będzie za tydzień. Do usłyszenia. Rafał Lewandowski pociskał guziki i to była audycja, która nosiła tytuł Wagle.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. W ten piątek Warszawa podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE, stając się jego pierwszym beneficjentem, poinformowała polska agencja prasowa, powołując się na unijne źródła. Do stolicy przyjadą unijni komisarze, by sfinalizować dokumenty z szefami resortów obrony i finansów. Na szali leży ogromne wsparcie. Nasz kraj ma otrzymać łącznie niemal 44 miliardy euro. Pierwsza zaliczka, wynosząca ponad 6 miliardów, ma wpłynąć na konto Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych jeszcze przed końcem maja. Pieniądze zostaną zainwestowane w kluczowe projekty bezpieczeństwa, takie jak Tarcza Wschód, systemy antydronowe oraz nowoczesna artyleria. Rząd deklaruje, że blisko 90% tych środków trafi bezpośrednio do polskiego przemysłu. Prezydent USA liczy na całkowity upadek irańskiej gospodarki. Podczas dzisiejszego wystąpienia w Waszyngtonie Trump przyznał, że woli wygrać wojnę ekonomicznie niż, jak to ujął, iść tam i zabijać ludzi. Według amerykańskich szacunków inflacja w Iranie sięga już 150%, a reżim ma problemy z płaceniem żołnierzom. Prezydent wyraził też zdziwienie, że wojna nie wywindowała cen paliw tak mocno, jak się spodziewał. Mimo że baryłka ropy kosztuje ponad 100 dolarów, Trump uważa to za małą cenę za próbę pozbawienia Teheranu broni jądrowej. Donald Trump zapewnił, że Iran chce zawarcia porozumienia, ale irytują go rozbieżności między tym, co irańscy negocjatorzy mówią prywatnie, a tym, co publicznie. Zapowiedział również, że o sytuacji w Zatoce Perskiej będzie rozmawiał w przyszłym tygodniu z przywódcą Chin. Nad Polską przechodzą burze. Wyładowania pojawiły się już na Mazowszu i Podlasiu z intensywnym deszczem i porywami wiatru do 70 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części Dolnego Śląska. Tu możliwe są ulewy i grad. W nocy nadal niespokojnie. Przelotne opady, lokalnie zanikające burze i porywisty wiatr. A czego możemy spodziewać się jutro? O tym mówi synoptyczka IMGW Dorota Pacocha.
1: W środę zachmurzenie będzie na ogół duże, jedynie na południowym wschodzie kraju pojawiać się mogą większe przejaśnienia. Występować będą przelotne opady deszczu z sumą do około 15 litrów na metr kwadratowy. Jedynie miejscami na Pomorzu występować mogą opady o charakterze jednostajnym i natężeniu umiarkowanym z sumą do około 30 litrów na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie i w centrum kraju występować mogą burze z porywami wiatru do około 65 km na godzinę.
0: Najcieplej jutro na południowym wschodzie, tam do 27 stopni, a najchłodniej na północy, gdzie termometry pokażą około 7 do 9 stopni. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, 5 dzień maja, czyli imieniny miesiąca 26 roku. Tu już zgodności z piątką nie ma, a 21.07 Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. No to z newsów, które miały być dzisiaj w programie, ale w końcu stwierdziłam, nie, to się może nie wydarzyć. No to jednak w Rumunii upadł rząd koalicyjny. Właściwie koalicja upadła, może bardziej tak powinnam powiedzieć, no ale rząd tuż za tym, to był rząd demokratyczny, proeuropejski, a co teraz będzie, to się okaże i myślę, że w takim razie porozmawiamy o tym za tydzień. Nie wiem, dlaczego jakoś nie posłuchałam swojej intuicji, nie umówiłam tego tematu dzisiaj. Dzisiaj za to, proszę Państwa, zajrzymy do Niemiec, bo tam wyniki AfD są... Więcej niż szokujące, chociaż może nawet nie tyle wyniki AfD są szokujące, ile wyniki pozostałych niemieckich partii. Zaraz się dowiemy. No a potem zajrzymy, proszę Państwa, do Birmy, bo tego w Polsce chyba nikt nie zauważył, ale generałowie, którzy dokonali 5 lat temu przewrotu w Birmie, wypuścili Aung San Suu Kyi wypuścili z więzienia do aresztu domowego. Przynajmniej tak twierdzą i na ile mamy uwierzyć zdjęciu, które zostało przez oficjalne media pokazane i na ile mamy uwierzyć słowom generałów, no to będziemy sprawdzali w drugiej części audycji. A teraz jest z nami dr Michał Maliszewski z Uniwersytetu Wistula. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
0: No i porozmawiamy o AfD, które jest w tej chwili najbardziej popularną partią w Niemczech. Ma 5% punktów procentowych, właściwie nie procent, punktów procentowych więcej niż HDC. No i jeszcze, że było trudniej i smutniej, to rządząca w tej chwili koalicja CDU-SPD. Gdyby te wybory parlamentarne odbyły się teraz, nie zdobyłyby większości pozwalającej na rządzenie. No i teraz pytanie, czy AfD jest silna swoją siłą, czy jest silna słabością pozostałych partii?
1: Myślę, że i to, i to. To znaczy jest silna swoją siłą, bo przewidywaliśmy przecież również w tej audycji, niekiedy o tym dyskutując, że tak nastąpi taki moment, prawda, kiedy AfD zdobędzie prowadzenie. I to znaczy ono już zdobywało jakieś, ale powiedzmy mikre. No a teraz to jest już coś, 5%
0: punktów,
1: czy nawet...
0: to jest bardzo dużo.
1: Czy 6 punktów procentowych, to już jest coś. A jak odejmiemy od 12 dla SPD, no to już w ogóle klęska totalna, ale oczywiście tutaj razem myślimy kategoriami koalicji, czyli ewentualnych 34%, co nie satysfakcjonuje absolutnie chyba nikogo, poza AfD oczywiście.
0: No, oczywiście.
1: Tak więc z jednej strony to przewidywaliśmy, że to tak się może stać, z drugiej oczywiście, że słabość koalicji jest widoczna i rozpętała się nie pierwszy raz pewnie burza w mediach, zwłaszcza niemieckich, co do tego, czy ta koalicja jest w ogóle do utrzymania, czy ona się już skończyła, czy powinien na przykład wystąpić kanclerz o wotum nieufności, co oznaczałoby, gdyby nie zdobył, nie zwyciężył w tym głosowaniu, no to oznaczałoby, że on, czy też wyznaczony, ponieważ tam jest tak zwane konstruktywne wotum nieufności, gdzie musi być wyznaczony natychmiast kandydat nowy na kanclerza, żeby nie było przerwy. No i załóżmy, żeby to nie nastąpiło, on by przez to przeszedł, to no to jest okej, ale jeśli nie, to będą następne wybory natychmiast. No i sądząc po tych danych, chyba nie jest w interesie obecnego kanclerza coś takiego jak wybory właśnie dziś, prawda?
0: No zdecydowanie.
1: Więc jego słabość jest bardzo tutaj widoczna.
0: Tylko też trochę mnie dziwi taka dyskusja prasy, że powinien od razu występować o wotum, podawać się do dymisji. No to są na razie badania sondażowe. One owszem są niepokojące, no ale sondaże mają to do siebie, że zawsze mogą się zmienić. Nerwowa ta
1: no tak,
0: niemiecka prasa.
1: Coś z tego jest. Rzeczywiście tak jakby prasa zawsze łaknie jakiegoś skandalu, prawda?
0: No, czy oczywiście.
1: Sensacji. Ale rzeczywiście do tego już dochodzi, że tak jak obserwuję niemieckie media, to specjaliści, profesorowie, politolodzy uspokajają, a dziennikarze zadają coraz bardziej histeryczne pytania. Tak więc coś tam się takiego złego zadziało. To może oznaczać jedno, może to jest symptom frustracji. Frustracji z jednej strony społeczeństwa, z drugiej strony polityków, z trzeciej strony czy jakiejkolwiek innej frustracja mediów. Ponieważ no, przypomnijmy, ten sondaż przyszedł w pierwsze urodziny tego rządu.
0: No właśnie.
1: Jesteśmy właśnie po roku i w prezencie dla nowej koalicji, no, rocznej koalicji, dostali taki sondaż. Więc to może też być takim powodem troszeczkę lekkiej histerii. Poza tym jak gdyby widać z tego, że AfD ma swój program, konsekwentny program, taki od 2 lat, więc powiedzmy, że stary, no ale nie aż tak stary, ale też konsekwentny, w którym ona wypowiada się za pewnymi rzeczami, które jak gdyby widać z tego Niemcom w duszy grają. Mianowicie zniesienie sankcji wobec Rosji, powrót do zakupu gazu ziemnego w Rosji, powrót do Nord Streamu, własna waluta i ewentualne przekonstruowanie Unii Europejskiej w kierunku takiego dawnego EWG, czyli wspólnoty gospodarczej, ale nic więcej, nic z polityki. I oni to w tej chwili głoszą i na tym wyjechali. No, na tym między innymi zdobyli te swoje procenty.
0: No to brzmi rzeczywiście dramatycznie. No i te pojedyncze wyniki CDU-CSU, czyli 22%, najgorszy wynik od czasów, no od 21 roku, od 5 lat. Bo wtedy, znaczy właściwie, no tak, wtedy było 24,1.
1: 24,1.
0: Tak jest, tak. Teraz 22%. No i właśnie tak jak pan powiedział, SPD zaledwie 12%. No i teraz pytanie, no jeżeli doszło, znaczy ten wynik utrzymałby się przez najbliższe 3 lata, to pańskim zdaniem będzie dalej tak, że AfD będzie otoczona pewnym no, takim kordonem sanitarnym, który stanowi, że z nimi koalicja nigdy. Czy też jednak no, trzeba będzie zacząć brać pod uwagę to, że ta partia, no, ponieważ ma takie poparcie, no, to musi mieć też odzwierciedlenie w składzie rządu.
1: No uwaga, AfD może wzrosnąć jeszcze.
0: No może, oczywiście.
1: Jeszcze w tym roku. I jeszcze w tym roku we wrześniu. Dlaczego się odwołuję do tych dat? Mianowicie w Saksonii-Anhalt i w Mecklenburgii po Morzu Przednim będą wybory, gdzie absolutnym faworytem jest AfD. I oczywiście wtedy ona może wejść do rządów tych krajów, to jest jedno. A poza tym podwyższyć swoje ratingi, bo inaczej to nie będzie. Czyli będzie jeszcze bardziej wzmocniona, jeszcze bardziej się wzmocni na tle całego krajobrazu politycznego całej republiki. No i też nie mamy żadnej gwarancji, że nie poprawią się takie niekorzystne trendy w samej koalicji. Merz powierzył pewne zadania politykom z SPD, pewne zadania co do reformy systemu politycznego i gospodarczego Niemiec. Politycy SPD z tym się nie śpieszą. Jak gdyby, no a skrupia się to wszystko oczywiście na kanclerzu, któremu się zarzuca, że nic nie robi w sprawie reform, które obiecał w czasie wyborów.
0: No ale tak to, więc, to jest tylko wina tego, że SPD nic nie robi, czy też kanclerz no, po prostu nie ma odpowiedniej siły, żeby zarządzać tą koalicją?
1: No więc nie chcę brnąć w jakieś takie inwektywy, ale media czy też analitycy mówią, że jest po prostu rozhisteryzowany, że nie potrafi się uspokoić, że w gruncie rzeczy tupie nóżką nie wtedy, kiedy trzeba, narażając się na czasami nawet wręcz na śmieszność. Podaje się tutaj też przykład tego, że no, jak gdyby nie ma najlepszych stosunków z Trumpem, naraz się okazuje, że są dla niektórych Niemców bardzo ważne. Jednym słowem, tam gdzie można temu biednemu kanclerzowi przywalić, to opinia społeczna to z dziką rozkoszą czyni. To nie jest dobry prognostyk na najbliższe 3 lata, zwłaszcza jeśli się weźmie ten wrzesień tego roku, zobaczymy z jakim skutkiem, no bo jeśli by nie doszło, ale to jest prawie cud, gdyby nie doszło do tego, że w Saksonii-Anhalt wygra bardzo dużym procentem właśnie AfD. Jest to najbardziej chyba zagorzały bastion Saksonii-Anhalt AfD, no to wtedy może coś się poprawić. Do tego dojdzie ten następny Land Mecklenburgia. Pozostałe, bo jeszcze są 3 inne wybory, idą tradycyjnym torem, przynajmniej w przewidywaniach i tutaj nie powinno być jakiejś, znaczy nie powinno być niespodzianki.
0: Ale wybory w niektórych randach, w 2 chyba były już przeprowadzone niedawno i mimo, że AfD no, cieszyła się takim wysokim poparciem, to jednak nigdzie tych wyborów nie wygrała.
1: No i tak może być w Berlinie, tak może być w Baden-Württembergii, tam jesteśmy na totalnym zachodzie, prawda, inna trochę kultura polityczna i w Palatynacie. Także tam może być tak, że zwycięzcą, a w każdym razie wiodącym tą partią będzie nadal CDU-CSU. Mm-hmm. Ale to wszystko, no jak wiemy, no wybory są też loterią, prawda?
0: No tak. A jeszcze, jeżeli się rzeczywiście sytuacja gospodarcza na świecie pogorszy przez wojnę Trumpa w Iranie, no to rzeczywiście Friedrich Merz znajdzie się w sytuacji nielekkiej i niełatwej. To jest tak, że te partie wiodące, one nie mają pomysłu na Niemcy, nie mają młodych ludzi, którzy przyszliby z nowoczesnym myśleniem o polityce. Czy to jest tak, no, że po prostu Niemcy się zmienili, Niemcy jako społeczeństwo?
1: No myślę, że niewątpliwie niemieckie społeczeństwo się zmieniło. I natomiast kryzys tych partii, kiedyś nazywanych wielkimi, no gdzież tu wielkość teraz, prawda, czy też ludowymi właśnie ze względu na to, że są takie powszechne, no te partie dołują Bogiem a prawdą już od, nie wiem, no dobrych 20, jeśli nie więcej lat. Mm-hmm. Stale im spada. I to AfD, które się pojawiło jak kometa, ale nie chce jak kometa szybko zniknąć z firmamentu, no jest tutaj takim no przykładem niesamowitej przemiany. No 20% ludzi popiera tego typu partię z taką, a nie inną ideologią, prawda? Gdzie się maskuje pewne sympatie, mówiąc, że prawda, AfD jest alles für Deutschland, czyli wszystko dla Niemiec, ale przecież to przypomina wyraźnie Deutschland liberales. Czyli Niemcy ponad wszystko. No być może w tej retoryce, gdzie mamy Ameryka, Great Again i tak dalej, to może mniej razić, ale jednak nas tutaj, sąsiadów Niemiec, może troszeczkę zastanawiać. Mm-hmm. Tak więc tego typu partia ma duże szanse być wiodącą partią. Oczywiście dla pocieszenia, nawet jeśli zdobędą te 26, 7 czy 8 punktów procentowych i tyleż głosów, to sami też nie mogą rządzić, prawda? Też muszą szukać koalicji. Jeśli nie będą zdolni do koalicji, jak to się ładnie po niemiecku mówi, no to wtedy będą, nie, albo stworzą rząd mniejszościowy, albo w ogóle żadnego nie stworzą. Także to jeszcze nie jest tak, że ta władza tak cak-cak przejdzie szybciutko. No i słowo o gospodarce, bo najwięcej za gospodarkę obecny kanclerz zbiera. No to nie jest do końca, oczywiście wiele dużych firm musiało zejść z rynku, ale Niemcy są nadal na 3. lub 4. pozycji największych gospodarek świata. Na 3., jeśli liczymy Stany Zjednoczone i Chiny, i na 3. miejscu Niemcy. No, pamiętając być może niektórzy przy dobrej pamięci, że kiedyś było to 1. miejsce. No ale dobra, jest 3., no i ewentualnie jeśli włączymy w to Unię Europejską jako całość, to wtedy 4. Mm-hmm. Czyli no jest jakiś tam drobny optymizm, drobna właśnie, czyli średnia przedsiębiorstwość dobrze się trzyma, również odnosi sukcesy globalne, więc może taka totalna katastrofa, jeśli chodzi o gospodarkę i powiązana z tą oceną dla Merca, może nie będzie aż tak tragiczna.
0: Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze no, taka, powiedziałabym, osobista porażka Friedricha Merza, ponieważ on się okazał być najmniej popularnym politykiem w Niemczech. To znaczy nawet Sarah Wagenknecht go przeskoczyła. No, to brzmi rzeczywiście fatalnie. Dlaczego Niemcy go tak nie lubią?
1: Właśnie nie mam pojęcia, bo on był dosyć odbierany jako kandydat na kanclerza, jak jeszcze się ścigał z panią Merkel, prawda, o przywództwo w partii, no i ewentualne kanclerstwo później. Był takim sympatycznym chłoptasiem. Mm-hmm. Znaczy tak go odbierano, był wesoły, dowcipny, niezwykle ożywiony. To się może nie totalnie wszystkim, ale wielu Niemcom bardzo podobało. I to jest ten, nie wiem, to magiczne jakieś dotknięcie, jakieś klątwy, prawda, pod tytułem, kiedy zostałem kanclerzem, nikt mnie już nie lubi.
0: No 83% Niemców mówi, że fatalny jest.
1: No tak, a przedtem przecież jakiś procent jednak na niego głosował, a jeszcze przedtem sympatyzował z nim, co być może było niemierzalne albo rzadziej się ukazywało w sondażach. No 83% to jest powalające.
0: No i nawet 47% jego własnego elektoratu, czyli wyborców CDU-CSU. Może on, nie wiem, no jakieś gafy robi straszliwe, może...
1: No robi. To fakt.
0: No tak. Znaczy, czyli wstydzą się go, mówiąc krótko.
1: Jest dosyć, jest arogancki, jest wybuchowy właśnie, zupełnie. To Niemcy są przyzwyczajeni, że kanclerz to jest ktoś poważny, prawda?
0: Taka ostoja.
1: Taka, no w pewnym sensie, prawda? No w każdym razie on swoimi dzikimi awanturami czy pyskówkami, nazwijmy to tak po imieniu, no nie wzbudza jakiejś sympatii.
0: Ale Olaf Scholz też nie wzbudzał. Scholz z kolei był za powolny i w ogóle jakiś taki bardzo rozlazły. No tak, no to teraz mają troszkę
1: twardszego. Był taki miękki, w związku z tym nie krzyczał, czy też nie sprowadzał rzeczy do awantury. Czyli źle, jak jest zbyt powolny, gorzej, jeśli jest zbyt szybki.
0: No nie jest łatwo być kandydatem na kanclerza Niemiec w takim razie. A są jacyś...
1: Tak, właśnie dlatego...
0: Mm-hmm, bardzo proszę.
1: Przepraszam, chciałem zażartować tak. Powiedzieć, że dlatego zrezygnowałem.
0: A są jacyś może młodzi, zdolni w tych partiach, którzy mogliby powiedzieć, no dobra, to my przejmiemy stery i teraz my wam pokażemy, jak się rządzi.
1: No wszystkie partie posiadają młodzieżówki.
0: U nas
1: takie
0: też,
1: młodzieżowe.
0: Tylko co z tego...
1: No jest właśnie dokładnie co z tego, ponieważ te młodzieżówki są jak gdyby, członkowie tych młodzieżówek są nastawieni na karierę w dużej partii. W związku z tym nie chcą się narażać, czy też po prostu są pouczeni co do granic swojego konformizmu. I dlatego tam nie ma jakichś rewolucyjnych pomysłów, a jeśli są, to bardzo szybko giną.
0: A proszę mi powiedzieć, Niemcom się bardziej nie podobają, właśnie podoba im się ta sytuacja gospodarcza, czy chodzi też o takie zmiany kulturowe, takie, o których u nas się też mówi, czyli taka lewicowość, która powoduje, że pewne rzeczy są nie do powiedzenia, że pewne żarty stały się żartami dziaderskimi, że pewne zachowania stały się zachowaniami dziaderskimi albo boomerskimi, jak ktoś woli. Czy tutaj też to budzi bunt? Tak zresztą jak próbuje nam Trump mówić, że w Stanach Zjednoczonych, że zdrowy rozsądek to tego nie ogarnia, co tu lewactwo chce zrobić. Czy to jest jednak wyłącznie sprawa ekonomii?
1: To jest wyłącznie sprawa ekonomii, albo prawie wyłącznie sprawa ekonomii, no i polityki, czyli pozycji Niemiec w świecie, która oczywiście zdecydowanie mniej interesuje Niemców niż gospodarka. Mm-hmm. Oni po prostu się obawiają tego wszystkiego, co się wokół nich gospodarczo dzieje. No jednak pewne przemysły, na przykład przemysł samochodowy, no giną, czy wielkie firmy się rozwiązują, lub te wielkie międzynarodowe przenoszą gdzie indziej. I to wszystko widać, słychać i czuć. Jest drożyzna. No może przesadziłam, w końcu jest drożej. No dobrze, bo to brzmi może bardziej łagodnie. Ja myślałem, to bardziej w tą stronę idzie. Jeśli chodzi o obyczajowość, to tak podobnie jak chyba na całym świecie i w ciągu wieków, zawsze starsze pokolenie Niemców to uporządkowane, małomieszczańskie. no, było przeciwne temu wszystkiemu, co przyniosła ówczesna młodzież w 68 roku z rewolucją obyczajową. No a z kolei kolejne pokolenia odwdzięczają się tej młodzieży z 68 roku swoimi wybrykami. Także, ale to wszystko jest chyba w granicach normy, jeśli w ogóle tu można o normie mówić.
0: Jasne. No dobrze, no to w takim razie musimy zaczekać te 3 lata, trzymając oczywiście rękę na pulsie i sprawdzając co jakiś czas sensacyjne wyniki sondażowe w Niemczech. Może stanie się nagle cud i nie wiem, Friedrich Merz się nauczy, będzie takim bardziej stonowanym politykiem, jakby woleli Niemcy.
1: No chyba, że znajdą kogoś w swoich szeregach, chyba, kto tak, przebije.
0: Tak, tak.
1: Akurat chyba my dwoje akurat nie widzimy kogoś takiego, no ale może gdzieś on jest.
0: Może jest gdzieś ukryty, może jeszcze nie wszyscy, znaczy nie inaczej, nie pokazał swojego talentu. Zobaczymy. Bardzo dziękuję.
1: No właśnie.
0: Doktor Michał Maliszewski, Uniwersytet Wistula, był naszym gościem. Bardzo dziękuję panie doktorze i życzę
1: kłaniam się,
0: wieczoru.
1: Również dziękuję.
0: Do usłyszenia,
1: również
0: dziękuję
1: życzę.
0: Bardzo. Państwa zapraszam na przerwę, no a potem będziemy sprawdzali, co tam w tej Birmie się wydarzyło.

0: Punkt widzenia.
1: Jeżeli dziś wtorek, to jesteśmy w Birmie, a jeżeli jesteśmy w Birmie, to jest z nami profesor Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór, pani redaktor. Dziękuję za to piękne przedstawienie w duchu filmu. Jeśli jest wtorek, to
1: tak,
2: jesteśmy w Belgii,
1: tak,
2: jeżeli dobrze
1: tak,
2: pamiętam.
1: Tak, dokładnie tak. No muszę panu powiedzieć, że z dużym zaskoczeniem znienacka przeczytałam w agencji AP, że liderka, była liderka Mianmy, czyli Birmy, Aung San Suu Kyi, została przeniesiona przez generałów z więzienia po 5 latach do aresztu domowego. Co prawda nie wiadomo dokąd do tego aresztu domowego, więc najwyraźniej nie do własnego domu. Nie można się z nią nadal skontaktować, znaczy nawet rodzina nie może do niej zadzwonić, posłuchać co mówi, czy w ogóle mówi, jak się czuje, nie słychać, żeby lekarze zostali do niej dopuszczeni. No zostało tylko, pokazało się w AP, ale rozumiem, że to się pokazało w mediach birmańskich, zdjęcie Aung San Suu Kyi, która siedzi na takiej drewnianej ławce przy stole z trzema panami w mundurach. Tego jednego nie widać, ale dwóch widać. Oni, jeden siedzi profilem, drugi tyłem. Jakieś dokumenty na tym stoliku. No i nawet powiedziałabym, że Aung San Suu Kyi się uśmiecha na tym zdjęciu. Co jest nieco dziwiące, ale i zaskakujące. Czy my mamy traktować to poważnie?
2: Wydaje się, że rzeczywiście to przeniesienie do aresztu domowego jest faktem, bo jest dużo przesłanek za tym mówiących. No i jakby no dobrze, no, że tak się stało. No, jej los się odrobinę poprawił. Natomiast no, w szerszym sensie politycznym no, to jest bardzo czytelna rozgrywka, która no, budzi, jakby to ująć, pewnego rodzaju no, znużenie, tak, czy znudzenie, czy niesmak, dlatego że no, oni już to grali nie raz, nie dwa, ostatni raz w 2003 roku. No i to jest tak czytelne zagranie, że, no, że w zasadzie to aż dziw, że świat się na to nabiera, no ale najwidoczniej się nabiera, dlatego że zasadniczo, przepraszam za to polskie porównanie, ale generałowie chcą pokazać, że to są ludzkie pany. Mm-hmm. Że mogli zabić, no, a tak. Nie zabili. A mogli ją wsadzić do więzienia, znaczy wsadzili ją do więzienia, ale wypuścili na birmański Nowy Rok, który jest najważniejszym świętem w Birmie i właśnie wtedy się wypuszcza między innymi więźniów w ramach humanitaryzmu. Także no, to jest takie właśnie birmańska wersja ludzkie pany. Natomiast żeby ten humanitaryzm miał jednak pewne swoje granice, no to zrobiono wszystko to, o czym pani tu powiedziała. No, nie przesadzajmy z tą transparencją, tak? No, jednak jest to więzień polityczny, więc tak. Więc to trochę ironizując. Natomiast, żeby dać szerszy kontekst. Generałowie birmańscy toczyli pojedynek polityczny z Aung San Suu Kyi od 1988 mm-hmm. roku. Pierwszy raz ją wsadzili do aresztu domowego w 1989 roku. No i później ją raz wypuszczali, raz znowu zamykali. W 2010 roku ją wypuścili. Z kolei w 2011 roku dość nieoczekiwanie się z nią dogadali, a przynajmniej częściowo, i dopuścili ją do procesu politycznego, ale problem polegał na tym, że ona ich ograła na ich wojsku, no i wygrała wybory, no i rządziła przez 5 lat. No i oni tego nie zdzierżyli i przeprowadzili zamach stanu kolejny i w 2021 roku wsadzili ją już do więzienia. I oczywiście rozstrzelali protesty, wybuchła tutaj rewolta, ogólnonarodowe powstanie, to już o tym wielokrotnie mówiliśmy. No więc jakby systemowo to niewiele zmienia się tutaj. Znaczy oczywiście są niuanse i szczegóły, które są ważne, ale szerszy obraz się nie zmienia. To znaczy Suu Kyi jest niebezpieczną przeciwniczką polityczną dla generałów. więc ją odizolowują. No i teraz jest pytanie o to, którzy generałowie, bo byli tacy bardziej ludzcy i tacy mniej ludzcy. No i ten obecny jest zdecydowanie mniej ludzki, dlatego że poprzedni generałowie ją jednak zamykali w jej własnym mieszkaniu czy domu, w bardzo ładnej willi nad jeziorem Inia w Rangunie. No, jeżeli możemy sobie wyobrazić jakieś najlepsze możliwe warunki aresztu domowego, no to właśnie takie były. No ale to było dawno temu, w latach 90. i zerowych. Ówczesna junta wojskowa była uznawana za nieludzką, no, barbarzyńską i tak dalej, ale na tle dzisiejszej to jest...
1: Tak, rozwijamy się, tylko nie w tym kierunku, co trzeba.
2: Dokładnie. No a obecna junta wojskowa wsadziła Aung San Suu Kyi już do regularnego więzienia, nawet do izolatki w pewnym momencie. Także to jest oczywiście ta różnica stylu i formy. No i ta różnica oczywiście ma znaczenie, bo pokazuje też skalę nienawiści do Suu Kyi rosnącą. Nie? Obecny dyktator Birmy, generał Min Aung Hlaing, wydaje się nienawidzić Aung San Suu Kyi bardziej niż jego poprzednicy. Natomiast, no i to są te istotne szczegóły. Natomiast strukturalnie rzecz biorąc, no to niewiele się zmienia, tak? To znaczy mamy generałów, którzy izolują Suu Kyi, no i mamy oczywiście świat, który się domaga uwolnienia tej Suu Kyi.
1: Ale nie, no bardzo, jakoś gwałtownie. Znaczy,
2: właśnie. Zmieniło to, że ona już nie jest świętą. Buddyjską świętą, no tylko sobie trochę zabrudziła ręce tym współrządzeniem krajem.

0: Liczy się międzynarodowa
1: Tak.
0: narracja. No a ta jest taka, że to jednak upadła ikona. Więc dzisiaj te domagania się uwolnienia Suci są dużo słabsze niż były on dziś. Żeby była jasność, birmańskie są równie głośne. To znaczy, one nie są, znaczy jakby ich wydźwięk nie jest tak istotny globalnie, natomiast no jakby, jeśli chodzi o birmańskie podejście, no to Birmańczycy tak samo się domagają uwolnienia jej, jak się domagali lat temu 20 i 30. Tu się nic nie zmieniło. Natomiast no, zmieniło się na świecie. Ale i tu jest pierwsza zmienna, tak? Pierwsza zmienna w tym wszystkim. Su Ci ma teraz jednego sojusznika, którego nie miała wcześniej, i to jest bardzo ważny sojusznik. No, proszę zgadnąć, które państwo, pani redaktor?
1: O kurczę. No to muszę powiedzieć, że troszkę mnie pan zastrzelił, nie mam pojęcia. Stany Zjednoczone? Chińska
0: Chińska
1: Republika
0: Republika?
1: Ludowa?
0: Oczywiście.
1: Nie.
0: Nie, no tak,
1: Znaczy co,
0: naturalnie.
1: już generałowie są niedobrzy?
0: A nie, generałowie,
1: A,
0: no
1: czyli...
0: bardziej skomplikowane.
1: Rozumiem,
0: Nie.
1: czyli bardziej po chińsku jesteśmy troszkę z lewej, a troszkę z prawej.
0: Tak, dlatego że rzecznik MSZ-u chińskiego powiedział, że Su Ci jest szanowaną tutaj postacią i Chiny ją szanują, tak? No i to jest wyraźnie czytelne, ale ponieważ to jest chińska rozgrywka, więc ona jest bardziej skomplikowana i bardziej tutaj złożona, no to musimy się delikatnie cofnąć w czasie, a mianowicie jak Su Ci dochodziła do władzy w 2016 roku, to na Zachodzie była świętą
1: Tak.
0: buddyjską. No i z tego piedestału Zachód ją strącił. No już mniejsza z tym, czy sprawiedliwie, czy nie. Fakty są takie, że ją strącił. No ale Su Ci w międzyczasie się bardzo polubiła z Xi Jinpingiem. I to jest w ogóle tak piękne ironicznie, że to jest tak, ta nie, nie, jest naprawdę niezwykła ironia tego, że pokojowa noblistka, wielbiona przez Zachód, no koniec końców okazuje się prochińska i no, niemalże najlepszą koleżanką Xi Jinpinga. No już tylko brakowało, żeby jej nagrody Konfucjusza dali. No oczywiście w chińskiej narracji to się nie wspomina o tym tam kłopotliwym incydencie, jakim było przyznanie pokojowego Nobla. No i ona zawsze tam była przedstawiana jako przywódczyni partii i tak dalej. Także natomiast no, fakt faktem jest, że pokojowa nobliska stała się prochińska, to bardziej przez konieczność niż z wyboru, no ale znowu, koniec końców mamy efekt, jaki mamy. No i Su Ci była preferowaną postacią, jeśli chodzi o Birmę w Chinach, w Zhongnanhai, czyli w siedzibie władzy Komunistycznej Partii Chin, dlatego że była ona sama w ogóle nie była skorumpowana, a jej ludzie byli skorumpowani mniej. No i dawali się korumpować Chińczykom, jak już, także do.
1: Ale generałowie się chyba dają bardziej
0: A
1: korumpować
0: to
1: Chińczykom.
0: generałowie są generalnie bardzo
1: No
0: skorumpowani,
1: właśnie.
0: natomiast generałowie nie bardzo lubią Chińczyków.
1: A,
0: Tu jest ten
1: okej.
0: problem. A Su Ci uważała, że już lepszy rozwój na warunkach chińskich niż żaden. A generałowie jednak, że żaden.
1: No,
0: To jest taka subtelna, to jakbyśmy przeszli tutaj na pewien poziom już myślenia strategicznego o państwie. No i tak. No i nagle w tym 2021 roku Su Ci zostaje obalona wbrew radom Chin. Bo Chiny nawet delegację wysłały, która doradzała, żeby tam nie robili żadnych głupich rzeczy. No ale oni jednak zrobili tą bardzo głupią rzecz, czyli pucz. No i wsadzili tą Su Ci do więzienia, no czyli też ją potraktowali dość brutalnie, nawet jak na własne warunki. No i tak, i Chiny publicznie oczywiście nic nie mówiły, a nawet miały takie sformułowanie, że ten pucz to były zmiany w rządzie. To taka była piękna metafora, taki eufemizm. Chyba
1: No
0: najładniejsze.
1: niewątpliwie były to
0: No
1: zmiany w rządzie.
0: tak, no jest to prawdziwe sformułowanie w sensie.
1: Trochę taka zmiana była dziwna, ale tak, ale
0: A no,
1: prawda.
0: no, no, no jest zgodność twierdzenia z rzeczywistością, jest. No więc o co chodzi, tak? Można się rozejść.
1: Tak
0: W
1: jest.
0: każdym razie, no ale tak naprawdę Chinom się nie podobał ten pucz i oni trzymali generałów na dystans długo. No ale ci rewolucjoniści, powstańcy to się jeszcze bardziej Chińczykom nie podobają.
1: Okej.
0: No i w tym momencie jednak Chińczycy w okolicach roku 2024 no uznali, że dobra, jednak ci generałowie. No i postawienia tych generałów ale trochę ich przymusili do przeprowadzenia tej pseudotransformacji, którą oni przeprowadzili.

0: prowadzili, czyli wybory.
1: Tak, no się odbyły.
0: No, pseudowybory, tak.
1: Tak.
0: No, Xi Jinping był, że Chińczycy, tak, pierwsi pogratulowali, tak, uznali, przyjechał minister spraw zagranicznych i tak dalej. No i jakby uznają władzę generała Min Onlinea. Tak, no ale chińskie tutaj poparcie nie jest za darmo, no więc Birma tam gospodarczo to dużo koncesji poniesie za to wsparcie i to zaboli. Natomiast, no ale generałowie przynajmniej nie przegrają wojny domowej, więc z ich perspektywy może być. No i wydaje się, że jednym z tych elementów ceny chińskiej było właśnie złagodzenie losu Aung San Suu Kyi.
1: Czyli to
0: Czyli
1: nie jest...
0: To, byłaby to taka trochę chińska wersja swoich nie brasajem. No może ona niekoniecznie swoja, tak? No, bo
1: no ale taka, tak. No,
0: no więc wydaje się, że to w ten sposób.
1: Aha.
0: No ale to znowu, to jest interpretacja taka, jak to zazwyczaj w Birmie, spekulacyjna, że tak się wyrażę.
1: No tak, tak, bo z Birmą to wiadomo, że trudno wyczuć, czy...
0: Natomiast no, tak bym próbował to interpretować. Plus, no i to by była pierwsza, najważniejsza linia interpretacyjna. Mm-hmm. A druga, która się nie kłóci z tą pierwszą oczywiście, jest taka, że generałowie, i to jest ten element tradycyjny, który robili od zawsze, a mianowicie jak chcieli sobie poprawić trochę relacje z światem, no to tą Suu Kyi wypuszczali. No to teraz jej może nie wypuścili, no ale zmienili jej los, ma areszt domowy i nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o plotki, to nie jest ten jej dom w Rangunie. Generałowie się już nauczyli, że ona w Rangunie to trochę za daleko jest od władzy i to lepiej ją trzymać bliżej, więc ją trzymają w Naypyidaw, czyli w nowej stolicy. Podobno zbudowali dla niej nową willę.
1: Aha.
0: I podobno też jej pierwszy komentarz był taki, że śmierdzi tu farbą. Także nie spodobało jej się tam, no bo podobno w dużym pośpiechu to robili, no bo żeby zdążyć na wizytę chińskiego ministra spraw zagranicznych, który miał się spotkać z Aung San Suu Kyi. Mm-hmm. Także to też jest
1: Ale się istotne. Nie spotkał, nie pozwolił.
0: Nie, no, spotkał się.
1: Spotkał
0: nie,
1: się.
0: Nie. Właśnie, spotkał się, podobno się spotkał. Znaczy to wszystko trzeba tutaj takimi przymiotnikami typu właśnie prawdopodobnie, tak,
1: jasne,
0: opatrzać, ale no wydaje się, że się spotkał. No Chiny, zarówno Chiny, jak i Birma to nie są kraje transparencji politycznej, więc po co takie rzeczy mówić publicznie? No, ale wydaje się, że tak, bo dużo takich jest przecieków, że się jednak spotkał. No i więc tak, więc z jednej strony towarzysze chińscy tutaj zapewne zażądali, żeby po ludzku traktować Suu Kyi, no więc generałowie musieli się, tym bardziej, że no jednak nie wypuścili jej. No a przy okazji można to sprzedać światu, że my tutaj teraz liberalizacja, no demokratyzacja, tak, rząd cywilny, że się tak wyrażę.
1: Prezydent wybrany, tak.
0: Tak się ironicznie wyrażę, tak. No więc myślę, że to jest ta gierka i o to tu chodzi. No i ewidentnie udało im się przykuć uwagę, tak? No, inaczej nie rozmawialibyśmy o tym dzisiaj.
1: No ale ja myślę, mam wrażenie, że właśnie jesteśmy jedynymi, którzy rozmawiają na ten temat, bo ta depesza ukazała się 1 maja i od 1 maja nigdzie nie słyszałam, żeby się ta informacja pojawiła, chyba że coś opuściłam gdzieś.
0: Nie, znaczy w mojej bańce birmanistycznej to jest numer jeden,
1: no,
0: tak? Natomiast
1: no,
0: zdaję sobie sprawę z niszowości swojej bańki, natomiast no i w Azji też rezonuje.
1: Mm-hmm.
0: Także to nie, no w regionie rezonuje, bo wie pani redaktor, zasadniczo to cel jest nie te jakby, abstrahując od Chin, które są tu najważniejsze, ale ten drugi najważniejszy element, to nie chodzi o Zachód. Tu chodzi o to, żeby takim państwom jak Tajlandia, jak Indie, jak Malezja, jak Indonezja dać pretekst do tego, żeby one mogły znormalizować relacje z Mianmą. No, bo w tym momencie taki minister spraw zagranicznych Tajlandii, który się ostatnio bardzo uaktywnił
1: bardzo
0: na odcinku birmańskim, on muszę mówić, no trzeba dać im szansę. No, coś zrobili, no zrobili, no nie musieli, a zrobili, tak? No proszę bardzo, jest rząd cywilny, wypuścili Suci, tak, z więzienia, przesadzili do aresztu domowego, no proszę bardzo, no są to gesty, trzeba nagrodzić te gesty, no i w takim razie, no jednak trzeba tutaj nawiązywać kontakty i tak dalej, więc to o to chodzi, żeby po prostu tym krajom, które czekają tylko na to, tylko się trochę jednak krygują tej opinii świata. Taka Tajlandia, takie Indie, no trochę
1: No
0: jednak
1: tak, turyści się mogą obrazić zawsze, jakby coś poszło.
0: inwestorzy, pożyczka z funduszu walutowego, no przykra sprawa by była, tak? No a tak to można mówić, że a no wicie, rozumicie tam towarzysze w Waszyngtonie, no ale robią postępy ci, no trzeba dać im szansę generalnie.
1: Muszę powiedzieć, że ta chińska teoria rozbiła w puch moje następne pytanie, bo się zaczęłam zastanawiać, czy generałowie się poczuli tak silni, że nie boją się wypuścić do aresztu domowego Suu Kyi i ułatwić jej życia, czy też może poczuli się tak słabi, że potrzebują tej pomocy z zewnątrz, w związku z tym też jakby na zachętę Suu Kyi przenoszą do aresztu domowego. No ale skoro to przyszli
0: Znaczy, to
1: Chińczycy
0: jest
1: i
0: interpretacja,
1: zarządzili.
0: nie?
1: No tak,
0: To jest
1: ale,
0: interpretacja.
1: no,
0: No.
1: w warunkach, rozumiem, azjatyckich i birmańsko-chińskich, to jest interpretacja uzasadniona bardzo.
0: Tak, natomiast no, można pociągnąć obie interpretacje przez panią tutaj wskazane, czyli i słabość, i siła. No, słabość oczywiście wobec Chińczyków, więc w tym momencie przenieśli ją. Zapewne Chińczycy domagali się tego już wcześniej. No, a siła dlatego, że no, jednak w wojnie domowej obecnie junta znowu wygrywa.
1: No tak.
0: Więc nie wszędzie, bo na przykład w Arakanie wciąż przegrywa, no ale jednak w Birmie właściwej wygrywa, wyraźnie odzyskała inicjatywę strategiczną. Także to nie jest jeszcze koniec powstania, ono jeszcze nie przegrało i myślę, że jeszcze trochę powalczy, a może nawet jeszcze odwróci losy tej wojny, nie wiem. Natomiast no, na ten moment wyraźnie inicjatywa strategiczna jest po stronie junty, no to można wypuścić Suu Kyi, tym bardziej, że jest jeszcze jedna rzecz, która tak jakby na to spojrzeć z oderwania realiów, co oczywiście jest no, karkołomne, bo te realia są zazwyczaj absolutnie kluczowe, ale gdyby odjąć element osobisty, który niestety jest absolutnie fundamentalny w polityce birmańskiej, zresztą nie
1: Nie
0: tylko,
1: tylko
0: nie
1: właśnie.
0: bądźmy obłudni, i tam głęboką nienawiść między generałem Min Aung Hlaingiem, czyli obecnym dyktatorem, a Aung San Suu Kyi, no to Suu Kyi jest lepszą przeciwniczką dla generałów niż powstańcy.
1: No
0: Bo Suu Kyi
1: tak.
0: jednak nie walczyła zbrojnie nigdy i nie preferowała tej formy, no a powstańcy zrobili powstanie. Także no, tylko trzeba by się jakoś dogadać z tą Suu Kyi, a ona, no trudno się z nią dogadują generałowie, to
1: No
0: znaczy,
1: tak.
0: no właściwie to.
1: W ogóle z nią nie chcą rozmawiać.
0: No tak. No, więc to się trochę kółeczko zamyka, natomiast. No plus jeszcze dochodzi taki element, no bo tak, formalnie rzecz biorąc, to oczywiście jest też znowu zabawne niemalże, no oni jej zmniejszyli karę, tak,
1: Tak, o
0: wyrok,
1: połowę tam do
0: tak, plus,
1: 18 lat.
0: tak,
1: Miała
0: no, będzie
1: 37.
0: miała ponad setkę, jakby wyszła,
1: Tak,
0: tak,
1: tak, tak. Tak.
0: no, więc w ten sposób, natomiast no, pytanie jeszcze o jej stan zdrowia,
1: No
0: który jest nie.
1: właśnie. To jest moje
0: Natomiast
1: następne pytanie. Czy oni się odważą pokazać tego, czego domaga się jej syn, czyli dowód życia?
0: nie, to nie, bo nie
1: Nie.
0: będą tu ustępować jakiemuś półBrytyjczykowi, tak?
1: Okej.
0: On dla nich jest, no bo to jego ojciec był Brytyjczykiem, to
1: No
0: dla
1: tak,
0: nich
1: i on w
0: to
1: Londynie
0: jest.
1: mieszka zresztą.
0: No, i nie mówi po birmańsku,
1: A
0: także
1: nie,
0: to.
1: no to w ogóle nieznaczący
0: To w
1: człowiek.
0: ogóle. Tak, no, natomiast no, jest jednak wnukiem założyciela armii, także to trochę jednak ten, ale to nie tak publicznie, no nie, no publicznie przez media zachodnie to tak się takich spraw nie załatwia. Natomiast no, on tylko takie kanały ma, więc to
1: No
0: też
1: tak.
0: jest zrozumiałe. Nie, ja o czym innym, że gdyby Suu Kyi jednak, no miejmy nadzieję, że to nastąpi znacznie później i w lepszych okolicznościach, ale kiedy już odejdzie z tego świata, no to dużo lepiej dla generałów by było, gdyby po pierwsze, znaczy w wersji jednej to lepiej, jak będzie to w areszcie domowym niż w więzieniu,
1: Oczywiście, że tak.
0: A drugie, no myślę tak, i proszę, może doczekamy kiedyś tego, zobaczymy, bo los jest nieznany nas wszystkich, ale stawiałbym, że w momencie, kiedy generałowie będą wiedzieć, że Suci umiera, no to tego dnia ją wypuszczą.
1: Też o tym przez chwilę pomyślałam, tym bardziej, że ona ma 80 lat i na więzienia birmańskie nie spodziewam się, żeby były szczególnie
0: Tak,
1: luksusowe.
0: aczkolwiek ona jest osobą, która jest.
1: VIP-em.
0: No nie, bo tutaj to wręcz odwrotnie. To ona tam ląduje w najgorszym, wylądowała w najgorszym, tam małej celi 2 na 2 i tak dalej. Nie, to tam to było celowo. A nie, ona jest purytanką, jeśli chodzi o postawę życiową, dlatego też te hasła o tym, że ją za korupcję skazali, to jest szczególnie
1: No tak.
0: absurdalne, bo ona akurat nigdy nie miała żadnych potrzeb materialnych i była ascetką niemalże i żyła tylko dla polityki. No i to trochę też ją trzyma przy życiu, bo ona jednak ma misję i trzyma się, tak? Bo ona jeszcze chce wrócić. No, czego chyba jej należy życzyć, tak?
1: No tak,
0: Natomiast
1: to jest
0: no,
1: szansa.
0: przypomnę, że w nieodległej Malezji politycznego comebacku dokonał 90 chyba 5 czy 4-letni Muhammad Mahathir, także kilka lat temu, także
1: Tak.
0: Mahathir udowodnił, że życie polityczne w Azji zaczyna się po 90, także Suci jeszcze trochę.
1: Wszystko jest możliwe.
0: A, no wszystko jest możliwe, więc ten. Natomiast no oczywiście no, zobaczymy jak będzie, tak? Jej matka, jeżeli już tak idziemy biologią, zmarła w wieku 70 kilku lat. Ale też ta służba zdrowia w Birmie była taka, że że
1: No
0: pewnie
1: tak.
0: lepszej by trochę dłużej pożyła. No i ojciec został zabity tam jak miał 32, także to się nie liczy trochę. Natomiast trzeba by jeszcze, musiałbym sprawdzić dziadków, no ale
1: Dziadków. No ale
0: no.
1: generalnie ludzie w Azji żyją troszkę dłużej, bo tam się inaczej żywią i mają inny styl życia, więc miejmy nadzieję, że więzienie 5-letnie aż tak źle nie wpłynęło
0: A
1: na
0: przy
1: sens
0: okazji,
1: życia.
0: no, jest to zahartowana
1: Tak
0: osoba.
1: jest. Tak.
0: Zahartowana,
1: Tak,
0: więc
1: to prawda.
0: jakby odbieranie jej luksusów nie boli jej, bo jej te luksusy nie są potrzebne.
1: Tak jest.
0: Także to, no, a więc
1: No,
0: znowu, no, na wiele sposobów
1: czekamy.
0: można to spojrzeć, tak.
1: Czekamy. Dobrze, bardzo dziękuję, panie
0: Czekamy. Po
1: profesorze.
0: azjatycku,
1: Po
0: tak, bardzo.
1: azjatycku, tak. My tak jak Chińczycy usiądziemy nad rzeką i będziemy patrzyli, kto albo co tam spłynie. Pan
0: A, ale
1: prof.
0: wie pani, tak, przepraszam, że jeszcze, bo widzę, wie
1: Bardzo
0: pani, że
1: proszę.
0: to jest hollywoodzkie powiedzenie, tak?
1: Naprawdę?
0: Tak, to jest, to Sean Connery je wypowiada. To
1: Aha.
0: usiądź nad rzeką i czekaj, aż tam rzeka wyrzuci ciało twojego
1: Twój
0: wroga.
1: wróg, tak.
0: Natomiast to Sean Connery w filmie z lat 90. to mówi i mówi, że to jest japońskie powiedzenie w tym filmie.
1: Okej.
0: Ale w polskiej jakimś dziwnym takim tutaj zrządzeniem losu to się utrwaliło jako
1: Przewędrowało na
0: wpis. Też tak
1: Chiny.
0: myślałem, też tak przez lata myślałem, aż coś mi kiedyś tknęło i to sprawdziłem i okazuje się, że to Sean Connery
1: A,
0: wypowiada.
1: czyli tak
0: Ale
1: jak.
0: to jest rzeczywiście bardzo azjatyckie z ducha, zgadzam się.
1: Ale też generalnie to jest tak, że jak Grecy nie wiedzą, czym jest ryba po grecku, to Chińczycy
0: No,
1: nie znają
0: dokładnie.
1: chińskiego przysłowia. Niedouczeni jacyś. Bardzo dziękuję, panie
0: Dziękuję również.
1: profesorze. Pan profesor Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński, był naszym gościem. Bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru, panie profesorze.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. A państwu także dziękuję. Żegnam się do jutrzejszego Nowego Świtu. Mikołaj, przepraszam, Michał. Mikołaj Tyczyński już jest na miejscu, także za chwilę serwis informacyjny, a potem bez kres. Do usłyszenia.

0: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Wracamy do dramatycznej sytuacji na południu Lubelszczyzny. Ponad 300 strażaków walczy z pożarem koron drzew, który objął już 150 hektarów lasu. Ogień rozprzestrzenia się w nadleśnictwie Józefów na styku trzech powiatów – Biłgorajskiego, Zamojskiego i Tomaszowskiego. Sytuacja jest bardzo groźna, to tak zwany pożar wierzchołkowy, co oznacza, że płomienie przenoszą się błyskawicznie po koronach drzew, a silny wiatr utrudnia akcję.
1: Sytuacja jest w tej chwili dynamiczna, trwają działania gaśnicze. Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistnie.
0: Komentował nadbrygadier Zenon Pisiewicz, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Wojewoda lubelski uspokaja, zabudowania są bezpieczne.
2: Fakt, że do zabudowań jest daleko i że mieszkańcy na razie ani żaden inwentarz domowy nie jest zagrożony, tyle wiemy na chwilę obecną. Jeżeli trzeba będzie, w późniejszym terminie będziemy organizować kolejne briefingi. Nie wykluczam również pojechania na miejsce.
0: Mówił Krzysztof Komorski. Jednak akcja może potrwać nawet kilkadziesiąt godzin. Jak potwierdza rzecznik wojewody, rozbił się dromader, czyli samolot biorący udział w akcji gaśniczej. Pilot zginął na miejscu. Droga wojewódzka nr 849 w miejscowości Kozaki jest nadal całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy i apeluje o ułatwianie przejazdu kolejnym posiłkom Straży Pożarnej, które wciąż ściągają na miejsce. Czy amerykańscy żołnierze masowo opuszczą Niemcy? Pentagon tonuje nastroje po ostatnich deklaracjach Donalda Trumpa i na razie nie potwierdza planów głębokich cięć. Choć prezydent Trump zapowiedział w weekend znaczne cięcia, wykraczające daleko poza ogłoszone wcześniej 5 tysięcy żołnierzy, resort obrony pozostaje przy swoich dotychczasowych ustaleniach. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell poinformował jedynie o planowej redukcji kontyngentu o 5 tysięcy osób, co ma być wynikiem gruntownej analizy potrzeb w Europie. To nie pierwszy raz, gdy deklaracje Białego Domu rozmijają się z oficjalnymi komunikatami wojskowymi. Na ten moment nie wiadomo, czy zapowiedzi Trumpa to nowa strategia, czy jedynie element politycznej presji na Berlin. Mundur, radary i systemy antydronowe to już nie tylko męski świat. Kobiety coraz mocniej rozpychają się w polskim przemyśle obronnym. Choć na uczelniach technicznych panie stanowią wciąż 1/3 studentów, to w firmach zbrojeniowych ich rola staje się kluczowa. Jak wynika z raportu Kobiety na Politechnikach 2026, coraz więcej inżynierek projektuje systemy przeciwlotnicze i zarządza budową okrętów.
3: Kobiety nie wybierają łatwej ścieżki. Kobiety, jeżeli oczywiście mamy pełne wsparcie, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, jesteśmy w stanie pokonywać bardzo duże przestrzenie. Jesteśmy w stanie kończyć świetne doktoraty. Jesteśmy naukowcami, zarządzamy dużymi projektami zbrojeniowymi.
0: Mówiła w rozmowie z Newserią Joanna Ryngwelska z Advanced Protection Systems. Eksperci podkreślają, to nie tylko kwestia równouprawnienia, ale konieczność. W sektorze nowych technologii brakuje rąk do pracy, a bez wsparcia kobiet trudno będzie budować cywilną odporność kraju i chronić infrastrukturę krytyczną. Obecnie w Wojsku Polskim służy już 37 tysięcy kobiet. To 9-krotny wzrost w ciągu ostatniej dekady. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu, są prawie 5, jest prawie 5 minut po godzinie 10 wieczorem we wtorek, 5 dnia maja. A to oczywiście znak, że nadszedł czas na bezkres, skoro mamy wtorek i mamy kilka minut po godzinie 10. I jak zawsze są z Państwem realizujący ten program Rafał Lewandowski, a także mówiący do Państwa Mikołaj Tyczyński. W zeszłym tygodniu mieliśmy piękny portret, bo poświęcony pamięci Duke'a Ellingtona, a dzisiaj będziemy słuchali muzyki różnej, czasami bardziej bitowej, czasami bardziej awangardowo-jazzowej, a 29 maja ukaże się najnowszy album grupy Błoto, którą bardzo lubimy. To płyta, która powstała w Bukareszcie we współpracy z rumuńskim muzykiem Jonem D. Album będzie nosił tytuł Atmosfera i ja się nie mogę go doczekać, bo single, które póki co wypuściła grupa Błoto, są znakomite, a wśród nich Wyzysk, od którego zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie.

0: Wyzysk to jeden z najnowszych singli grupy Błoto, który promuje zbliżający się wielkimi krokami album Atmosfera, który ukaże się 29 maja we współpracy z Jonem D, rumuńskim muzykiem. Jestem wielkim fanem kierunku, w którym poszła grupa Błoto i nie mogę się doczekać na album Atmosfera, bo te single, które się ukazały dotychczas, są znakomite. Przypomnę tylko, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online. Jest też mój Instagram miktyczker spisany przez CK. Tam też Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A przed nami teraz muzyk bardzo ciekawy, bo tworzący pod pseudonimem Wet urodził się jeszcze w Związku Radzieckim. Wychował się w angielskiej szkole z internatem, mieszkał wśród łosi na północy Kanady, służył w Legii Cudzoziemskiej, brał udział w programie kosmicznym NASA, był operatorem radiowym w czasach zimnej wojny, uprawiał gimnastykę wyczynową, nauczył się grać na fortepianie i gitarze. Brał udział w programach MK Ultra, uprawiał szermierkę, był alfonsem w Stanach Zjednoczonych. To jest jego opis, który pojawia się na Bandcampie. Generalnie brzmi on iście filmowo, więc w tym wszystkim wziąłbym dosyć sporą poprawkę na to, że to może być rodzaj performensu, pewnej artystycznej opowieści o takim artyście awangardowym, niecodziennym. Posłuchamy sobie dzisiaj albumu The Rewarder, który ukazał się w 2021 roku, i utworu B.O.G., który bardzo mi się spodobał w ostatnim tygodniu.
1: La référence en matière de liberté.

B.O.G., czyli nagranie artysty, który kryje się pod pseudonimem Vet z albumu The Rewarder, który to album ukazał się w 2021 roku. Fantastyczna, alternatywno kosmiczna propozycja, bo ta muzyka snuje się gdzieś na pograniczu elektronicznej awangardy, trochę rocka, trochę takiego kosmicznego grania, może w stylu Sun Ra w drugiej połowie lat 70. A my teraz wędrujemy do São Paulo w Brazylii, stamtąd wywodzi się grupa Caixa Cubo. Sięgamy dzisiaj sobie po album, który nosi tytuł Quartzum i to płyta, która ukazała się w 2013 roku. Świetna propozycja, jeżeli chodzi o takie jazz-bitowe granie. I gramy teraz Marginal.

była grupa Caixa Cubo prosto z São Paulo. Utwór Marginal z albumu Quarzo, który ukazał się w 2013 roku. A przed nami teraz wielka postać awangardowego jazzu, Don Cherry, legendarny trębacz, który w czasie swojej kariery grał m.in. z Ornettem Colemanem, z Johnem Coltrane'em, z Sonnym Rollinsem, Archiem Shepem, z Albertem Eilerem i z wieloma wielkimi muzykami, powiedzmy, tego nurtu spiritual i awangardowego jazzu. Dzisiaj sięgamy sobie po płytę, którą bardzo lubię, a której dawno nie graliśmy. Nosi ona tytuł Don Cherry, ukazała się w 1975 roku nakładem Verve i zagramy sobie z niej kompozycję Degi Degi.

Don Cherry, wielki awangardowy trębacz, dzisiaj album zatytułowany Don Cherry z roku 1975 i nagranie Degi. Wspominałem w dzisiejszej audycji o takim artyście, o którym kiedyś zresztą robiłem portret, a który nazywa się Sanra. Otóż 8 maja startuje Millennium Dogs Against Gravity. Nikt mi nie płaci za tę reklamę, ale chciałbym Państwu powiedzieć, że będą mogli Państwo zobaczyć dokumenty zatytułowane Sanra. Wizja staje się dźwiękiem, właśnie o afrofuturyzmie, o twórczości tego wielkiego awangardowego muzyka. Ja się nie mogę doczekać i na pewno wybiorę się na projekcję tego dokumentu w którymś z warszawskich kin. No i dzisiaj przy tej okazji wrócimy sobie do twórczości Sanra, do kultowego albumu Languidity i do nagrania, które nosi tytuł Twin Stars of Tense.

Sanra i jego epokowe dzieło zatytułowane Lenquidity to album z roku 1978, płyta, która ukształtowała awangardowy jazz, a także free jazz, wielka płyta, z której zagraliśmy dzisiaj Twin Stars of Dance, a ja będę Państwa zachęcał do tego, żeby wybrać się do kina, żeby zobaczyć dokumenty Sanra. Wizja staje się dźwiękiem, który będzie można zobaczyć w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Ja się nie mogę doczekać.

Michael Blake i nagranie zatytułowane Willie the Lonely Cowboy z albumu In the Grand Scheme of Things, która to płyta ukazała się w 2014 roku. A przed nami kolejna świeżynka w dzisiejszym programie, bo posłuchamy singla zatytułowanego Music for Dolphins autorstwa Piotra Chęckiego, jednego z najbardziej utalentowanych muzyków na polskiej scenie muzycznej, znakomitego saksofonisty znanego m.in. z gry w grupie Nene Heroine. No i Piotr postanowił pójść za ciosem i wydać drugi solowy album zatytułowany AI. Wymieniłem dzisiaj z Piotrem kilka wiadomości przed programem. No i ma dla Państwa pewien przekaz. Ma nadzieję, że odkryją Państwo w czasie słuchania kompozycji Music for Dolphins wewnętrznego delfina. Wydaje mi się, że będzie się Państwu podobać ten singiel. Zresztą cała ta płyta będzie świetna. Ja już swoje wiem. Państwo muszą jeszcze poczekać.

Music for Dolphins i Piotr Chęcki jako Chęcki to singiel zwiastujący kolejny solowy album tego znakomitego saksofonisty, który no tutaj daje upust swojej fantazji jako bardzo wszechstronnego muzyka. Nie mogę się już doczekać całości tej płyty i wydaje mi się, że będzie się ona Państwu podobać. No, jestem o tym przekonany. No, tam słuchałem czegoś trochę przedpremierowo i na pewno będzie okazja, żeby z Peterem pogadać o nadchodzącej płycie i mam nadzieję, że odkryli Państwo w sobie delfina. Peter też ma nadzieję. Bardzo Państwu dziękujemy za nasze dzisiejsze spotkanie w ramach Bezkresu. Realizował je Rafał Lewandowski, mówił do Państwa Mikołaj Tyczyński. A na zakończenie kartka z kalendarza, bo w zeszłym tygodniu był portret poświęcony Duke'owi Ellingtonowi, więc nie było okazji wspomnieć, że 27 kwietnia Krzysztof Komeda świętowałby swoje 95. urodziny, a 23 kwietnia minęło 57 lat od dnia, gdy przyszło nam go pożegnać. Z tej okazji oddamy cześć temu wielkiemu polskiemu pianiście, moim zdaniem najważniejszemu muzykowi w erze Polish Jazzu. To będzie epka Ballet Etudes i etiuda numer 4. Dobrej nocy Państwu życzę. Słyszymy się w piątek w Soulówce. Niezmiennie.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World. Ciepło się zrobiło i myśli mogą już powoli żeglować ku mitycznym wyspom Wolnego, należącym do archipelagu urlopów, na terytorium wakacji. I faktycznie dziś trochę przynajmniej muzycznie tych wibracji kojarzących się z ciepłem i podróżami Państwu zaprezentuję, ale nie będzie to typowa wiosenna, letnia czy wakacyjna opowieść, chociaż miejsce akcji faktycznie może nam się kojarzyć z wiecznym latem, sielanką, rajem na ziemi. Metafora żeglugi nie była przypadkowa, ponieważ dziś zapraszam Państwa do świata bardzo mocno mitologizowanego, romantyzowanego, a wręcz symbolizującego wolność, swawolę, przygodę, ryzyko, gonienie marzeń czy pragnień, wreszcie hulaszczy i nieskrępowany normami prawnymi tryb życia. I w związku z tym, że popkultura temat dzisiejszego naszego spotkania umiłowała, przerobiła komercyjnie i zrobiła zeń milionowe franczyzy, skupię się na tym, jak to było naprawdę, choć odniesień i poleceń ze świata sztuki i rozrywki na koniec nie zabraknie. Kim faktycznie byli? Czy ich historia jest tak barwna, jak to się przedstawia? Wreszcie, czy naprawdę realizowali wspomniany styl życia? A kto? Piraci. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami, odcinek 35, morski, łupieszczy i owiany legendą, do której dziś porównamy piracką rzeczywistość. Muzycznie jak będzie, totalnie legalnie, żadnych pirackich utworów. Dobry wieczór.

The Beach Boys, Slob John B. A jak to się zaczęło? Jak większość ludzkich nowożytnych aktywności, którym na osi czasu przeszkodziło średniowiecze, czyli w starożytności. Bez armat i wielkich bitew morskich, ale poza tym wszystko się zgadza z mitologicznym nomen omen XVI i XVII wiekiem, czyli złotą erą piractwa. Tyle, że nie Karaiby, a Morze Śródziemne na początek i nie łupienie Anglików czy Hiszpanów, a Egipcjan, później Greków, później Rzymian. Ale zaczęło się znacznie wcześniej, tak naprawdę w drugim tysiącleciu przed naszą erą i od razu zaczęło piractwo stanowić poważny problem, bo to nie tylko mityczne złupienie skrzyni ze złotem, wręcz przeciwnie, przynajmniej na początku. To napadanie na statki z mało spektakularnymi ładunkami, jak zboże, metale czy tkaniny. Piraci przejmowali też statki z niewolnikami i później wszystko to, co złupili, przekazywali, dziś powiedzielibyśmy, paserom i cała zgraja osób zaangażowanych w proceder dzieliła się później zyskami ze sprzedaży wyżej wymienionych. Ale nadal, do czasów Imperium Rzymskiego, choć problem był, to jego skala nie wywoływała lawiny politycznych konsekwencji. Dopiero w 229 roku przed naszą erą sprawa piracka po raz pierwszy stała się przyczynkiem do wojny.

even go. Nathan Evans, Wellermans i Shanty. Przyczynkiem, a w zasadzie bardziej pretekstem, bo pod płaszczykiem walki z iliryjskimi piratami grasującymi w okolicach dzisiejszej Albanii, Chorwacji i Czarnogóry, Rzym rozszerzał swoje wpływy na Adriatyku. I choć faktycznie walczył z powiększającym się problemem piratów, tak przy okazji zajmował jednak kolejne tereny i kontrolował coraz to nowe szlaki morskie. Zresztą o wpływie piratów na politykę, a nawet geopolitykę będzie dzisiaj sporo, bo konsekwencje ich działań dla handlu morskiego niegdyś niewiele się różnią od tego, jak dzisiaj wpływa na przykład blokada cieśniny Ormus na światowe rynki. Także jest to nam całkiem bliska perspektywa i nie dzieje się to tylko teraz, ale działo się wieki temu.

The Water Boys, Fisherman's Blues. Wątek starożytny zamkniemy, bo najciekawsze oczywiście dopiero przed nami, anegdotą o Juliuszu Cezarze, który młodym będąc w 75 roku przed naszą erą i na Rodos płynąc, został przez piratów pojmany. Ci zażądali zań okupu, a Cezar nie zgodził się, by ów był tak skromny i kazał piratom podwoić stawkę, gdyż uważał, że po prostu jest więcej wart. Pozornie może to brzmieć jak gest sympatii wobec porywaczy, ale jednak finalnie, choć do lukratywnej transakcji doszło, to potem kazał ich ukrzyżować. A potem już dla piratów było tylko gorzej, bo Pompejusz w 67 roku przed naszą erą dostał pełnomocnictwo, żeby wyczyścić Morze Śródziemne z piratów i to trochę przypominało taką skoordynowaną akcję, współcześnie powiedzielibyśmy specjalsów. Elitarne oddziały zrobiły rozpoznanie, podzieliły morze na sektory i konsekwentnie rozbijały kolejne szajki. I tak zakończyła się historia poważnego piractwa na tamten czas, a jej odrodzenie miało nadejść dopiero w ramach epoki odrodzenia.

The Dreadnoughts, Roll the Old Chariot Along. Bo średniowiecze to taka piracka szara strefa, to znaczy gdzieś tam funkcjonowali, ale raczej na użytek królów i dożów, nie licząc wikingów, ale oni to akurat temat, myślę, na osobną audycję kiedyś. Zatem przechodzimy do creme de la creme, koniec XV i początek XVI wieku, era imperialna, a co za tym idzie kluczowe znaczenie szlaków morskich, transport złota, srebra, drogich kruszców, luksusowych towarów i przeniesienie się z Morza Śródziemnego na Atlantyk. Hiszpańskie galeony kusiły, zakładanie coraz to nowych portów stanowiło idealny cel dla tych, którzy chcieli się wzbogacić szybko i nie do końca uczciwie. Ale trudno ich tak do końca winić. Piractwo nowożytne zaczęło się od kaperstwa, czyli używania band rozbójników przez władze państw do atakowania statków państw wrogich. Zatem można spokojnie powiedzieć, że ryba psuła się od głowy.

Hans Zimmer, Angelika z filmu Piraci z Karaibów, bo tam właśnie się przenosimy na dłużej. I tak wkraczamy właśnie do świata znanego z tej serii. Oczywiście nie dosłownie, ale klimat i miejsce jak najbardziej się zgadzają. No i tak na zlecenie królowej Elżbiety I, Anglicy, by osłabić Hiszpanię, powołali do życia pierwszą piracką legendę Francisa Drake'a, bohatera wysp, a bandyty z perspektywy Madrytu, świeżo upieczonej wówczas stolicy. Drake był, ściślej mówiąc, privateerem, czyli korsarzem działającym właśnie na zlecenie państwa, ale nieoficjalnie, czyli coś jak połączenie, odwołując się raz jeszcze do współczesności, floty cieni i grupy Wagnera. Tyle, że Francis Drake to nie tylko bezwzględny bandyta, ale też podróżnik, badacz, człowiek, który dorasta do swojej legendy zuchwałego poszukiwacza przygód. Opłynął w końcu świat jako pierwszy tak naprawdę, bo Magellan jednak zginął w trakcie podróży. A że po drodze złupił trochę hiszpańskich galeonów, cóż, ku chwale królowej i ojczyzny.

The Pogues, Thousands Are Sailing. No, tej ekipy nie mogło dziś na tej liście zabraknąć. Skoro zaczęło się od takiej postaci, to już nie tylko kwestie ekonomiczne, ale też ambicjonalne po Francisie Drake'u kierowały wielu śmiałków na drogę piractwa, żeby zdobyć również sławę. Bo któż nie chciałby być kimś takim jak Francis właśnie. I się zaczęło od w zasadzie szczurów lądowych na Karaibach, czyli bukanierów. To byli operujący na wyspach głównie myśliwi i wagabundzi, którzy szybko pojęli, że zysk jest gdzie indziej niż przy oprawianiu skór i to oni zaczęli karaibską legendę piractwa. I znowu, choć robili co chcieli, to jednak przy cichym przyzwoleniu Hiszpanii i przy jej przyzwoleniu atakowali przede wszystkim statki jej wrogów. No ale w odpowiedzi w latach 60. XVII wieku na Karaibach pojawił się Walijczyk Henry Morgan, który poszedł o krok dalej i atakował już nie tylko wrogów Anglii na morzu, ale też na lądzie, bo atakował również hiszpańskie miasta i posiadłości. A w 1671 roku wisienką na torcie jego podbojów była wygrana w największej pirackiej bitwie morskiej, morsko-lądowej tak naprawdę w historii i zajęcie wraz z piracką eskadrą 28 okrętów i prawie 2000 ludzi Panamy. Także piractwo, choć na filmach przedstawia się to trochę inaczej, to nie była wcale taka kameralna sprawa, jeden okręt i do przodu. Piraci potrafili stworzyć prawdziwe armie.

Irish Rovers, Drunken Sailor. Czy Henry Morgan za swoje czyny poniósł karę? Nie. Dostał tytuł szlachecki i został zastępcą gubernatora Panamy. Bo, i to jest taka moja prywatna konkluzja, życie pirata zależne było często od wyczucia czasu i sytuacji politycznej. Jeśli byłeś potrzebny jakiejś władzy i rozsądny w swoim wielkim poczuciu wolności, mogłeś zostać bohaterem i nawet nie zawisnąć, czy zostać ukrzyżowanym, a spędzić na ciepłej posadzie emeryturę. Jeśli zaś grabiłeś kogo popadnie, bez szerszej perspektywy nie było dla ciebie litości. Zresztą na samo piractwo było określone kolonialne okno czasowe, bo kiedy stali się niewygodni dla większości państw, zniknęli w morskich odmętach albo na stryczkach. Ale zanim się to stało, stan piracki wydał na karty historii jeszcze kilka niesamowitych legend.

Crosby, Stills, Nash, Southern Cross. A legendy te pojawiły się, i ci legendarni piraci pojawili się jak grzyby po deszczu po wojnie o hiszpańską sukcesję, czyli w 1713 i 14 roku, gdyż w tym wypadku pokój oznaczał bezrobocie dla żołnierzy, marynarzy, kaprów, po prostu ludzi morskiej wojny. To jest, tu znowu odwołam się do teraźniejszości, problem, który na przykład dotknie, myślę, Rosję, kiedy skończy się wojna. Tysiące ludzi, których funkcjonowanie przestawiło się na tryb wojenny, wróci. I raczej nie będą na nich czekały tysiące psychoterapeutów. Na hiszpańskich kaprów w XVII wieku też nie czekały tysiące psychoterapeutów, ale czekało morze i mogli uciec tam i szukać szczęścia bez mundurów, za to z trupią czaszką powiewającą nad głowami. To wtedy działali opiewani w tawernach piraci jak Czarnobrody, który choć karierę skończył krótko, bo tak naprawdę po 2 latach intensywnego łupienia, to cóż, jego postać i tak zyskała nieśmiertelność dzięki czemuś, co później historycy nazwą spektaklem pirackim, jaki towarzyszył jego napadom, bo poza czarną brodą, na której wisiały trupie czaszki, pod kapeluszem chował podpalone ląty, co sprawiało, że wyglądał jak demoniczna postać z innego świata i torpedowało morale przeciwnika.

Great Big Sea, Ordinary Day. Bartholomew Roberts, czyli po polsku Czarny Bartłomiej, to z kolei legenda lat 1719-1722, bardzo ważna, bo to najskuteczniejszy pirat w historii, który napadł na setki statków, ale nie to jest najważniejsze w opisie jego sylwetki. To zmysł menedżerski wręcz. Potrafił bowiem sprawnie zarządzać potężną organizacją piracką, która operowała od Karaibów przez wybrzeża Ameryki aż po Afrykę Zachodnią. A czemu to tak dobrze szło? A dlatego, że operował w ramach pewnego kodeksu, którego wszyscy się trzymali, który między innymi zakładał uczciwy podział łupów. I te wszystkie sprawy dodawały mu popularności. Ale kres jego działań nastąpił, a nastąpił dokładnie w walce z okrętem Royal Navy w 1722 roku i ten moment uważa się za symboliczny koniec złotej ery piractwa, bo w drugiej połowie lat 20. XVII wieku mocarstwa w końcu powiedziały dość i zrobiły dokładnie to, co Pompejusz w 67 roku przed naszą erą. Taką mamy w naszej audycji klamrę historyczną, bo wysłały oddziały, które już bez sentymentów i potajemnych konszachtów przeprowadziły anihilację piractwa, któremu już nigdy się nie udało podnieść w swej brutalno-szlachetnej formie.

Jimmy Buffett, A Pirate Looks at 40. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację dzisiejszego pirackiego wydania audycji Między Światami. Jak to brzmi, jak jakaś alternatywna rozgłośnia radiowa w latach 90. pirackiego, ale oczywiście tylko tematycznie. Nie udało się poruszyć co najmniej kilku ciekawych wątków historycznych, jak również omówić dzieł popkultury, dlatego piraci pewnie jeszcze kiedyś do nas wrócą o 23 we wtorek w części drugiej, ale na pewno nie za tydzień, bo każdy wilk morski wie, że od szant trzeba trochę odpocząć. Do usłyszenia.